0: pracując na tych samych, w cudzysłowie, stanowiskach?
1: Dlaczego no to powinny być jakieś widełki, rozumiem, i w tych widełkach powinniśmy się mieścić pewnie.
0: Ja nie wiem, czy powinny być takie sztywne widełki, bo tak jak mówię, no są wybitni specjaliści. Takie wprowadzenie widełek będzie ich ograniczało.
1: To już pomijając te gwiazdorskie kontrakty. Tak
0: na pewno dobrze byłoby, żeby było sprawiedliwie. Żeby nie było poczucia krzywdy z żadnej strony. Znaczy, żeby przede wszystkim pacjenci nie mieli poczucia krzywdy i nie byli karmieni takimi informacjami, jakimi są karmieni, to że lekarze generalnie przejadają wszystkie pieniądze w systemie, bo tak wcale nie jest. My stanowimy 25% zatrudnienia generalnie w ochronie zdrowia i nasze pensje na pewno nie stanowią takiego odsetka, o jakim się mówi, poza pojedynczymi przypadkami, gdzie faktycznie te budżety mogą być zaburzone. Ale to są znowu decyzje organów zarządzających. Powinna też być sprawiedliwość między nami, jeżeli idzie o nasze wynagrodzenia na podobnych stanowiskach, ale znów, o tym nie decydujemy my jako lekarze oddolnie. O tym decyduje ktoś, kto nas zatrudnia, ktoś, kto z nami kontrakt podpisuje. Czyli decyzje są tak naprawdę po stronie organów zarządzających. Więc tu należy zadawać to pytanie. Tu należy pytać, dlaczego jeden lekarz i drugi z podobnym wykształceniem, na podobnym poziomie, nie gwiazdorski kontrakt, tylko dlaczego oni aż takie różne apanaże mają.
1: Tak. Te dane o zarobkach, które udaje się zebrać, one są w jakiś sposób tak ustandaryzowane, zdaje się, czyli w sumie anonimowe. Czyli tak. Mówimy o lekarzach w ogóle.
0: Znaczy, myślę, że one są w dużym stopniu anonimowe z dwóch powodów. Po pierwsze RODO i faktycznie części danych oni nie mogą dostać, ale też myślę, że to jest kwestia po prostu tajności kontraktów, bo tak jak wspominałem, to jest umowa przedsiębiorca-przedsiębiorca, więc być może część tych informacji nie może wpłynąć. Natomiast no, dyrekcje zarządzające szpitalami no, mają świetne informacje na temat tego, jaki odsetek swojego budżetu przeznaczają na pensje. Myślę, że to nie jest jakieś skomplikowane akurat takie dane ze szpitala wyciągnąć i realnie ocenić i wysłać to do agencji rządowych. Nie mówię o publikacji takiej powszechnej, gdzie każdy może sobie wejść to zobaczyć, ale agencje takie jak
1: AOT, jak NFZ. Być może teraz się będzie to działo, no bo teraz już na pewno zaczniemy patrzeć trochę bardziej szczegółowo na to, co się dzieje.
0: Na pewno jednym z ruchów, który jest prowadzony, co do którego trzeba się też zastanowić, to jest przede wszystkim rozpoznawanie naszych pensji przez PESEL, czyli ta ustawa, która w tej chwili jest procedowana, z tym, że to ma być obieg wewnętrzny dokumentów nie wychodzący na zewnątrz. Więc to ma trafiać do agencji rządowych, więc tu jakby pewne poczucie bezpieczeństwa możemy mieć, że nasze wszystkie dane, nie mówię tylko o finansowych, ale też prywatne, nie wypłyną w cudzysłowie na zewnątrz. Jedyna obawa, jaką możemy mieć jako środowisko, że to będzie kolejny taki element, który może służyć za element nacisku. Wiemy, ile zarabiasz, więc jak zaczniesz tutaj zbyt dużo z nami dyskutować, a środowisko lekarskie dość dużo dyskutuje po to, żeby poprawić sytuację i pacjentów, i ogólnie ochrony zdrowia, więc to jest element, którego się w tym zakresie boimy. Druga rzecz, która na pewno... To, o czym się mówi, że od 1 lipca wyjdzie, to jest tak zwany centralny rejestr usług. On nie będzie dotyczył tylko szpitali, tylko lekarzy, ale będzie dotyczył też wielu innych podmiotów, czyli wszystkie jednostki publiczne, nazwijmy to, czy te, które są finansowane z publicznych środków, one będą miały obowiązek publikowania danych. Kłopot tutaj polega na tym, że większość z nas ma jednoosobowe działalności gospodarcze i tam po prostu nasze dane wypłyną. I one będą jawne. I to nie chodzi o to, że my boimy się pokazać, ile zarabiamy, ale boimy się konsekwencji i różnych interpretacji tego, ile zarabiamy, bo prawdopodobnie tam nie będzie podane, za ile godzin pracy my tyle zarabiamy. Tam będzie podana kwota. A nikt nas nie spyta, ile godzin. Czy to jest 200, 250, 300 godzin, a są lekarze, którzy po 300 godzin pracują. Pracują po 8-9 godzin dziennie, 10 godzin dziennie, no tak. Od poniedziałku do niedzieli i przez wiele dni w miesiącu. Więc tu jest pewien problem. Tam też jest chyba, o ile się nie mylę, kłopot też z okresowością.
1: No tak, bo jeśli mówimy w ogóle o wynagrodzeniach, no to ten czas pracy, łączenie aktywności, tak. To takie się wydają istotne składowe.
0: Ja będąc dużo młodszym lekarzem, ja pracowałem, byłem zatrudniony, miałem umowy w kilku poradniach. W poniedziałek byłem w jednej poradni, we wtorek byłem w drugiej poradni, w środę byłem w trzeciej poradni, w czwartek byłem w czwartej poradni, bo taka była potrzeba. Była potrzeba, ponieważ byli pacjenci potrzebujący i w ten sposób przyjmowałem. No i teraz ja nie wiem, jakie dane będą w tym CRU, w tym Centralnym Rejestrze Usług opublikowane. Czy to byłaby globalna kwota, czy to byłaby kwota przeliczona na godziny. My tego po prostu nie wiemy. Tu jest bardzo dużo niewiadomych. Poza tym jest jeszcze kwestia RODO. Ja rozumiem, że to będą dane w cudzysłowie przedsiębiorcze, bo to tak ma wyglądać. No ale jeszcze raz, mamy jednorodne osobowe działalności gospodarcze, które wielokrotnie nazywają się tak jak my. Po prostu. Ktoś sobie założył firmę, która nazywa się jego imieniem, nazwiskiem. I trudno przewidzieć tak naprawdę daleko również idące konsekwencje takiego poczynania i takiego opublikowania tego typu danych. Myślę, że to będzie wymagało zastanowienia. I gdyby nie dotyczyło

0: o bezpośrednio człowieka.
1: Ale o jakich konsekwencjach teraz mówimy? To może jakaś znowu migracja lekarzy za granicę na przykład?
0: Nie, myślę, że migracja lekarzy nie, dlatego że wie pani, ta migracja to się już wiele lat temu skończyła tak naprawdę. Polscy lekarze nie wyjeżdżają. Nie wyjeżdżają dlatego, że po pierwsze...
1: Ale teraz będą mieli jakieś obawy i może wyjadą.
0: No obawy mogą być różne. No nie wiemy, jak podejdzie społeczeństwo, jak podejdą sąsiedzi, jak podejdą nasi znajomi, inni koledzy, jakie będą konsekwencje opublikowania no bardzo wrażliwych danych i bardzo osobistych danych, jakim są nasze zarobki. To nie chodzi o to, że my czegoś chcemy ukrywać. No to jest po prostu taka zwyczajna ludzka obawa. Jak to zostanie zinterpretowane? Bo jeszcze raz, nikt nie liczy, ile my godzin siedzimy w tej pracy, jak ta nasza praca wygląda, jak ona jest ciężka, tylko będzie globalna ocena i pytanie, czy to jest najbezpieczniejsze. Problem polega na tym, że tutaj no nie możemy liczyć na element dotarcia, że wprowadzimy jakąś tam ustawę, czy jakieś rozwiązanie i potem zobaczymy, co z tego będzie, bo to dotyczy bezpośrednio ludzi, o konkretnych jednostek, konkretnych osób. I to nie będzie dotyczyło tylko lekarzy, bo jeżeli ta ustawa wejdzie w tej propozycji, ta OCRU, czyli ta od 1 lipca, to też będzie dotyczyło wielu wykonujących usługi dla innych podmiotów publicznych, bo to mogą być ludzie od remontów, to mogą być ludzie od innych rzeczy, tam też są jednoosobowe działalności. No pytanie, czy to jest najbezpieczniejsze, najrozsądniejsze rozwiązanie? No póki co informacja jest taka, że od 1 lipca przynajmniej część tych informacji ma być jawna. Jest potrzebna przejrzystość, z tym w ogóle nie dyskutujemy jako środowisko. Jest potrzebna sprawiedliwość wynagrodzeń, jest potrzebna pewna proporcjonalność, no ale mam wrażenie, że to jest jakoś tak robione ad hoc, tak po prostu, żeby pokazać, że coś się dzieje, a już od wielu miesięcy słyszymy, że głównymi winnymi...
1: No to jest odpowiedź na emocje społeczne w tym momencie.
0: Teraz tak,
1: taka
0: tylko pani, od miesięcy w zasadzie słyszymy, że generalnie głównym problemem polskiej ochrony zdrowia to są lekarze, bo tak należy zinterpretować to, co my słyszymy od w zasadzie kilkunastu miesięcy. Nie sposób finansowania, nie sposób, jak te pieniądze są w tym systemie rozdzielane, tylko lekarze, bo tak cały czas jest. Pensje lekarskie, proszę zwrócić uwagę, od kilkunastu miesięcy w zasadzie nic innego się nie przebija i to wraca. A jeszcze raz, 25% zatrudnienia w całej ochronie zdrowia, to jesteśmy my lekarze i naprawdę takie jednostkowe przypadki, jak pan doktor z Warszawy, 1 600 000 czy inne, to jest 1% według agencji rządowej, która to oceniała, nie według naszych ocen lekarskich, tylko my bazujemy na tym, co oni nam pokazali.
1: A jak wy zareagowaliście na taką informację, jakieś środowisko lekarskie? Bo podejrzewam, no tak, no, społeczeństwo jest zbulwersowane, mówi, co to w ogóle ma być?
0: My też jesteśmy zbulwersowani.
1: I to chciałam usłyszeć, że wydaje mi się, że to też nie była taka informacja, która po lekarzach spłynęła, bo lekarze już nie o takich rzeczach słyszeli. Prawda?
0: Nie da się nad tym przejść do porządku dziennego i to nie jest ani kwestia wieku, ani kwestia braku czy niebraku specjalizacji. To jest po prostu kwestia wartości, sposobu, w jaki to było zorganizowane, liczby miejsc zatrudnienia, godzin, które miały być tam spędzane, aktywności ogólnej akurat tego jednego lekarza, bo to była osoba publicznie znana, powszechnie funkcjonująca i w przestrzeni medialnej, i w social mediach. I pogodzenie tego wszystkiego czasowo wydaje się być trudne. I tak, no my też byliśmy zbulwersowani, jesteśmy zbulwersowani, bo proszę mi zaufać, naprawdę mało który z nas jest w ogóle w stanie takich pieniędzy się zbliżyć. My oczywiście znamy te wartości, bo znamy matematykę, natomiast nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak musielibyśmy pracować ile, żeby takie apanaże osiągnąć. Bo naprawdę ta mediana jest bardzo, bardzo daleka od tego, co tutaj było zaprezentowane. I my wiemy, że takich lekarzy jest więcej. Niestety przez jedną czy kilka czarnych owiec całe środowisko jest postawione pod pręgierz, jest przedstawiane jako... Goście, którzy generalnie chcą zrobić tylko i wyłącznie skok na kasę, tak nie jest. Naprawdę znakomita większość lekarzy, których ja znam, z którymi mam przyjemność współpracować, tak naprawdę stawia sobie jako pierwszy cel, to jest pomoc pacjentowi, jakkolwiek by to górnolotnie nie brzmiało. To my naprawdę nie myślimy tylko i wyłącznie o tym, żeby się dorobić i zarobić, ale naprawdę większość z nas kocha swoją pracę, lubimy pomagać pacjentom, sprawia nam to dużo radości, a teraz jesteśmy stawiani w jednym rzędzie z osobami, które generalnie nadużyły system, bo znalazły w nim jakąś lukę. Plus dochodzą ci, o których mówiliśmy, czyli wybitni fachowcy, gwiazdorzy w swoich dziedzinach, którzy zarabiają zasłużenie duże pieniądze i też są stawiani dokładnie w tym samym rzędzie. Więc wszyscy dostajemy troszeczkę na odlew po błędzie jednej czy drugiej osoby. No i mamy poczucie też krzywdy, no i też jesteśmy zbulwersowani.
1: To tu, na tym powszechnym zbulwersowaniu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję. Dr Łukasz Jasek, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej i Iza Berkowska. Do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.
3: To jest Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę o poranku w Łódzkiem. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Juliusz Wiernicki. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry Państwu.
1: Jak droga do Radia Łódź?
2: Bardzo dobrze, chociaż choroba lokomocyjna troszeczkę dała mi się we znaki.
1: Ale słońce wygląda do nas za chmur coraz bardziej i ten dzień będzie tylko lepszy. A jeżeli już jesteśmy przy słońcu, to nie możemy nie porozmawiać o wymianie oświetlenia w Piotrkowie Trybunalskim, która już wiemy, że będzie miała 3-miesięczny poślizg. Całe oświetlenie uliczne w drugim największym mieście regionu miało zostać wymienione na nowe do końca 2026 roku. Wiemy już, że tak się nie stanie. Koszt tego zadania to około 10 milionów złotych, 4,5 z dotacji, 3,5 z pożyczki. Natomiast jak to bywa przy takich inwestycjach, gdzie jest o co walczyć, a konkretnie o duże pieniądze, część oferentów się odwołała. Krajowa Izba Odwoławcza orzekła na koniec na korzyść miasta. Uda się nie stracić tego dofinansowania pomimo tego opóźnienia?
2: Dokładnie tak. No, wszystkie dane, które pan redaktor podał, są prawdą. To jest bardzo ważna inwestycja dla naszego miasta. Nie mam pojęcia, czemu do tej pory nie była realizowana. Natomiast też trzeba powiedzieć, że to idzie dwutorowo. Wymiana oświetlenia idzie dwutorowo, bo są te inwestycje takie bieżące co roku. Natomiast ta będzie taka kompleksowa i to będzie wymiana około 5000 punktów oświetleniowych. Jeśli chodzi o to zagrożenie dofinansowania, powiem, panie redaktorze, tak, że współpraca z wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i z samym panem prezesem Kopkiem, bo nie sposób tutaj go nie wspomnieć, jest świetna i to dzięki ich wsparciu możemy między innymi ten projekt realizować. I liczę na to, że no, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska tutaj jakby wyrazi zrozumienie dla tego całego postępowania przetargowego. Niestety to prawo dotyczące zamówień publicznych z jednej strony do pewnego stopnia gwarantuje bezpieczeństwo, a do pewnego stopnia bardzo, bardzo wydłuża, opóźnia i wręcz utrudnia proces inwestycyjny, zwłaszcza w samorządach.
1: To jest w ostatnim czasie fala, bo w Łodzi też mamy kilka dużych inwestycji, chociażby nowy tramwaj w nowym centrum Łodzi, który też trafił do Krajowej Izby Odwoławczej
2: dokładnie
1: i był w zawieszeniu
2: tak,
1: przez
2: dokładnie
1: pewien czas.
2: Tak. No, całe szczęście tutaj kilka tych odwołań, wszystkie okazały się absolutnie bezpodstawne, nieskuteczne. No i wreszcie będziemy mogli przystąpić do tej inwestycji, która nie tylko poprawi bezpieczeństwo, komfort, słońce, czyli światło w mieście, ale też wygeneruje znaczne oszczędności, bo to będą oszczędności od minus 60 do minus 80% względem kosztów, które ponosimy w tej chwili.
1: No, spadek o prawie 3 miliony złotych. Rzeczywiście
2: dokładnie
1: to są bardzo
2: tak,
1: duże pieniądze. Ja tyle przy sobie nie mam. Mieszkańcy zgłosili 30 projektów do piotrkowskiego budżetu obywatelskiego. Spoglądam na listę. Tutaj jest przystanek aktywności wiedzy. Tutaj jest krok bliżej sąsiadów. Bezpiecznie pieszo. Także są projekty edukacyjne przy szkołach. Et consortes. To pytanie, które się pojawia zawsze przy tym plebiscycie, chyba w każdym mieście. Czy to nie jest trochę łatanie potrzeb budżetowych i zadań miasta w plebiscycie publicznym, żeby to mieszkańcy ostatecznie mogli, żeby placówki mogły poprawić swoją sytuację w pewien sposób. No, znamy w Łodzi chociażby takie projekty, zakup książek do biblioteki, czy różnego rodzaju inne zadania. Straż Miejska też często bierze udział w budżecie obywatelskim. Czy rzeczywiście jednostki miejskie, te podmioty, także placówki edukacyjne, oświatowe powinny zgłaszać projekty w takich plebiscytach?
2: To znaczy tutaj powiem w ten sposób. Jeśli chodzi o piotrkowski budżet obywatelski, no to mamy kilka kategorii. Mamy tą kategorię ogólnomiejską, kategorię rejonową, kategorię oświatową, szeroko rozumianą, w tym też przedszkola, i kategorię ogrodów działkowych. Dyskusja, tak jak w wielu miastach, właśnie tak jak pan redaktor wspomniał, w Łodzi też, na temat kształtu budżetu obywatelskiego trwa od wielu lat. Natomiast nikt do tej pory nie zaproponował lepszej alternatywy. Nie możemy ograniczać tak naprawdę możliwości składania projektów. Jeśli mieszkańcom bardziej zależy w danym rejonie na wybudowaniu nowego chodnika albo na wybudowaniu kawałku ścieżki rowerowej, no to po prostu musimy to zrobić. Czy to jest łatanie potrzeb takiego miasta jako takiego i wyręczanie miasta w tych zadaniach własnych? Poniekąd tak, ale z drugiej strony, no szanowni państwo, czy place zabaw, te tory mocy, czy tężnie, czy miejsca relaksu, to tak czy siak nie są zadania samorządu? No są. I czy będą realizowane z woli mieszkańców, czyli z konkretnym wskazaniem, gdzie to jest najbardziej potrzebne, czy z woli naszej jako samorządu, jako kierownictwa Urzędu Miasta, to i tak uważam, że lepiej, jeśli to jest z woli mieszkańców, z konkretnym wskazaniem, czego w danym miejscu mieszkańcy bardziej oczekują.
1: A potrzebujemy zmian ustawowych chociażby w budżetach obywatelskich? Bo pan też jako były społecznik dobrze wie, że to wygląda tak, że jeżeli jest ta jednostka miejska, która ma dostęp do mediów społecznościowych, które mają określone zasięgi, ma kontakt z określonymi grupami mieszkańców na co dzień, może nawet powiedzieć od słowa do słowa o tym, to w oczywisty sposób taka jednostka ma większe szanse na uzyskanie potrzebnej liczby głosów niż pojedynczy mieszkaniec, który chce coś osiągnąć.
2: Tak i nie. Ten problem, szczerze mówiąc, zaobserwowaliśmy przede wszystkim w przypadku szkół. My jako samorząd, jako urząd nie promujemy ani jednego z projektów. Natomiast jeśli chodzi o szkoły, no to są to społeczności o różnej wielkości. I tutaj rzeczywiście jest jakiś problem. Natomiast w Piotrkowie jest to rozwiązane w ten sposób, że te projekty nie mogą być cyklicznie powtarzać się w tej samej szkole po prostu co rok, by uniknąć tego problemu z ilością uczniów. Mi bardzo zależało od samego początku. Tak, dziękuję, że pan o tym wspomniał. No jakby ja wywodzę się z tego działania charytatywnego i takiego społecznego oddolnego, zupełnie nie z polityki czy samorządu jako takiego zawodowo. I wiem, jak to ma ogromne znaczenie. Od samego początku starałem się ten taki głos społeczny oddolnej inicjatywy promować. No budżet obywatelski jest tylko jednym z elementów. Właściwie każda inwestycja, która jest przeprowadzana w mieście u nas, jest poddawana konsultacjom społecznym, jest szeroko dyskutowana. Z jednej strony mam nadzieję, że mieszkańcy to widzą i nie chodzi o to, czy doceniają, tylko że jakby czują się sprawczy, a z drugiej strony no też jest to przestrzeń, gdzie dochodzi do wielu czasem zbędnych i takich populistycznych dyskusji. Ale mimo wszystko nie wycofamy się z tych konsultacji. I kolejnym projektem takim są mikrogranty, które też wprowadziliśmy od razu na początku kadencji. No tego typu projektów jest dość dużo, więc jeśli chodzi o sam kształt budżetu obywatelskiego, oczywiście jest obarczony pewnymi wadami, ale każda forma wspierania oddolnych inicjatyw jest warta uwagi.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Juliusz Wiernicki. W Piotrkowie powstaje nowe lodowisko, które zimą będzie ślizgawką, a latem będą tam korty chociażby do squasha czy do padla. Obiekt powstaje przy ulicy Żwirki, tuż obok Stadionu Miejskiego. Prace mają potrwać do listopada. Uda się?
2: Z optymizmem patrzę na pracę wykonawcy, bo rzeczywiście, kolokwialnie mówiąc, ruszyli tam państwo z kopyta i mam nadzieję, że na te Mikołajki będziemy mogli już otworzyć nowe lodowisko. A na lodowisko rzeczywiście mieszkańcy dość długo czekają, ponieważ ostatnie lodowisko, które miało być takim troszkę prowizorycznym lodowiskiem, odkrytym, które przykryło korty tenisowe w parku. No miało funkcjonować parę lat, funkcjonowało prawie 20. No i wracamy do krytego lodowiska. Piotrków kiedyś miał kryte lodowisko, co prawda. Ja tego nie pamiętam, bo to dużo starsi piotrkowianie pamiętają. I z kolei to lodowisko miało być też na kilka lat zmienione w prowizoryczną halę sportową, która stoi już ponad 30 lat. Więc mam nadzieję, że skończymy z takimi, kolokwialnie mówiąc, prowizorkami w Piotrkowie i będziemy mogli, mimo że to generuje oczywiście pewne koszty i inwestycje, no i musimy się nagimnastykować, żeby te inwestycje przeprowadzać, ale no mam nadzieję, że skończymy z takimi prowizorkami.
1: A to jest w jakiejś dłuższej perspektywie rzucenie trochę rękawicy Tomaszowowi Mazowieckiemu, który ma sukcesy w łyżwiarstwie?
2: Nie, zupełnie nie. Zupełnie nie. W ogóle ja odbiegam od konkurowania pomiędzy samorządami. Akurat z Tomaszowem, no to nasze relacje są, że tak powiem, jeśli chodzi o samorząd miejski, raczej znikome. Natomiast wydaje mi się, że dobre relacje mamy właściwie ze wszystkimi innymi samorządami w okolicy.
1: A hala widowiskowo-sportowa przy ulicy Wierzejskiej, kiedy może realnie stanąć i służyć mieszkańcom?
2: Tutaj projekt jest dużo, dużo większy. Patrzymy na realizacje prowadzone w całej Polsce. Do końca tego roku będziemy mieli wynik konkursu architektonicznego, na koncepcję architektoniczną. Jak patrzymy na realizacje takie hali sportowych w Polsce, to później sam okres projektowania trwa od 18 do 24 miesięcy. Więc ogromnym sukcesem byłoby, gdybyśmy w tej kadencji, ja to tak policzę kadencyjnością, w tej kadencji wbili wbili przysłowiową łopatę. Ale no mam nadzieję, że to zrobimy, bo to też jest projekt, na który piotrkowianie czekają od około 30 lat. Jedyne miasto w Polsce, gdzie w piłce ręcznej mamy dwa zespoły w najwyższej klasie rozgrywkowej, i kobiecej, i męskiej. No, ci zawodnicy i ci kibice zasługują na obiekt z prawdziwego zdarzenia.
1: Czyli do 29 roku start prac na pewno.
2: Mam nadzieję. Natomiast na pewno będzie skończona cała ta procedura projektowa. Panie redaktorze, my zaczęliśmy w ogóle od tego, że w pierwszym roku kadencji wykupiliśmy teren, dzięki któremu połączyliśmy dwie działki. I dzięki temu w ogóle ta inwestycja jest możliwa, bo niestety piotrkowski samorząd mierzy się z takim problemem, że ma bardzo mało dużych działek skupionych w jedną całość.
1: W Tomaszowie, Bełchatowie, Radomsku, Strykowie czy Rawie Mazowieckiej funkcjonuje darmowa komunikacja miejska. Piotrków nie jest gorszy. Mieszkańcy tego miasta także na to zasługują. Zaczniemy od darmowej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży. Jestem jednak przekonany, że jeśli odpowiednio zajmiemy się reorganizacją całej komunikacji, dostosujemy trasy przejazdów, będziemy mogli wprowadzić darmową komunikację miejską dla wszystkich mieszkańców. Mówił w lutym 2024 roku dla Radia Łódź Juliusz Wiernicki. Wtedy kandydat na prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Ta bezpłatna komunikacja dla dzieci i młodzieży i seniorów już jest. Kiedy może zacząć działać dla wszystkich mieszkańców? Na co dzień, a nie tylko od święta.
2: Więc tak dokładnie tak. No tak jak obiecywaliśmy, to tak zrobiliśmy. Bo to oczywiście ja cały czas mówię w liczbie mnogiej, ponieważ nikt samemu nic nie może zrobić. To jest ogromna grupa ludzi, która na to pracuje. Więc tak jak obiecywaliśmy, tak zrobiliśmy. Ta komunikacja miejska jest bezpłatna dla dzieci i młodzieży, dla osób uczących się oraz oczywiście dla osób już doświadczonych w wieku takim emerytalnym. O ile do tej pory raczej same dobre informacje w naszym wywiadzie, o tyle teraz mogę powiedzieć, że, bo to też w przestrzeni publicznej już funkcjonuje, sytuacja spółki MZK nie jest łatwa. Więc takimi decyzjami mocniejszymi musimy się wstrzymać jeszcze na jakiś czas. Ta sytuacja wymaga no, takiego spokojnego podejścia, bez tej afery takiej z drugiego rzędu politycznej, by żaden pracownik nie był tam, nie czuł się tam pokrzywdzony, ale by jednak ta jakość usług pozostała na wysokim poziomie.
1: Bo to jest bardzo
2: sytuacja finansowa
1: zrobić.
2: Spółki, tak, a finansowa sytuacja spółki się poprawiła, no bo jest w bardzo złej kondycji. No niestety taką sytuację zastaliśmy. Dlatego z tymi decyzjami o bezpłatnej komunikacji miejskiej dla wszystkich musimy jeszcze chwilę poczekać. Jesteśmy w trakcie opracowywania planu naprawczego dla spółki. Jak już będziemy mogli realizować ten plan naprawczy, to wtedy będziemy też rozważali tą możliwość wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej już dla wszystkich.
1: Do końca kadencji znowu możemy taką cezurę czasową wyznaczyć?
2: Znaczy, ja bym bardzo chciał, bo wyznaczamy sobie takie mocno ambitne cele. Robimy rzeczywiście wiele rzeczy naraz. I ja tak bezpiecznie podchodzę do sprawy i mówię, że bardzo bym chciał. Natomiast no, nie będę obiecywał, kiedy nie mam pewności.
1: Bo w Tomaszowie, Bełchatowie, Radomsku, Strykowie czy Rawie udało się. To Piotrków nie jest gorszy, to pan zresztą też mówił. Bo idealny scenariusz często dla miejskich przewoźników jest taki, żeby było 50-50. Żeby 50% budżetu pokrywała sprzedaż biletów, 50% budżet miasta. W przypadku, kiedy odejmujemy tę jedną połówkę bardzo istotną, czyli bilety, to wydaje się, że niewiele zostaje. No, najczęściej gminy decydują się na takie rozwiązanie, że jeżeli ktoś płaci podatki, czyli jest mieszkańcem, w takim sensie formalnym danej miejscowości ma kartę mieszkańca, czy to łodzianina, piotrkowianina, radomszczanina, to wtedy to w tę stronę rozwiązania byście chcieli pójść?
2: Niestety w sytuacji w Piotrkowie wpływ z biletów na poziomie 50% jest absolutnie niemożliwy. Do tej pory wpływ z biletów to była naprawdę bardzo znikoma część kosztów funkcjonowania spółki.
1: 10-20%? Coś koło tego?
2: Nie chcę teraz kłamać, więc proszę nie brać mnie dokładnie za słowo, ale nie chcę wymyślać po prostu, ale z tego, co się orientuję, to mogło to być nawet nie 20% kosztów funkcjonowania spółki. Więc to jest naprawdę znikoma wartość. Tu też byśmy musieli się troszeczkę odnieść do przeszłości. No, cała baza spółki MZK, cały układ zbiorowy, który funkcjonuje też w innych spółkach w mieście, no te wszystkie takie wieloletnie naleciałości, i to nie z ostatnich tam 10, tylko z ostatnich kilkudziesięciu lat, no powodują, że taka sytuacja jest, jaka jest, i musimy sobie z nią wreszcie poradzić, bo takiego zamiatania pod dywan, to mieliśmy już dość długo.
1: Panie prezydencie, czy serce panu szybciej zabiło, kiedy pan zobaczył wyniki referendum w Krakowie, gdzie pana kolegę partyjnego Aleksandra Miszalskiego mieszkańcy odwołali w referendum? Rok temu też była próba referendalna w Piotrkowie Trybunalskim. Ona się nie zmaterializowała ze względu na wadliwość złożonych podpisów. Konkretnie podpisy były zbierane nie tylko, to znaczy... Mieszkańcy mieli się podpisywać pod wnioskiem, który nie tylko zawierał te pytania, na które oni chcieli odpowiedzieć. Tak to mniej więcej było określone. Myśli pan, że będzie powtórka w Piotrkowie Trybunalskim? No, teraz patrzymy na Łęczyce, widzimy, że tam zbiórka podpisów ruszyła za odwołaniem burmistrza Kuleszy.
2: Panie redaktorze, jest pan doskonale zorientowany w tym świecie takim społeczno-politycznym i wie pan, co się działo w Piotrkowie. Po tym, co się działo w Piotrkowie i co przeżyliśmy jako samorząd w Piotrkowie, po wizycie wszystkich czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, części Konfederacji, takich ruchów skrajnie prawicowych, czy przedstawicieli po prostu prawicowych bojówek, ciężko jest mi wyobrazić sobie rzecz, przy której by mi teraz serce zabiło. Więc oczywiście to jest przykra sytuacja w Krakowie. I tu nie chodzi o to, czy partyjny kolega, czy nie kolega, znajomy, czy nieznajomy, tylko to jest przykra sytuacja, kiedy to jest sytuacja dotycząca tych referendów, to jest taki trochę absurdalny bat na samorządowców, który niestety nie przekłada się na poprawienie jakości pracy w samorządzie.
1: Znaczy, na pewno jest efekt pewien paraliżujący, kiedy
2: dokładnie
1: nawet rusza
2: tak
1: inicjatywa referendalna, bo często urzędnicy czy też deep state samorządowy zajmuje się swoją przyszłością, a nie tym, co tu i teraz. Natomiast z drugiej strony, jeżeli mieszkańcy są niezadowoleni, to rzeczywiście powinni móc sięgnąć po ten instrument.
2: Oczywiście,
1: może część samorządowców powinna
2: tak
1: pamiętać o tym, że żadna kadencja nie jest dana raz na zawsze, bo znamy przypadki samorządowców, no powiem to wprost, przyspawanych do stołka, którzy nie wyobrażają sobie życia bez niego.
2: Nie, no to prawda, oczywiście, że tak. Natomiast no, zaczęliśmy, czy zabije mi szybciej serce? Nie, no ja uważam, że moją pracę będą oceniali mieszkańcy. Jeśli tylko mieszkańcy będą chcieli jeszcze raz ocenić ją w postaci jakiejś procedury referendalnej, no to bardzo proszę, tylko tak jak pan redaktor słusznie wspomniał. Ja zawsze powtarzam, niestety na sesjach Rady Miasta też powtarzam, gdyby część tych, to nawet nie są opozycyjni radni, bo to często ciężko to nazwać tylko opozycją, gdyby część z tych radnych poświęciła 1/10 energii na pomoc naszemu miastu ze swoją sprawczością albo próbą sprawczości, co energię, którą poświęca na ciągłe ataki, szukanie jakiegoś nie wiadomo jakiego problemu i tak dalej, to nie dotyczy tylko Piotrkowa, myślę, że to dotyczy wielu innych samorządów też, to Piotrków rozwijałby się 2 razy szybciej.
1: Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Juliusz Wiernicki, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo panu dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Polityczny poniedziałek.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejsze rozmowy o polityce w Łódzkiem na początku tygodnia. Dzień dobry naszym gościom w studiu, a z nami Adam Kępiński z partii Razem.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska.
3: Dzień dobry.
1: I Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Beata Bilska z Zielonych w drodze, a zaczynamy od afery, którą żyje cała Polska od tygodnia. Młody, bo 28-letni lekarz Dawid Kacprzyk nie tylko w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych pracując w stołecznym szpitalu południowym, ale też miał zorganizować w placówce salonik dla VIP-ów z Koalicji Obywatelskiej. Politycy partii rządzącej mieli być tam przyjmowani poza kolejnością

0: lichwiarzem obowiązującym na szpitalnym oddziale ratunkowym. Lekarz został zwolniony ze szpitala, zarząd szpitala odwołany, rada nadzorcza także. Pytanie, co dalej i czy odpowiedzialność powinna być poniesiona także na wyższych szczeblach, chociażby jeżeli mówimy o prezydencie Warszawy czy o szefie warszawskiej Platformy, Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska.
1: No, cała ta sytuacja jest oczywiście absurdalna i ona nie powinna mieć miejsca. I tutaj w ogóle należą się na samym początku przeprosiny dla wszystkich osób, bo to jest jakaś patologiczna sytuacja, która no niestety się wydarzyła i to w naszych szeregach. Natomiast ja plus, jaki widzę, no to, że jest to reakcja, ponieważ ja pamiętam poprzednią władzę, to tam można było znacznie więcej rzeczy zrobić i partia nawet nie reagowała. Tutaj była decyzja natychmiastowa, zarówno o wyrzucenie partii, jak i o kwestiach zawodowych, jak i o zwrocie no, 500 000, może to w kwestii 1 600 000 nie jest to za wiele, natomiast jest to jednak zwrócone 500 000. Przypomnę, że chyba nagrody do dzisiaj nie są zwrócone od pani Beaty Szydło. Ale cała ta sytuacja na szczęście skończyła się w ten sposób, że była reakcja zarówno partyjna, jak i polityczna. I co do Rafała Trzaskowskiego, no o nim zadecyduje tak naprawdę przyszłość, po pierwsze radni, którzy mają też swoje narzędzia w tej kwestii, żeby podjąć pewne kroki, jeżeli uznają, że jest to zjawisko, nie wiem, powszechne, albo jest to zjawisko, które faktycznie już zaczyna przeszkadzać wszystkim. A co do przyszłości w zarządzie partii Rafała Trzaskowskiego, no wydaje mi się, że tutaj zagrożenia raczej nie ma, no bo on też te kroki gdzieś tam podejmuje. No to są już akcje polityczne, typowo partyjne.
0: I to są też działania, trochę nie oszukujmy się, post factum, bo to nie Koalicja Obywatelska w Warszawie czy na szczeblu krajowym wykryła tę aferę, tylko Patryk Słowik z portalu Zero.pl.
1: Ale panie redaktorze, przecież pan jest dziennikarzem, pan doskonale wie, że na tym polegają afery i pewne zaniechania władz, że wyciągają je właśnie dziennikarze, czyli niezależna władza i potem jest albo reakcja, albo jej brak.
0: Tylko też jest pytanie, czy 28-letni polityk, sam to wszystko zorganizował, przyszedł do pracy w szpitalu i stwierdził,
1: nie, to jest oczywiste, że nie, dlatego uważam, że to paradoksalnie nie jest koniec, jeśli chodzi o polityczne decyzje. Natomiast ja nie znam w ogóle struktur warszawskich, nie wiem, jak tam jest ta hierarchia.
0: No tam od lat się ścierają frakcje Rafała Trzaskowskiego i
1: Marcina Kierwińskiego. Natomiast czy jaka tam będzie finalna reakcja, nie wiem. Czy będą dalsze decyzje, no to też zostawiam zarówno strukturą warszawską, jak i zarządowi Koalicji Obywatelskiej. Natomiast na dzisiaj te kroki, jakie są wyciągnięte, to życzyłbym sobie i wszystkim, żeby każda partia w takiej sytuacji wyciągała takie konsekwencje wobec swoich członków i tak reagowała na tego typu akcje. No oczywiście niesmak pozostaje i tak jak powiedziałem, no pozostaje tylko przeprosić. Ja nic więcej do powiedzenia nie mam, bo ani się w tym szpitalu nie leczyłem. W ogóle nie wiem nawet, gdzie on leży na mapie Warszawy.
0: Na południu.
1: No domyślam się po nazwie. No, że jakby chociaż są absurdy, mógłby na północy leżeć też, znając niektóre skrajne takie śmieszne sytuacje.
0: Nie, to jest szpital, którego budową Rafał Trzaskowski się chwalił, bo rzeczywiście mieszkańcy Ursynowa potrzebowali
1: go. Więc mam przeczucie, że to jest jakaś wypadkowa i pewnie dojdziemy do tego, jak to się stało, że ten pan był w tym miejscu, w którym był. I ja mogę tylko raz jeszcze przeprosić, powiedzieć, że to w ogóle nie powinno mieć miejsca.
0: Adam Kępiński, Partia Razem.
2: No ja uważam, że polityczne
0: system zadziałał
2: konsekwencje,
0: mimo wszystko, ostatecznie, pomimo wszystkich wichrów
2: i burz. Polityczne konsekwencje wyciągnięte wobec polityków Koalicji Obywatelskiej nie są wystarczające, bo no tak jak pan redaktor mówił, został odwołany zarząd szpitala i rada nadzorcza, natomiast polityczna odpowiedzialność ze strony Marcina Kierwińskiego nie została poniesiona w żaden sposób. I możemy obserwować, jak na przykład struktury krakowskie poniosły odpowiedzialność za przegrane referendum i zostały w całości odwołane w Krakowie, natomiast w Warszawie okazuje się, że raczej doły polityczne ponoszą tą odpowiedzialność za to, co się stało.
0: No, sprawa na to odwołanie, na rozwiązanie struktur w Małopolsce Platformy Obywatelskiej też musieliśmy trochę poczekać. Też tego premier nie zrobił
1: i
0: od razu.
1: Pracowali tam na to kilka
2: no tak,
1: lat.
2: Ale jakby tutaj skala tej afery jest nieporównywalna, bo tutaj jest afera, która rzeczywiście dotyka mieszkańców, dotyka lekarzy, którzy w dużej mierze też są oburzeni tym, jakie wały właśnie politycznie ustawieni lekarze kręcili w Szpitalu Południowym w publicznych placówkach. No i to tutaj jest tak wiele oburzających elementów od tych dużych wypłat po salonik VIP, po kwestie, że politycy Koalicji Obywatelskiej udają, że nic nie wiedzieli, bo no, mamy ten spektakl w mediach pokazujący, że kolejni politycy, wysoko postawieni politycy Koalicji
0: Bartosz
2: Obywatelskiej
0: Arłukowicz chociażby mówił, że nie zna Dawida Kacprzyka, rozdawał ulotki i zachęcał do głosowania na niego w wyborach do Rady Dzielnicy. Otóż, ja też nie wspomniałem o jednej ważnej rzeczy, że Dawid Kacprzyk na papierze czasami był na dyżurze w szpitalu południowym, a w rzeczywistości był albo w telewizji, albo na obradach Rady Dzielnicy, czy też tak, komisji tej
2: struktury. Jeszcze jedna rzecz, która ostatnia, która uważam, że jest oburzająca, że na tym traci przede wszystkim cały publiczny system ochrony zdrowia. I to traci to podejście mieszkańców, którzy zaczynają mieć wątpliwości, czy to ma prawo działać. Ja chciałem podkreślić, że to ma prawo działać. Nadal to jest najlepszy możliwy system, jaki możemy mieć ochrony zdrowia. Jego trzeba ulepszać i o niego trzeba dbać i takie patologie z niego wycinać po to, żebyśmy mogli wszyscy cieszyć się publicznym dostępem i powszechnym dostępem do ochrony zdrowia.
0: Witamy Beatę Bilską z Partii Zieloni w studiu. Dzień dobry, cieszymy się, że pani dotarła. Pytanie, co dalej można z tym zrobić? Spoglądam na przedstawiciela partii pod względem gospodarczym, liberalnej, czy też wolnościowej, jak się sami państwo określacie. Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja. Co można z tym zrobić? Czy nie powinno się może wprowadzić maksymalnego poziomu zarobków lekarzy? Bo 1,5 miliona w rok, 1 600 000 dokładniej. To są, powiedzieć, że to są godne pieniądze, to jest jak nic nie powiedzieć.
3: Znaczy ja myślę, że tutaj skala patologii, jeśli chodzi o tą aferę, to jest bardzo szeroka, bo tutaj nie mówimy jedynie o systemie ochrony zdrowia. Myślę, że to jest również patologia, jeśli chodzi o zatrudnianie członków Rady Miasta, tak, czy działaczy politycznych, działaczy partyjnych w radach spółek, czy to miejskich, czy to spółek, czy to w radach nadzorczych szpitali, tak, więc tutaj jakby ta skala jest ogromna. Jeszcze odniosę się do tego, że tutaj ta sprawa w żaden sposób nie została jeszcze załatwiona i wyjaśniona, tak? No bo tutaj mówimy jedynie o tym lekarzu, tak? Który jest gdzieś tą twarzą tego całego, tej całej afery.
0: No mówimy jednak też o Radzie Nadzorczej, która, jak nazwa wskazuje, jest od nadzorowania działalności placówki. Widocznie to, nie specjalnie się sprawdziła.
3: Rada Nadzorcza, okej, lekarz, okej, tak? Jednak myślę, że największą odpowiedzialność ponosi tutaj Rafał Trzaskowski, tak? No nie zapominajmy o tym, że z doniesień medialnych wiemy, że on był informowany o tym, że takie praktyki mają miejsce i takie praktyki dzieją się w tym szpitalu już jakiś czas temu. Kroki, jakie podjął, wyglądały następująco, to znaczy zwolnił osobę, która sygnalizowała te problemy, tak? Znaczy ta osoba została wyrzucona ze szpitala, więc myślę, że ta sprawa jest rozwojowa, że jest to gdzieś tam dopiero początek tego, co się wydarzyło, że myślę, że będą tutaj kolejne ustalenia, też dziennikarzy i wypłyną jeszcze kolejne sprawy związane z tą aferą.
0: Beata Bilska, Zieloni, Koalicja Obywatelska. Co jeżeli takich przypadków lekarzy, a wydaje się, że nie jest jakąś abstrakcją założenie takiego scenariusza, co jeżeli takich lekarzy, którzy na papierze są na dyżurze, a fizycznie są zupełnie gdzie indziej, jest więcej?
4: Moim zdaniem takich lekarzy wcale nie jest wielu, bo większość z nich jednak porządnie pracuje, a to jest, uważam, ewenement i nie zgadzam się z panem, który przed chwileczką mówił, bo to nie tylko Rada Nadzorcza, ale i zarząd został wyrzucony. Natomiast co do lekarza sygnalisty, to jest takie powiedziane, tak? Bo ja w dokumentach nie widziałam, żeby była osoba, która to zgłosiła rzeczywiście i w związku z tym została zwolniona.
0: Miał napisać na WhatsAppie do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Zresztą rozumiem. Na prośbę samego prezydenta miał wybrać ten środek komunikacji.
4: Nie uważam, żeby to było tak, że Rafał Trzaskowski też jako prezydent miasta musi po prostu wszystko robi on. Nie. Natomiast chciałabym też pana uświadomić, że również jestem radną miasta. Jestem w klubie koalicyjnym i nie zajmuję żadnego ani stanowiska w zarządzie żadnym, w Radzie Nadzorczej, ani nie pracuję w mieście. W związku z
3: czym... I chwała pani za to,
4: ale bardzo proszę...
0: Beata Bilska-Zieloni, ja zaraz będzie ad vocem.
4: Natomiast to jest tak, że po prostu najważniejsze w tym wszystkim jest system i pacjenci. I tu rzeczywiście z tego, co ja wiem, to jest ta sprawa i bardzo badana i robione to, żeby system działał. Natomiast w każdym zawodzie znajdziemy osoby, które są nierzetelne. To nie tylko są lekarze. W związku z czym również na prawników powinniśmy nałożyć kap i powiedzieć, nie możesz zarobić więcej niż.
0: Dobrze, tylko że lekarze trzymają w rękach ludzkie życie nieraz i ludzkie zdrowie. Stąd jest ta ogromna odpowiedzialność.
4: Ale tutaj
0: pytanie,
4: mówimy...
0: czy system, w którym na przykład są wprowadzane dodatkowe dodatkowe procedury do jakiegoś leczenia tylko dlatego, że one są opłacalne. Jeżeli system wycen nie jest aktualizowany od jakiegoś czasu, a te procedury potaniały, bo technologia na przykład przez 10 lat poszła do przodu. Głośny jest taki przypadek stentów wstawianych do serca, bo o ile 5 lat temu ta procedura była wyceniana na kilka tysięcy złotych, jak dobrze pamiętam, o tyle teraz koszty 10-krotnie spadły.
4: To tu mówimy o dwóch różnych rzeczach, tak? Bo bezpieczeństwo pacjentów dla mnie w tym przypadku to jest tak, że akurat lekarz to nie jest tak, że pracował 24 godziny fizycznie i w związku z tym stanowił zagrożenie, tylko wpisywał sobie te godziny. To, co pan redaktor mówi, jest bardzo ważne i powinno być uaktualniane i powinno być systemowo rozwiązywane.
0: Ale to jest oszustwo, to o czym pani przed chwilą powiedziała. To znaczy, jeżeli lekarza nie było 24 godziny
4: oczywiście,
0: na dyżurze,
4: że oszustwo.
0: A to sobie wpisywał.
4: Oczywiście, że oszustwo, ale chodzi mi o to, oczywiście, że oszustwo, natomiast to oszustwo bezpośrednio, to nie jest tak, że on tyle godzin był przy pacjentach i wpływał na ich życie, ale absolutnie zgadzam się, że takie procedury nie powinny mieć miejsca. No, tak samo jak maseczki, które niczemu nie służyły, jak respiratory, które kupiliśmy za miliony złotych, znaczy, i z których nie można było korzystać.
0: Łukasz Świątek,
3: ja bym przede wszystkim nie mieszał tutaj tych dwóch spraw, tak? Bo my tutaj trochę popadamy w takie mieszanie, znaczy mieszamy kwestie ochrony zdrowia z kwestią tutaj kolesiostwa i kumoterstwa, tak? Znaczy rozdzielmy te kwestie. Inną kwestią jest reforma systemu ochrony zdrowia, który nie działa po prostu, tak? No nie oszukujmy się tutaj. Ten system działa tak, że nie działa i należy, myślę, że powinniśmy przystąpić do debaty i do głębokiej reformy systemu ochrony zdrowia. A inną kwestią jest to, że ktoś tworzy fikcyjne stanowiska, zatrudnia tam, na tych stanowiskach swoich kolegów z partii i drenuje w ten sposób budżet miasta czy państwa, tak? To są zupełnie dwie różne rzeczy, tak? Więc myślę, że powinniśmy to przede wszystkim rozdzielić.
0: Jest też jeszcze inna ważna kwestia, bo dr Rafał Górski do niedawna, od kilku miesięcy niezwiązany już ze Szpitalem Południowym w Warszawie, konkretnie z Warszawskim Centrum Chirurgii Kręgosłupa, pisze pod imieniem i nazwiskiem w serwisie X, dawniej Twitterze, że efektem decyzji o powstaniu saloniku VIP było odebranie sali, na której wcześniej hospitalizowani byli pacjenci chirurgii kręgosłupa. To znaczy mieli być, to wszystko stawiamy na razie w trybie przypuszczającym, ale rzeczywiście, gdyby to się potwierdziło, to byłoby to co najmniej bulwersujące. Czy można wprowadzić jakieś zmiany systemowe, które pozwolą uniknąć tych sytuacji? Już nie trzymajmy się nawet kurczowo tylko tego maksymalnego pułapu zarobków, ale nie wiem, ewidencjonowanie czasu pracy realne, praca na etacie, a nie kontrakcie. Damian Raczkowski.
1: Co do służby zdrowia, to chyba powinien pan tutaj jednak wziąć specjalistów, którzy zarządzają służbą zdrowia i są w tym kierunku, po pierwsze albo wykształceni, albo mają doświadczenie, bo chyba żaden z nas nie miał w ogóle do czynienia ze służbą zdrowia w innym kontekście niż jako pacjent.
0: Jakoś z dziwnych powodów nie wszyscy lekarze dzisiaj się garną do mediów.
1: Mądrować się naprawdę jest łatwo, jak to powinno funkcjonować i czy lepiej powinien zarabiać mniej więcej, albo powinno być prywatne, czy państwowa służba zdrowia. To jest tak, że po pierwsze system służby zdrowia, na tyle co ja gdzieś miałem możliwość rozmawiać z ludźmi, którzy się tym zajmują, prowadzą albo własne, albo na Uniwersytecie Medycznym wykładają. Po pierwsze to nie jest coś, co się stworzy w jedną kadencję. Tylko to jest reforma, która zazwyczaj w wielu państwach europejskich, w których to dzisiaj funkcjonuje i są uważane za jedne z najlepszych, tak jak na przykład Holandia, to trwało 20-25 lat.
0: My ostatnią reformę mieliśmy za czasów Jerzego Buzka.
1: No, tych reform było po drodze kilka różnych, no jakby one były mniejsze i większe oczywiście. To jest jedna rzecz. Pytanie, czy nasza klasa polityczna dojrzała do tego, żeby usiąść do stołu pod tym kątem ponadpartyjnie i faktycznie przyjąć do wiadomości i jakby złożyć publiczną deklarację, że nieważne kto będzie kolejnym w rządzie, jakby ten system zdrowia, czy tą reformę, którą rozpocznie rząd, w czasie którego to się stanie, będzie kontynuowany przez kolejne, jakby że cel jest dużo dalej, jakby efekty będą dużo dalej. To nie wystarczy tylko wpompować pieniądze. To po pierwsze. Po drugie, ja w ogóle jestem trochę przeciwnikiem takiego zdalnego sterowania państwa pod kątem tego, kto ile maksymalnie powinien zarabiać, o ile trochę przekonuję się do tej na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się moje podejście jako pan redaktor wie liberała co do minimalnej pensji, o tyle w kwestii maksymalnego zatrudnienia. Akurat w przypadku służby zdrowia uważam, że to powinno być znacznie powiązane, znacznie bardziej, znacznie mocniej powiązane w ogóle z procedurą naboru, czyli w ogóle studiowania, jeśli chodzi o medycynę. Bo dzisiaj mamy sytuację, w której my jesteśmy w perspektywie społeczeństwem i to wszyscy jakby wiemy, które będzie raczej potrzebowało bardziej lekarzy niż mniej. I to w konkretnych specjalizacjach. I o ile, jeżeli dzisiaj nie usiądziemy i nie pokażemy, że w perspektywie 10, 15, 20 lat takie specjalizacje będą potrzebne i jakby będziemy zachęcać młodych ludzi do tego, żeby szli w tym kierunku, no to tego nie będziemy mieli. Ja nie wiem, czy dzisiaj powiedzenie, że lekarz powinien zarabiać maksymalnie 20 tysięcy, to jest coś dobrego, czy to jest coś złego, bo nie wiem, jak to się w ogóle zachowa w realiach, bo czy umowa o pracę, no umowa o pracę też można mieć kilka, no jakby nie można nikomu zabronić, że masz mieć jeden etat. No, nie można. Jak ktoś prowadzi własną działalność gospodarczą, to co? To czemu ma jakby nie, no skoro... A z drugiej strony mamy sytuację, w której słyszymy nawet w łódzkich szpitalach, w całej Polsce w szpitalach, że ludzie, lekarze, którzy chcą odejść na emeryturę, nie są puszczani za wszelką cenę, są proszeni, żeby zostali, pracowali dalej, bo nie ma kto z takim doświadczeniem, z takimi specjalizacjami pracować dzisiaj na oddziałach. I dlatego mamy lekarzy, którzy mają po... No, średnia wieku jest, jaka jest lekarzy, jeśli chodzi o konkretne specjalizacje. Więc ja nie wypowiem się, jaka służba zdrowia. Ja uważam, że powinny być konkurencje co do NFZ-u i to jest moje stanowisko. I mówię to od początku, że NFZ nie powinien być monopolistą.
0: Adam Kępiński, Partia Razem.
2: Nie uważam, że to nie jest tak, że nie da się w tym momencie powiedzieć, co należy zrobić. Ze strony tutaj Partii Razem...
1: No może pan program partyjny, ale to jest bzdura, a nie realne założenie.
2: Nie, to nie jest bzdura. Jakby są dwie konkretne rzeczy, które można zrobić w dość krótkim czasie, natychmiast właściwie. Pierwsza z nich to jest przede wszystkim przyjęcie takiej zasady, że lekarze pracują na umowę o pracę, mają wyznaczone godziny pracy plus dyżury i to w pierwszej kolejności ograniczy te patologie na kontraktach, gdzie rzeczywiście widzimy, no, że tych pieniędzy, nie da się tego łatwo zmierzyć, z tym się zgadzam, gdzie jest rzeczywiście ta granica, gdzie jest za dużo, natomiast na umowie o pracę jest to dużo, dużo łatwiejsze w kontroli. No i druga rzecz to jest zasada albo-albo. Albo lekarz pracuje w publicznym systemie zdrowia, albo pracuje w prywatnej klinice.
1: No to będzie jest to pan dość miał powszechna prywatne kliniki.
2: I to jest, no niekoniecznie, bo w publicznych szpitalach dzieją się, odbywają się najbardziej skomplikowane operacje i to w publicznych szpitalach ta medycyna jest na naprawdę najwyższym możliwym poziomem.
1: Którą jeżeli zazwyczaj chodzi robią o osoby, leczenie które onkologiczne, idą
2: jeżeli chodzi o skomplikowane operacje chirurgiczne, to ta najciekawsza praca zawsze była w publicznym systemie ochrony zdrowia.
1: Potem idą
2: to, co można prywatnie wyeksportować najłatwiej, no to jest oczywiście diagnostyka, na której się najlepiej zarabia. Na tym jest też najmniejsza odpowiedzialność, więc na tym rzeczywiście korzystają prywatne kliniki. Natomiast ten system można zmienić w ten sposób, że ciekawsza będzie po prostu praca w publicznym systemie ochrony zdrowia i to w tym systemie albo-albo. Wierzę w to, że przyciągnęłoby lekarzy dużo chętniej.
0: Przechodzimy do innego
2: do
0: tematu, którym żyje cała Polska, ale musimy zmienić temat, bo obiecałem, że o tym też porozmawiamy. Temat, którym także żyje cała Polska i opinia publiczna i wydaje się, że nie tylko Polska, bo order Orła Białego wraca z Ukrainy do Polski. Prezydent Wołodymyr Zełenski odesłał to najwyższe polskie odznaczenie cywilne do naszego kraju. To odznaczenie zostało mu odebrane decyzją polskiego prezydenta Karola Nawrockiego za nazwanie ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem Ukraińskiej Armii Powstańczej, która jest odpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu podczas II wojny światowej. Według różnych szacunków nawet 100 tysięcy polskich cywilów zostało zamordowanych w różne sposoby podczas II wojny światowej. Za Zełenskim poszli także inni przedstawiciele ukraińskiej klasy politycznej. Byli prezydenci Ukrainy, chociażby prezydent Kuczma, ukraiński ambasador, szef kancelarii ukraińskiego prezydenta. Czy musiało do tego dojść i czy jesteśmy rzeczywiście w najchłodniejszym punkcie, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie od wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej? Beata Bilska-Zieloni.
4: To ja bardzo bym chciała nawiązać do poprzedniego tematu.
0: Nie, musimy pozostać.
1: Jestem ciekawa, jak pani
0: temacie.
1: Rada to powiąże.
4: Nie powiązać, ale po prostu tamten uważam, że był związany przez panów tutaj politycznie. Uważam, że nie jest polityczny. Natomiast
0: dobrze,
4: tu
0: jesteśmy, Orła Białego.
4: Tu jesteśmy w temacie, który jest stricte politycznym tematem i po prostu zachowania Nawrockiego w tym przypadku, żeby przypodobać się swoim kolesiom, to jest po prostu skandaliczne, bo to jest zachowanie, które nie powinno mieć miejsca, jeśli chodzi o współpracę na arenie międzynarodowej.
0: No mamy... Prezydent skorzystał ze swojego uprawnienia. Pytanie, mieć miejsce sytuacja, w której prezydent Ukrainy nadaje jednostce wojskowej imię armii, organizacji, która w Polsce kojarzy się jednoznacznie.
4: Rozumiem. I tak to jest rzeczywiście historycznie. I tu powinniśmy oddzielić właśnie dwie rzeczy. Jedną, czy jest to w porządku? Nie. Dla nas Polaków nie jest to w porządku. Powinniśmy pamiętać o tym. Natomiast dla Ukraińców to są bohaterowie też. W związku z czym, ja nie mówię, że nie powinno być... dlatego, że im wolność przynosili, a nie dlatego, że Polaków zabijali. Natomiast to, co w tej chwili się stało, to mamy po pierwsze nienawiść ogromną Polaków do Ukraińców i Ukraińców do Polaków wzmożoną. Po drugie, jesteśmy odsunięci od jakichkolwiek rozmów na szczycie politycznym, będąc sąsiadem. My najbardziej...
3: A byliśmy
4: przyczynieni?
0: To się stało w przededniu konferencji, która się odbędzie w Gdańsku na temat przyszłości odbudowy Ukrainy.
4: Tak,
0: ma tam się pojawić między innymi kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
4: Tak, natomiast
0: więc to nie jest też takie marginalne wydarzenie gdzieś przy kawie, przy herbacie.
4: Ale my na tym, jako mieszkańcy i mieszkanki, najbardziej po prostu dostajemy, brzydko mówiąc, po dupie za to. W związku z czym zachowuje się pan, który uznaje się za prezydenta w taki, a nie inny sposób, nie biorąc pod uwagę tego, jak cały MSZ doradza i jak wygląda polityka i dyplomacja, której ja w tej chwili też nie za bardzo okazałam, ale ja nie muszę, a on musi, bo jest prezydentem.
0: Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja.
3: No, to znaczy, tutaj myślę, że my mamy też taki tutaj troszkę w tej całej sytuacji mylimy tak jak Ukraińcy, tak? To znaczy tych, którzy są ofiarami i tym, którzy są tej, bo generalnie no, myślę, że wynikiem, ta cała sytuacja wyniknęła z tego, że prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA, tak? Jednej z jednostek ukraińskich, tak? No to jest skandal, tak? I to jest jakby cała przyczyna tego problemu. No nie rozmawialibyśmy o tym, gdyby prezydent Ukrainy zachowywał się godnie, tak? No to nie jest godne nadawanie jednostki imieniem, nazywanie jednostki imieniem zbrodniarzy, tak? Którzy dokonywali mordów na polskich cywilach, tak? No, więc tutaj jakby to jest cała przyczyna tej sprawy. Polska, myślę, że sam prezydent Nawrocki zachował się wzorowo, to znaczy odebrał, zasygnalizował to, że ten order może zostać odebrany w wyniku tego, co zrobił prezydent Ukrainy. Dał czas stronie ukraińskiej na ustosunkowanie się do tego. Z tego, co mi wiadomo i z tego, co gdzieś tam pojawiało się w przestrzeni publicznej, kanałami nieoficjalnymi, zostały przedstawione stronie ukraińskiej rozwiązania tego problemu.
0: Byli zaangażowani były prezydent Aleksander Kwaśniewski, tak
3: mówiono między Michał Dworczyk. Mówiono między o tym, że można przeformować tą jednostkę, tak przez to zmieniłaby się ta nazwa. Tak, Ukraina nie skorzystała z tego, tak? I teraz no jakby no jest skutek, to znaczy odebranie tego orderu. I oczywiście ma to wymiar jedynie symboliczny. Ja myślę, że powinniśmy pójść dalej, twardo prowadzić swoją politykę. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń co do prezydenta. Myślę, że jest to w dość taki nowoczesny i światły sposób prowadzona polityka historyczna, która ma służyć polityce międzynarodowej, więc nie mam większych zastrzeżeń. Uważam, że to była bardzo dobra decyzja.
0: Tylko jest to pytanie, czy polityka historyczna powinna być narzędziem do kształtowania realpolitik, czy też realpolitik wykorzystujemy do kształtowania polityki historycznej. Jeszcze zacytuję Zbigniewa Parafianowicza, dziennikarza zajmującego się Wschodem, który w wirtualnej Polsce stwierdził, że Ukraina jest obecnie państwem, które bez zgody Amerykanów, bez zgody Unii Europejskiej jest w stanie zbrojnie dosięgnąć celów w Moskwie. I pytanie, czy perspektywa odebrania orderu rzeczywiście była w stanie zrobić na nich jakiekolwiek wrażenie. Adam Kępiński, no Partia Razem.
2: Ta sprawa pokazuje, że nie bardzo dyplomatycznie się ten ruch opłacił, bo ani sprawa Wołynia nie poszła naprzód z perspektywy polskiej.
0: Ale opinia publiczna na świecie się dowiedziała o tym w dużej
2: mierze.
0: Znaczy,
2: no, najbardziej to wzmaga teraz opinię publiczną w Polsce i polaryzuje polskie społeczeństwo. Natomiast w żaden sposób nie zbliżamy się do takiej sytuacji, gdzie Ukraińcy rzeczywiście dostrzegają naszą stronę w tym konflikcie.
3: Ale czy my kiedykolwiek byliśmy w takiej sytuacji, że oni dostrzegali naszą stronę?
2: Ale to, co to ma znaczenie? Czy my kiedykolwiek byliśmy w takiej sytuacji? Jeżeli my powinniśmy pracować nad tym, żeby być w takiej sytuacji. I tak jak uważam, że rzeczywiście ze strony polskiej powinna być reakcja na nadanie jednostce wojskowej w Ukrainie nazwy czy też imienia UPA, to chciałbym również od polskich polityków wymagać, żeby tak samo podchodzili do jednostek, czy też do osób w polskiej historii, które również nie zapisały się dobrze. Przypomnę, że na przykład w Krakowie ostatnio była próba nadania imienia skwerowi, imienia Józefa Kurasia, pseudonim Ogień, który był zbrodniarzem, żołnierzem słusznie wyklętym i dopiero radni, w tym nasza radna partii Razem Aleksandra Owca, zaopiniowała, że jest to bardzo zły pomysł.
0: Ale myślę, że żeby nadać imię naszej jednostce wojskowej, którą byśmy wysyłali na Litwę, nie nadalibyśmy chyba imienia Lucjana Żeligowskiego, bo zdawalibyśmy sobie sprawę, czym to może skutkować. Damian Raczkowski na koniec.
1: Ja we mnie tu biją całkowicie różne fronty, bo po pierwsze jako osoba, która ma wykształcenie akurat w tym kierunku, czyli polityki zagranicznej, specjalizacji dyplomacji szczególnie. Co do UPA, jak wojna wybuchła w Ukrainie, Polacy pomagali, niezależnie od tego, czy place i ulice były nazwane, miały patronów UPA, a miały w każdym samorządzie, w każdym mieście w zasadzie jest jakaś ulica albo plac w Ukrainie, jeszcze przed wybuchem wojny, od lat 2000, gdzie patronami są UPA. Nikomu to wtedy nie przeszkadzało, nie przeszkadzało to przez 6 lat trwania wojny, nikomu, nawet prezydentowi Andrzejowi Dudzie, nie przeszkadzało to, żeby nadać ten order. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście w kontekście polityki zagranicznej, prezydent Zełenski w kontekście relacji z Polską zrobił błąd. Tego nie powinien robić.
0: I czas naszej niestety audycji.
1: Natomiast odebranie tego orderu jest tylko i wyłącznie symbolem, a nie jakimś polityczną odwagą.
0: Łukasz Świątek, Konfederacja Adam
4: Kęzła. Dziękuję bardzo.
5: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: A przed nami pierwszy o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Śmiertelny pożar w łódzkiej kamienicy. Jedna osoba zginęła. Porysowane auta i przebite opony. Problemy Fundacji Dom w Łodzi. Pierwszy trening Widzewa. Ruszyły przygotowania do ekstraklasy. Temperatura maksymalna dzisiaj do 26 stopni. Wiatr słaby. Tragiczny pożar na Polesiu w Łodzi. Nie żyje 70-letnia kobieta. Wczoraj wieczorem wybuchł pożar na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Górnej 35. Jak powiedział Radiu Łódź brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w momencie przybycia strażaków ogień był już rozwinięty, a gęsty dym wydobywał się na klatkę schodową.
3: Z płonącego mieszkania strażacy ewakuowali mężczyznę, który pomimo pożaru zdołał doczołgać się do drzwi wejściowych. Mniej szczęścia miała kobieta, która przebywała również w mieszkaniu. Ona niestety zginęła w tym pożarze.
2: Mężczyzna został ranny i trafił do szpitala. Z sąsiedniego mieszkania strażacy ewakuowali jedną osobę, podczas gdy reszta mieszkańców opuściła budynek samodzielnie przed przybyciem służb ratunkowych. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaproszenie ognia przez lokatorkę. Samochody pracowników Fundacji Dom w Łodzi pod odstrzałem. Mowa o m.in. o porysowanej karoserii czy przebitych oponach. Sytuacje nie są przypadkowe. Szczegóły zna nasz reporter Damian Grosicki.
4: Do niepokojących zdarzeń zaczęło dochodzić rok temu, kiedy zainstalowano partomaty przy ulicy Wierzbowej. Między blokowiskami, gdzie również znajduje się dom dziecka dla dzieci chorych, jest parking osiedlowy dla mieszkańców. Niestety wielu kierowców, chcąc uniknąć opłaty, pozostawia tam swoje samochody. To może być powodem agresji, mówi Marta Libiszowska z Fundacji Dom w Łodzi.
5: My przyjeżdżamy, nasze ciocie przyjeżdżają czasami spoza Łodzi, nasze pielęgniarki i terapeutki. I to jest straszne, bo my czasami też wozimy naszymi samochodami dzieci do szpitali, na zajęcia. Ja miałam właśnie ostatnio taką sytuację, już po raz drugi w ciągu ostatniego niedługiego czasu, że ktoś przebił mi gwoździem oponę.
4: Podobne sytuacje miały miejsce w przeszłości i były zgłaszane na policję. Niestety do dziś nie udało się ustalić sprawcy. Damian Grosicki, Radio Łódź.
2: Policja przypomina, że uszkodzenie pojazdu jest zniszczeniem mienia, które może być kwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo. Każdą taką sytuację należy zgłaszać na policję.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: Po czterodniowej obławie kielecka policja zatrzymała wczoraj 49-letniego Dariusza R. Były funkcjonariusz jest podejrzany o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Przyznał się do winy, mówi Tomasz Zielenkiewicz.
6: Mężczyzna zaatakował nożem 80-letniego teścia. Ten w wyniku obrażeń zmarł. Dariusz R. ranił też teściową. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach Zbigniew Nowak powiedział, że sprawcę odnaleziono niedaleko jego miejsca zamieszkania.
7: Była to też weryfikacja kolejnej informacji, którą uzyskaliśmy z telefonu dedykowanego. Przyznał się też do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
6: Zbigniew Nowak dodał, że poszukiwania sprawcy nie były łatwe.
7: Z uwagi na kwalifikacje zdarzenia, determinację podejrzanego, na teren, w którym realizowaliśmy działania i na warunki pogodowe.
6: Podejrzany to były policjant. Odszedł ze służby 3 lata temu. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
2: Wojewoda łódzka zgodziła się na przejęcie tarczy drążącej tunel średnicowy pod Łodzią przez PKP PLK. Czy to oznacza, że budowa tunelu wreszcie ruszy i czy wieloletnie opóźnienia nie zagrożą unijnemu dofinansowaniu inwestycji? O tym porozmawiamy dzisiaj po 8.10 w Radiu Łódź z europosłem Koalicji Obywatelskiej Dariuszem Jońskim. Piłkarze Widzewa Łódź rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Drużyna ma przed sobą nieco ponad miesiąc wytężonej pracy. W pierwszym treningu wzięło udział 19 zawodników. Kolejni będą dołączać do drużyny w najbliższych dniach. O szczegółach mówi Michał Malinowski.
8: Na pierwszym treningu zabrakło kadrowiczów, w tym nowo pozyskanego Karola Świderskiego oraz 2 piłkarzy, którzy wracają do Widzewa po wypożyczeniach. To właśnie zawodnikom, z którymi nie miał jeszcze okazji pracować, szczególnie chce się przyjrzeć trener Aleksander Włukowicz w pierwszym tygodniu zajęć.
9: Myślę, że przed nami jest przegląd kadry, w sensie właśnie to, o czym wspomnieliśmy, ludzi wracających do nas.
8: Pierwszy tydzień wspólnych treningów zwieńczy sobotni sparing ze Stalą Rzeszów. Później łodzianie wyjadą do Austrii, gdzie będą trenować już w komplecie. To tam właśnie ma się wykrystalizować ostateczny skład Widzewa na nadchodzący sezon, którym czerwono-biało-czerwoni chcą się prezentować lepiej niż w tym niedawno zakończonym, kiedy do ostatniej kolejki musieli bronić się przed spadkiem.
2: W okresie przygotowawczym Widzew rozegra łącznie 7 sparingów, a pierwszym rywalem Łodzian w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy będzie Motor Lublin. Mecz zostanie rozegrany 26 lipca na stadionie przy Alei Piłsudskiego. Kolejne wiadomości sportowe za godzinę w Radiu Łucja Skrót. Najważniejszych wiadomości o 6.30.
0: Prognoza pogody dziś dość lakoniczna. Poranek w regionie pogodny, w dzień zachmurzenie mały i umiarkowane, nigdzie nie powinno padać. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 12 stopni. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 26 stopni. Wiatr słaby północno-zachodni na barometrze 1000 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: No to zaczynamy. 5 minut po godzinie 6 mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Mamy wtorek, to jest 23 dzień czerwca. Piotr Ślibiński, Marcin Pośpiech. Dzień dobry i dobrego dnia. Słyszymy się do 9.

0: 8 minut po godzinie 6, no to bez zbędnej zwłoki zabieramy się do pracy i zaglądamy do naszego muzycznego kalendarium. To na początek i na początek rok 1940. Wtedy to na świat przyszedł Stuart Sutcliffe, pierwszy basista zespołu The Beatles. Po występach Beatlesów w Hamburgu pozostał w Niemczech, gdzie poświęcił się nie muzyce, ale swojej pasji malarstwu. 26 lat temu na trasie Warszawa-Gdańsk koło Płońska w wypadku samochodowym zginął Bogdan Łyszkiewicz, lider zespołu Chłopcy z Placu Broni, ze względu na wygląd, także na inspirację muzyką Beatlesów, czasami nazywany polskim Lennonem, skomponował wiele przebojów, w tym ten Kocham Wolność, tutaj z koncertu w Radiu Łódź.
1: Kocham Wolność.

Wolność, kocham i rozumiem wolności. Oddać nie umiem, wolność to taka rzecz, że kocham i rozumiem wolności. To taka rzecz, że oddać nie umiem,

0: Dziękujemy, dziękujemy bardzo.
1: Chłopcy z Placu Broni ze studia imienia Henryka Dybicha, studia koncertowego Radia Łódź. Oczywiście pamiętamy dziś Dzień Ojca, najlepsze życzenie dla wszystkich ojców w tym ważnym dniu. No i jeszcze okazjonalny suchar od naszego słuchacza pana Stefana na Dzień Ojca. Mamo, idę posprzątać garaż. Dziś Dzień Ojca. No dobra, niech ojciec posprząta, tak? To czasami bywa. Bardzo dziękujemy. No i gdyby ktoś chciał jeszcze życzenia, czy nawet właśnie żarty związane z Dniem Ojca przekazać, no to polecamy studiomaoparadio.pl. Można napisać. Także 606-78-78-78. Jak codziennie jesteśmy do Państwa dyspozycji, przynajmniej do godziny 9. To jeżeli chodzi o poranną audycję w Radiu Łódź. Zaglądamy jeszcze do kalendarza. Wschód słońca 24 minuty po godzinie 4. Słońce zajdzie 5 minut po godzinie 21. Oj, najdłuższe dni. Dzień potrwa 16 godzin i 41 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia o 8 godzin i 54 minuty. A niebawem więcej o tym, co przed nami do godziny 9.

0: 17 minut po godzinie 6. Dużo informacji z Łodzi i regionu do godziny 9 w Radiu Łódź. I to nie chodzi tylko o serwisy, ale także oczywiście o nasz program. Między innymi w audycji o tym, że Uniejów zatrzymał budowę gigantycznej biogazowni. Mieszkańcy gminy Uniejów zatrzymali budowę tej właśnie instalacji. Projekt miał stać się jedną z największych biogazowni utylizacyjnych w Europie. Wielu mieszkańców zgłosiło sprzeciw wobec sposobu prowadzenia postępowania administracyjnego. No i tym tematem zajmuje się dzisiaj poranna prasa i do gazet będziemy wracali. Także w prasie tej już ogólnopolskiej o bezbronnych uczelniach. O co chodzi? Otóż rośnie liczba cyberataków na uczelnie wyższe. Blisko 25 tysięcy wycieków danych i 60 tysięcy luk wykryto w systemach polskich uczelni. Jak się okazuje, sektor akademicki staje się jednym z głównych celów cyberataków. A co jeszcze przed nami? Powiemy o problemach opiekunów chorych dzieci z Fundacji Dom w Łodzi. Od jakiegoś czasu ktoś niszczy ich samochody. Do aktów wandalizmu zaczęło dochodzić wraz ze stworzeniem w okolicy strefy płatnego parkowania.
1: Liczymy na to, że będziemy mogli jechać z dzieckiem, pędzimy na wizytę, bierzemy fotelik, bierzemy dziecko, wszystko jest przygotowane i nagle kapeć w aucie.
2: Taki czyn w zależności od wartości strat może być kwalifikowany jako wykroczenie lub przestępstwo. Każdą taką sytuację należy zgłaszać na policję.
0: Historia ku przestrodze. Do łódzkiego schroniska dla zwierząt trafiła okołoroczna niewielka suczka Suzy, którą przechodni uratowali z rozgrzanego samochodu.
2: 39-letni właściciel zwierzęcia w rozmowie z mundurowymi przyznał, że zostawił suczkę w pojeździe, gdyż nie został z nią wpuszczony do pobliskiego zoo.
3: Właściciele wczoraj byli u nas w schronisku, absolutnie nie poczuwają się w odpowiedzialności i nie widzą w tym kompletnie nic złego.
4: Jest tak przekochanym psiakiem, że naprawdę no, myślę, że każdy się w niej zakocha.
0: Po godzinie 8 spotkanie z gościem, którym dziś będzie europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Z panem europosłem porozmawiamy o tym, że wojewoda łódzka dała zielone światło na przejęcie tarczy drążącej tunel kolejowy pod Łodzią. Teraz maszynę przejmie kolej. Tarcza, jak wiemy, stoi od wielu miesięcy, odkąd polskie linie kolejowe podziękowały wykonawcy tunelu i zdecydowały, że będą szukać nowego wykonawcy. Czy ta decyzja o przejęciu Katarzyny oznacza, że budowa wkrótce ruszy? To pytania i te pytania do Dariusza Jońskiego dzisiaj po godzinie 8. Już teraz na tę rozmowę zapraszam w imieniu Macieja Trojanowskiego. W każdej sprawie studio@radiowodz.pl 606 78 78 78. Można do nas pisać, można dzwonić, a na zegarze 20 minut po godzinie 6.

23 minuty po godzinie 6 i po godzinie 7. Koledzy ze sportu więcej opowiedzą o tym, co dzieje się na mundialu. My tylko rzut oka i krótki mundialowy meldunek. No bo tak, w ostatnich meczach Francja pokonała Irak 3-0. Norwegia wygrała z Senegalem 3-2. Argentyna pokonała wczoraj Austrię 2-0. No i tutaj mamy fantastyczny występ Lionela Messiego, który po raz kolejny zapisał się złotymi zgłoskami w historii futbolu. W tym wspomnianym meczu Argentyny z Austrią zdobył swoją 17. i 18. bramkę na mundialach. Został dzięki temu samodzielnym rekordzistą wszechczasów pod względem liczby goli strzelonych na Mistrzostwach Świata. Szczególnego znaczenia temu osiągnięciu dodaje też fakt, że Messi dokonał tego w wieku 38 lat i podczas swojego 6. mundialu. I to nie jedyny historyczny wyczyn Messiego na Mistrzostwach Świata. Gwiazdor Albicelestes jest również rekordzistą pod względem liczby występów, bo takich na swoich koncie ma 28 oraz asyst. Tych asyst jest 8, jeżeli chodzi o mundiale. Trwa mecz Jordanii z Algierią. Na razie 1-0 dla Jordanii.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
2: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
1: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
1: I tych, którzy działają razem dla Polski.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Na zegarze 6:30.

0: Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Bożewicz.
1: Pies zostawiony w rozgrzanym aucie przy ulicy Konstantynowskiej w Łodzi. Sprawą zajmuje się policja. W sobotę przechodnie zauważyli zamkniętą małą suczkę w zaparkowanym samochodzie. Wezwali służby. Zwierzę zostało wyjęte przez uchylone okno. Suzy najpierw trafiła do leczniczki weterynaryjnej, a gdy jej stan się ustabilizował, do schroniska dla zwierząt. Suzy przebywa w schronisku na 15-dniowej kwarantannie. Po wyjaśnieniu tej sytuacji prawnej może zostać przeznaczona do adopcji. Pozostawienie zwierzęcia w rozgrzanym samochodzie może zostać uznane za znęcanie się. Grozi za to do 3 lat więzienia. Iran zgodził się na międzynarodową inspekcję swojego programu nuklearnego. Poinformował o tym wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Oznaczałoby to przywrócenie mechanizmu kontrolnego przewidzianego porozumieniem zawartym z Iranem przez prezydenta Baracka Obamę, a odrzuconym przez prezydenta Donalda Trumpa. Jest nowa rada nadzorcza Szpitala Południowego. Poinformował o tym wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W skład rady weszli Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński. Rafał Trzaskowski napisał w mediach społecznościowych, że ten skład gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach. Od prawa przez funkcjonowanie spółek po wiedzę medyczną. Zmiany w Radzie Programowej Warszawskiego Szpitala Południowego są konsekwencją ujawnionych nieprawidłowości w placówce. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7:00.
0: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie mało i miarkowane. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 12 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna do 26 stopni. Wiatr słaby północno-zachodni na barometrze 1000 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: A na zegarze teraz 29 minut do godziny 7:00.

0: Na zegarze 20 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to zaglądam do porannych gazet i na początek temat, o którym już wspominałem, a konkretnie powiem o tym, że mieszkańcy gminy Uniejów zatrzymali budowę instalacji przetwarzania odpadów w Jeleninie Kolonii. Inwestor zrezygnował z planów po miesiącach protestów i po interwencji posła Marcina Józefa Ciuka. Czytamy o poranku w Dzienniku Łódzkim. Projekt miał stać się jedną z największych biogazowni utylizacyjnych w Europie. Spółka planowała wybudować instalację w Jeleninie Kolonii w bezpośrednim sąsiedztwie Uniejowa Zdroju. Skala przedsięwzięcia znacznie przekraczała potrzeby lokalnego rolnictwa. Instalacja miała przetwarzać szeroki zakres odpadów organicznych, w tym odpady poubojowe i padlinę. Wielu mieszkańców zgłosiło sprzeciw wobec sposobu prowadzenia postępowania administracyjnego. Urzędnicy odrzucili część z nich jako strony postępowania, mimo że inwestycja mogła bezpośrednio wpływać na ich miejsce zamieszkania, no i oczywiście także na zdrowie. Mieszkańcy podejrzewali także, że odbiorcą energii lub gazu z instalacji mogła zostać firma produkująca pianki i izolacje techniczne, która równolegle planowała rozbudowę swojego zakładu. Stowarzyszenie Ekologiczne Nasza Kolonia zarzuciło lokalnym władzom ignorowanie społecznych protestów. Uniejów zatrzymał budowę biogazowni, gigantycznej biogazowni, czytamy o poranku w Dzienniku Łódzkim. I więcej na ten temat właśnie w tej gazecie dzisiaj do odnalezienia. Rzut oka jeszcze do Rzeczpospolitej, tutaj o bezbronnych uczelniach. Rośnie bowiem liczba ataków hakerskich, blisko 25 tysięcy wycieków danych i 60 tysięcy luk wykryto w systemach polskich uczelni. Sektor akademicki staje się jednym z głównych celów cyberataków. Rodzimy sektor nauczania, jak powiedziałem, jest jednym z głównych celów hakerów. Ostatni atak na Uniwersytet Warszawski, skutkujący wyciekiem około 200 tysięcy plików, potwierdza skalę tego problemu. Przestępcy mogli infiltrować system tygodniami, kopiując dane studentów, także pracowników uczelni. Darknet zalany jest danymi z różnych szkół, przekonują eksperci. Choć większość wycieków ma niski poziom ryzyka, wykryto ponad 70 incydentów o poziomie wysokim lub czy wręcz krytycznym. Przejęcie nawet jednego konta może otworzyć drogę do dalszego ataku. Analitycy podkreślają, że zarządzanie tożsamością cyfrową jest jednym z największych wyzwań. Uczelnie są atrakcyjnym celem, bo posiadają dziesiątki tysięcy kont oraz dostęp do wyników badań i technologii o strategicznym znaczeniu. Ten temat dzisiaj na czołówce Rzeczpospolitej. Do prasy będziemy jeszcze wracali w naszej audycji. Póki co na zegarze 18 minut do godziny 7.

0: na zegarze 15 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: No to zaglądam do naszego historycznego kalendarium i na początek rok 1818, oczywiście 23 dzień czerwca, no bo taką mamy dzisiaj rocznicę, więc 208 lat temu w katedrze na Wawelu odbył się uroczysty pogrzeb Tadeusza Kościuszki. Jego szczątki sprowadzono do Krakowa ze Szwajcarii, spoczęły w kryptach królewskich. W 1905 roku bojowiec PPS-u Stefan Okrzeja został skazany przez sąd w Warszawie na karę śmierci za zamach na cyrkuł policyjny. W 1944 roku Niemcy rozpoczęli likwidację getta łódzkiego, wywożąc Żydów do obozów zagłady w Kulmhof i Auschwitz-Birkenau. 40 lat temu, a więc to był rok 1986, Wanda Rutkiewicz jako pierwsza kobieta zdobyła drugi szczyt Ziemi, górę K2. I 10 lat temu, to jest już rok 2016, w Wielkiej Brytanii odbyło się referendum w sprawie dalszego członkostwa tego państwa w Unii Europejskiej. W referendum wzięło udział ponad 72% uprawnionych do głosowania. Za opuszczeniem wspólnoty opowiedziało się prawie 52% Brytyjczyków. Za pozostaniem we wspólnocie było 48%. Wynik referendum był ogromnym zaskoczeniem dla większości obserwatorów i polityków, w tym dla premiera Davida Camerona, który 3 tygodnie później złożył rezygnację. Na zegarze 13 minut do godziny 7.

11 minut do godziny 7. Słuchamy radio u audycji poradnej. Słuchamy radio, ale także polecamy się do czytania. To oczywiście na radiouć.pl. Tam wiele tematów bieżących spraw z Łodzi regionu, także z naszego kraju. Jeżeli chodzi o Łódź, no to są problemy z przeprowadzką Urzędu Miasta Łodzi. Jak już informowaliśmy na naszej antenie, władze Łodzi chcą przenieść urząd z 10 różnych lokalizacji do nowej siedziby w biurowcu przy ulicy Wulczańskiej. No i ta przeprowadzka jakoś nie idzie. Dziś Urząd Miasta Łodzi mieści się aż w 9 budynków. Budynkach przeniesienie oddziałów jednostek do jednego obiektu ma przynieść milionowe oszczędności. Wybrano biurowiec przy Wulczańskiej. Właścicielem tego biurowca jest węgierska spółka. No i tutaj zaczynają się schody. Tam udziałowcem jest kapitał węgierski i były jakieś zawirowania z tej strony i te opóźnienia będą wynikały właśnie ze strony wynajmującego, a nie ze strony Urzędu Miasta. Tak w rozmowie z Radiem Łódź mówi radna Agnieszka Wieteska z Nowej Lewicy. Będziemy także do tej sprawy wracali, a u nas najważniejsze informacje za 10 minut.

0: Autopromocja.
1: Sroczka na płocie, aha. Wyjrzyj, żenociec, aha.
2: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie?
3: Witajta, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem.
2: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w Łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.
4: Najsłodniejsza rzecz, karawaniarze twarz, pełna śniegu beczka, to autobus nasz.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały.
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu.
9: Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
13: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
12: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
13: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
16: I dokąd wtedy jedziemy?
15: No nie wiem.
16: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
15: A, dobry komona.
16: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
18: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
19: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
18: Czy to konieczne?
19: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
20: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
0: Po reklamie.
21: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
22: Czas na pierwsze poranku raporty drogowe w studiu Damian Grosicki. Dzień dobry. Witam. Damian, jak wygląda sytuacja?
23: Piękna pogoda, świeci słoneczko.
22: Bardzo dziękuję.
23: Jest przyjemnie. Ale czy tak samo przyjemnie jest na łódzkich ulicach? Oczywiście, że i tak, i nie. A gdzie nie jest w takim razie? Jak zwykle o tej porze na Piłsudskiego, na wysokości Palmiarni, już na Niecierniane, ale też na Wróblewskiego przed Maratońską, czy wjeżdżając do Łodzi ulicą Pabianicką. W Zgierzu ulica Łódzka jest dość oblegana przez kierowców, a jeśli ktoś wybrał podróż od Wójtą, to wciąż trwają remonty między węzłami Dąbia Emilia w kierunku Warszawy. W miejscu prowadzenia prac ruch odbywa się pasem szybkim. Kolejne wiadomości drogowe za pół godziny.
21: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
22: Tu Radio Łódź, minęła siódma. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
1: Ktoś niszczy samochody opiekunów chorych dzieci w Łodzi. Sprawą zajmuje się policja. Jedna ofiara śmiertelna pożaru kamienicy na łódzkim Polesiu. Policja wyjaśnia sprawę psa pozostawionego w samochodzie na Konstantynowskiej w Łodzi. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna do 26 stopni. Porysowane samochody i przebite opony. Z takimi uszkodzeniami mają od pewnego czasu do czynienia pracownicy Fundacji Dom w Łodzi. Fundacja prowadzi przy ulicy Wierzbowej Dom Dziecka dla Dzieci Chorych. Dom ma siedzibę na osiedlu mieszkaniowym. Opiekunowie parkują swoje auta na osiedlowym parkingu. Gdy przy Wierzbowej zainstalowano parkomaty, opiekunowie z Domu Dziecka padają ofiarami aktów wandalizmu. Mieszkańcy mówią wprost, o miejsca parkingowe wśród bloków jest trudno.
2: Jak parkometry powstały, no to tutaj podwórko to praktycznie cały czas jest zajęte.
23: Czy tu jest jakaś wojna o miejsce, żeby zaparkować?
3: O tak, o tak. Przeważnie to dzieciaki tutaj z tego, z liceum. Przyjeżdżają autami i sobie wjeżdżają i to zaparkowanie to jest graniczy z cudem.
1: Policja przypomina, że uszkodzenie pojazdu to zniszczenie mienia. Gdy wartość szkody przekracza 800 zł, jest to przestępstwo, za które grozi do 5 lat więzienia.
9: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
1: Tragiczny pożar kamienicy w Łodzi. Jedna osoba zginęła, a druga została ranna. Ogień wybuchł wczoraj wieczorem w piętrowej kamienicy przy ulicy Górnej 35 w Łodzi. Jak powiedział Radiu Łódź rzecznik Straży Pożarnej, brygadier Jędrzej Pawlak, w momencie przyjazdu pierwszych zastępów pożar w mieszkaniu na pierwszym piętrze był już całkowicie rozwinięty. W wyniku pożaru zginęła około 70-letnia kobieta. Ranny został również 51-letni mężczyzna, który zdołał o własnych siłach doczołgać się pod drzwi mieszkania. Stamtąd w ostatniej chwili ewakuowali go strażacy. Z sąsiedniego lokalu ratownicy bezpiecznie wyprowadzili jedną osobę, natomiast pozostali mieszkańcy opuścili budynek jeszcze przed przybyciem służb. Wstępną przyczyną pożaru było najprawdopodobniej zaproszenie ognia przez lokatorkę. Pies pozostawiony w rozgrzanym samochodzie przy Konstantynowskiej w Łodzi, a sprawą zajmuje się policja. W sobotę przechodnie zauważyli zamkniętą w aucie małą suczkę i wezwali służby. Zwierzę zostało uratowane, trafiło do weterynarza, a następnie do schroniska. Małgorzata Kołodziejczak-Pijanowska z łódzkiego schroniska powiedziała Radiu Łódź, że sytuacja mogła doprowadzić do śmierci psa. Samochód pozostawiony na słońcu bardzo szybko się nagrzewa.
24: Właściciele wczoraj byli u nas w schronisku, absolutnie nie poczuwają się w odpowiedzialności i nie widzą w tym kompletnie nic złego. Sunia została sama w aucie w momencie, gdy rodzina poszła do łódzkiego orientarium. Zostawili uchylone szybki, co nie zmienia faktu, że temperatura była zagrażająca jej tak naprawdę już życiu.
25: 39-letni właściciel zwierzęcia w rozmowie z mundurowymi przyznał, że zostawił suczkę w pojeździe, gdyż nie został z nią wpuszczony do pobliskiego zoo.
1: Wyjaśnia podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Suzy przebywa w schronisku na 15-dniowej kwarantannie. Po wyjaśnieniu tej sytuacji może zostać przeznaczona do adopcji. Pozostawienie zwierzęcia w rozgrzanym samochodzie może zostać uznane za znęcanie się. Grozi za to do 3 lat więzienia. Przejęcie tarczy drążącej tunel średnicowy pod Łodzią przez PKP PLK ma otworzyć drogę do wznowienia jednej z najważniejszych inwestycji kolejowych w kraju. Czy po wielu miesiącach przestoju budowa wreszcie ruszy i czy opóźnienia nie zagrożą unijnemu dofinansowaniu? O tym dziś rano w Radiu Łódź porozmawiamy z europosłem Koalicji Obywatelskiej Dariuszem Jońskim. Zapytamy go także o dyskusję wokół wynagrodzeń lekarzy i sytuację w warszawskim Szpitalu Południowym. Zapraszam o 8.10. Dziś obchodzimy Dzień Ojca. To szczególne święto honorujące wszystkich ojców. Wyraża szacunek i podziękowanie za trud włożony w wychowanie dzieci. O szczegółach mówi Tomasz Zielenkiewicz.
26: W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest od lat 60. Wciąż nie jest jednak tak popularny jak przypadający w maju Dzień Matki. Dzieci nie mają wątpliwości. Każda chwila z tatą jest bezcenna.
27: Kocham tatę za chodzenie razem na ryby.
28: Jeszcze lubię, jak tata mnie uczy jeździć na krosie.
29: Lubię z nim grać.
26: Doktor Artur Mamca-Szplisiecki, tata czworga dzieci, podkreśla, jak ważna jest troska i miłość, które daje ojciec.
30: Ojciec to jest ktoś, kto musi budować stabilność dziecka i musi być taką opoką dla dziecka. Ojciec nieobecny prowadzi do dramatów.
26: Psychologowie wskazują, że zaangażowanie ojca pozytywnie wpływa na różne aspekty rozwoju dziecka, w tym poznawczy, emocjonalny i społeczny.
29: Kocham cię, tato.
26: Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: A kolejne dobre wiadomości w Radiu Łódź za pół godziny. Zapraszam.
22: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Robert Zwoliński. Dzień dobry.
31: Dzień dobry. Piłkarze Widzewa Łódź rozpoczęli przygotowania do sezonu 2026-2027 w piłkarskiej ekstraklasie. Na pierwszych zajęciach pojawiło się 19 zawodników. Brakuje jeszcze m.in. reprezentantów, ale letni okres przygotowawczy będzie pierwszym, który drużyna przepracuje pod okiem trenera Aleksandra Wukowicza, który do drużyny dołączył wiosną, aby uratować ją przed spadkiem.
4: należy tak samo pracować od tej pierwszej chwili z należytą pokorą i świadomością, że po prostu to wcale nie jest tak, że dla nas ten czas biegnie tak bez końca. Prawda? Po prostu musimy każdą chwilę, każdy dzień wykorzystywać jak najlepszy sposób.
31: A już w sobotę Widzewiacy rozegrają pierwszy sparing. U siebie podejmą Stal Rzeszów, natomiast od kolejnego poniedziałku łodzianie w prawie pełnym składzie udadzą się na zgrupowanie do Austrii. Fotorelacja z pierwszego letniego treningu na radioloc.pl. Anna Obiała pozostaje w ŁKS-ie Comerską Łódź. Środkowa w ostatnim sezonie była kapitanką zespołu i teraz jest już drugą siatkarką, której pozostanie potwierdził klub. Wcześniej umowę przedłużyła inna reprezentacyjna środkowa, Sonia Stefanik. Czas na raport mundialowy. Francja i Norwegia wygrały swoje mecze drugiej kolejki grupy I. Trójkolorowi pokonali Irak 3-0, a Wikingowie wygrali z Senegalem 3-2. Kolejne dublety ustrzelili liderzy drużyn Kylian Mbappé i Erling Haaland, a wcześniej dwa gole strzelił też Lionel Messi. Jego Argentyna wygrała z Austrią 2-0, a Messi został też samotnym liderem klasyfikacji strzelców w całej historii Mistrzostw Świata. Na koncie ma łącznie już 18 bramek. W drugim meczu grupy J Algieria wygrała z Jordanią 2-1. I jeszcze informacja z koszykarskiej ligi NBA. Saga transferowa z udziałem Giannisa Antetokounmpo wydaje się zakończona. Grek ma zostać koszykarzem Miami Heat, którzy pozyskają jeszcze Bobiego Portisa. W zamian Milwaukee Bucks pozyskają 4 graczy, w tym Tylera Hero, a także 3 pierwszorundowe wybory w przyszłych draftach.
22: Poranek w regionie pogodny i taki będzie też cały dzień. Jeżeli chodzi o temperaturę, to teraz na termometrach 18 stopni. W ciągu dnia maksymalnie od 24 do 26 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni, na barometrze 1000 hektopaskali.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
22: Na zegarze 7 minut po godzinie 7. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Piotr Śliwiński, Marcin Pośpiech. Mamy wtorek, to jest 23 dzień czerwca, a przed nami druga godzina poranka w Radiu Łódź, którą zaczynamy o tak, od grupy Queen.

0: grupa Queen, a na zegarze 11 minut po godzinie 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to raz jeszcze o poranku zaglądamy do porannych gazet i teraz czołówka Rzeczpospolitej, tutaj o obcych służbach w Polsce. Białoruskie służby, jak się okazuje, stworzyły w naszym kraju sieć firm, które mogą finansować agentów. W Polsce działają firmy, w których zasiadają byli oficerowie białoruskich i rosyjskich służb. Portal Disinfo Digest opisał mechanizm ich funkcjonowania. Tworzą one infrastrukturę wsparcia logistycznego i finansowego, wykorzystując podmioty gospodarcze, które mają w Warszawie wirtualne biura i generują przepływy finansowe. Przykładem jest spółka NOAP, na czele której stoi Aleksander Popow, były podpułkownik wywiadu GRU. Jego wspólnik tworzył na Białorusi platformę inwigilacji biometrii oraz rozpoznawania twarzy. Obce służby w Polsce. Tym tematem o poranku zajmuje się najnowsza, dzisiejsze wydanie Rzeczpospolitej. A na zegarze 12 minut po godzinie 7.

0: Proszę mi to nagraj, proszę to zachowaj.
1: 15 minut po godzinie 7. Teraz sprawa, o której już wspominaliśmy w ranku w Radiu Łódź. Otóż opiekunowie Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi mają poważny problem. Od jakiegoś czasu, a dokładniej od momentu, kiedy zainstalowano parkomaty na ulicy Wierzbowej, ktoś niszczy ich samochody. Nie robi tego codziennie, ale mówimy o poważnych aktach wandalizmu, takich jak na przykład porysowanie karoserii czy przebijanie opon. Zeszłoroczne zgłoszenie na policję nie zatrzymało podobnych zachowań, mówi Marta Libiszowska z Fundacji Dom w Łodzi.
2: Mamy straszny kłopot w Fundacji Dom w Łodzi, bo podwórko, w którym mamy nasz dom i gdzie przyjeżdżamy naszymi samochodami, jest teraz taką oazą bezpłatnego parkingu. Wokół zrobiona jest strefa płatnego parkowania i od tamtego czasu dzieje się coś fatalnego, bo ktoś, walcząc chyba o miejsca parkingowe, przebija nam opony, zadrapuje gwoździem samochody, urywa lusterka, robi różne rzeczy, żeby zniechęcić osoby parkujące do parkowania.
3: Anna Karolak, dyrektor i logopeda Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi. Postawiono znaki, które informują o tym, że mogą parkować tutaj tylko mieszkańcy, ale że też na tym terenie mieszkają nasze dzieci. To jest tutaj Dom Dziecka dla Dzieci Chorych, więc my też czujemy się jak mieszkańcy, tak? Mieszkają tu nasze dzieci, mamy swoje służbowe samochody, dojeżdżamy do dzieci, więc nie wyobrażamy sobie też tutaj nie zaparkować.
2: Nasze samochody parkują od 19 lat, czyli od czasu, kiedy powstał Dom Dziecka dla Dzieci Chorych.
4: Jak tutaj się parkuje? Czy to jest jakaś wojna o miejsce, żeby zaparkować?
5: O tak, bo tutaj tak naprawdę to mieszkańcy, no wiadomo, że tego, ale przeważnie to dzieciaki tutaj z tego, z liceum, przyjeżdżają autami i sobie wjeżdżają i to zaparkowanie to jest graniczy z cudem, także tutaj nie jest tak różowo.
4: Czy jest jakaś agresja na przykład wśród mieszkańców, że ktoś zajął komuś miejsce, czy walka o miejsce?
6: A nie, no to tutaj oczywiście, że tak. Jak parkometry powstały, no to tutaj podwórko to praktycznie cały czas jest zajęte.
2: My przyjeżdżamy, nasze ciocie przyjeżdżają czasami spoza Łodzi, nasze pielęgniarki i terapeutki. I to jest straszne, bo my czasami też wozimy naszymi samochodami dzieci do szpitali na zajęcia. Ja miałam właśnie ostatnio taką sytuację, już po raz drugi w ciągu ostatniego niedługiego czasu, że ktoś przebił mi gwoździem oponę.
7: Tomasz Krajewski, wolontariusz Fundacji Dom w Łodzi. Mnie na szczęście taka sytuacja jeszcze nie spotkała, natomiast wzbudziła dużą czujność, bo my oczywiście wolontariusze też poruszamy się samochodami i też musimy często pomagać sobie samochodami, żeby pomagać dzieciom, więc generalnie obawy przed jakimiś konsekwencjami z tym związanymi na pewno też nam towarzyszą.
3: Wielokrotnie zdarzały się sytuacje, że tutaj właśnie koleżanki zgłaszały, że właśnie brakuje im tablicy rejestracyjnej albo że były przebijane opony i to też bywały takie okresy, gdzie to się zdarzało dość często i nie wyglądało to na zwykły przypadek.
2: To jest straszne, oprócz tego, że to są dla nas koszty, finanse, no to też jest taka sytuacja, że liczymy na to, że będziemy mogli jechać z dzieckiem, pędzimy na wizytę, bierzemy fotelik, bierzemy dziecko, wszystko jest przygotowane i nagle kapeć w aucie.
8: Podkomisarz Kamila Sowińska, Komenda Miejska Policji w Łodzi. Jeżeli dochodzi do uszkodzenia pojazdu, na przykład poprzez zarysowanie karoserii czy też urwanie lusterka, mamy tutaj do czynienia ze zniszczeniem mienia. Taki czyn w zależności od wartości strat może być kwalifikowany jako wykroczenie lub przestępstwo. Każdą taką sytuację należy zgłaszać na policję.
2: Właściwie to jest taka bezradność. My właściwie nie wiemy, co moglibyśmy zrobić, żeby taki proceder ukrócić, żeby tego łobuza, który dokonuje, czy grupę, która w ten sposób działa, jakoś od tego odwieść.
8: Jeżeli posiadamy nagrania z prywatnego monitoringu lub wiemy o ich istnieniu, warto przekazać je funkcjonariuszom, ponieważ znacząco ułatwi to ustalenie sprawcy i prowadzenie danego postępowania.
1: Tym tematem zainteresował się Damian Grosicki, a na zegarze 20 minut po godzinie 7.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: Zbliża się 7:30, czas na raporty drogowe, Damian Grosicki.
17: Zacznę od przypomnienia, że w ruchu drogowym pojęcie płynny ruch oznacza sytuację, w której pojazdy poruszają się bez konieczności ciągłego zatrzymywania się i ruszania. To gdzie zatem ta definicja nie pasuje? No to na pewno w Łodzi, na Konstantynowskiej, na Rąbieńskiej przy Złotnie, a także na skrzyżowaniu Aleksandrowskiej z Warecką i Bielicową. No i bez zaskoczenia, na Włókniarzy, niezależnie od kierunku. Teraz Pabianice, gdzie sporo samochodów czeka na swoją kolej na Torowej, taka zręczna gra słów, ale też na Lutomierskiej i Sikorskiego przy Warszawskiej. Kolejne informacje z dróg minutę przed 8:00.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: Na zegarze 7:30.
18: Same dobre wiadomości.
16: I Małgorzata Błażewicz.
19: Mural Głos Odwagi, łączniczki sceny i wolności w Bełchatowie oficjalnie odsłonięty. Malowidło powstało na ścianie szkoły podstawowej nr 1. Mural przedstawia trzy kobiety, łączniczki powstania warszawskiego, Danutę Szaflarską, Barbarę Kostrzewską oraz Alinę Janowską, które po wojnie stały się ważnymi postaciami polskiej kultury. Nasz reporter pytał autorkę projektu malowidła, Zuzannę Ćmielewską, dlaczego wybór padł na te postaci.
20: Mają bardzo ciekawą historię, bo jedna była łączniczką w wieku 14 lat, a później stała się śpiewaczką operową, co inspiruje młodych ludzi, żeby się nie poddawali, mimo jak ciężko mają w życiu.
21: Efekt końcowy jest niesamowity, dlatego zapraszam, zachęcam do oglądania, a wszystkie osoby, które widnieją na muralu, to właśnie jest ten wzorzec, który powinien wyznaczać naszej młodzieży kierunek.
19: Dodaje dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie Renata Szustak. Oficjalne odsłonięcie muralu uświetniły patriotyczne występy artystyczne, wykład na temat udziału kobiet w Powstaniu Warszawskim oraz wystawa prac uczniów. W Łódzkiej Akademii Muzycznej odbędzie się premiera autorskiego musicalu Panny z Wilka, inspirowanego opowiadaniem Jarosława Iwaszkiewicza oraz filmem Andrzeja Wajdy. Twórcy proponują nowe spojrzenie na znaną historię, oddając głos nie tylko głównemu bohaterowi Wiktorowi Rubenowi, ale także kobietom z Wilka, które opowiadają własne historie poprzez utwory muzyczne. A spektakl zostanie zaprezentowany 24 czerwca o 18:00 w sali koncertowej uczelni przy ulicy Żubarskiej. Od sukcesu premiery zależy, czy i kiedy odbędą się kolejne pokazy musicalu. Mieszkańcy Nowosolnej i okolic będą mieli lepszy dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. Przy ulicy Jugosławiańskiej w Łodzi powstaje siedziba przychodni Miejskiego Centrum Medycznego Widzew. Do dyspozycji pacjentów będzie 5 gabinetów, w tym zabiegowy wyposażony w USG. A nowa przychodnia ma zacząć przyjmować pacjentów wiosną przyszłego roku. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8:00.
16: Poranek w regionie pogodny i to w ciągu dnia się nie zmieni. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 18 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna do 26 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni, a na barometrze 1000 hektopaskali.
22: Na
18: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
16: 28 minut do godziny 8.
18: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

23 minuty do godziny 8. Dzisiaj, jak wiemy, Dzień Ojca, a jak się okazuje, ojcowie coraz chętniej korzystają z urlopów rodzicielskich. Na to wskazują najnowsze dane opublikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. No i tutaj doprecyzowanie i wyjaśnienie, bo chodzi o ten 9-tygodniowy urlop, w czasie którego otrzymuje się 70% wynagrodzenia. To jest ten urlop rodzicielski dla panów. Oczywiście to nie musi być 9 tygodni, to jest ta górna granica tego urlopu do wykorzystania. No i teraz spójrzmy na te dane ZUS-owskie. 4 lata temu z takiej możliwości skorzystania z tego urlopu skorzystało niespełna 4 tysiące ojców. Tak to wyglądało w 2022 roku, a w ubiegłym roku było to już 57 tysięcy ojców, a więc co czwarty ojciec skorzystał z takiej właśnie możliwości. W tym wspomnianym przeze mnie 2022 roku był to zaledwie 1% ojców skorzystał z urlopu rodzicielskiego. Mimo rosnącej liczby ojców korzystających ze wspomnianych świadczeń, ich udział w łącznej liczbie wykorzystywanych dni pozostaje niski i wynosi 6%, podaje

ZUS. Średnia długość urlopu ojca to 43 dni, w przypadku matki to 143 dni, no i oznacza to, że ojcowie wykorzystują średnio niecałe 5 tygodni, mimo że zgodnie z kodeksem pracy mają do dyspozycji 9 tygodni nietransferowalnego urlopu rodzicielskiego, a więc nietransferowalnego, nie można tego urlopu przenieść na żonę czy też na partnerkę. 21 minut do godziny 8 teraz. 3.

0: 14 minut do godziny 8. Do łódzkiego schroniska trafiła okołoroczna niewielka suczka Suzy, którą przechodni uratowali z rozgrzanego samochodu. Na szczęście pomoc przyszła na czas i suczce nic się nie stało, a sprawą zajmuje się obecnie policja. Odwiedziliśmy Suzy w schronisku, gdzie opiekuje się nią Radosław Antoniak, koordynator wolontariatu. Mimo trudnych przeżyć, suczka jest pogodna, przyjazna i powoli dochodzi do siebie.
1: No jest to malutki piesek i młodziutki, więc to jest taki bardzo atencjusz i bardzo widać, że spragniona jest człowieka. I w pierwszym momencie, jak do nas trafiła, no była mega wystraszona, gdzieś tam szczekała na nas, chciała nas, no można powiedzieć, zjeść, chociaż takie malutkie to jest zwierzątko, ale ten strach spowodował to, że gdzieś tam agresją ruszała do nas. No ale wystarczyło, że z nią, nie wiem, no z 20 pół godziny spędziłem czasu i no i jest tak przekochanym psiakiem, że naprawdę, no myślę, że, no, że każdy się w niej zakocha.
2: Suczka została zauważona przez przechodniów dniu w minioną upalną sobotę przy ulicy Konstantynowskiej w Łodzi. Zwierzę siedziało w rozgrzanym samochodzie, a na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze otworzyli jej auto przez uchyloną szybę i wydostali zwierzaka, wyjaśnia podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
3: 39-letni właściciel zwierzęcia w rozmowie z mundurowymi przyznał, że zostawił suczkę w pojeździe, gdyż nie został z nią wpuszczony do pobliskiego zoo. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Poleskiego Komisariatu.
2: Przed trafieniem do schroniska Suzy była w klinice weterynaryjnej, gdzie otrzymała pomoc. Kierownik działu adopcji w łódzkim schronisku, Małgorzata Kołodziejczak-Pijanowska, podkreśla, że wielu właścicieli wciąż nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji.
4: Właściciele wczoraj byli u nas w schronisku, absolutnie nie poczuwają się w odpowiedzialności i nie widzą w tym kompletnie nic złego. Posunia została sama w aucie w momencie, gdy rodzina poszła do łódzkiego orientarium. Zostawili uchylone szybki, co nie zmienia faktu, że temperatura była zagrażająca jej tak naprawdę już życiu.
5: Zazwyczaj przy tego typu interwencjach to nie my odbieramy zwierzęta, tylko Straż Miejska lub też organizacje, które są do tego uprawnione.
2: Dodaje dyrektor łódzkiego schroniska Albert Kurkowski.
5: My jesteśmy miejscem, w którym te zwierzęta są przechowywane i my otrzymujemy je i staramy się nimi zająć najlepiej jak to możliwe. I po 15-dniowej kwarantannie, jeżeli zwierzę nie zostaje odbierane przez właściciela z różnych powodów, to zwierzę może być przeznaczone do adopcji.
6: Czy w wakacje trafiają takie pieski właśnie po takich interwencjach do Państwa?
4: Powiem uczciwie, że w zeszłym roku nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby rzeczywiście zwierzątko trafiło do nas po tego typu interwencji. Natomiast pamiętajmy jedno, w momencie, gdy człowiek po 5 minutach wsiada do zaparkowanego wcześniej auta w pełnym słońcu, to nie jest w stanie wytrzymać. My włączamy na starcie klimatyzację, otwieramy wszystkie okna i staramy się doprowadzić do jakiejś cyrkulacji tego powietrza. No to jest po prostu tak naprawdę trumna, metalowa trumna dla psa.
0: Policja apeluje, że jeżeli zobaczymy taką sytuację, o której opowiadaliśmy, to proszę dzwonić pod numer alarmowy 112. A tym tematem zainteresowała się Joanna Karp. Na zegarze 11 minut do godziny 8.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Gościem najbliższego Radia Nocą będzie Mirosław Kuliś, wieloletni dziennikarz, założyciel i wydawca największego polskiego tygodnika Angora. Człowiek, który stworzył wioskę artystyczną w Janowie, teatr komedii Impro w Łodzi i sprowadził do Polski najsłynniejszego telewizyjnego uzdrowiciela lat 90. Anatolija Kaszpirowskiego. Zapraszam Państwa do Radia Nocą z Mirosławem Kulisiem w najbliższy czwartek 25 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy myśleń na m.woźniczka@radiolock.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo, w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy ESSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
7: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
9: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
10: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
9: Czy to konieczne?
10: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
11: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
0: Po reklamie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Zbliża się 8, czas na raport drogowy, Damian Grosicki.
14: Wracamy na łódzkie ulice i widzimy większy ruch. Kierowcy, uważajcie na Drewnowskiej, tam jest spory korek między Aleją Unia Wapienną, na Kilińskiego przed Północną, jak i na samej Północnej w stronę Ogrodowej. Smugowa, Źródłowa i Sporna przy Wojska Polskiego, na tych ulicach można też stracić cenny czas. Teraz Piotrków i delikatne utrudnienia na Narutowicza, Wojska Polskiego i Kostromskiej, zarówno przy skrzyżowaniu ze Słowackiego, jak i przed rondem Osieckiej. Z kolejnym raportem drogowym wracam za 30 minut.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
15: Upalne dni przed nami. Samorządy w Łódzkiem uruchamiają miejsca ochłody. Ubrania nad wodą w Łódzkiem postawiły służby na nogi. Zagrożenia nie było. Wielka Brytania po dymisji premiera. Coraz więcej pytań o przyszłość rządu. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr słaby. Zaczynamy jednak od utrudnień w Zgierzu. Tam pociąg potrącił pieszego. Życie ofiary nie udało się uratować. Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej. Przyczyny wypadku bada policja. Przed nami kolejne gorące dni w Łódzkiem. Temperatura będzie rosnąć z każdym dniem, a pod koniec tygodnia termometry mogą pokazać ponad 30 stopni Celsjusza. Takie warunki oznaczają nie tylko większe ryzyko przegrzania, ale też konieczność zachowania ostrożności podczas wypoczynku na świeżym powietrzu. Samorządy przypominają mieszkańcom o dostępnych miejscach ochłody, m.in. kurtynach wodnych, mgiełkach i punktach z wodą pitną. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
1: Synoptycy zapowiadają, że temperatura będzie rosnąć, a w weekend miejscami może sięgnąć nawet 36 stopni, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
16: Od wtorku spodziewamy się już większej dawki promieni słonecznych, końcówka tygodnia i wzrost temperatur. Aktualnie przeważający obszar właściwie Polski jest w suszy hydrologicznej. Te opady, z którymi mieliśmy do czynienia, były to opady bardzo punktowe.
1: Przy takiej pogodzie warto pamiętać o podstawowych zasadach: piciu wody, unikaniu największego słońca i szczególnej opiece nad dziećmi oraz seniorami. W miastach działają już rozwiązania, które mają pomóc mieszkańcom przetrwać skwar. To m.in. kurtyny wodne, zraszacze i punkty z pitną wodą. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
15: Synoptycy zapowiadają, że w kolejnych dniach, tak jak w miniony weekend, możliwe będą kolejne alerty dotyczące upałów. Pozytywny finał poszukiwań przy żwirowni w Wieleninie Kolonii. Od niedzieli służby poszukiwały osób, które pozostawiły nad zbiornikiem wodnym swoje ubrania. Okazało się, że właściciele odzieży nie potrzebują pomocy. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, była to jedna z kilku weekendowych interwencji nad wodą w powiecie poddębickim. W Brodni nad Zalewem Jeziorsko strażacy wyłowili ciało mężczyzny, a w Siedlątkowie dzięki szybkiej reakcji świadków udało się uratować tonącego. Także w Wieleninie obyło się bez tragedii, mówi młodszy aspirant Aricja Bartczak z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.
17: Działania prowadzone w miejscowości Wielenin Kolonia w związku z ujawnieniem nad wodą pozostawionych ubrań zostały zakończone. Funkcjonariusze ustalili właścicieli przedmiotów, do których należały zabezpieczone rzeczy. Akcja przebiegła sprawnie i zakończyła się pomyślnie, bez konieczności podejmowania dalszych działań poszukiwawczych.
15: Służby apelują o szczególną ostrożność podczas upałów. Między innymi przypominają, żeby nie wchodzić do wody rozgrzanym ani po spożyciu alkoholu.
18: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
15: Łódzka porodówka będzie przyjmować ciężarne pacjentki z Pabianic. Szpital imienia Madurowicza podpisał list intencyjny z Pabianickim Centrum Medycznym. Łódzka placówka od 1 lipca będzie gotowa na przyjęcie mających rodzić kobiet. Przyszli rodzice, którzy zastanawiają się nad wyborem szpitala, w którym ich dziecko przyjdzie na świat, będą mogli dziś zobaczyć, jakie są warunki w Madurowiczu. Szpital organizuje dzień otwarty. Będzie można obejrzeć wyposażenie i porozmawiać ze specjalistami o ciąży, porodzie i opiece nad noworodkiem.
18: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
15: Przejęcie tarczy drążącej tunel średnicowy pod Łodzią ma umożliwić wznowienie inwestycji po wielu miesiącach przestoju. Czy to oznacza przełom dla budowy i czy opóźnienia nie zagrożą unijnemu dofinansowaniu? O to już za chwilę. My w Radiu Łódź zapytamy europosła Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego, a ta rozmowa o 8.10. Brytyjskie media stawiają pytania, kto zastąpi Keira Starmera i czy Brytyjczycy powinni znów pójść do urn. Dzień po rezygnacji premiera gazety piszą o końcu krótkiego rozdziału przy Downing Street, żądaniach rozpisania przedterminowych wyborów i rosnącej pozycji Andiego Burnhama. Były burmistrz Manchesteru wrócił do Izby Gmin i jest wskazywany jako następca dotychczasowego premiera. O szczegółach mówi Anna Rączkowska.
19: The Guardian zwraca uwagę na szybkie przesunięcia politycznej uwagi. Jeszcze wczoraj głównym tematem było emocjonalne pożegnanie Starmera przed Downing Street. Dziś brytyjskie media pytają, jak szybko Partia Pracy wybierze następcę i czy będzie nim Burnham. BBC przypomina największą zasługę Starmera, to za jego przywództwa Partia Pracy wróciła do władzy po latach rządów konserwatystów. The Times pisze o premierze, którego przygniótł ciężar urzędu. To obraz polityka, który wygrał dla Partii Pracy wybory, ale nie zdołał utrzymać zaufania własnej partii, pisze dziennik. Z kolei i The Telegraph pyta, czy następca Starmera powinien objąć urząd bez wyborów powszechnych. Gazeta zwraca uwagę, że skoro odchodzi premier, który wygrał wybory w 2024 roku, nowy szef rządu powinien poprosić wyborców o własny mandat. Stąd w brytyjskich komentarzach pojawia się słowo koronacja. Chodzi o możliwy scenariusz szybkiego przejęcia władzy przez Burnhama. Najpierw w Partii Pracy, potem na Downing Street, bez głosowania całego kraju. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
15: Na skrót najważniejszych wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.30.
13: Dużo słońca za naszym radiowym oknem i to w ciągu dnia się nie zmieni. I to nie tylko za radiowym oknem, ale w całym regionie. Sporo słońca i ciepło. Teraz na termometrach 20 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna do 26 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni na barometrze 1000 hektopaskali.
18: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
13: 5 minut po godzinie 8. Krzysztof Zalewski przed nami, muzycznie oczywiście, a po nim spotkanie z gościem.

0: Gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radio Łódź, Maciej Trajanowski, witam i kłaniam się. Witam w studiu mojego i Państwa gościa, to Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Panie Redaktorze, witam Państwa.
1: Porozmawiamy i o stosunkach Ukrainy i Polski, Polski i Ukrainy, porozmawiamy o zarobkach lekarzy, ale także o nowych przepisach unijnych, ale na początek sprawa lokalna. W zeszłym tygodniu Łódź obiegła informacja o tym, że wojewoda łódzki Dorota Ryl wydała decyzję, która pozwoli przejąć PKP PLK Tarczę, która jak wiemy stoi od dłuższego czasu, mniej więcej przy ulicy 1 Maja i ani drgnie. Wykonawcy podziękowano. Decyzja wojewody pozwoli również przejąć kamienicę nad tą tarczą i także wypłacić odszkodowania mieszkańcom, którzy tam mieszkają. To miał być krok milowy. Czy rzeczywiście to posuwa do przodu tą inwestycję, czy tarcza będzie dalej stała jak stoi? No chyba najważniejszy jest przetarg.
2: Tak, najważniejszy jest przetarg. Faktycznie decyzja wojewody jest następstwem tych decyzji, które były podjęte parę tygodni temu, ale najważniejszy jest przetarg. Dlaczego? Dlatego, że są w tej chwili organizowane dwa przetargi. Jeden ograniczony dla firm, które mają ogromne doświadczenie w tym, żeby przekopały te 900 kilka metrów i ten tunel został dokończony, czyli żeby dojechał, mówiąc wprost i kolokwialnie, do dworca Łódź Fabryczna. I tutaj zgłaszają się, z tego co wiem, zainteresowane są firmy z całego świata, które mają ogromne doświadczenie, i drugi nieograniczony dla wszystkich, którzy będą chcieli wykańczać dworce i tak dalej.
1: Na dokończenie tego wszystkiego, co
2: tak
1: tam
2: jest,
1: zostanie.
2: Dookoła.
1: To jak dużo firm zgłasza się do tego przetargu, to ja już sobie wyobrażam, że to będzie długotrwała procedura odwołania.
2: Nie, nie. Chcemy to zrobić i taki jest pomysł też Ministerstwa Infrastruktury, żeby to zrobić szybko, bo nie mamy czasu, bo jesteśmy spóźnieni. Unia Europejska
1: no,
2: daje
1: i to sporo
2: nam...
1: spóźnieni. No. Z tego co mówi PLK, no to możemy skończyć nawet 31-32. 2031-32, to będzie 10 lat chyba po pierwotnym terminie.
2: No 10 lat, no ale jak się wyłania firmy, które nie mają sprzętu, ludzi, doświadczenia, ani odpowiedniego finansowania, to tak się kończy. Przypomnę, że to było konsorcjum dwóch firm. Pierwsza firma upadła, tak de facto ogłosiła upadłość po wystawieniu pierwszej faktury za 180 milionów, więc to też jest bardzo ciekawy wątek, ale nie chcę wracać do przeszłości, bo nasi słuchacze pewnie są zainteresowani, żeby faktycznie przekopać ten tunel, pierwszy, drugi rozpocząć i żeby nie było później, żeby kolej dużych prędkości w 1932 roku została uruchomiona, przejeżdżała przez port Polska i dojeżdżała do Warszawy, i żebyśmy w te 35 minut dojechali. A my dzisiaj, ja mówię też jako poseł do Parlamentu Europejskiego z Komisji Transportu, robimy wszystko, żeby jeszcze z tego starego budżetu unijnego, który się kończy,
1: no właśnie,
2: dostać
1: jest...
2: pierwsze pieniądze na tunel kolei dużych prędkości.
1: Nie mieszajmy słuchaczom, bo kolei dużych prędkości to jest inny projekt. Tunel z tradycyjnej kolei jest to inny projekt. Wracając do tego tradycyjnego tunelu, inwestycji, która stoi i uprzykrza życie łodzian. Czy to opóźnienie nie spowoduje, że stracimy pieniądze z Unii Europejskiej na ten tunel? Przecież gro tych środków właśnie jest z Unii Europejskiej.
2: Ja dlatego zaprosiłem Komisję Transportu Parlamentu Europejskiego tutaj do Łodzi między innymi, żeby im pokazać, że jesteśmy zaawansowani, że bywa tak i w Europie również te tunele są często jeśli chodzi o oddanie opóźnione o 2, a nawet 10 lat. Przykład chociażby najdłuższego teraz tunelu pod przełęczą Bremen, no to tam jest około 10 lat. Więc Unia Europejska wie, że w takich sytuacjach, jeśli jest tylko dobra wola ze strony rządu i chęć kontynuowania projektu, to nie chce zwrotu, tylko chce dokończyć ten, tym bardziej, że
1: no dobrze,
2: jesteśmy
1: to
2: na tej...
1: Wymagało, to będzie wymagało decyzji politycznej, czy już na wiemy, chwilę, że dostaniemy
2: nie,
1: te pieniądze?
2: Na tą chwilę nie ma zagrożenia co do zwrotu, jeśli chodzi o tunel średnicowy. Natomiast jeśli chodzi o kolej dużych prędkości, jesteśmy na krótkiej liście, żeby te pieniądze dostać, pierwsze pieniądze na ten drugi tunel kolei dużych prędkości. Więc trzymajmy kciuki. A dla Europy i dla Brukseli jest to kluczowy projekt, dlatego że przez Polskę, przez Łódź, przez Warszawę wszystkie pociągi będą jechały na Litwę, na Łotwę, ale też w przyszłości na Ukrainę, bo 2040 jest chęć połączenia z Ukrainą i z Kijowem, więc...
1: No i jeśli tarcza nie stanie, bo łodzianie mają przykre doświadczenie
2: no, ja mam taką
1: z
2: nadzieję.
1: Takimi tunelami. Słyszą, że będzie kopany drugi tunel i pewnie no, nie ja jednemu pan, przez
2: posłowie,
1: myśl przeszło, czy tym razem się nie skończy tak samo.
2: Posłowie Komisji Transportu pojechali między innymi na ten drugi tunel i mieliśmy spotkanie z firmą, która realizuje. Na razie nie ma żadnych opóźnień i też były pytania, czy jesteście w stanie, czy macie faktycznie odpowiednią poduszkę finansową, czy macie sprzęt. Więc sprzęt mamy najnowszy, poduszkę firma ma najnowszy, poduszka finansowa jest, chęć ze strony rządu do pomocy też jest, więc tutaj nie ma żadnych opóźnień.
1: Czyli pan by postawił, że ten tunel bez problemów, no większych problemów, bo problemy przy takich inwestycjach zawsze się pojawiają, ale bez podobnych problemów, co przy tradycyjnym koleju, przepraszam, tunelu, uda się zrealizować.
2: Na pewno, jeśli bierzemy pod uwagę doświadczenie firmy, która robi tunele na całym świecie, to takie prawdopodobieństwo jakiejkolwiek wtopy jest dużo mniejsze niż firmy, która nigdy tego nie robiła. Więc tak, my jesteśmy po to, żeby załatwić finansowanie i pilnować wykonawcy. Mam nadzieję, że teraz takich sytuacji już nie będzie.
1: Ja bym tak odważnie nie obstawiał, ale zobaczymy, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Zmieńmy temat. Gorące polityczne napięcie między Polską a Ukrainą. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu, czyli prezydentowi Ukrainy. Na prezydenta Karola Nawrockiego posypały się gromy. Pana zdaniem to dobra decyzja, bo ja rozumiem, że politycznie być może popierać prezydenta Karola Nawrockiego Koalicja Obywatelska nie może, ale z tego, co czytam w analizie Res Futura Data House, 74% komentarzy w sieci, nawet biorąc pod uwagę 20% botów, to są pozytywne dla decyzji prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Ja uważam, że zarówno prezydent Zełenski, który rozpoczął tą niepotrzebną absolutnie awanturę, jak i prezydent Nawrocki zrobili ruch bardziej do wewnętrznej polityki. Puszczają oko do swoich elektoratów, ale nie myślą o tych relacjach polsko-ukraińskich. Pozycja, wydaje mi się, prezydenta Zełenskiego na Ukrainie nie jest zbyt mocna. On próbuje sięgać do tego, co było i niestety dla nas bardzo bolesne. No a z drugiej strony my byśmy oczekiwali, że od tego są prezydenci, że zamiast czekać, kto pierwszy zadzwoni, to jednak spotkają się i jednak będą myśleli również o przyszłości. Nie udało się tego uzyskać.
1: Czyli pana zdaniem nie skończyło się źle. To znaczy prezydent Nawrocki powinien taką decyzję podjąć.
2: Wie pan, my byśmy jednak oczekiwali od strony ukraińskiej, ja przynajmniej proponowałem, żeby przemyśleć, żeby był jednak taki dzień pamięci ofiar UPA, dlatego że...
1: No ale najpierw chyba by musieli zmienić nazwę tej jednostki, którą nazwali właśnie bohaterów UPA.
2: No między innymi, tak, oczywiście. Ja dziwię się oczywiście, bo Zełenski ma tylu bohaterów tej wojny. Mógłby nazywać brygady bohaterami tej wojny, że nie jest zrozumiałe dla nas, dlaczego on sięga do tych bolesnych kart historii tamtego czasu. Rozumiem, że robi to do wewnątrz, bo ma słabą pozycję wewnątrz.
1: No tak samo jak prezydent Karol Nawrocki robi
2: Karol
1: to do wewnątrz.
2: Karol Nawrocki robi do wewnątrz, natomiast nasze firmy, między innymi, które chcą odbudowywać Ukrainę, pytają, no dobra, a my chcielibyśmy porozmawiać też o przyszłości, nie tylko o przyszłości, ale też o przyszłości.
1: Właśnie, i czy ta sprawa nie stanie na przeszkodzie? Niezależnie od tego, czy politycy będą ściskać sobie ręce, na koniec będą twarde kontrakty i pieniądze leżały na stole.
2: Ja mam nadzieję, że zarówno jeden prezydent, jak i drugi, podejmując takie, a nie inne decyzje, wiedzą, jaki będzie krąg dalszy. I myślę też o prezydencie Nawrockim.
1: No ale jak to sobie...
2: Natomiast ja mogę powiedzieć tak, no ktoś w tym wszystkim musi być mądrzejszy. Premier Donald Tusk studzi emocje, i zrobił wszystko, żeby w Gdańsku odbyło się najważniejsze spotkanie przywódców z całego świata, z Europy szczególnie. Będzie też przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, żeby porozmawiać o odbudowie Ukrainy. Nikomu bardziej nie zależy na odbudowie Ukrainy niż narodowi ukraińskiemu i prezydentowi Zełenskiemu. A nam zależy, żeby polskie firmy mogły na tym zarobić, mówiąc już wprost. I nam się udało to zrobić w Gdańsku, chociaż przecież Niemcy chciały organizować, Włosi, Francuzi, a jednak nam się to udało. Więc patrzymy na to pragmatycznie. Ale też mamy gdzieś w tylu głowy, że kwestia Wołynia musi być jednak do końca wyjaśniona.
1: No właśnie, skoro rozmawiam z europosłem, to ta sprawa powinna stanąć na przeszkodzie w drodze Ukrainy do Unii Europejskiej, bo już takie głosy się pojawiają ze strony właśnie prawicowych polityków, że z banderą z UPA na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
2: Na pewno ta sprawa również będzie leżała na stole. No skoro my już rozmawiamy na poziomie orderu, to co dopiero mówiąc o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że Polska, za czym weszła do Unii Europejskiej, musiała spełnić bardzo wiele, wiele warunków. Wydaje mi się, że to nie jest jedyny problem dzisiaj, który leży gdzieś po stronie Ukrainy, żeby weszli do Unii Europejskiej. Kwestia korupcji, wydaje się, jest bardzo dużym problemem. Z tym musi sobie uporać Ukraina. Kwestia zakończenia też tej wojny. Jest wiele kwestii, które trzeba rozstrzygnąć, ale niewątpliwie te kwestie historyczne również są bardzo ważne.
1: Czy lekarze zarabiają za dużo, panie pośle?
2: Ja nie jestem od oceniania, czy ktoś zarabia za dużo, czy ktoś za mało. Tym bardziej, że lekarz lekarzowi nierówny, jeśli chodzi o zarobki. Natomiast wiem, że pani minister zdrowia szykuje...
1: No jak się ostatnio okazało, to nawet bardzo nierówny.
2: Bardzo nierówny.
1: Wyjaśnię tylko słuchaczom, że pytam w związku z tym, że parlament przyjął, polski parlament przyjął ustawę, która pozwoli powiązać zarobki lekarzy z różnych szpitali, bo przecież lekarze nie pracują tylko w jednym szpitalu, ale w różnych jednostkach, z numerem PESEL, tak żeby wiadomo było, kto ile zarabia.
2: No i to jest propozycja, która w jakiś sposób wychodzi naprzeciw temu wszystkiemu, co widzimy. Co ciekawe, politycy PiSu głosowali przeciwko tej ustawie.
1: Tylko panie pośle, czy to coś zmieni? To, że będziemy wiedzieli, że ten lekarz zarabia milion, ten 200 tysięcy, a ten pół miliona, to czy sprawi, że oni przestaną tyle zarabiać?
2: Bardziej mnie na przykład, ja nie mogę zrozumieć, jak słyszę, że niektórzy lekarze są w stanie przepracować więcej godzin niż ma godzin doba w ciągu dnia. No więc wszyscy się zastanawiają, jak to się dzieje. I ja nie mówię co do wszystkich, ale jest, jak w każdej grupie, pewna grupa, która próbuje w jakiś sposób być może wykorzystać te luki w systemie. Tak samo jak nie rozumiem, jak jakiś radny powiatowy jest w stanie być dyrektorem szpitala i być radnym i jeszcze w trzech innych szpitalach dorabiać i później pokazuje to
1: doświadczenie. To chyba nikt nie rozumie.
2: To nie jest zrozumiałe, natomiast wiem, że pani minister zdrowia ma pewien pomysł, mówiła o tym szerzej. Rozumiem, że trzeba to wszystko wydyskutować. To nie jest tak, że cokolwiek narzucić. Trzeba szukać kompromisu z lekarzami, trzeba szukać też zrozumienia w drugiej stronie. Te pieniądze są ogromne na służbę zdrowia. My w ciągu tych 2,5 roku tak de facto zwiększyliśmy budżet Narodowego Funduszu Zdrowia o blisko 80 miliardów. No i dalej brakuje, więc gdzieś ten system trzeba...
1: Gdzieś te pieniądze, to prawda, system. Ale panie pośle, tak wracając jeszcze do polityki, to nie jest tak, że dyskusja o zarobkach lekarzy to jest próba przekierowania tego, że afera w Szpitalu Południowym dotyka Koalicję Obywatelską, że naprawdę jest to jeden z poważniejszych od przejęcia władzy kryzysów wizerunkowych. Porozmawiajmy o zarobkach lekarzy, a nie porozmawiajmy o tym, że dochodziło do nieprawidłowości w Szpitalu Południowym z udziałem polityka Koalicji Obywatelskiej.
2: No, jak przypomnę sobie sprawę między innymi marszałka Senatu Karczewskiego, jego nadgodzin tak zwanych niewyjaśnionych i wielu innych radnych, którzy dzisiaj PiSu są, to wydaje mi się, że akurat...
1: No tak, że to nie jest usprawiedliwienie, panie pośle. To, że inni robili źle, to nie znaczy, że my też możemy, prawda?
2: Ja uważam, tylko wie pan, reakcje są różne. Niech pan zwróci uwagę, bądźmy uczciwi. Rafał Trzaskowski podjął decyzję o tak de facto odwołaniu całej rady zarządu, zwrotu pieniędzy i wyrzucenia tak de facto i z partii, i z pracy tego, który oszukiwał. Zawsze się ktoś taki znajdzie. Ja nie przypominam sobie takich reakcji za czasów PiSu, łącznie z tym, kiedy nie było pieniędzy za respiratory. Mówiliśmy nie o 1 600 000, tylko o 160 milionach wtedy. Respiratory nie przyjechały, handlarz bronią uciekł, a wiceminister się cieszył i został wiceministrem w innym ministerstwie za chwilę, wie pan. Ja pamiętam te czasy. Tak samo było z maskami i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę Ja uważam, że to jest dobry moment, żeby otworzyć poważną dyskusję i debatę, jak ten system ma wyglądać. Nie jestem ekspertem w dziedzinie zdrowia, ale jestem...
1: No dlatego pytam też o politykę.
2: Ale jestem politykiem i wydaje mi się, że to, co jesteśmy w stanie robić, to szukać oszczędności, żeby nie zabrakło pieniędzy w systemie, ale wiemy, że ten system trzeba naprawić, dlatego że z roku na rok pieniędzy jest więcej, a cały czas te kolejki się gdzieś tam utrzymują. Więc jeśli są gdzieś patologie, trzeba to zmienić.
1: A afera w Szpitalu Południowym będzie sporym problemem dla Koalicji Obywatelskiej? Jeżeli w kontekście przyszłorocznych wyborów?
2: W moim przekonaniu to jest taki przykład, gdzie faktycznie możemy pokazać od A do Z, jeśli się pojawia problem, jak trzeba zrobić, żeby ten problem rozwiązać. Pewnie wiele osób widzi to, jak zostali i zwolnieni ci, którzy w tym brali udział. Mam nadzieję, że również zostanie
1: strach,
2: do końca...
1: Pomyśleć, co by było, gdyby media nie naświetliły tego tematu. Pewnie każdy sobie myśli teraz, że pewnie taki proceder by trwał dalej. A pytanie jeszcze, czy takich procederów nie ma w innych miastach.
2: I jak są, to trzeba, niezależnie od przynależności partyjnej legitymacji, trzeba to wszystko wyjaśnić. Natomiast ja jestem też ciekaw, jak się skończy ostatecznie kwestia ordynatora, tak zwanego sygnalisty, który jest w sporze ze szpitalem na kwotę 500 000 zł, a dzisiaj jeszcze dziennikarze donoszą, że próbował i oczekiwał od Rafała Trzaskowskiego, prezydenta miasta, kilka lat temu, że ten przekaże mu działkę za darmo na budowę kliniki. Tych wątków jest tam więcej. Ja uważam, że nie tylko dla służb magistratu to jest sprawa, ale również dla prokuratury do wyjaśnienia tego całkowicie. Natomiast to, że mamy w wielu miejscach taką sytuację w Polsce, no to trzeba tam każdą indywidualnie traktować.
1: Wróćmy na chwilę do Brukseli jeszcze na koniec. No, zostało parę dni do wakacji. Pewnie wszyscy już pakują walizki. No może nie wszyscy, ale część osób, słuchaczy Radia Łódź, pakuje walizki. Sporo pewnie odleci z łódzkiego lotniska. Unia Europejska wprowadza jednak nowe zasady odszkodowań za opóźnione loty. Kiedy one wejdą w życie? No i co zawierają? Dostanę więcej pieniędzy, kiedy samolot się spóźni?
2: 13 lat trwały negocjacje z liniami lotniczymi, ale przede wszystkim z krajami, żeby
1: i tyle
2: przyjąć
1: się stawka
2: jedne...
1: nie zmieniała za opóźnienie.
2: Jesteśmy jedynym miejscem na świecie, gdzie coś takiego będzie obowiązywało. Otóż po pierwsze, jeśli się spóźni samolot 3 godziny, niezależnie z jakiego kierunku, dostaniemy odszkodowanie i to odszkodowanie dostaniemy w ciągu 14 dni. Procedura będzie szybsza, nie będzie tych wszystkich pośredników, którzy będą chcieli zarobić na tym i łupić i linię, i tych pasażerów. Po pierwsze. Po drugie, ten bagaż będziemy mogli wziąć ze sobą i on będzie w cenie biletu. I nie będzie tak, że płacimy za bilet 200 zł, a później jak za bagaż nam każą doliczyć, to często jest to dwa razy
1: czyli
2: więcej niż za bilet.
1: Czyli będzie jeden bagaż
2: cena biletu będzie podana razem z bagażem, ale będą linie, które będą mogły odjąć. Jeśli pan nie będzie chciał wziąć bagażu na pokład, to będzie można odjąć ten bagaż od ceny biletu. I tutaj linie, te tanie linie będą proponowały jakieś ceny, ale generalnie cena będzie z biletem.
1: To nie podniesie opłat? To nie podniesie cen biletów lotniczych w Europie? Skoro takie wymagania są, odszkodowania, wyższe odszkodowania, prostsza procedura, ale
2: ja
1: także
2: podam,
1: obowiązek doliczenia bagażu?
2: Podam przykład, jeśli dzisiaj, nie wiem, transkontynentalny leci samolot i jest spóźniony 3 godziny bądź dłużej, dostaje się 600 euro i nagle pojawia się firma, która jest pośrednikiem, która załatwia wszystkie formalności i ona z tych 600 euro proponuje 150 dla siebie i pasażer dostaje 450. A my proponujemy 600, czyli linia płaci tyle samo. Pasażer dostaje więcej, bo nie ma pośrednika, więc myślę, że takim najlepszym przykładem jest polskie linie LOT, gdzie w cenie lotu mamy bagaż oczywiście, a nawet często dwa i nie płacimy więcej. Często te ceny biletów w linii regularnych, jak dodamy te wszystkie koszty, są tańsze od tanich linii. Natomiast zależy nam na pewnych faktycznie regulacjach i dodam, jeśli ktoś ma instrument, będzie mógł zabrać nieodpłatnie na pokład. Jeśli ktoś jedzie z rodziną, nie trzeba będzie płacić za te miejsca dla dziecka dodatkowo, za wybór miejsca dodatkowo.
1: Tylko ważna uwaga, to nie od tych wakacji, tylko od kolejnych chyba.
2: No
1: jeszcze
2: mniej więcej
1: teraz po staremu.
2: Tak, 12 miesięcy mają wszystkie teraz linie lotnicze, żeby to wdrożyć, przygotować aplikację, bo jeśli odszkodowania, to będzie można to zrobić przez telefon, więc dużo szybciej, łatwiej. Tak, 12 miesięcy mają, żeby to wdrożyć, więc od kolejnych wakacji będzie to obowiązywało.
1: Ale to nie znaczy, że państwo nie mają swoich praw, jeżeli samolot się spóźni. Również przysługują państwo odszkodowania. Polecamy sprawdzić przed podróżą, przed wakacjami takie przepisy i swoje prawa, żeby wiedzieć, czego oczekiwać od linii lotniczych. Bardzo dziękuję. Dariusz Joński, europoseł Koalicja Obywatelska, był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
4: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
3: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
4: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
7: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
8: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
7: Czy to konieczne?
8: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
9: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
1: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Zbliża się 8.30, czas na raporcie drogowej. Damian Grosicki.
12: Dzieje się na S8 między Czerniowicami, między węzłami Czerniowice i Włóka Jagielczyńska. Doszło do zderzenia autobusu z osobówką w kierunku Warszawy. Tam droga jest właśnie zablokowana w kierunku stolicy i policja wyznacza objazdy. Teraz zjeżdż. Z kolei w zbieżu korki tworzą się na ulicy Idlastej przed przejazdem kolejowym. Między Idlastą a Okulickiego w Łodzi doszło do wypadku. Na Okulickiego też mamy korki od Okręglika po 11 listopada, na Zgierskiej i Łódzkiej w Zgierzu od Osiedlowej. Co jeszcze w Łodzi? Rondo Solidarności stoi, Brzezińska również w Nowosolnej, Malownicza i Paderewskiego przed rondem lotników. Czas na Sierac i utrudnienia na Wojska Polskiego, Jana Pawła i 1 maja. A za pół godziny zapraszam na kolejny raport drogowy.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Na zegarze 8.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
13: Pociągi ŁKA jadą zmienionymi trasami. To po wypadku w Zgierzu, gdzie pociąg śmiertelnie potrącił pieszego. Pociągi jadą zmienioną trasą przez Łódź Marysin, a także w skróconej relacji do Łodzi Żabieniec. Informacje o utrudnieniach są na bieżąco aktualizowane w aplikacji Infoportal ŁKA oraz na stronie internetowej infoportal.ŁKA.lotskie.pl. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarło Polskie Radio, Wołodymyr Zełenski nie pojedzie do Gdańska na Kongres Odbudowy Ukrainy. Delegację z Kijowa prawdopodobnie reprezentować będzie szefowa ukraińskiego rządu. Powodem decyzji Zełenskiego są napięcia w relacjach polsko-ukraińskich po nadaniu przez ukraińskiego prezydenta jednej z jednostek wojskowych miana bohaterów UPA, co wywołało ostrą krytykę w Polsce. Dodatkowo sytuację zaostrzyła decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Według rozmówców ukraińskich mediów taki przyjazd mógłby zostać odebrany w Kijowie jako polityczne upokorzenie. 22-letni Kolumbijczyk podejrzany o napad na kantor w Łodzi. Do rozboju przy ulicy Piotrkowskiej doszło w piątek rano. Sprawca wszedł do kantoru, zagroził pracownicy przedmiotem przypominającym broń i zażądał wydania pieniędzy. Zabrał ponad 200 tysięcy złotych w różnych walutach, a następnie uciekł. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, przyznał się do nich, ale odmówił składania wyjaśnień. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, grozi mu 15 lat więzienia. Argentyna wygrała z Austrią 2-0 w meczu grupy J piłkarskich mistrzostw świata na stadionie w Arlington pod Dallas. Oba gole dla obrońców tytułu zdobył ich lider Leo Messi. Trafił w 38 minucie oraz w dodatkowym czasie gry. Gwiazdor reprezentacji Argentyny został najlepszym strzelcem w historii mundialu. Strzelił swoją 17 i 18 bramkę w mistrzostwach świata i już po tym pierwszym trafieniu wyprzedził dotychczasowego rekordzistę niemieckiego napastnika Miroslava Klozeko. Więcej sportu za pół godziny w Radiu Łódź. Zapraszam.
11: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami słoneczny i ciepły dzień. Teraz na termometrach mamy 20 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 26 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni na barometrze 1000 hektopaskali.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: Na zegarze 28 minut do godziny 9.

21 minut do godziny 9 słucham Radio Audycyjnej Porannej i jeszcze jedna ciekawa sprawa. Tak, bardzo dziękujemy. Błażej Król w Radiu Cię o Poranku. W ostatnim czasie za sprawą salników VIP dla wybranych w Szpitalu Południowym w Warszawie znów głośno zrobiło się o tym, jak działa, jak funkcjonuje system ochrony zdrowia w naszym kraju, także w kontekście zarobków personelu medycznego, no ale tych problemów oczywiście jest dużo, dużo więcej, a wśród nich, wśród tych problemów między innymi zwolnienia lekarskie, także te wypisywane, jak to by najdelikatniej rzecz ująć, bez dostatecznego rozpoznania choroby. Takie przynajmniej można mieć podejrzenie. No i taki przykład z ostatnich dni, to jest sytuacja trzech lekarzy z Wielkopolski, którzy w ubiegłym roku wystawili ponad 56,5 tysiąca zwolnień. Konkretnie to było 56 600 zwolnień lekarskich. Trzech lekarzy. ZUS wyjaśnia obecnie sprawę. Lekarzom grozi odebranie prawa do wykonywania zawodu do 12 tysięcy, jeśli te podejrzenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych by się potwierdziły. No i teraz małe zadanie z matematyki, idealne na maturę. Jeżeli trzech lekarzy przez rok wystawiło 56,5 tysiąca zwolnień, to już tak zaokrąglając, no to ile zwolnień

wystawiali dziennie, każdy z tych lekarzy. No i tak sobie szybko policzyłem i wychodzi, że jeśli każdy z nich wystawiałby zwolnienia 7 dni w tygodniu, no to wychodzi, że każdego dnia każdy z trzech lekarzy musiałby wystawić około 52 zwolnień. A jeśli tylko panowie pracowali w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku, no to jest to już 76 zwolnień. No i tak to się kręci.

0: Tu Radio Ucina zegarze 12 minut do godziny 9.
1: Przegląd prasy.
0: No i teraz dziennik Gazeta Prawna, bo do tej gazety zaglądamy. Lotnisko w Baranowie będzie od razu większe. Budowa fundamentów pod terminal lotniska w Baranowie ma zacząć się we wrześniu. Władze spółki CPK i resort infrastruktury zapowiadają, że od początku lotnisko ma być większe, ma mieć przepustowość 44 milionów pasażerów. W Ministerstwie Infrastruktury podpisano umowę na prace fundamentowe pod terminal w Baranowie. To pierwszy większy kontrakt na roboty budowlane związane z nowym lotniskiem, który do 2032 roku ma powstać 37 km na zachód od Warszawy. To symboliczna umowa, bo oznacza, że przechodzimy od części projektowej do wykonawczej. Tak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Prace przy budowie fundamentów mają zacząć się w połowie września. Wykonawca robót firma Budimex zapowiada, że teren budowy przejmie w lipcu i wtedy zaczną się prace przygotowawcze. Samo fundamentowanie ma polegać na budowie ponad 8 tysięcy pali oraz kolumn o długości od 9 do 30 metrów. Zapadła także decyzja o zwiększeniu przepustowości CPK. Początkowo to lotnisko miało obsługiwać około 30-33 milionów pasażerów. Teraz ma być to 44 miliony podróżnych. Więcej na ten temat w dzienniku Gazecie Prawnej, a na zegarze 10 minut do 9.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Gościem najbliższego Radia Nocą będzie Mirosław Kuliś, wieloletni dziennikarz, założyciel i wydawca największego polskiego tygodnika Angora. Człowiek, który stworzył wioskę artystyczną w Janowie, teatr komedii Impro w Łodzi i sprowadził do Polski najsłynniejszego telewizyjnego uzdrowiciela lat 90. Anatolija Kaszpirowskiego. Zapraszam Państwa do Radia Nocą z Mirosławem Kulisiem w najbliższy czwartek 25 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy myśleń na m.woźniczka@radiolot.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
4: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
5: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
7: Zbliża się 9:00, czas na raport drogowy. Damian Grosicki.
8: Cały czas mamy utrudnienia na drodze ekspresowej S8 między węzłami Czerniowice, Włócza, Jagielczyńska w kierunku Warszawy. Przypomnę, zderzył się tam autobus z osobówką. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana, a policja przekierowuje ruch z węzła Czerniowice na miejscowość Lipie i dalej w kierunku węzła Włócza, Jagielczyńska. Te utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 11:00, a w Łodzi ruch powoli łagodnieje. Miejscami możemy wolnie pojechać lub swoje odczekać, m.in. na Dąbrowskiego, Przybyszewskiego, Przędzalnianej i to od Fabrycznej aż po Nawrot. Należy też wspomnieć o Sienkiewicza, Żeromskiego i ogólnie o trasie WZ. Wszystkim życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
6: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
7: Tu Radio Łódź, minęła 9:00. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
9: Śmiertelny wypadek na torach przed stacją Łódź Radogoszcz. Nie żyje mężczyzna, pociągi jadą zmienionymi trasami. Według nieoficjalnych informacji prezydent Ukrainy nie przyjedzie na szczyt w Gdańsku. Lepszy dostęp do lekarza dla mieszkańców Łódzkiej Nowosolnej. Szczegóły za chwilę. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, a temperatura maksymalna do 26 stopni. Pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jadą zmienionymi trasami. To po wypadku przed stacją Łódź Radogoszcz, gdzie pociąg śmiertelnie potrącił pieszego, mówi sierżant Bartłomiej Arcimowicz ze zgierskiej policji.
10: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, iż 36-letni mężczyzna z nieznanych na tą chwilę przyczyn targnął pod pociąg ŁKA jadący w kierunku stacji Łódź Widzew. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. 160 pasażerów jadących pociągiem zostało objętych pomocą Straży Ochrony Kolei.
9: Pociągi jadą zmienioną trasą przez Łódź Marysin, a także w skróconej relacji do Łodzi Żabieniec. Informacje o utrudnieniach są na bieżąco aktualizowane w aplikacji Infoportal ŁKA oraz na stronie internetowej infoportal.ŁKA.pl.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: Tarcza, która drąży tunel pod Łodzią, zostanie przejęta przez kolej. W zeszłym tygodniu zielone światło na przejęcie stojącej od miesięcy maszyny wydała wojewoda łódzka. To decyzja przełomowa, choć nadzieje na to, że prace na budowie tunelu kolejowego szybko ruszą, są zerowe. Łączymy się teraz z Maciejem Trojanowskim, który o tej decyzji rozmawiał przed chwilą z europosłem Dariuszem Jońskim.
12: Dzień dobry, tak jestem, słyszymy się.
9: No to skoro tarcza szybko nie ruszy, to dlaczego ta decyzja jest taka ważna?
1: No jak wyjaśnia gość Radio Łódź, daje ona możliwość przekazania tarczy nowemu wykonawcy, a ten już jest poszukiwany. I jak przekonuje europoseł, zainteresowanie dokończeniem inwestycji jest spore.
12: Z tego co wiem, zainteresowane są firmy z całego świata, które mają ogromne doświadczenie.
1: Choć trzeba jasno podkreślić, przejęcie tarczy w żaden sposób nie przyspiesza procedury wyłonienia nowego wykonawcy, a termin zakończenia inwestycji to wciąż początek kolejnej dekady.
9: No a czy nie ma w związku z tym obawy, że Polska przez takie opóźnienie straci pieniądze z Unii na tunel?
1: No zdaniem mojego gościa nie. Jak wyjaśnia, takie inwestycje w Europie opóźniają się regularnie.
12: Przykład chociażby najdłuższego teraz tunelu pod Przełęczą Bremen, no to tam jest około 10 lat.
1: Zatem jak mówi Dariusz Joński, Łódź nie jest tu żadnym wyjątkiem.
9: Bardzo dziękuję za informację, a całej rozmowy z gościem Radia Łódź można już posłuchać na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarło Polskie Radio, Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na Kongres Odbudowy Ukrainy. Delegacji z Kijowa prawdopodobnie reprezentować będzie szefowa ukraińskiego rządu. O szczegółach mówi Paweł Buszko.
13: Według moich źródeł zbliżonych do ukraińskich władz, Wołodymyr Zełenski zdecydował, że nie pojedzie do Gdańska. Wczoraj ukraiński prezydent miał to konsultować z przedstawicielami ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Najprawdopodobniej na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfyrydenko. Między Kijowem i Warszawą trwają napięte stosunki po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał imieniem bohaterów UPA jednostkę specjalną ukraińskiej armii. W odpowiedzi Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego, co w Kijowie przyjęto jako afront wobec ukraińskiego prezydenta. Konferencja odbudowy Ukrainy rozpoczyna się w czwartek. To duży międzynarodowy szczyt, na którym spodziewani są przywódcy krajów europejskich. Paweł Buszko, Polskie Radio.
9: Ktoś niszczy samochody pracowników Fundacji Dom w Łodzi. Fundacja prowadzi Dom Dziecka dla Dzieci Chorych. Jej pracownicy parkują na osiedlowym parkingu od 19 lat, tak jak okoliczni inni mieszkańcy. Do zniszczeń zaczęło dochodzić, gdy przy ulicy Wierzbowej w Łodzi ustawiono parkomaty. Samochód opiekunów z domu w Łodzi ucierpiały nie raz, a ostatnio ktoś nawet przebił oponę, mówi dyrektorka Domu Dziecka Anna Karolak.
14: Na tym terenie mieszkają nasze dzieci, to jest tutaj Dom Dziecka dla Dzieci Chorych, więc my też czujemy się jak mieszkańcy, tak? Mieszkają tu nasze dzieci, mamy swoje służbowe samochody, dojeżdżamy do dzieci, więc nie wyobrażamy sobie też tutaj nie zaparkować.
9: Policja apeluje, by zgłaszać akty wandalizmu na najbliższy komisariat. Mieszkańcy Nowosolnej i okolic będą mieli lepszy dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. Przy ulicy Jugosławiańskiej w Łodzi powstaje siedziba przychodni Miejskiego Centrum Medycznego Widzew. Do dyspozycji pacjentów będzie 5 gabinetów, w tym zabiegowy wyposażony w USG, mówi dyrektor MCM Widzew Elżbieta Jończyk.
15: Przede wszystkim podstawowa opieka zdrowotna, czyli lekarz, albo internista, albo rodzinny. Bardzo byśmy chcieli, żeby też był tutaj pediatra. Placówka będzie czynna od 8 do 18 w dni powszednie. Z tym, że nasza podstawowa opieka zdrowotna jest rozbudowana opiekę koordynowaną.
16: To, co jest bardzo istotne, będzie też mała tężnia solankowa, o co zawsze zabiegają mieszkańcy, i będzie mini plac zabaw dla dzieciaków.
9: Dodaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Nowa przychodnia ma zacząć przyjmować pacjentów wiosną przyszłego roku. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 10:00 zapraszam.
7: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Robert Zwoliński.
17: Piłkarze pierwszoligowego ŁKS Łódź wczoraj przechodzili badania, a dzisiaj wrócą do treningów po wakacyjnej przerwie. Na pewno w drużynie nie będzie już Jespera Lufelsenda, Mateusza Wzięcha i Huberta Idasiaka. Klub wczoraj poinformował, że ich kontrakty nie będą przedłużone, a wypożyczenia zakończyły się też dla Maksymiliana Pingota i Macieja Wojciechowskiego. W treningu są też już piłkarze Unii Skierniewice, która w nowym sezonie będzie Beniaminkiem w pierwszej lidze. Na razie klub nie informował o nowych graczach, którzy zasilą Unitów, a z drużyną pożegnali się Igor Ławrynowicz, Kuba Murawski, Aleksander Sztefen i Karol Turek. Teraz do tego grona dołączył także asystent trenera Kamila Sochy, Michael Chojnicki, który w klubie był od lutego tego roku. Kontrakt został z nim rozwiązany za porozumieniem stron. A do treningów wczoraj wrócili też piłkarze ekstraklasowego Widzewa Łódź. Na pierwszych zajęciach pojawiło się 19 zawodników. Pozostali dołączą już w przyszłym tygodniu na obozie w Austrii. Wcześniej klub rozegra też sparingowe spotkanie ze Stalą Rzeszów. Ten mecz w najbliższą sobotę. A zdjęcia z pierwszego treningu, który odbył się na stadionie przy Alei Piłsudskiego, do obejrzenia na radioloc.pl. Magdalena Fręch odpadła z turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Łodzianka przegrała w pierwszej rundzie z Japonką Naomi Osaką 0-2, w setach 4-6 i 1-6. W Bad Homburg wystąpi też Iga Świątek, która rozpocznie jednak rywalizację dopiero od drugiej rundy. Łukasz Wiśniewski odchodzi z PGE GiEK Skrybełchatów. Środkowy w zespole żółto-czarnych był od 2023 roku. Większość czasu spędził jednak na leczeniu kontuzji. W Skrze Wiśniewski zagrał łącznie 37 meczów, zdobył w nich prawie 240 punktów.
7: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami pogodny dzień i ciepły. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 20 stopni. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 26 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni, na barometrze 1000 hektopaskali. Siedem minut po godzinie 9. Bardzo dziękujemy za poranne spotkanie. A już teraz w studiu Paulina Klima-Stasiak. Witam cię bardzo serdecznie.
18: Dzień dobry.
7: No i cóż, dobrego dnia życzymy.
18: Ja również.
7: Kłaniam się nisko.
18: Życzę tobie dobrego dnia. To twój dzień ojca dzisiaj,
7: no właśnie,
18: co?
7: Tak. Wszystko się zgadza. Jest jeszcze ojciec realizujący, jest ojciec prowadzący. No i teraz pojawia
18: jest się wielu ojców.
7: Matka prowadząca. Dziękuję za te życzenia, matko. Do usłyszenia. Dziękuję.
3: W środku dnia z Radiem Łódź.

Sheryl Crow na dobry początek mojego programu. 23 czerwca w kalendarzu już rozmawialiśmy z Marcinem o tym, że dzisiaj Dzień Ojca. No nie mogłam pominąć tego pretekstu. Także wokół tematu na pewno dzisiaj trochę się pokręcimy do godziny 12. Będę miała również upominki i taki mały konkurs z tym związany, ale o tym za chwilę. Ci, którzy śledzą nasz kanał nadawczy na Facebooku, już wiedzą, o co będę dzisiaj w programie prosić. Za moment wszyscy się dowiedzą. No właśnie, to jest dobry moment, żeby powspominać dobre chwile z ojcem. Ja dodam tylko tak ciekawostkowo, że w Polsce Dzień Ojca przypada właśnie 23 czerwca, ale w innych krajach to jest zupełnie inna data. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Irlandii świętuje się w trzecią niedzielę czerwca, a we Włoszech i Portugalii na przykład ojcowie są doceniani już 19 marca. No ale u nas przyjęło się, że ten 23 czerwca to dzień, kiedy świętują ojcowie, także dajmy im trochę poświętować.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Dla jednych będą to odległe wspomnienia, dla innych bardzo świeże, ale o te wspomnienia właśnie dzisiaj proszę. Wspominałam już na naszym kanale nadawczym na Facebooku, żeby opisać jakąś ciekawą historię z tatą. Taką historię, która zapisała się w Państwa pamięci. I już pierwsze maile wpadają na naszą skrzynkę studio@radio.pl. Tutaj właśnie do godziny 12 można do mnie pisać. I pani Paulina postanowiła podzielić się taką historią. Moje ulubione wspomnienie z tatą to, gdy razem wyruszyliśmy w podróż samochodem do Mrągowa. Po drodze w samochodzie coś zastukało, zacharczało i bum, samochód stoi pośrodku drogi. Widziałam rozpacz w oczach taty, już brak nadziei na dostanie się na koncert, ale ja się nie poddałam. Powiedziałam, odpalamy YouTube'a i szukamy rozwiązania. Po 2 godzinach i 3 telefonach do znajomego mechanika udało się naprawić naszą bryczkę. Ruszyliśmy dalej przed siebie zmęczeni, ale zadowoleni. No i takich wspomnień macie Państwo pewnie mnóstwo. Proszę się podzielić. Ja aktywnych słuchaczy tradycyjnie będę nagradzać.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
2: Sponsorem konkursu jest Kino Charlie. www.charlie.pl.
0: Mam dzisiaj podwójne zaproszenie do kina Charlie i podwójne zaproszenie do kina Helios na wybrany seans, więc będzie to świetna okazja, żeby zrobić tacie prezent z okazji jego święta. Proszę pisać studio@radio.pl i powspominajmy te fajne chwile z ojcami.

0: Reklama. Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
1: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
0: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
1: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
2: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
5: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
10: 29 minut po godzinie 9. Jeszcze trochę muzyki dla Państwa, a zaraz potem stały punkt naszego wtorkowego programu, magazyn Ekonomiczna Migawka.

0: stawka podatku VAT na wskazane paliwa i to ma obowiązywać do 30 czerwca. Ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczaniu programu CPN. Taki komunikat wydał resort finansów i gospodarki. Co się zmieniło?
1: Rzeczywiście na początku poprzedniego tygodnia doszło do częściowego wygaszenia programu CPN, co w oczywisty sposób zmieniło nieco ceny paliw na stacjach. Ale ponieważ wygaszenie programu CPN w części wzrostu podatku akcyzowego, czyli podwyżki cen paliw o około 30 groszy na litrze netto, zbiegło się w czasie z początkiem tej takiej większej gwałtownej przeceny ropy naftowej po tym, jak doszło do porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, my jako kierowcy nie odczuliśmy tej podwyżki. Ona w całości została skompensowana spadającymi notowaniami paliw na europejskim rynku ARA, które umożliwiły obniżkę hurtowych cen paliw. Dlatego też w ciągu ostatnich kilkunastu dni obserwujemy, mimo podwyżki podatku akcyzowego, choć podwyżka to jest za duże słowo, do przywrócenia jej do stanu sprzed wprowadzenia pakietu CPN, my płacimy za paliwa i zarówno za benzynę, jak i olej napędowy mniej. Te maksymalne ceny, które utrzymują się w ostatnich 3-4 dniach, czyli nieco ponad kilka groszy, ponad 6 zł za olej napędowy i spadek cen benzyny Eurosuper 95 poniżej poziomu 6 zł, te ceny mają się szansę utrzymać tak naprawdę jeszcze w tym tygodniu, być może do końca czerwca. Uda się te maksymalne ceny paliw na tym poziomie utrzymać.
0: No tak, choć ropa tanieje, to znajdują się tacy kierowcy, którzy nie widzą spadku cen przy dystrybutorach. Chociaż ja dzisiaj rano, jak tankowałem, to za olej napędowy płaciłem 6,11, więc nie ma tragedii w porównaniu do zeszłego tygodnia. Ta różnica jest nawet, można powiedzieć, 20 groszy różnicy? Chyba tak. Była wtedy droższa w zeszłym tygodniu.
1: Tak. Średni poziom cen benzyny, średni poziom cen oleju napędowego, o którym pan wspomina, jeszcze w połowie ubiegłego tygodnia, to było 6,30. Mówimy o średnim poziomie. A dzisiaj ten średni poziom cen spada nam w okolice 6,09 zł, ale też warto podkreślić, że już są stacje, gdzie olej napędowy kosztuje poniżej 6 zł. Już lokalnie możemy takie stacje spotkać. To samo z benzyną Eurosuper 95, która średnio dzisiaj kosztuje około 5,90 zł. Także rzeczywiście tą zmianę mamy dosyć wyraźną, biorąc pod uwagę, że na początku wprowadzenia pakietu CPN te ceny sięgały 7 zł za litr, więc a oleju napędowego przewyższały 7 zł za litr. Także ta poprawa jest w tym ostatnim czasie widoczna. Gdyby pakiet był w pełni odczuwalny, w pełni utrzymany jeszcze na tą ostatnią połowę czerwca, no to prawdopodobnie i olej napędowy już na większości stacji byłby poniżej 6 zł za litr, bo i te maksymalne ceny oleju napędowego również byłyby poniżej 6 zł.
0: Podejrzewam, że niektórzy z kierowców czekają na wielkie boom, czyli kiedy można się spodziewać widocznej podwyżki cen. Czy to będzie miało związek z zakończeniem programu CPN, czy też z rozpoczynającymi się wakacjami, czy może jedno i drugie się połączy i te ceny skoczą w górę?
1: Zawsze mamy to pytanie przed rozpoczęciem wakacji i sam fakt rozpoczęcia wakacji nie wpływa nam na poziom cen. Dlaczego jakby w tym okresie mamy często w poprzednich sezonach wyższe ceny? Dlatego, że jest to okres, kiedy nie tylko my w kraju, ale w ogóle na półkuli północnej obserwujemy wzmożony ruch turystyczny i wówczas w naturalny sposób rośnie popyt na paliwa. Rośnie popyt na paliwa, co często wiąże się z podwyżkami cen. W tym roku również taki sezonowy wzrost cen możemy zaobserwować. Natomiast trudno mówić o pewnej sezonowości i o pewnej

0: typowym zachowaniu rynku w okresie, kiedy jeszcze wojna, o ile działania zbrojne w Iranie się zakończyły, to jeszcze o jakby takim ostatecznym zakończeniu wojny i przywróceniu tej równowagi na rynku ropy naftowej nie możemy mówić. W dalszym ciągu jest pewien niepokój. Póki co obowiązuje 60-dniowy rozejm na Bliskim Wschodzie i to rzeczywiście uspokoiło nam sytuację. Zaczyna zwiększać się ruch w cieśninie Ormuz, choć też do pełnego transportu i do powrotu żeglugi do poziomu sprzed wybuchu wojny w Iranie droga jest daleka, to jednak ta nadzieja i oczekiwanie na przywrócenie już właściwego dla tego szlaku morskiego transportu powoduje, że ceny ropy naftowej spadają w okolice poniżej 77 dolarów za baryłkę i to rzeczywiście uspokaja sytuację. Natomiast to, co się może wydarzyć i podwyżka, którą prawdopodobnie w ciągu wakacji zaobserwujemy, będzie wynikała z całkowitego wycofania się z pakietu CPN. Pamiętajmy, podatek VAT, który jeszcze obowiązuje w tej niższej wysokości, został obniżony z 23 do 8%, więc tak naprawdę czeka nas podwyżka około 15%. I to będzie zauważalny wzrost. Nie uda się chyba powtórzyć takiego scenariusza, z jakim mieliśmy do czynienia w 2023 roku na przełomie 2022-2023, kiedy również był wycofywany taka tarcza antyinflacyjna, gdzie mieliśmy obniżony podatek VAT. Wtedy rzeczywiście o północy wraz ze wzrostem stawki podatku VAT się ceny nie zmieniły. Natomiast niestety szanse na to, że taki scenariusz się powtórzy, są minimalne. Musimy być przygotowani na to, że jeżeli od 1 lipca podatek VAT wróci do poziomu 23%, to będzie nas czekała podwyżka o kilkadziesiąt groszy na litrze. Natomiast czy to będzie 30 czy 80 groszy, to będzie zależało od tego, jak tak naprawdę będą kształtowały się hurtowe ceny paliw, jaka będzie sytuacja na międzynarodowym rynku ropy naftowym, czy uda się częściowo tą podwyżkę jakby skompensować ewentualnym spadkiem cen, czy wręcz będziemy w sytuacji, kiedy ceny będą rosły, co będzie potęgowało skalę tej podwyżki. Także niestety z początkiem wakacji jeszcze ci, którzy zdążą wyjechać w czerwcu, będą kupowali paliwo taniej, z niższą stawką podatku VAT, natomiast powroty mogą już ich czekać w takiej innej rzeczywistości, czyli z wyższymi cenami wszystkich paliw poza autogazem, ale który nie był objęty pakietem CPN.
1: To tyle w tej części ekonomicznej migawki. Do szczegółów wrócimy już niebawem na radiowodz.pl.

Proszę dzisiaj Państwa o dzielenie się wspomnieniami w kalendarzu 23 czerwca, Dzień Ojca, stąd ta prośba. I pan Rafał napisał w odpowiedzi na tę prośbę. Dla mnie to już daleka przeszłość, ale pamiętam, jak mój tata zabrał mnie na elektrowóz. Pracował w PKP. No, to musiało być przeżycie dla małego chłopca. Teraz sam jestem tatą i dostałem super koszulkę ze zdjęciem i kartkę własnej roboty od córeczki. Już 10 lat zleciało, ale ten czas pędzi. No, pędzi. Także dzisiaj odświeżamy pamięć i wspominamy chwilę z tatą. Ja mam w głowie na przykład takie wspomnienie, jak tata zabrał mnie po raz pierwszy do kina. Okazało się, że film jest z napisami, a ja jeszcze nie umiałam tak szybko czytać, dlatego tata cały sen był lektorem. Swoją drogą też taką historię przerobiłam już ze swoją córką, także ona też już ma na koncie takie wspomnienie. Czekam na kolejne historie z tatą w roli głównej, studio@radiouch.pl. A my zbliżamy się do godziny 10:00, o pełnej oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź, a po 10:00 wrócimy do wspomnień. Będzie też oczywiście kolejna porcja dobrej muzyki, podobnie jak teraz. Kasia Lins, Śniłam, że jest spokój. Thank you.

0: Autopromocja.
1: Sroczka na płocie, aha. Wyjrzyj, żenociec, aha.
2: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie?
3: Witaj tak, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem.
2: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w Łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.
4: Najsłynniejsza rzecz, karawaniarza twarz, pełna śniegu beczka, to autobus nasz.
5: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
6: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
7: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
8: Krótki przekaz dominuje.
9: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
5: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
10: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
8: Świat mediów bez tajemnic.
5: W każdą środę o 10.40.
8: Anna Karp
5: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy ESSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
12: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
13: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
14: Tu Radio Łódź, na zegarze 10. Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz.
15: Wypadek na S8 w Łódzkiem. Zdarzył się autobus szkolny i osobówka. Mieszkańcy Zgierza przekonują się do transportu na żądanie. Napięcia w relacjach polsko-ukraińskich przed szczytem w Gdańsku. Temperatura maksymalna dzisiaj do 26 stopni, wiatr słaby. Zderzenie autobusu szkolnego z samochodem osobowym. Do wypadku doszło na S8 między węzłami Czerniewice, Wólka, Jagielczyńska w kierunku Warszawy, mówi aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.
16: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący Volkswagenem, 42-letni mężczyzna, najprawdopodobniej zasnął za kierownicą i uderzył w tył jadącego przed nim autobusu, którym kierował 49-letni mężczyzna. W autokarze nie podróżowały dzieci, a jedynie dwie opiekunki, kobiety w wieku 43 i 52 lat.
15: W wyniku wypadku ranny został 16-letni pasażer. Został on przetransportowany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Policja informuje, że już można jechać prawym pasem. Zgierski transport na żądanie zyskuje kolejnych użytkowników. Po pierwszym tygodniu działania pilotażowego systemu TubTub & Go z aplikacji korzysta już ponad 1300 osób, a liczba zamawianych przejazdów stopniowo rośnie. Nowe busy mają uzupełniać miejską komunikację tam, gdzie tradycyjne autobusy kursują rzadziej albo nie docierają. A informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski, z którym się teraz łączymy.
5: Tak, dokładnie. Dzień dobry, jestem. Zgierzanie chętnie wybierają nową formę komunikacji miejskiej. Jak mówią urzędnicy, zauważalny jest trend wzrostowy. Po tygodniu działania systemu Miejski Zakład Komunikacji w Zgierzu odnotował 1360 rejestracji w aplikacji. Średnio każdego dnia mieszkańcy zamawiają około 70 przejazdów, z których korzysta około 90 pasażerów. Na razie po mieście jeździ 6 busów, a docelowo ma być ich 10. Przejazd można zamówić przez aplikację, a system sam dobiera trasę i pojazd. Średni czas oczekiwania to około 10 minut. Koszt pojedynczego przejazdu w okresie pilotażowym wynosi 4 zł.
15: Relacjonował Jakub Jędrzejewski, bardzo dziękuję. Pilotaż transportu na żądanie ma potrwać do września. Po tym czasie miasto sprawdzi zainteresowanie mieszkańców i zdecyduje o dalszym rozwoju tego rozwiązania.
17: Informacje z Łodzi i regionu na radio-łódź.pl.
15: Według nieoficjalnych informacji prezydent Ukrainy nie przyjedzie na szczyt w Gdańsku. Napięcie między Polską a Ukrainą należy deeskalować, aby trwale nie skłócić naszych narodów. Takie przekonanie wyraził poseł Tomasz Trela. W programie Pierwszym Polskiego Radia zauważył, że dobre relacje są również istotne dla polskich firm, które mogą brać udział w odbudowie Ukrainy.
18: Polska zrobiła najwięcej ze wszystkich państw na świecie, żeby Ukraina nie upadła.
15: Międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpoczyna się w najbliższy czwartek w Gdańsku. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarło Polskie Radio, wynika, że ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski nie weźmie w niej udziału. Prawdopodobnie kraj będzie reprezentować szefowa rządu Julia Swyrydenko. To będą ostatnie wakacje ze starymi przepisami dotyczącymi opóźnionych lotów i bagaży. Unia Europejska zmienia przepisy. Pasażerowie latający w Unii nie będą już musieli płacić za bagaż podręczny, a także będą mieli prawo do odszkodowania za opóźnione loty bez udziału pośredników. I choć przewoźnicy już straszą wzrostem cen biletów, to zdaniem europosła Dariusza Jońskiego takie zmiany nie odbiją się na pasażerach, będą dla nich korzystne.
19: Nie będzie tak, że płacimy za bilet 200 zł, a później za bagaż nam każą doliczyć.
20: To nie podniesie cen biletów lotniczych w Europie, skoro takie wymagania są, obowiązek doliczenia bagażu?
19: Ja podam przykład, jeśli dzisiaj samolot jest spóźniony 3 godziny bądź dłużej, dostaje się 600 euro i nagle pojawia się firma, która jest pośrednikiem i ona z tych 600 euro proponuje 150 dla siebie, pasażer dostaje 450, a my proponujemy 600, czyli linia płaci tyle samo, pasażer dostaje więcej.
15: Przekonuje w rozmowie z Maciejem Trojanowskim gość Radia Łódź. Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku. Kiedy dokładnie? O tym w całej rozmowie z europosłem Jońskim, która jest już dostępna na naszej stronie internetowej, a także w aplikacji mobilnej. A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o godzinie 11.
14: No pięknie nas ten wtorek przywitał słońcem i to słońce z nami zostanie. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna do 26 stopni. Aktualnie mamy około 22 stopni. Wiatr słaby. Prawdziwie letnia pogoda i taka ma się utrzymać w najbliższych dniach. Co więcej, z każdym dniem ma być coraz goręcej.
21: W środku dnia z Radiem Łódź.
14: Nie narzekajmy na te upały, cieszmy się tą pogodą, ale pamiętajmy o kremach z filtrem, nakryciach głowy i odpowiednim nawadnianiu. A my serwujemy dobrą muzykę, żeby jeszcze podkręcić atmosferę. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Piotr Śliwiński.

O letniej pogodzie była mowa, no to porozmawiajmy teraz o wakacjach. Ciekawa jestem, czy macie Państwo już plany na te nadchodzące wakacje. Ciekawe, czy najmłodsi mają plany na ten czas. Jeżeli nie, to ja podpowiem, co można robić. Można spędzić wakacje oczywiście z Radiem Łódź. Po raz kolejny zapraszamy na Akademię Młodego Radiowca. Z tego, co wiem, zostały ostatnie miejsca dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 13 lat. Pierwszy turnus od 6 do 10 lipca, drugi od 10 do 14 sierpnia. No i uczestnicy będą mieli szansę poznać tajniki pracy radiowca dziennikarza, nauczyć się poprawnej emisji głosu i dykcji, wiedzą się, jak prawidłowo oddychać podczas pracy z mikrofonem. No i co najważniejsze, spróbują swoich sił w profesjonalnym studiu nagraniowym. Wezmą również udział w zajęciach sportowych i ćwiczeniach ogólnorozwojowych. Ten program został tak przygotowany, żeby dzieciaki się nie nudziły. Także serdecznie zapraszamy do nas, do Radia Łódź, na Akademię Młodego Radiowca. Wszystkie szczegóły można oczywiście znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl. Tam jest taka specjalna zakładka z hasłem Akademia Młodego Radiowca i tam Państwo możecie dokładnie przeczytać o tym, czego można w te wakacje u nas się spodziewać. A ja czekam cały czas na wspomnienia z ojcami w roli głównej, no bo dzisiaj mamy Dzień Ojca, 23 czerwca, no i uśmiecham się, jak czytam te maile od Państwa, bo dużo tutaj naprawdę ciekawych historii. Postaram się jeszcze podzielić kilkoma w moim programie. Jestem z Państwem do godziny 12, ale teraz kolejna porcja dobrej muzyki.

Pani Karolina podzieliła się swoją historią. Mój tata odpowiada za mój gust muzyczny i filmowy. Pamiętam, że mając 5-6 lat, słuchałam z tatą wszystkiego tego, co on. I tak zamiast fasolek byłam fanką Deep Purple, Pink Floyd, Jimiego Hendrixa, Janis Joplin i raczej brzmienie, których moi koledzy i koleżanki zupełnie nie słuchali. Nie wiem, jakim cudem pamiętam koncert Iron Maiden z 86 roku, na który wybierał się mój tata i za nic nie chciał mnie zabrać ze sobą. Kompletnie nie rozumiałam, dlaczego to nie jest miejsce dla pięciolatki. To tylko jedno z trzech wspomnień, które opisała pani Karolina. Jest jeszcze historia o wspólnym oglądaniu kaset wideo i o zakupach w Peweksie. Jak sama pisze, tych wspomnień jest więcej i choć może nie był ojcem roku, to bardzo wiele mu zawdzięczam i zdecydowanie ukształtował mnie pod kilkoma względami. Wzruszające są te Państwa wiadomości. Cieszę się, że chcecie się nimi podzielić. No i nadal możecie to zrobić. studio@radiouć.pl. To taki dzień, w którym warto sobie te dobre chwile z tatą przypominać.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały...
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
10: U nas pod klatką nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
12: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
11: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
12: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
13: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
14: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
3: W środku dnia z Radiem Łódź.
16: 29 minut po godzinie 10, a u nas teraz Karaś i Rogucki.
17: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

O dniu taty dzisiaj rozmawiamy. No nic dziwnego, w końcu takie święto dzisiaj przypada raz w roku, więc możemy poświęcić mu nieco więcej uwagi. Geneza dnia taty jest bardzo ciekawa. Był rok 1910 w Stanach Zjednoczonych. Pewna młoda dziewczynka z małego miasteczka w stanie Waszyngton zapragnęła w szczególny sposób podziękować swojemu ojcu, weteranowi wojny secesyjnej, który po śmierci żony samotnie wychowywał 6 dzieci. Wpadła na pomysł, by na wzór Dnia Matki ustanowić Dzień Ojca i tym samym uczcić pamięć wszystkich ojców. Podzieliła się tą myślą podczas jednej z niedzielnych mszy. Pomysł spodobał się miejscowej społeczności na czele z pastorem i tak początkowo lokalnie obchodzono Dzień Ojca 19 czerwca. Dopiero w 1972 roku prezydent Stanów Zjednoczonych ustanowił oficjalnie Dzień Ojca w 3 niedzielę czerwca. A w Polsce Dzień Ojca obchodzimy co roku oczywiście 23 czerwca niezmiennie od 1965 roku. I ja dzisiaj poprosiłam o wspomnienia związane z tatą właśnie. Pani Ola napisała: jak byłam mała, lubiłam piec sernik, smarowałam masłem foremkę i opruszałam bułką tartą. Tata zarządzał całym pieczeniem sernika i mówił mi, co mam robić. Dzisiaj sama piekę tort, słuchając Radia Łódź, bo mój syn ma akurat 4 urodziny w Dzień Ojca. Powiedział mi, że najbardziej lubi jeździć ze swoim tatą autem i chodzić na basen. Mój tata też mnie często woził autem, to na wyjazdy wakacyjne, egzaminy czy imprezy. Uwielbiam te rozmowy o wszystkim w aucie. No coś w tym jest. Pozdrawiam pani Olu, no i oczywiście wszystkiego dobrego dla synka. studio@radiolodz.pl. Można do mnie jeszcze napisać. Dla aktywnych będę miała dzisiaj zaproszenia do kina. Będzie można zabrać na przykład tatę.

0: Można też dzisiaj zabrać tatę na przykład na fotofestiwal. Przypominam, że to wydarzenie potrwa w Łodzi jeszcze do 28 czerwca. Dzisiaj o godzinie 18 fotofestiwal przenosi się do Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana na dyskusję panelową, czy możemy ufać temu, co widzimy w mediach. Przyjrzymy się mechanizmom stojącym za powstawaniem i rozpostrzenianiem się fake newsów, manipulacją obrazem oraz temu, jak media, w tym fotografia, kształtują naszą percepcję rzeczywistości. To zaproszenie do dyskusji o kluczowej roli rzetelnego dziennikarstwa w obronie demokratycznego społeczeństwa, zapowiadają organizatorzy. To spotkanie o godzinie 18 w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Cały program festiwalu można znaleźć na stronie fotofestiwal.com. Jednym z haseł tegorocznej edycji jest: czy to my patrzymy na zwierzęta, czy one na nas? Jak nasze spojrzenie zmienia się z czasem. Artyści pokazują podwójną relację między ludźmi a zwierzętami nieludzkimi, ale nie tylko. Polecam zajrzeć na stronę festiwalu i zapoznać się z programem. Jeszcze przez kilka najbliższych dni będzie można festiwalowe wystawy podziwiać.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi.

To Artur Rojek w Radiu Łódź. A my zbliżamy się pomału do godziny 11. Już za chwilę najnowsze informacje, ale przypomnę, że można je śledzić na bieżąco na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Zachęcam też do śledzenia naszych social mediów. Tam również prezentujemy Państwu najważniejsze i najciekawsze newsy. Zapraszam na Facebooka, Instagrama i na naszego TikToka. A po 11 będą informacje kulturalne, no i wyłonię też zwycięzców naszego dzisiejszego konkursu.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
7: To jest teatr, komedia i improw Łodzi. Trochę śmiechu, nikomu nie zaszkodzi.
8: Mm-hmm. Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
9: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
10: Let's do it!
9: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
10: Oh yeah!
9: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
10: Let's do it!
0: Po reklamie.
11: Słuchają państwo Radia Łódź na zegarze 11. W studiu jest Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
13: Szykują się utrudnienia dla kierowców i pasażerów na łódzkim Żubardziu. Remont potrwa prawie rok. Rosja coraz mocniej odczuwa skutki wojny. Za chwilę szczegóły. W wiadomościach sprawdzimy też, jakie prezenty kupują dzieci dla swoich ojców. W dzień zachmurzenie mało i umiarkowane, na termometrach do 26 stopni. Kolejny duży remont ważnej trasy w Łodzi. Łódzkie inwestycje szukają wykonawcy remontu ulicy Wielkopolskiej na Żubardziu od Turoszowskiej do Brukowej. To ważna droga dla mieszkańców tej części miasta oraz dojazd do stacji Łódź-Żabieniec. A o szczegółach Michał Dąbrowski.
14: Stacja Łódź-Żabieniec na zachodzie stolicy województwa dziennie obsługuje nawet 3000 pasażerów, a w okolicznych blokach mieszkają dziesiątki tysięcy łodzian. Mieszkańcy korzystają z ulicy Wielkopolskiej, aby dojechać do pracy, domów czy właśnie na stację kolejową. Spółka Łódzkie Inwestycje ogłosiła przetarg na remont Wielkopolskiej od Turoszowskiej aż do dworca kolejowego przy Brukowej. Wymienione mają zostać nawierzchnia jezdni i wodociąg. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
13: Remont ma zostać zrealizowany w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy.
15: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Senator Krzysztof Kwiatkowski skrytykował prezydentów Polski i Ukrainy. Chodzi o decyzję o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów imienia żołnierzy UPA i odebranie orderu Orła Białego przywódcy Ukrainy. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że prezydent Karol Nawrocki wybrał zły moment na odebranie orderu. Stało się to bowiem na kilka dni przed konferencją poświęconą odbudowie Ukrainy.
16: Prezydent Zełenski podjął złą decyzję, decyzję, której nigdy nie powinien podjąć. Żołnierze UPA dla Polski to żołnierze, którzy przeprowadzili jedną z największych tragedii w polskiej historii, czyli rzeź wołyńską.
13: W czwartek w Gdańsku rozpocznie się międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Z nieoficjalnych informacji wynika, do których dotarło Polskie Radio, że prezydent Wołodymyr Zełenski nie weźmie w tym udziału. Ukraińską delegację będzie reprezentować prawdopodobnie szefowa rządu. Wojna coraz bardziej odczuwalna dla mieszkańców Rosji. Kolejne regiony zaczynają limitować sprzedaż benzyny, a internet zalewają filmiki z krytycznymi komentarzami pod adresem Władimira Putina. Do takiej sytuacji doprowadziły ataki ukraińskich dronów. Minionej nocy bezzałogowce uszkodziły terminale naftowe po obu stronach cieśniny Kerczeńskiej, na okupowanym przez Rosję Krymie i na terytorium Rosji kontynentalnej. Na Krymie brakuje paliwa i produktów spożywczych. Są też notowane przerwy w dostawach prądu i wody. Pies pozostawiony w rozgrzanym samochodzie przy ulicy Konstantynowskiej w Łodzi. Sprawą zajmuje się policja. W sobotę przechodnie zauważyli zamkniętą w aucie małą suczkę i wezwali służby. Zwierzę zostało uratowane, trafiło do weterynarza, a następnie do schroniska. Małgorzata Kołodziejczak-Pijanowska z łódzkiego schroniska mówi Radiu Łódź, że sytuacja mogła doprowadzić do śmierci psa. Samochód pozostawiony na słońcu bardzo szybko się nagrzewa.
10: Właściciele wczoraj byli u nas w schronisku, absolutnie nie poczuwają się w odpowiedzialności i nie widzą w tym kompletnie nic złego. Sunia została sama w aucie w momencie, gdy rodzina poszła do łódzkiego orientarium. Zostawili uchylone szybki, co nie zmienia faktu, że temperatura była zagrażająca jej tak naprawdę już życiu.
12: 39-letni właściciel zwierzęcia w rozmowie z mundurowymi przyznał, że zostawił słuczkę w pojeździe, gdyż nie został z nią wpuszczony do pobliskiego zoo.
13: Wyjaśnia podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Suzi przebywa w schronisku na 15-dniowej kwarantannie. Po wyjaśnieniu tej sytuacji może zostać przeznaczona do adopcji. Pozostawienie zwierzęcia w rozgrzanym samochodzie może zostać uznane za znęcanie się. Grozi za to do 3 lat więzienia. Jego rola w życiu dziecka jest nie do przecenienia. Jest przyjacielem, nauczycielem i przewodnikiem po życiu. Dziś ojcowie obchodzą swoje święto. Reporter Radia PIK zapytał uczniów szkoły podstawowej w Krąplewicach w powiecie świeckim o wymarzony prezent dla taty.
17: Najnowsza wiertarka. Narzędzie dla taty.
18: Patelnia 3000. Nowa patelnia taka.
19: A co gotuje najlepiej?
18: Naleśniki lubi.
20: Ja bym dał puzzle, bo tata lubi dosyć składać.
21: Lubi naprawiać ciągniki i różne maszyny. I kombajny.
19: To co byś tacie kupiła, jaką lubi naprawiać?
21: Narzędzia.
22: Najlepszy prezent to był przytulas i życzenia.
23: Laurka.
24: Wędka.
25: Książka. Jakaś przygodowa.
26: Nowy pies.
27: Nowe auto.
28: Nowy komputer, telefon, skuter.
19: Oby się spełniły te wszystkie wasze życzenia.
13: A wszystkim tatom życzymy wszystkiego najlepszego. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12.
11: –26 stopni zobaczymy dzisiaj na termometrach w Łodzi i regionie. I ta temperatura dopiero się rozkręca. W najbliższych dniach ma być coraz cieplej, pod koniec tygodnia ponad 30 stopni. Przygotujmy się na taką falę upałów. Dużo słońca dzisiaj i w najbliższych dniach. Warto zadbać o odpowiednie nawodnienie przy takich temperaturach. Na dłuższe spacery koniecznie krem z filtrem i nakrycie głowy.
29: W środku dnia z Radiem Łódź.
11: Nie obiecuję, że będziemy chłodzić, raczej podgrzewamy atmosferę dobrą muzyką The Rolling Stones na dobry początek.

0: Grupa Rolling Stones dodatkowo rozgrzała atmosferę. A my przechodzimy do wiadomości kulturalnych. W studiu jest Ania Groblińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Czas na kulturę.
1: Fotofestiwal potrwa w Łodzi jeszcze do 28 czerwca. Niektóre wystawy dużo dłużej będą czynne, ale ten program główny. Ale to nie tylko wystawy. Ja już wspominałam o tym, że to jest dużo innych wydarzeń i dzisiaj na przykład dyskusja. W Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana o godzinie 18. Czy możemy ufać temu, co widzimy w mediach? Uczestnicy będą przyglądać się mechanizmom stojącym za powstawaniem i rozprzestrzenianiem się fake newsów, za manipulacją obrazem, będą mówić o tym, jak media, w tym fotografia, kształtują naszą percepcję rzeczywistości. To jest zaproszenie m.in. do dyskusji o kluczowej roli rzetelnego dziennikarstwa w obronie demokratycznego społeczeństwa. Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, Park Ocalałych, godzina 18. Dziś pokaz specjalny filmu Księga Lata w kinie Kinematograf, przy Muzeum Kinematografii. To jest przepiękny film z Glenn Close jako babcią kilkuletniej dziewczynki spędzającej lato właśnie z ojcem i babcią na małej, bezludnej wyspie w Zatoce Fińskiej. I to jest adaptacja powieści Lato Tove Jansson. A reżyseruje ten film Charlie McDowell, czyli syn słynnego Malcolma McDowella. Godzina 18. Polecam. Ja przed chwilką obejrzałam sobie zwiastun. No coś pięknego. Zresztą dyrektorka Muzeum Kinematografii w Łodzi mówiła mi o tym, że ten film to jest taka istota fińskości. A zatem na godzinę 18 można się wybrać. Zresztą drugi film, który pokazuje dzisiaj również i jutro kino Kinematograf, też jest piękny, bo to Drugie życie. Ten akurat film widziałam parę lat temu. O dojrzałej kobiecie jest to historia, która mieszka w pięknym, słonecznym apartamencie w Maroku. No i z tym apartamentem wiążą się jej wspomnienia. Całe życie właściwie. I jest moment, kiedy ona zostaje zmuszona do opuszczenia. Robi wszystko, żeby tak się nie stało, bo nie widzi w ogóle innej możliwości niż mieszkać tu. Ale to, co się wydawało końcem, okazuje się początkiem tak naprawdę. I ten film, Drugie życie, który zdobył Nagrodę Publiczności w Wenecji, dziś o 15.30, a jutro o 19.30. Nereida, Podwodna kraina przygód. Ten spektakl dla małych i dużych, dzisiaj w Teatrze Muzycznym o godzinie 18, to jest spektakl taneczny w wykonaniu dziewczynek z zespołu Broadway Girls w wieku od 5 do 13 lat. A przedstawienie jest dla widzów od 3 roku życia. Opowieść rzeczywiście o podwodnym świecie, w którym każde stworzenie ma do przekazania cenne myśli, scenariusz, reżyseria, projekcje i kostiumy. Olga Lipska, to w Teatrze Muzycznym. No i korzystajmy z tego, że jeszcze Teatr Jaracza gra, bo w wakacje robi sobie przerwę i dziś na przykład można zobaczyć Świętoszka, czyli mistrza obłudy na teatralnej scenie. Niezwykle aktualna, jak twierdzi reżyserka Magdalena Piekosz, komedia dzisiaj o godzinie 19. Jeżeli mówimy o teatrze, to ja przypomnę, że Teatr Powszechny gra dłużej, ponieważ Teatr Powszechny dużo spektakli zaplanował jeszcze na lipiec i tylko w sierpniu urządza sobie taką zasadniczą przerwę. No a w Teatrze imienia Jaracza, jeszcze wrócę do tej sceny, dzisiaj także na scenie kameralnej koncert chóru Queer Essence i to jest grupa z Ukrainy, z Charkowa. Repertuar to mieszanka różnych stylów muzycznych, to są piosenki ważne dla społeczności LGBT, ale także dla członków zespołu na bardzo wielu już imprezach w świecie, imprezach mówiąc tak potocznie oczywiście, różnych festiwalach i przeglądach ten zespół występował, a dzisiaj w Teatrze Jaracza o godzinie 19. I tyle na dzisiaj.
0: No to zapraszamy.
1: Tak jest, zapraszamy.

0: Tradycyjnie obiecywałam dzisiaj nagrody aktywnym słuchaczom i trochę ich było. Bardzo dziękuję, że zechcieliście Państwo podzielić się swoimi wspomnieniami. Z okazji Dnia Ojca wspominamy te dobre chwile spędzone z tatą. Niektóre były zabawne, inne wzruszające. No cały przekrój emocji zafundowaliście mi tutaj, także jeszcze raz bardzo dziękuję za tę aktywność i przypomnijmy sobie, co dziś było w puli nagród.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
2: Sponsorem konkursu było Kino Charlie. www.charlie.pl.
0: Dokładnie tak, mam podwójne zaproszenia do kina i do kina Helios wysyłam panią Karolinę, a do kina Charlie wysyłam panią Paulinę. Zaproszenia są podwójne, więc można komuś sprawić przyjemność, może właśnie tacie. Ja wysłałam już szczegóły, jak odebrać te bilety w prywatnych wiadomościach, więc proszę koniecznie sprawdzić skrzynki, żeby dowiedzieć się, jak zrealizować to wyjście do kina. Dodam, że oba zaproszenia obowiązują na wybrane seanse, więc można sobie coś tam z repertuaru wybrać pod swoje preferencje. A kolejna okazja do zdobycia nagród już po godzinie 13, więc jeżeli komuś się nie udało, a ktoś miałby ochotę wybrać się do kina czy do teatru, to proszę z nami zostać po godzinie 13. Stery przejmuje Patryk Lewy i jestem przekonana, że coś tutaj dla Państwa przygotuję.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
5: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
4: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
5: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
6: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy LSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
7: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
10: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
0: Po reklamie.
11: W środku dnia z Radiem Łódź.
12: To ja jeszcze wrócę na chwilę do tego dnia ojca. Taki mail od pana Piotra. To około 40 lat temu właśnie tata zaraził mnie pasją do wędkarstwa. Dlatego tato, dzięki tobie wiem, że najlepsze historie zaczynają się nad wodą. Życzę ci, żeby ryby zawsze brały, pogoda dopisywała, a termos nigdy nie był pusty. I oczywiście jeszcze wielu wspólnych wypraw. No to ja dołączam do tych życzeń.

0: Dzień Ojca dzisiaj króluje u nas. Ja prosiłam Państwa w swoim programie o wspomnienia z tatą w roli głównej, a po godzinie 12 w magazynie to jest temat. Ten temat ojców w nieco innej formie. Iza Berkowska w naszym studiu. Dzień dobry. Izo, to opowiedz.
1: Ja będę chciała Państwa podpytać, co to znaczy być dobrym ojcem dzisiaj. Chciałabym, żebyśmy się trochę pozastanawiali, jak się ten wizerunek ojca na przestrzeni ostatnich lat zmienił. No bo myślę, że kiedyś ojciec to był przede wszystkim, to była ta osoba, która była odpowiedzialna za to, żeby były w domu pieniądze, krótko mówiąc. Natomiast no, całą resztą zajmowały się kobiety. To do mamy przychodziło dziecko się przytulić, to mama gotowała, to mama prała, mama prasowała. No teraz te role nam się troszeczkę wymieszały. No i mało tego, chyba możemy powiedzieć, że ojcowie chcą już uczestniczyć w takim rozwoju emocjonalnym swoich dzieci, nie chcą niczego przegapić, jak mówią. I mówią nawet, że ojcostwo to jest najpiękniejsza przygoda, jaka się może trafić. Także dzisiaj o tym, jak być dobrym ojcem w dzisiejszych czasach i co to dla nas oznacza.
0: No ciekawa jestem tej perspektywy ojców. Rozumiem, że będą jacyś goście podczas twojego programu.
1: Będą specjaliści od ojcostwa.
0: Mm-hmm. No to zapraszamy po godzinie 12. Już można do nas napisać na studio@radiouch.pl, a po godzinie 12 będzie można zadzwonić.
1: Przypominam numery telefonu. Tylko jeden numer będzie dostępny, bo jeden gość telefonicznie. 606-78-78-78. Czekamy zwłaszcza na ojców.
0: No to zapraszamy do dyskusji po godzinie 12.

Po godzinie 12 w magazynie To jest temat. Zapraszamy do dyskusji o roli ojców, a ja mam teraz podpowiedzi dla tych, którzy zastanawiają się, jak spędzić to dzisiejsze popołudnie. No bo lato w pełni i dużo propozycji w mieście. Na przykład dzisiaj o godzinie 13:30 bezpłatne zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne dla dorosłych i seniorów w Parku Abramowskiego. Można z takiej opcji skorzystać i aktywnie spędzić ten dzień. Tylko uprzedzam, trzeba zabrać ze sobą przynajmniej jedną butelkę wody, bo przy tych temperaturach warto zadbać o to odpowiednie nawodnienie. Trochę później, bo o godzinie 18:00, może już będzie odrobinkę chłodniej, można z kolei zajrzeć na Fuzję, bo tam w każdy letni wtorek spotkania z jogą, fitnessem, warsztatami samoobrony i relaksacyjnymi koncertami gongów i mis tybetańskich. Taką atrakcję Fuzja na lato przygotowała. Dzisiaj o godzinie 18:00 można tam zajrzeć.

To Igo i Stumilowy Las. Polecam obejrzeć teledysk do tej piosenki. A ja mam ważną informację dla mieszkańców. Zapowiada się remont ważnej trasy w Łodzi. Łódzkie inwestycje szukają wykonawcy remontu ulicy Wielkopolskiej na Żubardziu od Turoszowskiej do Brukowej. Wielkopolska to ważna droga dla mieszkańców tej części miasta, także trasa dojazdowa do stacji Łódź-Żabieniec. Warto dodać, że stacja dziennie obsługuje nawet 3000 pasażerów, a w okolicznych blokach mieszkają dziesiątki tysięcy łodzian. Mieszkańcy korzystają z ulicy Wielkopolskiej, żeby dojechać do pracy, domów czy właśnie na stację. Spółka Łódzkie Inwestycje ogłosiła przetarg na remont i w ramach tego remontu wymienione mają zostać nawierzchnia jezdni i wodociąg. Remont ma zostać zrealizowany w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy. Oczywiście będziemy śledzić wyniki tego przetargu i na pewno o tym poinformujemy na naszej stronie radio.pl. i również tutaj na naszej antenie. Zachęcam, żeby zaglądać na nasz portal. A jak już będą Państwo na tej naszej stronie, to polecam też obejrzeć zdjęcia z naszego jubileuszowego biegu. Biegu na 95-lecie Radia Łódź. No bo taką rocznicę w tym roku świętujemy. Taki bieg, pierwszy zresztą bieg zorganizowany przez naszą ekipę, odbył się w niedzielę w parku Baden-Powella. No i cóż to były za fantastyczne emocje. 53 sztafety pojawiły się na starcie, czyli ponad 250 uczestników. Do tego biegi dziecięce. Niesamowita, piękna rywalizacja. Dużo dobrej energii. No i oczywiście mnóstwo radości. Nasze drużyny radiowe również wystartowały w biegu. No i muszę przyznać, że całkiem nieźle nam poszło. Wszyscy dotarli do mety. To najważniejsze. Zdjęcia i relacje można też zobaczyć w naszych mediach społecznościowych. Zachęcam do obserwowania. Proszę razem z nami świętować to 95-lecie. A my nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Jeszcze mnóstwo wydarzeń w tym roku szykujemy dla Państwa. Także proszę słuchać nas uważnie.

To Pink wprowadziła nam taką taneczną atmosferę. I zbliżamy się pomału do godziny 12:00, o pełnej oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź. A po 12:00 magazyn To jest temat. Już wspólnie z Izą Berkowską zapowiadałyśmy i zapraszałyśmy do dyskusji o zmieniającej się roli ojców. Będzie można do nas zadzwonić po godzinie 12:00. Już można do nas napisać na studio@radiołódź.pl. Zachęcamy do aktywności.

0: Reklama.
1: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
2: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.
5: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
6: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
14: Na zegarze 12.
15: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
14: Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska.
16: Wybuch gazu w powiecie skierniewickim, są ranni. Kolejna fala upałów przed nami, medycy apelują o rozwagę i picie dużej ilości wody. Brutalne pobicie w Konstantynowie Łódzkim, mężczyzna leżał na ulicy, świadkowie wezwali policję. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach do 26 stopni. Eksplozja gazu w powiecie skierniewickim. Na miejscu pracują strażacy. Gaz wybuchł w jednym z budynków mieszkalnych dziś przed godziną 11. Dwie osoby zostały poszkodowane, a szczegóły zdarzenia zna Adam Łużyński.
17: Do wybuchu doszło w jednym z budynków w miejscowości Zapady w gminie Godzianów. Jak informują strażacy, gaz ulatniał się z 11-kilogramowej butli zasilającej kuchnię. W wyniku wybuchu i pożaru poparzone zostały dwie osoby. Po eksplozji konstrukcja budynku nie została naruszona i najprawdopodobniej będzie się on dalej nadawał do zamieszkania.
16: Relacjonował Adam Łużyński. Na miejscu nadal pracują służby, a w okolicy wybuchu mogą być także utrudnienia w ruchu. Do Polski zbliża się kolejna fala upałów. Będzie gorąco także w Łódzkiem. Upały mogą zabić, ostrzegają ratownicy medyczni i apelują do wszystkich, zwłaszcza do dzieci i seniorów, o regularne nawadnianie się, nawet do 2 litrów wody dziennie. Przed nami kolejna fala upałów. W weekendy termometry mają pokazać nawet 36 stopni. Mamy sporo pracy, a upalne dni są niebezpieczne, zwłaszcza dla osób starszych, mówi ratownik medyczny Piotr Jewsiejczyk.
18: Osoby starsze najczęściej mają problemy z tak zwaną termoregulacją, czyli nie odczuwają tego ciepła tak jak my i dlatego też na przykład ubierając się na cebulkę odwadniają się szybciej, co jest również przyczyną zasłabnięć. Udar cieplny może być niebezpieczny ze względu na to, że utraty płynów, jeżeli odwadnia, to może doprowadzić nawet do zatrzymania krążenia. Temperatura może prowadzić na przykład do oparzeń, które również są stanem zagrożenia życia i zdrowia.
16: Lekarze apelują też, jeżeli to możliwe, o pozostanie w domach. Jeżeli już musimy wyjść, zakładajmy przewiewne ubrania, używajmy kremów z filtrem UV i korzystajmy z nakrycia głowy, a więcej o pogodzie na najbliższe godziny po wiadomościach.
15: Radio Łódź.
0: Zawsze sprawdzone informacje.
16: Brutalne pobicie w centrum Konstantynowa Łódzkiego. Do zdarzenia doszło w miniony czwartek po godzinie 23. Świadkowie wezwali policję do leżącego na ulicy mężczyzny, mówi podkomisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Powiatowej Policji w Pawianicach.
19: Dyżurny Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na ulicy Zgierskiej ma leżeć mężczyzna pobity przez grupę około 10 osób. Według zgłaszającego sprawcy oddalili się w kierunku osiedla przy ulicy Kopernika.
16: Przybyli na miejsce policjanci zastali tylko świadków, którzy nie byli w stanie wskazać osób biorących udział w bójce. Dzięki monitoringowi miejskiemu ustalono pokrzywdzonego mężczyznę, który odmówił udziału w czynnościach procesowych. Mimo to pobicie jest przestępstwem ściganym z urzędu, więc sprawa jest rozwojowa. Większość Polaków wyjedzie co najmniej raz w czasie wakacji. Tak wynika z danych zebranych przez Polską Organizację Turystyczną. Wyjazd na wakacje w Polsce deklaruje prawie 60% Polaków, którzy planują letni wypoczynek. Rzecznik platformy Travelist.pl Eugeniusz Triasun zwraca uwagę na to, że wśród rezerwacji królują nadbałtyckie kurorty.
20: Sezon letni w tym roku zapowiada się pod znakiem w dużym stopniu morza. Co druga rezerwacja przypada właśnie na miejscowości nadbałtyckie. Jest to powrót do takiego schematu znanego sprzed 5-7 lat. Zeszły rok był nieco wyjątkowy, ponieważ w tym samym czasie, w tym momencie w roku obserwowaliśmy większą niż obecnie popularność kierunków górskich. W tym roku Bałtyk powraca do odprowadzenia.
16: 80% ankietowanych wyjedzie z rodziną. Większość spędzi nad morzem lub w górach od 4 do 6 dni, wydając na to do 2000 zł. Miało być nawet 40 tysięcy miejsc pracy, a ostatecznie Łódź zostaje z niczym. Łódź, Katowice oraz podwrocławska Miękinia były brane pod uwagę jako lokalizacja parku technologicznego planowanego przez tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Ostatecznie Łódź nie została wybrana i firma stworzy 40 tysięcy miejsc pracy, ale pod Wrocławiem. Dlaczego? Do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę. Zapraszam. Dużo słońca dzisiaj obiecują synoptycy, chociaż jak tak wyglądam, to niebo nad rozgłośnią od czasu do czasu się chmurzy. Zachmurzenie małe i umiarkowane w całym regionie, więc te promienie będą nas dogrzewać. Rozgrzeją też termometry, te wskażą dziś maksymalnie 26 stopni, a od jutra jeszcze wyższe wskazania. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni. Pięć minut po godzinie 12. Ja już się z Państwem żegnam i bardzo dziękuję za te trzy wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Piotr Śliwiński, a już za chwilę to jest temat i Iza Berkowska.

0: To jest temat.
1: Co to znaczy być dobrym ojcem? Jak zmienia nam się wizerunek ojca? Czy ten tradycyjny żywiciel rodziny przeobraził nam się w ojca takiego zaangażowanego w wychowanie? Budowanie więzi emocjonalnej zamiast takiego surowego autorytetu i dyscypliny. Na ile rola ojca jest dla panów ważna? Czy panowie chcą wstawać do płaczącego dziecka, chodzić na wierszykowe spotkania do przedszkola, być może usypiać niemowlaki, rozmawiać z nastolatkami o pierwszych miłościach? 42 678 78 78 i studio@radioloc.pl to jest kontakt z Radiem Łódź. Iza Berkowska, zapraszam do rozmowy wraz z naszymi gośćmi, z którymi będziemy się teraz łączyć. Jest z nami Maciej Chodorek, psychoterapeuta pracujący między innymi z ojcami. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: I trener rozwoju osobistego, autor książki Męska Ścieżka, organizator warsztatów dla mężczyzn, Michał Pyziak. Witamy.
3: Dzień dobry, witam.
1: Wizerunek ojca, chyba możemy powiedzieć, na przestrzeni lat nam się zmienił. Ojciec był, tak jak wspomnieliśmy, takim żywicielem rodziny. Odpowiadał przede wszystkim za to, żeby zarobić. I w życiu dzieci często był tak umiarkowanie obecny. Często brakowało tutaj emocjonalnej bliskości i nikt tego od ojca być może nie wymagał. Dzisiaj oczywiście też nie wszyscy chcą się angażować, ale wielu ojców mówi, nie chcę niczego przegapić. Panie Macieju, czy tak jest?
2: Tak, tak, jak najbardziej. Myślę, że to jest taki trend czy proces, który ja obserwuję na przestrzeni 20 lat mniej więcej, jak pracuję z ojcami, że to zaangażowanie, to pojawianie się ojców, ono się dzieje. Oczywiście w różnych miejscach to różnie bywa, ale jakbym miał właśnie tak powiedzieć generalnie, to obserwuję taki proces i obserwuję taką chęć wielu ojców do tego, żeby właśnie w tej rodzinie, w życiu emocjonalnym rodziny uczestniczyć. Nie tylko być tym żywicielem czy kimś, kto tam będzie kary wymierzał, tylko właśnie kimś, kto jest bliżej z dziećmi, kto też czerpie jakąś przyjemność, ale też bierze odpowiedzialność za tą rodzinę, tak emocjonalnie.
1: Jasne. I to często są takie nowe wzorce, które sami sobie tworzymy, bo wcale tych wzorców nie czerpiemy z naszego dzieciństwa, bo właśnie ci ojcowie wtedy no, byli od tego, żeby zarobić. Nie jest tak?
2: Tak. Trochę?
1: No właśnie, tak, musimy tak, się tego tak. nauczyć.
2: Tak. Myślę, że to jest to pokolenie dzisiejszych 30-40-latków, nieraz też 50-kilkulatków, tak, to są rzeczywiście tacy ojcowie, którzy poniekąd budują w ogóle ten model nowego ojcostwa, jakkolwiek ono nie brzmi, bo ono jest, myślę, że bardzo zróżnicowane. Ja mam taką swoją osobistą teorię na ten temat, że u kobiet to troszkę inaczej przybiegło poprzez ruchy feministyczne i poprzez to, czym jest kobiecość i że mężczyźni jakoś na to musieli też odpowiedzieć i że właśnie jesteśmy świadkami tej odpowiedzi.
1: Temat ojcostwa pojawia się podczas takich spotkań w męskich kręgach. Panie Michale, mężczyźni chcą rozmawiać o roli ojca ze sobą?
3: No tak, to jest jeden z ważniejszych tematów, który się pojawia. Przede wszystkim pojawia się kwestia naszych relacji z naszymi ojcami, bo oczywiście one kształtowały w nas pewien wizerunek ojca, pozytywny lub niekoniecznie pozytywny. Więc nasze relacje z ojcami to jest temat, nad którym dużo pracujemy i często brakuje nam, tak jak tutaj zostało wcześniej powiedziane, brakuje nam pewnych wzorców, jak być ojcem dla swoich dzieci. Więc często mężczyźni szukają tutaj wsparcia, szukają inspiracji, od siebie nawzajem słuchają, uczą się przez przykład. Ale widzę, że ten temat jest bardzo żywy i bardzo wielu mężczyzn naprawdę chce być dobrymi ojcami. Czasami może nawet trochę przesadzają w tym, ustawiając sobie poprzeczkę nierealistycznie wysoko, ale zdecydowanie zainteresowanie byciem dobrym ojcem jest w tej chwili, mam wrażenie, dość powszechne.
1: Zapraszamy Państwa do tej rozmowy o takiej zmieniającej się roli ojca z takim mocnym pytaniem, zwłaszcza do panów. Czy panowie dzisiaj chcą uczestniczyć w wychowywaniu dzieci, chcą się w to wychowywanie tak prawdziwie zaangażować, również emocjonalnie? 42 678 78 78 to jest telefon do Państwa dyspozycji i studio@radioloc.pl to jest nasz adres mailowy. Można do nas napisać. Ja już tutaj sprawdzam. Pan Maciek napisał: ja jestem ojcem zupełnie innym od swojego ojca. Mój ojciec był dla mnie surowy, wymagający. Traktował mnie, syna, po męsku. Ja jestem ojcem córki i staram się spędzać z nią bardzo dużo czasu. Jestem jej mentorem, mobilizuję ją do różnych fajnych rzeczy i wprowadzam w świat naukowy, świat duchowy. Uważam, że taka rola ojca jest bardzo potrzebna. Bardzo fajnie się można w ten sposób spełnić. Jest to zupełnie nowe spojrzenie na ojcostwo. Tak napisał pan Maciej i podejrzewam, że panowie się z tym zgadzają. Nie wiem, czy takie tematy też się pojawiają w tych męskich kręgach. Panie Michale, mówimy o takim spełnianiu się w roli ojca, jakiejś
3: tak,
1: takiej misji.
3: Te tematy się pojawiają, niestety budzą duże zainteresowanie i wśród pozostałych. Chciałbym się takim przykładem jednym podzielić, w miarę świeżym. Jeden z uczestników naszego męskiego kręgu jakiś czas temu opowiedział o swojej wyprawie, jaką zorganizował wspólnie ze swoim wtedy 8-letnim synkiem. Pojechali na kilka dni na rowerową wyprawę wzdłuż Bałtyku. No, wrócił z niej zachwycony. Zarówno ojciec, jak i syn byli zachwyceni, a przede wszystkim to był taki czas, gdzie oni nawzajem mogli odkryć siebie bez innych osób, bez reszty rodziny i bez matki, bo to jest rzecz niezwykle ważna, żeby ojcowie spędzali czas sami z dziećmi bez matki, która często tę opiekę przyjmuje, czasami nawet ją zagarnia.
1: Właśnie. Czyli to, żeby pobyć też sam na sam z dzieckiem, też będzie ważne, tak? To, żeby wziąć na siebie całkowicie tą rolę. No ale wy się spotykacie w męskich kręgach, no to ja rozumiem, że to jest taka relacja ojciec-syn.
3: No niekoniecznie, dlatego że przecież my ojcowie mamy synów, ale mamy też córki, więc rozmawiamy o tych wszystkich typach relacji.
1: Ojcowie się zmieniają, uczestniczą także w tych domowych obowiązkach, gotują, zmieniają pieluchy, chodzą na wywiadówki. Czasem nawet pokazują, że potrafią płakać. Pan Adrian napisał, że właściwie zaskoczeniem dla niego było to, że pokazał przy swoich dzieciach, że potrafi się rozpłakać i że to było cudowne, bo te dzieci potrafiły go objąć i były tym wzruszone. Tak się zastanawiam, taki płaczący mężczyzna, wrażliwy, emocjonalny, taki ojciec nie traci na autorytecie. Panie Macieju, chłopaki nie płaczą przecież. Mężczyzna powinien być twardy, prawda? Tutaj mamy cały zakres stereotypów.
2: Oczywiście. Tutaj był ten stereotyp takiego macho, prawda? Który nie okazuje uczuć i myślę, że to się też zmienia. Właśnie, że ci ojcowie współcześni, oni pokazują emocje często, tak? I jakby też poprzez to uczą jakoś kolejne pokolenie, można powiedzieć, takiego pokazywania emocji, rozmowy o emocjach. Już nie tylko są w tych zadaniach, prawda, w tym zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego, ale właśnie są jakoś obecni emocjonalnie. Dzieci też mogą często ich widzieć, chociaż, no tak jak mówię, myślę, że to się zmienia i to nie jest jakby zawsze obecne. Że dopiero ojcowie jakoś pokonują
1: dojrzewają do tego, muszą jakieś
2: wstydu,
1: opory pokonywać. Tak, tak.
2: Tak, tak, tak.
1: No dobrze, czyli mężczyzna nie zawsze musi być tym macho, tym twardzielem. Nie tracimy na tej emocjonalności, na okazywaniu na przykład słabości. To nie czyni nas mniej męskimi. Panie Michale.
3: Ja chciałbym dołączyć do tego, co pan Maciej powiedział, własnego doświadczenia. Przypomina mi się taka sytuacja, kiedy rozpłakałem się. Moja córka była tego świadkiem. I było to, widziałem dla niej bardzo poruszające przeżycie, ale też takie, które zbudowało, wprowadziło naszą relację na inny poziom, bo ona zobaczyła we mnie człowieka, zobaczyła we mnie człowieka od innej strony, coś innego niż widziała wcześniej we mnie jako w ojcu. I to był zdecydowanie następny krok w budowaniu naszej relacji. I kiedy słyszę od mężczyzn o takich sytuacjach, kiedy pozwalają sobie wobec swoich dzieci pokazać właśnie momentami słabość, momentami wrażliwość, czasami nawet jakiś rodzaj bezradności, to dzieci potrafią to przyjąć. I buduje to większy, głębszy poziom zaufania do ojców niż takie zachowanie ojca, który cały czas żyje w przekonaniu, że ma rację, że należy mu się bezwzględny szacunek, że nigdy nie popełnia błędów. No to nie o to chodzi. I w momencie, kiedy my jako rodzice pozwalamy sobie na to, to te relacje z dziećmi wchodzą na inny zupełnie poziom.
1: Sporo mitów, ja bym do tych mitów wróciła wokół męskości.
2: Czy ja mogę dodać jeszcze coś?
1: Tak, jasne. Jasne.
2: Ja myślę, że jedna rzecz to jest właśnie pokazać tego przez ojca, pokazać ten świat emocji, ale z drugiej strony jednak myślę o pewnych granicach też, o tym, żeby rodzice nie przytłaczali dzieci swoimi emocjami, żeby tej bezradności na przykład nie było za dużo, bo wtedy dzieci wchodzą w tą rolę często dorosłych, kogoś, kto jakoś ma ratować tego rodzica. A, tak. Także myślę, że to jest kwestia też zachowania pewnych granic, tak jednak nie mówienia dzieciom o wszystkich swoich problemach na przykład. No tak to mówię, to jest to w pewnej skrajności, jakby w drugą stronę ten takie odchylone, od niemówienia do jakichś takich właśnie zatarcia granic, różnicy pokoleń.
1: Jasne. Podejrzewam, że pan, panie Michale, się zgadza całkowicie.
3: Tak,
1: z tym.
3: Oczywiście się zgadzam. Nie chodzi o to, żeby stawiać dziecko w roli kogoś, kto ma rozwiązać nasze problemy, czy ma być dla nas emocjonalnym wsparciem. To nie to miałem na myśli. Ja myślę po prostu pokazanie się w swoim człowieczeństwie.
1: No ale możemy się czymś wzruszyć i wtedy te łzy jak najbardziej mogą się pojawić. I to rzeczywiście to, że dziecko obejmie nas tymi ramionkami i powie, ojej, tato, wzruszyłeś się, no to jest niesamowite, ja myślę. Coś, czego nie doświadczaliśmy przez pewnie wiele, wiele lat. No ale wracając do tych mitów wokół takiego prawdziwego mężczyzny ojca, mężczyzna, który nie płacze, mężczyzna, który się nie roztkliwia, który być może za dużo nie gada, który oczywiście zarabia na rodzinę, wnosi tę lodówkę na trzecie piętro i w zasadzie koniec. Tak postrzegaliśmy mężczyzn, postrzegaliśmy również ojców. Coś się zmieniło. Mężczyźni, tak jak powiedzieliśmy, tak jak również nasi słuchacze informują, zdarza im się płakać. Mężczyźni, którzy miewają depresję, mężczyźni, którzy, nie wiem, potrafią też o siebie zadbać, prawda? To też taki zmieniający się trochę stereotyp. Już w tej chwili może nawet nie tyle ojca, co mężczyzny, który no, nie o to chodzi, żeby po prostu nie potrafił użyć antyperspiranta, ani nie zadbał o to, jak wyglądają jego włosy. Panowie. Panie Michale.
3: Ja myślę, że oczywiście to jest ta pewna generalizacja, bo mężczyźni są bardzo różni i ja to, co widzę natomiast z perspektywy męskich kręgów, warsztatów, różnego rodzaju wydarzeń dla mężczyzn i towarzysząc tym, którzy trafiają na taką ścieżkę, to widzę coraz większą gotowość do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie, żeby żyć tym swoim życiem możliwie autentycznie, to znaczy również spotkać się ze swoimi trudami, ranami, różnymi historiami z przeszłości, które wymagają zaopiekowania się na głębszym poziomie niż rozmowa przy piwie może dać. I wielu mężczyzn wchodzi na taką trudną ścieżkę, ale czerpią z niej dużo i potem zachodzą w nich głębokie przemiany, które są obserwowane przez następnych. I ci następni mężczyźni, no niektórzy stają się gotowi do podobnego wyzwania. Jako przykład chcę podać wydarzenie, które już będzie w przyszłym tygodniu, doroczne Święto Mężczyzn, Festiwal Zgromadzenie Męskie Conscious Men. To jest wydarzenie, które przyciąga około 1000 osób, gdzie są różnego rodzaju wydarzenia, wykłady, warsztaty i tak dalej, między innymi dotyczące ojcostwa. I no, coraz więcej mężczyzn chce brać udział w takich działaniach po to, żeby po prostu żyć lepiej, nie tylko dla siebie, ale też dla swoich rodzin.
1: Panie Macieju?
2: Dla mnie kluczowe jest to, co powiedział przed chwilą pan Michał, o conscious man, czyli świadomy mężczyzna. Tak? Myślę, że świadomość społeczna bardzo się zmienia i dostęp do pomocy właśnie. I myślę, że najlepszą reklamą dla kolejnych mężczyzn są inni mężczyźni, którzy już byli, tak, którzy gdzieś mogą właśnie nie tylko przy piwie i przy meczu porozmawiać o tym, co u nich się dzieje, tylko właśnie gdzieś szukają czy pomocy, czy tych wyjazdów, tak, czy kręgów, tak, czy psychoterapii, to myślę, że to bardzo się zmienia, że sięgnięcie po pomoc, ale w ogóle szukanie takiej drogi, jakiejś nowej, to myślę, że dużo bardziej jest dzisiaj takie dopuszczalne, tak, nie ma tego wstydu, tak, myślę, że tutaj tu bardzo dużo się zmieniło, szczególnie pewnie w większych miastach, chociaż ja muszę powiedzieć, że prowadzę też grupy online i trafiają do nas naprawdę ojcowie z małych miejscowości, często z zagranicy, także naprawdę jest taki ruch też mężczyzn, ojców, którzy jakoś szukają.
1: Mężczyźni, to tutaj jeszcze do pana Michała pytanie, tak jak powiedzieliśmy, nie rozmawiają tylko o samochodach, o meczach, no nie wiem, o atrakcyjnych kobietach, żeby sprawa była jasna, ja teraz świadomie prowokuję. Rozmawiają też na przykład o problemach z dziećmi, o problemach wychowawczych?
3: Tak, to jest jeden z ważnych tematów, bo każdy z nas ojców, a ja jestem ojcem trzech córek, więc też mam tutaj swoje doświadczenia i swoje trudności w byciu ojcem, więc no, każdy z nas doświadcza jakichś kłopotów w relacji ze swoimi dziećmi. To jest niemożliwe, żeby tego nie było. Takie jest przynajmniej moje zdanie. I ważne jest, żeby nie być w tym samotnym. Bo czasami mamy wrażenie, i to słyszę z ust wielu mężczyzn, że wydaje im się, że to coś tylko, że to z nimi jest nie tak, że oni są, na przykład nie nadają się do ojcostwa, że zawiedli jak ojcowie. I kiedy mogą podzielić się tym i mogą usłyszeć opinie innych uczestników takiego spotkania, kiedy mogą usłyszeć o ich błędach albo o tym, w jaki sposób poradzili sobie z tymi, z podobnymi trudnościami, no to działa naprawdę niezwykle budująco i kojąco w jakimś stopniu.
1: Jasne. Przypominam, że dzisiaj rozmawiamy o tym, jak zmieniają się ojcowie, jacy byli państwa ojcowie, jacy chcą panowie zwłaszcza, bo dzisiaj bardzo liczę na to, że panowie też się wypowiedzą, jacy panowie chcieliby być dla swoich dzieci, jacy starają się być, czy bardziej angażujemy się w to wychowanie również emocjonalnie. 42 678 78 78 to telefon do Radia Łódź. Czekamy na państwa głosy. Można też do nas napisać na adres studio@radioloc.pl i wracamy za krótką chwilę.

0: Dzisiaj Dzień Ojca i pytanie, jakimi ojcami jesteście panowie? Czy angażujecie się w wychowanie swoich dzieci? Czy wstajecie na przykład w nocy, kiedy płaczą? Czy gotujecie im obiady? Czy chodzicie na wywiadówki? Czy przytulacie swoje dzieci? Czy pozwalacie sobie na łzy przy tych dzieciach? A może cały czas wybieramy taki jednak większy dystans, większy rygor, jakąś dyscyplinę? Czy jesteśmy w tym wszystkim podobni do swoich ojców, czy jednak chcemy coś zmienić, lepiej się z tymi dziećmi może dogadywać, bardziej uczestniczyć w ich życiu. Przypominam, że są z nami Maciej Chodorek, psychoterapeuta pracujący z ojcami i trener rozwoju osobistego, organizator warsztatów dla mężczyzn Michał Pyziak. No a telefonicznie pod numerem 42 678 7878 jest z nami pan Leszek. Witamy, panie Leszku.
1: Witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich ojców, tatusiów.
0: Dokładnie.
1: Sam jestem synem i ojcem i powiem, jak z mojej perspektywy to wygląda. Mój tata, wspaniały człowiek, który wszystko potrafił zrobić, ale mam taką perspektywę jako ojciec, który już ma dorosłe dzieci i myślę sobie tak, że tata wszystko robił, ale tak naprawdę nigdy nie powiedział, że kocham. To było takie rzadkie słowo, prawda? Ci ojcowie z tamtego pokolenia to nie. Ale ja dopiero później, będąc dorosłym człowiekiem i mając swoje dorosłe dzieci, zrozumiałem, że ojciec okazywał miłość w swoim działaniu, w tym jak się opiekował, jak dbał o rodzinę. To, co dla nas robił, dla swoich synów, dla swoich dzieci, prawda? On nie był nauczony, bo był wychowany w takim schemacie, że ojciec to jednak dyscyplina, groźna i z jego punktu widzenia okazywanie emocji, wzruszenia czy tam łzy, no to byłoby oznaką słabości, prawda? I ja nie ukrywam, że mając swoje dzieci wychowane w określonych warunkach, też troszeczkę przejąłem taki wzór ojca i powiem, dopiero mając własne dzieci, ja się też trochę od nich tych emocji nauczyłem i zrozumiałem, że okazywanie wzruszenia, miłości, przytulenia to nie jest nic złego, że to jest fantastyczna sprawa. Że nawet jeżeli ja popełniłem w stosunku do swoich dzieci błąd, to przyznanie się swojemu dziecku, tak, pomyliłem się, przepraszam cię, to nie jest oznaka mojej słabości, tylko ja w ten sposób coś pokazuję swoim dzieciom, jakąś drogę, że ja jako dorosły człowiek też mogę się pomylić i mój autorytet na tym nic nie ucierpi. I moja perspektywa jest taka, był taki okres takiego mojego młodzieńczego buntu, kiedy ja się potwornie ze swoim tatą kłóciłem, nie mogłem się z nim dogadać i później podobna sytuacja, jak moi synowie dorastali, prawda, też, to tak powiem, nie było lekko i nie mogliśmy się dogadać, natomiast ogólnie moje taka konstatacja jest taka, że takie trudne, złe chwile to tylko tak naprawdę budują nasze więzi i umacniają, bo przychodzi taki moment, kiedy w najmniej oczekiwanym momencie nasze dzieci potrafią nam podziękować w tak zaskakujący sposób, kiedy my nie jesteśmy przygotowani. Ja do dzisiaj pamiętam, jak w liceum nauczycielka języka polskiego podała mi wypracowanie mojego syna na temat autorytetów i on napisał właściwie tam takie, ja pozwolę sobie zacytować, bez jego wiedzy oczywiście, takie zdanie, które to właściwie było takie podziękowanie za wszystko, kiedy on napisał takie piękne zdanie kończące już tą rozprawkę, że autorytetem są dla mnie rodzice. Oni dają mi pędzle i farby, ale to ja wybieram te farby i pędzle, którymi mam malować swoje życie. I to było właściwie takie podsumowanie, że ja nie narzucałem swoim dzieciom niczego, nie robiłem. Pochwalę się również, że

0: cały czas media przekazują nam obraz takich radosnych, szczęśliwych, beztroskich dzieci, łatwych, że to życie takie piękne jest, że dzieci nigdy nie sprawiają kłopotów, a to nie jest prawda. To my nie jesteśmy jako ojcowie, bez względu na to, czy to mamy córki, czy synów, nie jesteśmy przygotowani na te zaskakujące sytuacje, co nam dzieci, tak powiem, przyniosą.
1: Zgotują,
0: zgotują. I to będą, oprócz radości, będą również kłopoty. I tak naprawdę my nie jesteśmy kompletnie do tego przygotowani. I dopiero kiedy nasze dzieci pojawiają się na świecie, to my dopiero tego się uczymy. Jedni szybciej, drudzy troszeczkę wolniej, prawda? No i jak wiadomo, nauka jednym przychodzi łatwiej, jednym trudniej i to nie jest łatwe. I to od nas, rodziców, od nas ojców, no wymaga jednak no, dużego wysiłku, trzeba przyznać, ale ja z perspektywy czasu patrząc uważam, że naprawdę warto.
1: Panie Leszku, wszystkiego najlepszego wszystkim ojcom. Panie Leszku, dla pana również oczywiście.
0: Dziękuję.
1: Myślę, że jest pan fantastycznym ojcem w takim razie z tego, co pan opowiada. A przynajmniej, a mówi się teraz wystarczy, że będzie wystarczająco dobry, a wszystkiego uczymy się w praktyce. Bardzo dziękuję za pana głos, panie Leszku.
0: Usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do kontaktu. 42 678 78 78. To jest kontakt do Radia Łódź. Można też do nas napisać na studio@radioloc.pl. Jakimi ojcami panowie jesteście? Czy jesteście takimi ojcami na miarę dzisiejszych czasów, czyli już takimi zaangażowanymi? Czy też w dalszym ciągu funkcjonuje jednak taki troszeczkę dystans między ojcem a dzieckiem? To, co się pojawiło tutaj w słowach pana Leszka, na co warto zwrócić uwagę, to to, że my rzeczywiście, panowie, angażujecie się w to wychowanie rzeczywiście od już takiego najwcześniejszego momentu, no bo przecież panowie rzeczywiście uczestniczą w porodach. Panie Macieju, to chyba też bardzo dużo zmienia. Nie wiem, czy pan Maciej jest z nami.
2: Jestem. Ja w ogóle myślę, że ten proces stawania się ojcem, on tak inaczej przebiega niż u matki. To znaczy, że w okresie ciąży to dziecko jest w matce, a ojciec jest gdzieś troszkę z boku. I ten moment właśnie porodu, czy tych pierwszych miesięcy, że ten ojciec jakoś on inaczej jest troszeczkę jakby z boku tej sytuacji. Więc ja mam często, tak jak rozmawiam z ojcami noworodków, czy takich małych dzieci, że tak naprawdę to jest taki dosyć trudny moment, bo jednak dzieci jakoś są bliżej matki.
1: Ten no tak, to najpierw są w środku mamy, później są takie przyspawane trochę do piersi, trudno je oderwać, a ojciec troszeczkę tak stoi z boku i się przygląda. No.
2: Tak, i tu pojawiają się różne uczucia, pojawia się zazdrość, może się pojawić taki prawda, gdzieś złość też, że to miało być inaczej, bo jakoś idealizujemy jednak to rodzicielstwa, tak jak pani powiedziała, że często to jest taka żmudna praca po prostu, więc ojcowie powiem taką ciekawostkę, często mówią o tym, że ten moment, kiedy dziecko takie jest bardziej interaktywne, że to przynosi taką, to jest jakiś taki przełom, że to jest taki łatwiejszy, jak dziecko jakoś, a to można się pobawić, a to można jakoś tak się, nawet tą mimiką jakoś między sobą
1: takie
2: wymienić,
1: kontaktowe że... już bardziej jest.
2: Tak. Że to jest to jakoś łatwiejsze, ale że jednak ta rola ojca, takie wspieranie tej diady, matka, dziecko, że ono też nie jest łatwe, bo ojciec, tak jak mówię, troszkę jest z boku tej sytuacji.
1: Ale rozumiem, że ta rola ojca w takim prawidłowym rozwoju emocjonalnym jest ważna.
2: Absolutnie. I właśnie myślę, że to bycie tym trzecim, że to też jest ważne, bo ojciec jest taką osobą, która można powiedzieć, że pozwoli temu dziecku po raz pierwszy odejść do świata, tak? Od tej matki, z tej diady. Jakoś pomoże troszkę oderwać to dziecko i gdzieś, prawda, po raz pierwszy gdzieś odejść. Także w tym sensie ojciec jest ważny od początku i bym powiedział jeszcze, że ta więź, ona się tworzy w pierwszych miesiącach życia. Mówi się, że do około tam 18 miesiąca szczególnie i że można powiedzieć, że to jest taki czas,

0: czas, kiedy ojciec poznaje dziecko, a dziecko poznaje ojca. Że właśnie tak jak tutaj pan Leszek powiedział o jego synu, o tych barwach, że o tej farbie, to tak sobie pomyślałem, że matka ma pewne barwy swoje, tak, a ojciec ma swoje i często to są inne barwy. I dziecko, które ma kontakt i z matką, i z ojcem, uczy się różnych barw. A co sobie wybierze w przyszłości, czy jak będzie malować, no to właśnie będzie miało większą paletę dostępną.
1: Jasne. Panie Michale, czy zdarza się tak w waszych rozmowach, że rzeczywiście o tę relację z dzieckiem to trzeba trochę zawalczyć, trzeba odczekać, aż ono będzie kontaktowe, tak jak pan Maciej mówił?
2: No, też tak uważam, że o ile to jest ważne od początku, to też ta relacja się bardzo zmienia. I mówię też to z własnej perspektywy ojcostwa, że im większy mogłem nawiązywać kontakt świadomy z dziećmi, czyli one były bardziej świadome i bardziej kontaktowe, tym ja miałem więcej radości i łatwości w byciu z nimi. Czyli jakby mniejsze to było nieco trudniej. I też moim zdaniem dobrze jest się tego nie bać, dobrze jest się za to nie obwiniać, że my jako ojcowie się tego uczymy, dać sobie na to
1: No
2: trochę
1: cóż, no nie
2: czasu.
1: jest to takie naturalne, prawda? Kobieta
2: Znaczy,
1: rzeczywiście jakby dojrzewa
2: to jest
1: cały czas już.
2: naturalne, tylko to jest inne. Jakby to jest naturalne dla nas, tylko inne. To trochę inne rzeczy nas w rodzicielstwie pociągają i w innych rzeczach, w innych sprawach jest nam łatwiej niż matkom. I dobrze jest temu też zaufać. I tutaj moim zdaniem jest olbrzymia rola również kobiet, jest matek, czyli ta rola, żeby pozwalać mężczyznom brać odpowiedzialność za dzieci, żeby nie stawiać się w takiej pozycji, że ja wiem wszystko lepiej, a ty tylko możesz zepsuć, bo to uczy niektórych ojców takiej właśnie bezradności, czyli że co ja tutaj będę decydować, przecież to matka niech decyduje. I niektórzy rodzice
1: Właśnie, właśnie. To jest
2: z
1: tak,
2: tego
1: że
2: powodu się wycofują.
1: idą ojcowie na przykład na jakieś badania okresowe z dzieckiem i jak przychodzi do jakiegoś pytania, to oni mówią, no to ja zadzwonię do żony, prawda? To
2: Tak.
1: jest tak, że w gruncie rzeczy to ja się nie czuję tak do końca kompetentny cały czas. Z drugiej strony mam wrażenie, że panie też troszeczkę tutaj utrudniają przejmowanie tych obowiązków, no bo przecież niejednokrotnie słyszymy takie słowa, ty się już za pranie na przykład nie bierz, to już to zostaw, bo zepsujesz pralkę. Czy albo, nie wiem, mąż zrobi dzieciom obiad, żeby się tylko nie zatruły. Takie słowa, prawda, pojawiają się. Czyli w gruncie rzeczy ty nie jesteś tą osobą, która ze mną wspólnie wychowuje dziecko, tylko ty jesteś taką osobą, która ma mnie zastąpić. No i to jest taki błąd, który chyba też robią przy okazji kobiety. Nie wiem, czy się panowie ze mną zgodzą. Panie Macieju.
0: Jest takie pojęcie mother gatekeeping, czyli taki matka trzymająca wejście do bramy, tak? I myślę, że to jest to, co tutaj rozmawiamy, żeby rzeczywiście matki jakoś miały też zaufanie do tych ojców, że ojcowie nie chcą dzieciom zrobić krzywdy, że oni będą inaczej, że będą inaczej trzymać tego niemowlaka. Że na placu zabaw może będą inaczej się bawić, może inaczej pozwolą, tak? Ale żeby właśnie też pozwolić tym ojcom zaistnieć w taki sposób, w jaki oni umieją, czy chcą zaistnieć. Nie mówię oczywiście o krzywdzeniu, czy jakichś takich skrajnych sytuacjach, ale mówię o tym, żeby ojciec mógł właśnie mieć ten kontakt z dzieckiem tak po swojemu, inaczej niż matka, bo to nie chodzi o to, kto jest lepszy, kto jest gorszy, tylko że są inni.
1: To prawda. Współcześni ojcowie, można w ogóle odnieść wrażenie, mierzą się z tym, z czym kobiety się mierzyły pewnie wiele lat temu, czyli z pogodzeniem takich obowiązków zawodowych, z takim aktywnym uczestniczeniem w życiu rodzinnym. No bo prawda jest taka, że kobiety mają opanowane do perfekcji to, że one idą do pracy, no i jednocześnie zajmują się domem. Przez wiele lat panowie tego nie robili, a przynajmniej większość z panów. No a w tej chwili właściwie muszą dojrzeć do tego, żeby również w ten sposób gdzieś się zaangażować, no bo trochę nie ma innej możliwości zapewne. Panie Michale.
2: No tak, to oczywiście, że te role się mocno zmieniły. I tak jeszcze koncentrując się na samym ojcostwie, to dobrze jest też ustawić sobie tą poprzeczkę na realistycznym poziomie, żeby nie próbować być tym najdoskonalszym ojcem i nie popełnić żadnego błędu i być totalnym zaprzeczeniem na przykład swojego ojca, który nam czegoś nie dał, bo to też jest błędne koło, czy taka droga donikąd. Tylko żeby być, tak jak to pani wcześniej określiła, wystarczająco dobrym ojcem, takim, który jest obecny wtedy, kiedy potrzeba, taki, który włącza dziecko w jakiś sposób do swojego życia. Czyli żebyśmy też nie mieli takiego nastawienia, że to my musimy cały czas koncentrować się na dziecku, ale że dla dziecka może być ciekawe, jeżeli pozwolimy mu skoncentrować się na naszym świecie. Kiedy już to dziecko jest nieco większe i możemy włączać je w nasze działania, w nasze, chociażby w nasze rozrywki, w nasz sposób spędzania czasu wolnego, to czyli można łączyć to, co jest ważne dla mnie jako dla dorosłego człowieka, z zaproszeniem swojego dziecka do ciekawego świata.
1: I damy szansę osobie, która się do nas dodzwoniła. Ja na gorąco odbieram telefon. 42 678 78 78. Kto się z nami połączył?
3: Dzień dobry, Józef po tej stronie. Ja tak przysłuchuję się wypowiedziom, które są chyba wypowiedziami podręcznikowymi. Powiem tak, jestem 7-krotnym dziadkiem, z czego się bardzo cieszę, że mogę swoje wnuki spotykać bardzo często, nawet co drugi, trzeci dzień. Ale czy panowie wspierają ojców, którzy mają ograniczone prawa rodzicielskie? Bo przecież też tacy.
1: Ale mówimy o alienacji rodzicielskiej w tej chwili, o zjawisku utrudniania kontaktów. Czy mówimy o ograniczeniu praw rodzicielskich, kiedy to już muszą być ku temu jakieś przesłanki?
3: To znaczy ograniczenia rodzicielskie w tym sensie, że matka mówi, nie będziesz przychodził, nie będziesz odwiedzał dziecka, bo no, tak mi się podoba.
1: Czyli alienacja rodzicielska, tak, tak.
3: No tak. No to... Czy panowie wspierają tych ojców?
1: No to tak, bardzo chętnie się odezwiemy. Dziękujemy bardzo.
2: Chciałbym się tego odnieść. Bo pojawiają się takie tematy na naszych kręgach. Mężczyźni opowiadają często dramatyczne historie o tym, w jaki sposób walczą o każdy kontakt z dzieckiem i ta walka potrafi trwać latami. Nie tylko walka sądowa, ale też taka walka emocjonalna. To są naprawdę niekiedy niezwykle poruszające i smutne historie, ale ta determinacja ojców, żeby pomimo lat utrudniania kontaktu z dzieckiem, żeby jednak do niego dążyć, no jest bardzo wspierana przez grupę. Także tak, takie tematy oczywiście się pojawiają i one po prostu budzą wielki ból.
1: Z całą pewnością, i to jest w ogóle temat, który się bardzo często pojawia. Ja widzę, że mamy kolejny telefon, dajemy szansę.
0: Czy ja mógłbym coś jeszcze tutaj dodać?
1: Tak, dobrze, to poproszę o dodanie jednego zdania i zaraz odbierzemy telefon.
0: Dobra, bo tak się boję, że pójdziemy dalej, a też powiem, że wydaje mi się, że właśnie też zmianą pokoleniową jest to, że kiedyś często ojcowie w takich sytuacjach walki okołorozstaniowej porzucali dużo łatwiej dzieci niż jest to dzisiaj. I oczywiście to jest skomplikowany temat, związane z udziałem jakoś obu stron w tej sytuacji i z widzeniem też dziecka, ale myślę, że właśnie jest ta zmiana, że ojcowie dzisiaj tak łatwo nie porzucają, czy tak szybko dzieci.
1: No i są gotowi na długą, letnią czasem walkę o to, żeby te kontakty były. 42 678 78 78. Witamy.
4: Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony.
1: Witamy panie Konrad.
4: Chciałem powiedzieć, zanim przejdę do tego, co chcę powiedzieć, to żebym nie został źle zrozumiany, jestem, można powiedzieć, męskim feministą, to znaczy życzę kobietom jak najlepiej w dzisiejszym świecie. Denerwują mnie oczywiście tematy szklanych sufitów oraz wszystkie inne przeszkody, jakie są kobietom rzucane w różnych warunkach pod nogi, chociaż oczywiście jestem przeciwko parytetom, ale tak, kibicuję kobietom. Natomiast chciałem podnieść, i zastanawiam się, jak szczególnie pani redaktor to widzi jako kobieta, może znając swoje koleżanki, bo mam takie wrażenie, chociaż ono może być mylne, że w dzisiejszych czasach ten ciężar wychowania dzieci przychodzi lekko z kobiet na mężczyzn, też z tego powodu, że kobiety troszeczkę się zmieniają i może nie chciałbym tego nazwać lenistwem, ale coraz mniej chętniej wchodzą w taką rolę kobiety, którą na przykład była moja matka 20 czy 30 lat temu, czyli tam w latach 80. Zwyczajnie wolą spędzać czas inaczej na rozrywkach, trochę po męsku to może jest coś źle.
1: Że znajdują czasy dla siebie. No dobrze, no oddajemy pola troszeczkę. Zgodnie być może z zapotrzebowaniem. Panie Konradzie, ponieważ nie mamy już niestety czasu, to na tym pytaniu postawimy kropkę, jeżeli chodzi o kontakt ze słuchaczami, to panów nie wiem, czy poproszę o odpowiedź. Nie wiem, czy zdążymy. Nie zdążymy. Wydaje mi się, że no może dobrze, że kobiety nie są już tymi przepracowanymi kobietami, które nie bardzo wiedzą, w co ręce włożyć i że panowie chcą uczestniczyć i troszeczkę te role wychowawcze też przejmować. Tutaj musimy zakończyć. Myślę, że do tematu warto będzie jeszcze wrócić. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za to, co udało się powiedzieć. Maciej Chodorek, psychoterapeuta i trener rozwoju osobistego, organizator warsztatów dla mężczyzn Michał Pyziak byli naszymi gośćmi. Bardzo panom dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo Iza Perkowska, a program To jest temat wraca jutro w południe.

0: Autopromocja.
1: Sroczka na płocie, aha. Aha. Wyjrzyj, żenociec, aha. Aha.
2: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie?
3: Witaj tak, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem.
2: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w Łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.
4: Najsłodniejsza rzecz, karawaniarza twarz, pełna śniegu beczka, to autobus nasz.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały...
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu.
9: Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
13: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
16: I dokąd wtedy jedziemy?
15: No nie wiem.
16: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
15: A, dobry komana.
16: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
17: Tu Radio Łódź, jest 13. Czas na wiadomości. Wiktoria Makowska.
18: Łódź przegrała walkę o wielką inwestycję z Tajwanu. Park technologiczny nie powstanie w Łódzkiem. Politechnika i Uniwersytet Łódzki w górę w rankingu perspektywy. Spadek Uniwersytetu Medycznego, znamy najnowsze dane. Wielka zmiana w polskich domach. Ojcowie stawiają na bliskość i emocjonalną obecność. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach do 26 stopni. Miało być nawet 40 tysięcy miejsc pracy, a ostatecznie Łódź zostaje z niczym. Łódź, Katowice oraz podwrocławska Miękinia były brane pod uwagę jako lokalizacja parku technologicznego planowanego przez Tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Ostatecznie organizacja wybrała Miękinię. Dlaczego? O tym reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
19: Tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego zrzesza około 3000 firm, w tym takich gigantów jak Foxconn. W planowanym parku technologicznym mają powstać serwery dla sztucznej inteligencji, komponenty do samochodów elektrycznych, a także fabryka półprzewodników. Te ostatnie są podstawą praktycznie całej współczesnej elektroniki. Znajdują się m.in. w komputerach, smartfonach oraz sprzęcie medycznym i wojskowym. W perspektywie najbliższej dekady Foxconn wygeneruje nawet 40 tysięcy tysięcy miejsc pracy. Niestety nie w Łodzi, lecz pod Wrocławiem.
18: O wyborze Miękini mogła też zadecydować przede wszystkim dostępność około 400 hektarów terenów inwestycyjnych z przygotowaną już infrastrukturą. A do tego tematu szerzej wrócimy w Radiu Łódź w Słuchasz i Wiesz po 16. Nocne wyścigi i ryk silników zakłócają spokój mieszkańcom Sieradza. W ostatnim czasie jedna z głównych ulic miasta Jana Pawła II regularnie zmienia się w tor wyścigowy. Piraci drogowi przekraczają prędkość, a to stwarza zagrożenie na drodze. Dodatkowo ryk silników powoduje gigantyczny hałas.
9: Weekend jest najgorzej, ale wczoraj na przykład też były hałasy, tak? No z otwartym oknem nie da się wieczorem siedzieć, tak jest teraz gorąco. Wieczorem jest fajnie sobie okno otworzyć, niestety się nie da.
20: Też są na tych właśnie takich motorach szybkich, głośnych, samochody też bardzo szybko jeżdżą.
18: Mówią mieszkańcy Sieradza. Jeżeli widzimy takie sytuacje na drodze, możemy reagować, dodając zgłoszenie na stronie internetowej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Aktualnie w Sieradzu widnieje już kilka zgłoszeń dotyczących przekroczenia dozwolonej prędkości. Sukces łódzkich uczelni w rankingu szkół wyższych perspektywy 2026. Politechnika Łódzka awansowała zarówno w zestawieniu uczelni technicznych, jak i akademickich. Wśród uczelni technicznych zajęła 5. miejsce, poprawiając wynik o 1 pozycję względem ubiegłego roku. W rankingu uczelni akademickich uplasowała się na 8. miejscu, to też awans o 1 miejsce. W zestawieniu uczelni akademickich znalazły się także Uniwersytety Medyczne oraz Łódzki. UMED zajął 15. miejsce, co oznacza spadek o 3 pozycje. Z kolei Uniwersytet Łódzki poprawił swój wynik, przesuwając się z 23 na 20 miejsce. Ranking perspektywy organizowany jest od 2000 roku. Przy ocenie uczelni brane są pod uwagę m.in. prestiż, sytuacja absolwentów na rynku pracy, potencjał i efektywność naukowa, wynalazczość, publikacje, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie oraz finanse. A jak poradziły sobie inne uczelnie w naszym regionie, to można sprawdzić na naszej stronie.
5: Więcej na radiołódź.pl.
18: Tata jest niezwykle ważny w życiu każdego dziecka. Przy okazji Dnia Ojca mówią o tym psychologowie, ale też najnowsze dane. Wynika z nich, że w polskich domach trwa właśnie wielka zmiana. Aż 80% mężczyzn nie chce już być wielkim nieobecnym w życiu dziecka. Dziś według badań ponad połowa ojców regularnie rozmawia ze swoimi pociechami o tym, że można się bać lub smucić, a 40% z nich porówno z partnerką dzieli się przewijaniem czy kąpaniem malucha. Psycholog Jacek Sochacki podkreśla, że obecność ojca w życiu dziecka jest bardzo ważna.
21: Niezwykle ważne. Na różne sposoby, w zależności od płci dziecka, w zależności od warunków, w jakim to dziecko rośnie, nie da się opanować zachowań niezbędnych do sprawnego funkcjonowania społecznego, korzystając z przekazu tylko jednego rodzica. Jesteśmy potrzebni we dwójkę.
18: Z badań wynika, że co trzeci tata wspomina własnego ojca tylko jako kogoś, kto przynosił pieniądze. Dlatego teraz wielu mężczyzn uczy się wszystkiego od nowa. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
17: Stopnie już na termometrach w Łodzi i regionie. Dzisiaj jeszcze ta temperatura może wzrosnąć nawet do 26. Prognozowane na dziś jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Wiatr także słaby, północno-zachodni. Ciśnienie podwyższone na barometrach aktualnie 1021 hektopaskali.
12: W środku dnia z Radiem Łódź.
17: 5 minut po godzinie 13 rozpoczynamy nasz popołudniowy program. Za realizację odpowiada Piotr Śliwiński, przed mikrofonem Patryk Lewy. Zapraszam do godziny 16, a w naszej audycji sprawdzone informacje, konkursy i najlepsza muzyka. W tej godzinie na pewno Piotr Zioła, Gorillaz czy Republika, a na początek poszukamy trochę lata. To za sprawą utworu Looking for the Summer.

kalendarzu mamy wtorek, 23 dzień czerwca i proszę oczywiście pamiętać o Dniu Ojca, jeżeli jeszcze nie złożyli Państwo życzeń. Święta nietypowe również obchodzimy, tutaj m.in. Dzień Służby Publicznej, Dzień Olimpijski i Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii. Ostatnie święto to międzynarodowa kampania uświadamiająca społeczeństwo i mająca na celu podniesienie rangi kobiet w branży właśnie inżynieryjnej i technicznej. To w kalendarzu, a teraz jeszcze o tym, co w naszym programie do godziny 16. W tej godzinie w audycji w środku dnia zajrzymy na radioloc.pl i do naszej aplikacji. Tam jak zawsze najważniejsze i najciekawsze informacje. Będzie też zadanie konkursowe, ale o tym powiem już za kilkanaście minut. Teraz za to zagramy utwór Dobra, Robert Cichy i Piotr Zioła.

0: Już prawie 20 minut po godzinie 13, a w Radiu Łódź nie tylko towarzyszymy Państwu muzycznie, ale zawsze trzymamy rękę na pulsie w sprawie tego, co dzieje się w Łodzi i regionie. Z nami Daniel Markiewicz, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Redakcja Nowych Mediów Radia Łódź, który przygotował zestawienie najważniejszych i najciekawszych informacji.
1: Przed chwilą słyszeliśmy piosenkę o lwach, a ja bym zaczął od tego, dokąd tu ptanocą jesz.
0: To w kontekście tej zgierskiej nowej pilotażowej komunikacji miejskiej?
1: Skąd wiedziałeś, Patryku?
0: A bo czytam radiołódź.pl, jak się przygotowuję do programu i sprawdzam, o czym piszemy, o czym piszecie.
1: To piszemy o tym, że w Zgierzu tuptać jeż daleko nie musi, bo zaraz ma przystanek autobusowy, a w zasadzie ma autobus tam, gdzie sobie zażyczy, bo na tym polega ta rewolucja zgierska. Miasto rewolucjonizuje swoją komunikację miejską w systemie tup, tup and go. I tam się zarejestrowało, słuchaj, 1500 osób.
0: Nazwa taka bardzo przyjazna. Gdybym w Zgierzu mieszkał, to myślę, że sam bym się zarejestrował, żeby przetestować.
1: Tak, to dla osób, które nie lubią tuptać za daleko. A na naszej stronie można zobaczyć na przykład, jak taki zgierski jeżowy autobus wygląda.
0: A wiemy już, jak sprawdza się ten pilotaż, czy dopiero będziemy o tym mówić?
1: Będziemy o tym mówić, ale też wiemy, że zainteresowanie na razie jest dość spore i ludzie chwalą sobie. Ja też bym sobie chwalił, bo tam była taka na przykład dana, że 70 kursów przywiozło 90 osób, czyli w sumie jedna osoba na kurs prawie że wypadała, także trochę taki Uber z tego wyszedł.
0: Prawie taka taksówka.
1: Ja bym chciał w Łodzi taki autobus, który by woził tylko mnie.
0: Kto by nie chciał, od razu by się przyjemniej jeździło, a za cenę takiego biletu jednorazowego to już...
1: 4 złote, fajnie.
0: Piękna Tanio. Przygoda, piękna taksówka.
1: Taka. No, tylko trzeba mieszkać w Zgierzu, chciałem powiedzieć wieżu. Wieżu chyba byłoby ciężko. Na naszej stronie poszerzamy też dzisiaj perspektywy swojej czytelników, a dokładniej prezentujemy wyniki rankingu perspektywy, który, jak wiemy, ocenia uczelnie. No i jak poradziły sobie te uczelnie z Łodzi, no to już na naszej stronie. No i są awanse, są spadki, ale ogólnie wydaje mi się, że jest pozytywny wydźwięk tego rankingu w tym roku, jeśli chodzi o naszych studentów, naszych chętnych do studiowania.
0: Ja myślę, że jak na Łódź i to, że jednak jesteśmy w cieniu tych innych uczelni, to nasze uczelnie radzą sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. A przynajmniej jak rozmawiam ze studentami, czy to z Politechniki Łódzkiej, czy to z Uniwerku, czy z UMED-u.
1: Myślisz, że oni się czują w cieniu?
0: Ja myślę, że jednak tak, bo jeżeli ktoś ma, moim zdaniem, przynajmniej takie wielkie ambicje, to od razu wyjeżdża, czy to do Warszawy. Też swoją drogą, gdy rozmawiam ze studentami, czy z kandydatami na przyszłych studentów, tak to nazwijmy, to wiele osób chce jednak zmienić środowisko i niekoniecznie być w Łodzi, tylko zaznać takiej wolności, zamieszkać w innym mieście. Oczywiście, jeżeli są na to możliwości finansowe, bo to już inna sprawa oczywiście.
1: No dobrze, jakby wierzę, że tak mówią. Nie skomentuję tego o ambicjach, bo my jesteśmy w Łodzi jednak i tu żyjemy.
0: No ja, tak,
1: studiowałem w Łodzi, fajnie to było.
0: Ja
1: a kto się uczy albo pracuje i się uczy, ten musi też odpoczywać. Odpocząć będzie można na Łódź Summer Festival. A dzisiaj Atlas Arena ogłosiła sprzedaż miejsc parkingowych na taką imprezę właśnie letnią. I no tanio nie jest, ale czy drogo jest, to też nie wiem, bo 120 zł za dzień festiwalowy parkowania to jest... Ciężko stwierdzić w zasadzie. Jak ktoś tu przyjedzie z innego miasta, chyba może nie jest aż tak drogo, ale no z bezpłatnej imprezy robi się chyba trochę wtedy płatna jednak.
0: Ja bym tak trochę sceptycznie do tego podszedł, bo Łódź Summer Festival to oczywiście dla nas, dla łodzian, ogromna atrakcja i w dodatku bezpłatna. Natomiast wielu turystów, czy to z Polski, czy to też czasami dla niektórych artystów z sąsiednich krajów przyjeżdża. Słyszałem i widziałem, to też można w naszych mediach społecznościowych zobaczyć, że ceny za noclegi, nie ma co się dziwić, są bardzo wysokie, bo jednak jest bardzo duże zapotrzebowanie. I prawdę mówiąc, ja nie wiem, czy gdybym przyjechał do innego miasta na taki festiwal, musiałbym sporo zapłacić za hotel, to czy bym jeszcze chciał kolejne pieniądze wydawać na to, by mieć tuż przy samym festiwalu zaparkowany samochód?
1: Myślałem, że zmierzasz do tego, że za stówkę można spać w aucie.
0: Jeżeli ktoś tak lubi i pogoda będzie dopisywać, to tak. Ja jeszcze spać w aucie nie próbowałem, ale jestem otwarty, więc wszystko przede mną. A ty spałeś kiedyś w samochodzie swoim?
1: Nie mam samochodu, więc uchylę się od odpowiedzi, ale no ja nie jestem takim sceptykiem jak ty, więc pewnie bym spał. No ale co, zagramy chyba Republikę teraz.
0: Zagramy Republikę i oczywiście przypomnimy, że najważniejsze i najciekawsze wiadomości zawsze na radioloc.pl i w naszej aplikacji.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
11: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
10: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
11: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
12: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
0: Po reklamie.
13: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
14: Na zegarze już prawie 13:30. Patryk Lewy, Piotr Śliwiński, witamy się z Państwem raz jeszcze. Program W Środku Dnia towarzyszy Wam do 16:00 i proszę słuchać uważnie, bo już za kilka minut pierwsze konkursowe zadanie, a muzycznie teraz utwór Your Girl.

Bridget Calls Me Baby i utwór I Can Take the Sun Out of the Sky. Tak przed momentem zagraliśmy w programie W Środku Dnia z Radiem Łódź. Teraz czas na obiecany konkurs. Mam dla Państwa podwójne zaproszenia na Slow Fashion and Design Festival, który trwa w Łodzi od piątku do niedzieli. W programie pokazy mody i różnorodne wejściówki. A jeśli chcą Państwo zgarnąć zaproszenie, podwójne zaproszenie i festiwalowe gadżety, proszę napisać, co jest dla Was ważniejsze. Ubieranie się modnie czy wygodnie? I krótko to uzasadnić. studio@radioloc.pl. Ubieracie się modnie czy wygodnie? I dlaczego? Czekam na wiadomość.

14 minut pozostało do 14. Teraz ważna informacja dla kierowców, bo szykuje się zmiana w prawach jazdy już od 2028 roku. Chodzi o te dokumenty, które zostały wydane bezterminowo. Jak czytam, obowiązek obejmie miliony kierowców, w tym oczywiście dużą grupę seniorów. Jak informuje Rzeczpospolita, proces wymiany bezterminowych praw jazdy rozpocznie się już na początku 2028 roku i potrwa całe 5 lat. Dotyczy on osób, które uzyskały uprawnienia przed 2013 rokiem. Po upływie wyznaczonego terminu stare dokumenty utracą ważność i co ważne, aby otrzymać nowe prawo jazdy, konieczne będzie złożenie wniosku, dostarczenie aktualnego zdjęcia oraz wniesienie opłaty administracyjnej. Kierowcy posiadający bezterminowe uprawnienia nie będą jednak musieli przechodzić dodatkowych badań lekarskich wyłącznie z powodu wymiany dokumentu. Tutaj warto przypomnieć, że Komisja Europejska rozważała wprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich dla kierowców po 70 roku życia i skrócenie ważności tych dokumentów do 5 lat. Koniec końców propozycja nie uzyskała jednak poparcia Parlamentu Europejskiego i ostatecznie państwa członkowskie mają swobodę w zakresie ewentualnego wprowadzania dodatkowych wymogów wobec starszych kierowców. Pamiętajmy jednak, że na drogach najważniejsze jest bezpieczeństwo.

O starym płaszczu, o czym zagraliśmy. Myślę, że w temacie konkursu też można napisać, ale tematykę tej wiadomości i o czym będą Państwo pisać już pozostawiam właśnie Wam. Co ciekawe, spodziewałem się, że to głównie Panie będą pisać w temacie mody i wygody, a tutaj mamy wiadomość od Pana Piotra, który w ubiorze zdecydowanie przedkłada wygodę nad modę, a wynika to przede wszystkim z faktu, że prowadzi aktywny tryb życia i większą część roku spędza w podróżach i podczas wędrówek górskich. Tutaj ciekawostka. Jak się okazuje, miłośnicy mody na szlaku również są i niejednokrotnie pan Piotr widział na trasach górskich panie w szpilkach i panów w lakierkach, co jego zdaniem jest niebezpieczne. Ale oczywiście, gdy idzie do opery czy na oficjalne przyjęcie, nie unika formalnej elegancji, jednak nie przesadzając. Do pana Piotra wędruje dwuosobowe zaproszenie na Slow Fashion and Design Festival, a ja mam jeszcze jedno takie zaproszenie, które rozdam po godzinie 14 na studio@radioloc.pl. Proszę napisać, czy ubierają się Państwo modnie, czy wygodnie i oczywiście dlaczego.

0: Reklama.
1: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
2: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
4: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
5: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
6: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
5: Tak wcześnie?
6: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
5: I co powiedzieli?
6: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
5: Bezcenne.
6: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Jest 14. W Radiu Łódź czas na serwis informacyjny. Wiktoria Makowska.
8: Uwaga, kierowcy i pasażerowie MPK, szykują się utrudnienia na łódzkim Żubardziu. Remont potrwa prawie rok. Jest oficjalna decyzja. Prezydent Zełenski nie przyjedzie na gdańską konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Udany pilotaż w Zgierzu. Elastyczna komunikacja uzupełnia tradycyjne linie autobusowe. W dzień zachmurzenie mało i umiarkowane, na termometrach do 26 stopni. Uwaga, kierowcy i pasażerowie, remont ważnej trasy przy dworcu Łódź-Żabieniec. Miasto szuka wykonawcy przebudowy kolejnego odcinka ulicy Wielkopolskiej. Tym razem drogowców mamy spotkać od Turoszowskiej do Brukowej. Wielkopolska to trasa niedaleko stacji kolejowej Żabieniec, która dziennie obsługuje nawet 3000 pasażerów, a w okolicznych blokach mieszkają tysiące łodzian, mówi Piotr Grabowski ze spółki Łódzkie Inwestycje.
9: Zakładać będzie ta inwestycja wymianę wodociągów, nową podbudowę drogi, nawierzchnię, chodniki, przystanki autobusowe, ale także nowe miejsca postojowe, nowe zatoki, bo tego bardzo mieszkańcy tej części miasta potrzebują.
8: Prace mogą ruszyć jeszcze w tym roku, a finał ich jest planowany na drugą połowę 2027. O tym, jak będą dokładnie wyglądały utrudnienia w ruchu, piszemy na naszej stronie.
10: Więcej na radiołódź.pl.
8: Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Ukraińską delegację będzie reprezentować premier Julia Świdrenko. W ten sposób potwierdzają się nieoficjalne informacje Polskiego Radia. Między Kijowem i Warszawą są napięte stosunki po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał imieniem bohaterów UPA, jednostkę specjalną ukraińską armii. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, co w Kijowie uznano za afront wobec ukraińskiego prezydenta. A o szczegółach Michał Makowski.
11: Premier Tusk określił ostatnie dni sekwencją złych i niepotrzebnych zdarzeń w relacjach polsko-ukraińskich. Tymczasem w Gdańsku na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy mają zostać zawarte konkretne porozumienia.
12: Przygotowaliśmy na konferencję i pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich.
11: W ocenie szefa rządu chodzi o setki miliardów dolarów, które będą do wydania na Ukrainie po zakończeniu wojny, prawdopodobnie z wykorzystaniem zamrożonych rosyjskich aktywów.
12: Budowanie dobrych relacji to jest nie tylko wyraz przyzwoitości w czasie trudnym, w czasie wojny, ale to się też opłaca.
11: Na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy w Gdańsku pojawią się m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen czy kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Organizatorzy spodziewają się obecności delegacji z prawie 50 państw. Michał Makowski, Polskie Radio.
8: Premier Donald Tusk powiedział też mediom, że konferencja w Gdańsku odbędzie się niezależnie od składu ukraińskiej delegacji. Łódzcy policjanci zatrzymali 5 kolejnych osób podejrzanych o udział w oszustwach metodą na policjanta. Śledztwo dotyczy działalności grupy przestępczej, której członkowie mieli wyłudzać pieniądze od seniorów, podając się przez telefon za funkcjonariuszy policji. Wśród zatrzymanych jest 27-letnia kobieta i 4 mężczyzn w wieku od 24 do 48 lat. Grozi im do 8 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
13: Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w miejscach zamieszkania, ujawnili liczne telefony komórkowe. Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do prokuratury, gdzie usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw.
8: Według policji sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Zgierzanie coraz chętniej korzystają z nowej formy komunikacji miejskiej. Busy na żądanie, które od połowy czerwca działają w ramach pilotażu, realizują coraz więcej przejazdów. Mieszkańcy zamawiają przejazdy przez aplikację, wskazując punkt startowy i miejsce docelowe, a program dobiera pojazd i trasę. Ma to uzupełnić komunikację tam, gdzie trudno zapewnić regularne kursy albo liczba pasażerów jest niewielka. Kierownik Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu Radosław Podogrodzki przekazał Radiu Łódź, że założono już blisko 1500 kont.
14: Idzie nadspodziewanie dobrze. Wyszukiwań było 2275, czyli wyszukiwanie, czyli takie zapytanie, skąd chcemy dojechać, dokąd chcemy dojechać.
15: Korzystałem już z tego transportu wczoraj. Bardzo wygodne siedzenia, super się jedzie. Jak się jedzie autobusem, to są te przystanki, jest zaplanowana trasa. A w tup-tupie jest coś takiego, że jedzie po mnie, potem jedzie po następną osobę i rozwozi po Zgierzu.
8: Dodaje Ksawery Nowicki, zwycięzca konkursu plastycznego Moja podróż na żądanie z Tup Tup & Go. Na razie po Zgierzu kursuje 6 busów, a docelowo flota ma zostać zwiększona do 10 pojazdów. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
7: Po południu oraz wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, dziś maksymalnie do 26 stopni, obecnie na termometrach 23 stopnie. Wiatr słaby i północno-zachodni to dzisiaj, w nocy natomiast prognozowane jest zachmurzenie małe z temperaturą minimalną od 11 do 13 stopni. Kolejne dni to odpowiednio 25, 28 i 31 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Zapowiada się także pogodny weekend.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
7: 5 minut po 14:00 rozpoczynamy kolejną godzinę naszego popołudniowego programu. Patryk Lewy, Adam Miksa. Zapraszamy do godziny 16:00.

W Radiu Łódź audycja w środku dnia, a w niej w tej godzinie sprawdzimy, o czym będziemy mówić w programie Słuchasz i Wiesz, który na naszej antenie po godzinie 16, ale będą również sprawy językowe. Powiemy o zmianach w pisowni obiektów astronomicznych ogłoszonych przez Radę Języka Polskiego. To oczywiście w audycji Nawiasem mówiąc. W tak zwanym międzyczasie świetna muzyka i nasz konkurs. Proszę zatem z nami pozostać. A muzycznie dla Państwa już teraz Paulina Przybysz i utwór Soundtrack.

0: Na zegarze już 17 minut po godzinie 14, a w naszym studiu wydawca programu Słuchasz i Wiesz, Agata Zielińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I teraz porozmawiamy o tym, czym zajmują się dziś nasze reporterki i nasi reporterzy.
1: Nasi reporterzy i reporterki między innymi zajmują się tematem fabryki półprzewodników, która niestety nie powstanie w Łodzi, chociaż były takie plany. Miałaby powstać w ciągu 10 lat i wygenerowałaby nawet 40 tysięcy nowych miejsc pracy. Ostatecznie Tajwańczycy zdecydowali się na Miękinie koło Wrocławia. Będziemy mówić, dlaczego tak się stało. Będziemy także mówić o tym, że autobusy na żądanie w Zgierzu cieszą się coraz większym powodzeniem. Po pierwszym tygodniu działania pilotażowego systemu nowej aplikacji korzysta z niej już prawie 1,5 tysiąca osób, a liczba zamawianych przejazdów stopniowo rośnie. Nowe busy mają uzupełniać miejską komunikację tam, gdzie tradycyjne autobusy kursują rzadziej albo nie docierają. My oczywiście będziemy w Zgierzu i sprawdzimy, jak funkcjonuje aplikacja, czy mieszkańcy są zadowoleni z tego rozwiązania. Będziemy także mówić dzisiaj o tym, że w Konstantynowie Łódzkim w ostatnim czasie nie jest bezpiecznie. Ostatnio grupa kilkunastu mężczyzn zaatakowała jedną osobę. Będziemy sprawdzać okoliczności tego zdarzenia i pytać mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego, czy czują się bezpiecznie w swoim mieście. I będziemy dzisiaj także na pierwszym treningu po przerwie, pierwszym w tym sezonie treningu Łódzkiego Klubu Sportowego.
0: Czyli na sportowo.
1: Zakończymy na sportowo.
0: Zakończymy na sportowo. Wszystkie informacje na bieżąco mamy oczywiście na radioloc.pl w naszej aplikacji, a na program Słuchasz i Wiesz zapraszamy po godzinie 16. Zachęcamy też mieszkańców Sieradza, Zduńskiej Woli, Wielunia i Pajęczna do słuchania o tej porze Radia Łódź nad Wartą. Tam oprócz tematów lokalnych także rozmowa z gościem i na bieżąco informacje drogowe właśnie dla mieszkańców z tych okolic.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10:40.
4: Anna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21:00. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama. Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
8: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
0: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
8: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
9: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
10: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
9: Czy to konieczne?
10: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
11: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
12: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
7: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
14: 29 minut po godzinie 14. Adam Miksa, Patryk Lewy, witamy się z Państwem raz jeszcze. Nasz program trwa do godziny 16, a na początek męskie granie orkiestra, ale wcale nie ten najpopularniejszy utwór, czyli hymn męskiego grania, utwór Nareszcie. Przed nami teraz w Radiu Łódź Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Utwór Tańczę.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: A ja przypominam o naszym konkursie. Na ten moment w rywalizacji moda czy wygoda króluje zdecydowanie wygoda. Ale może ktoś z was będzie chciał to połączyć? studio@radioloc.pl. Tu czekam na odpowiedź na pytanie, ubierają się państwo modnie czy wygodnie? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź, a za kilkanaście minut rozdam komuś z was kolejną nagrodę.

0: Please, please, please i Sabrina Carpenter przed momentem w Radiu Łódź. Mamy już 14.40, co oznacza, że czas na program Nawiasem Mówiąc.
1: Nawiasem Mówiąc.
2: Ponieważ zmiany w ortografii zostały wprowadzone już praktycznie biorąc od stycznia, zmiany wprowadzone przez Radę Języka Polskiego dotyczące wielu obszarów, one, jak udowadnia nam pani dr Izabela Różycka, językoznawczyni, witamy, Małgorzata Warzecha, także zapraszam, to kontynuujemy naszą rozmowę o pisowni wyrazów wielką i małą literą, bo jest tutaj, jak się okazuje, jeszcze sporo do opowiedzenia.
3: Zgadza się. Już przedstawiłyśmy trzy reguły, no to teraz przejdźmy do czwartej. Ta jest nieco inna, ponieważ dopuszcza się w niej pisownię wariantywną, czyli albo małą, albo wielką literą, jakkolwiek zapiszemy, będzie w porządku. A dotyczy to takich lekceważących, żartobliwych nazw etnicznych. Czyli na przykład Kitajec na Chińczyka, tak? Angol na Anglika, Żabojat, Szkop, Pepik, Makaroniarz, Rusek, Żydek. Jak widać, lubimy wyzywać przedstawicieli innych nacji. Także Szwab, ale w znaczeniu Niemiec, a nie mieszkaniec Szwabii, bo to wtedy będzie wpisane wielką literą. I do tej pory polecana była pisownia małą literą, chociaż autorzy słownika poprawnościowego zauważali, że panuje obyczaj pisania ich wielką. Więc widocznie po prostu postanowili poluzować nieco normę ortograficzną i zaakceptować oba te typy pisowni.
2: Czyli teraz można pisać dużą?
3: Można pisać dużą, można pisać małą. Nie ma to znaczenia. Piąta zmiana dotyczy form rzadko używanych w polszczyźnie ogólnej, raczej przez specjalistów, czyli nazw komet. I poleca pisownię wielką literą wszystkich wyrazów tworzących taką nazwę. Czyli na przykład jak mamy nazwę kometa Haleja czy kometa Encke'ego, to również wyraz kometa ma być pisany wielką literą, w odróżnieniu od wcześniejszych reguł, kiedy to słowo kometa było pisane małą literą. I to jest także ujednolicenie, bo na przykład inne nazwy, nazwy innych obiektów kosmicznych, nazwijmy to, na przykład obłok Magellana, Droga Mleczna, Galaktyka Andromedy, czyli nazwy galaktyk, prawda? W tych nazwach ten pierwszy człon miał być pisany wielką literą, a tylko ta biedna kometa została sierotką.
2: Tak źle potraktowana.
3: Tak. Dla mnie nie było to dokładnie jasne, ponieważ ja rozumiem, że słowa takie jak obłok czy droga przy tych nazwach obłok Magellana czy droga mleczna mogły być potraktowane inaczej, bo to jest wyraźnie metafora, prawda? Natomiast słowo galaktyka jest wyrazem określającym rodzaj obiektu, tak samo jak kometa. Więc moim zdaniem tutaj ta zmiana jest, no, ujednolicamy wszystkie te nazwy obiektów kosmicznych, nie wnikając, jaki to jest rodzaj

0: tego obiektu. Powiedziałabym nawet, że to jest dlatego dobre, że nie mnoży się tu bytów nad potrzeby.
1: Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha. Wrócimy do tego tematu.
2: Szesnaście minut pozostało do godziny 15. Ja co prawda nie do tematu językowego wrócę, a bardziej do tematu naszego konkursu. Napisała do nas tym razem pani Angelika, która stawia zdecydowanie na wygodę. Czyli faktycznie ta wygoda jednak w waszych wypowiedziach przeważa. A ta wygoda jest szczególnie ważna, jak pisze nasza słuchaczka, w takie tropiki jak teraz, ale nie zapomina zupełnie o modzie. Lubi styl sportowy, a w nim, jak pisze, można pogodzić i modę, i wygodę. I twierdzi, że tak jest najlepiej. Pani Ela z kolei twierdzi, że warto to połączyć. Moda zmienną jest, trochę jak kobieta, ale pani Ela stara się być na czasie, a chyba najbardziej trendy przypomina jej na bieżąco córka. Przyznam się Państwu szczerze, że trochę z panią Elą się utożsamiam. Co prawda nie mam jeszcze dzieci, to pewnie gdzieś przede mną, ale utożsamiam się dlatego, że zawsze, gdy mam drugą połówkę, to moja dziewczyna narzeka na mój styl i zawsze twierdzi: Patryk, musimy pójść do tego sklepu, ja cię jakoś ubiorę jak człowieka. I chyba coś w tym jest, tak prawdę mówiąc, bo nie tylko ta radiowa uroda, jak my to nazywamy w radiu, funkcjonuje, ale też na co dzień być może powinna być. Wracając natomiast do pani Eli, dopisała jeszcze, że stawia na trendy zero waste i na dobre materiały, bo to ważne, żeby nie czuć się w ubraniu jak w puszce. Jest jeszcze chwila, by do naszego konkursu się zgłosić. studio@radiolot.pl. Proszę napisać, czy wybierają Państwo modę, czy wygodę. I oczywiście dopisać krótko, dlaczego właśnie taki, a nie inny wybór.

8 minut pozostało do godziny 15. Za nami w Radiu Łódź utwór Tekno, a przed nami nagrodzenie kolejnej zwyciężczyni, bo jak dobrze Państwo wiedzą, za aktywny udział w naszym popołudniowym programie zawsze mam dla Państwa nagrody. W naszym konkursie wzięła udział tym razem pani Agata, która myślę, że swoją wiadomością idealnie spuentowała nasz temat konkursowy, czyli temat mody i wygody. Jak czytam, w zależności od sytuacji pani Agata ubiera się modnie w wygodne ciuchy lub wygodnie w modne ciuchy. Powiem szczerze, że tej umiejętności zazdroszczę, ale ja chyba jak typowy mężczyzna, byleby jakoś ten ubiór mniej więcej wyglądał. Co poradzić? Do pani Agaty wędruje dwuosobowe zaproszenie na festiwal Slow Fashion and Design, a także gadżety z tym wydarzeniem związane, a my w Radiu Łódź zbliżamy się powoli do godziny 15. Wtedy też serwis informacyjny, w nim ważne i przydatne wiadomości, a po wiadomościach także prognoza pogody. Na pewno sprawdzimy, co pogodowo czeka nas w kolejnych dniach.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później, może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
9: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
7: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Zabetonowali cały...
11: Czego tu brakuje?
10: Rozumu.
11: Tylko rozumu.
12: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie, a teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
13: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
14: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy ŁSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
16: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
18: Tu Radio Łódź, zbliża się 15. Najważniejsze wiadomości przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska.
19: Niebezpieczne zdarzenie na Przybyszewskiego w Łodzi. Samochód potrącił rowerzystkę na skrzyżowaniu. Premier Donald Tusk zapowiada ciąg dalszy kontroli zarobków i czasu pracy lekarzy. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego wrócili do treningów, a my zajrzeliśmy do nich na boisko. W dzień zachmurzenie mało i umiarkowane, na termometrach do 26 stopni. Rowerzystka potrącona na łódzkim Widzewie to kolejne niebezpieczne zdarzenie, do którego doszło dziś na drogach. Przed południem przy skrzyżowaniu Lodowej i Przybyszewskiego samochód osobowy potrącił rowerzystkę, gdy 50-letnia kierująca autem wykonywała manewr skrętu, mówi podinspektor Maksymilian Jaszek z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
20: Nie zachowała szczególnej ostrożności i doprowadziła do zderzenia z 44-letnią rowerzystką. Obie kierujące były trzeźwe. Cyklistka z urazem biodra i lewej nogi została przetransportowana do szpitala.
19: Dziś od rana nie tylko w Łodzi, ale także na pozostałych drogach regionu łódzkiego dochodzi do wypadków i kolizji. Na kilku ważnych trasach w województwie nadal utrzymują się utrudnienia. To m.in. Krajowa 74 między Wieluniem i Bełchatowem i Krajowa 72 między Łodzią i Rawą Mazowiecką.
21: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
19: 10 na 1, walka w centrum Konstantynowa Łódzkiego. Do brutalnego ataku doszło w miniony czwartek późnym wieczorem. Prawdopodobnie chodzi o porachunki kibicowskie, a szczegóły sprawy zna Damian Grosicki.
22: Świadkowie poinformowali policję o mężczyźnie leżącym na ulicy Zgierskiej. Miał on wcześniej zostać zaatakowany przez około 10 agresorów. Po przybyciu na miejsce bójki mundurowi nie zastali nikogo, kto uczestniczył w zdarzeniu. Mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego słyszeli o pobiciu, ale mimo to czują się raczej bezpiecznie.
23: Wiem, że coś się wydarzyło, ale nic więcej. Natomiast ja się czuję bezpiecznie.
24: To jest specyficzne miejsce. Trzeba przyjść wieczorem, zobaczyć.
25: Co się dziwić? Straż miejska jest, leży, siedzi, na mieście nie widać. O, jak babka gdzieś tam tego, albo chłopak założyć ten blokadę na koło, ta, to oni są. A tak to nie ma. I to czy tu, czy w Łodzi, to samo się dzieje.
22: Policja namierzyła ofiarę, ale mężczyzna nie zamierza współpracować. Damian Grosicki, Radio Łódź.
19: W Konstantynowie Łódzkim w systemie monitoringu miejskiego jest prawie 80 kamer. Wstępne kontrole NIK potwierdziły nieprawidłowości w szpitalach i zarobkach niektórych lekarzy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że badanie tych nieprawidłowości będzie kontynuowane. Kontrole Najwyższej Izby Kontroli to skutek afery związanej z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie w trakcie specjalizacji miał w ciągu roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Szef rządu wskazał, że brak odpowiedniego nadzoru to główny powód zbyt wysokich wydatków na wypłaty dla lekarzy dyżurujących w państwowych szpitalach.
2: Będziemy konsekwentnie też realizowali ustalenia kontroli NIK-u. Ona będzie kontynuowana i będzie badaniem systemowym, nie tylko będzie chodziło o poszczególne nadużycia, ale o wady systemu, który umożliwia takie nadużycia. Jest to efekt złych rozwiązań systemowych, ale też czasami nieprzyzwoitości niektórych ludzi, braku kontroli też.
19: Premier Donald Tusk zapowiedział również spotkanie w tej sprawie z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Według doniesień medialnych na SOR w Szpitalu Południowym byli bez kolejki przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej, a także ich krewni. Po ujawnieniu afery cały zarząd stołecznego szpitala został odwołany. A na koniec sport. Zespół piłkarzy ŁKS-u wrócił po przerwie do zajęć na boisku. Wczoraj zawodnicy przeszli testy sprawnościowe, a dziś rozpoczęli pracę przed nowym sezonem w pierwszej lidze. Na treningu było 7 nowych zawodników. Trener Grzegorz Szoka oczekiwań związanych z nowym sezonem zdradzić nam nie chciał, ale przekazał, co czeka jego piłkarzy w najbliższych dniach.
3: Cały tydzień trenujemy na swoich obiektach. W niedzielę wyjeżdżamy na obóz do Buzka Zdrój. Tam rozgramy jeden sparing z Dynamem Bukareszt. Na powrocie w sobotę zmierzymy się z Radomiakiem Radą już w Radomiu i wracamy na swoje obiekty i będziemy grali co tydzień sparing aż do ligi.
19: A rozgrywki pierwszej ligi rozpoczną się w ostatni weekend lipca. Pierwszy mecz ŁKS rozegra na wyjeździe z Pogonią Siedlce. Teraz to wszystko, ale zapraszam Państwa na skrót wiadomości w Radiu Łódź o 15.30.
18: Termometry na radiostacji pokazują aktualnie 24 stopnie, dziś maksymalnie do 26. Po południu i wieczorem prognozowane zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr słaby, północno-zachodni, ciśnienie za to podwyższone na barometrach 1021 hektopaskali, co oznacza, że możemy czuć się nieco bardziej senni i mniej skoncentrowani. Jutro podobnie jak dzisiaj, jednak będzie więcej słońca, a temperatura maksymalna do 25 stopni. Czwartek i piątek zapowiadają się za to upalnie. Odpowiednio 28 i 31 stopni w najcieplejszym momencie dnia pokażą właśnie termometry.
4: W środku dnia z Radiem Łódź.
18: 5 minut po godzinie 15. Formacja Hey Roxy Music czy Charlie XCX to muzycznie w tej godzinie w Radiu Łódź, a program W Środku Dnia trwa do godziny 16. Patryk Lewy i Adam Miksa, zapraszamy.

W Radiu Łódź na bieżąco informujemy o utrudnieniach w ruchu. Teraz informacja właśnie dla kierowców. Na autostradzie A2 w kierunku Poznania między węzłami Emilia i Wartkowice pracują drogowcy. Zablokowany jest tam pas wolny. Proszę zatem zachować szczególną ostrożność w tym miejscu i zdjąć nogę z gazu. Prace te mają potrwać jeszcze 4 godziny, czyli do godziny 19. Mam za to dobrą wiadomość. Też autostrada A2, tym razem w kierunku do Warszawy. Tam z kolei zakończyły się prace i można korzystać z pełnej szerokości jezdni. Zakończyły się tam utrudnienia, a o utrudnieniach w Łodzi i regionie na drogach będziemy mówić oczywiście jeszcze przed godziną 15.30. Wtedy też najnowszy raport z dróg. Sprawdzimy, gdzie są utrudnienia, których ulic warto unikać w Łodzi i regionie. A teraz zagramy. Obiecałem Roxy Music, więc posłuchajmy utworu More Than This.

0: wiatru.
1: 17 minut po godzinie 15. W naszym programie mam jeszcze dla Państwa podwójne zaproszenie, tym razem na dowolny spektakl do kina i wrócimy trochę do tego, o czym rozmawialiśmy od początku dnia w Radiu Łódź, czyli do Dnia Ojca, który przypominam obchodzimy dzisiaj, więc jeśli nie udało się Wam jeszcze napisać życzeń, na pewno warto to zrobić. Pod adresem studio@radioloc.pl proszę odpowiedzieć na pytanie, za co są Państwo najbardziej wdzięczni swoim ojcom. Można śmiało też opowiedzieć jakąś związaną z tym historię. Czeka dwuosobowe zaproszenie do kina. Jeszcze do godziny 16 do kogoś z Was ta nagroda powędruje. A gdybym ja miał wziąć udział w takim konkursie, zdecydowanie podzieliłbym się z Państwem pewną historią o dobrych manierach związanych właśnie z moim tatą. Jak słyszałem z opowieści, rodzice zawsze czytali mi różne przygody Misia Puchatka. Jedną z książek była też ta zatytułowana właśnie Dobre maniery Kubusia Puchatka i mówię o tym nie bez powodu. Jeśli dobrze pamiętam, ten kilkuletni mały Patryk powiedział kiedyś coś niegrzecznego. Każdemu dziecku może się to przecież zdarzyć, na co mój tata odpowiedział: Patryk, gdzie twoje dobre maniery? A ja bez zastanowienia odpowiedziałem: w domu zostały, bo chodziło mi oczywiście o wspomnianą książkę. Czekam też na Wasze odpowiedzi i opowieści. studio@radioloc.pl. Tutaj proszę napisać, za co jesteście najbardziej wdzięczni swoim ojcom. Można też przytoczyć jakąś historię, którą pamiętają Państwo do dzisiaj. Czeka dwuosobowe zaproszenie do kina.

0: Reklama. Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
1: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
0: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
1: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
2: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
6: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
7: Let's do it!
6: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
7: Oh yeah!
6: Zamów 512 50 40 30.
8: Dobra cena gwarantowana.
7: Let's do it!
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
10: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
11: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
10: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: 29 minut po 15 sprawdzamy sytuację na drogach w Łodzi i regionie. Kieruje Adam Łużyński.
14: Największe utrudnienia w Łodzi skupiają się na kilku skrzyżowaniach w centrum i na obrzeżach. Około 10 minut poczekamy na Alei Włókniarzy i Limanowskiego. Także około 10 minut stracimy na Alei Mickiewicza w ciągu trasy WZ. I podobnie długo poczekamy też na Konstantynowskiej i Krzemienieckiej. No a skoro mowa już o drogach wylotowych z Łodzi, to utrudnienia czekają też na nas na Brzezińskiej w Nowosolnej. Kierowcy jadący S8 w okolicach Piotrkowa muszą szukać objazdu. Na trasie w kierunku Katowic pali się samochód i tutaj przejazd jest zablokowany. Za pół godziny raz jeszcze zajrzymy na tę trasę.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Tu Radio Łódź, jest 15.30. Wśród najważniejszych wiadomości ma dla Państwa Wiktoria Makowska.
15: Brutalne pobicie w centrum Konstantynowa Łódzkiego. Do zdarzenia doszło w miniony czwartek po godzinie 23. Świadkowie wezwali policję do leżącego na ulicy mężczyzny, mówi podkomisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.
16: Dyżurny komisariatu policji w Konstantynowie Łódzkim otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na ulicy Zgierskiej ma leżeć mężczyzna pobity przez grupę około 10 osób. Według zgłaszającego sprawcy oddalili się w kierunku osiedla przy ulicy Kopernika.
15: Przybyli na miejsce policjanci zastali tylko świadków, którzy nie byli w stanie wskazać osób biorących udział w bójce. Dzięki monitoringowi miejskiemu ustalono pokrzywdzonego mężczyznę, który odmówił udziału w czynnościach procesowych. Uwaga kierowcy i pasażerowie, remont ważnej trasy przy dworcu Łódź-Żabieniec. Miasto szuka wykonawcy przebudowy kolejnego odcinka ulicy Wielkopolskiej. Tym razem drogowców mamy spotkać od Turoszowskiej do Brukowej. Wielkopolska to trasa niedaleko stacji kolejowej Żabieniec, która dziennie obsługuje nawet 3000 pasażerów, a w okolicznych blokach mieszkają tysiące łodzian. Prace mogą ruszyć jeszcze w tym roku, a finał prac jest zaplanowany na drugą połowę 2027. Do Polski zbliża się kolejna fala upałów. Będzie gorąco także w Łódzkiem. Upały mogą zabić, ostrzegają ratownicy medyczni i apelują do wszystkich, zwłaszcza do dzieci i seniorów, o regularne nawadnianie się nawet do 2 litrów wody dziennie. Lekarze apelują też, jeżeli to możliwe, o pozostanie w domach. Jeżeli już musimy wyjść, zakładajmy przewiewne ubrania, używajmy kremów z filtrem UV i korzystajmy z nakrycia głowy. Więcej o pogodzie na najbliższe godziny po wiadomościach. Miało być nawet 40 tysięcy miejsc pracy, a ostatecznie Łódź zostaje z niczym. Katowice oraz podwrocławska Miękinia były brane pod uwagę jako lokalizacja parku technologicznego planowanego przez tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Ostatecznie Łódź nie została wybrana i firma stworzy 40 tysięcy miejsc pracy, ale pod Wrocławiem. A o szczegółach piszemy na radiołódź.pl. A pełne wiadomości oczywiście o 16.
13: Na termometrach aktualnie 24 stopnie, dzisiaj maksymalnie do 26. Popołudnie i wieczór z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Wiatr słaby, północno-zachodni. Ciśnienie wysokie na barometrach 1021 hektopaskali. Jutro, podobnie jak dzisiaj, z większą ilością słońca i także z temperaturą do 25-26 stopni.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.
13: Do godziny 16 pozostało 27 minut. Do 16, także witamy się z Państwem raz jeszcze. Patryk Lewy, Adam Miksa. Będzie jeszcze konkurs i nagrody do zdobycia, więc proszę z nami pozostać.

Dla tych z Państwa, którzy dopiero teraz włączyli się do słuchania Radia Łódź, przypomnę, że jeszcze do 16 do kogoś z Was powędruje podwójne zaproszenie do kina na dowolnie wybrany spektakl. Na studio@radioloc.pl napisał do nas pan Krzysztof, który swojego ojca wspomina, bo jak pisze, nawet w wieku ponad 90 lat. Jego tata miał jasny umysł i był jak obecnie komputer czy Wikipedia. Nasz słuchacz zawsze szanował swojego ojca za wiedzę, za wskazówki i różnorodne opinie, które mimo upływu 25 lat wciąż są aktualne. I jak pan Krzysztof dodaje, to

Kierowcy, apelujemy o ostrożność. Otrzymaliśmy właśnie informację o pożarze samochodu osobowego na trasie S8 jezdnia w kierunku Wrocławia między węzłami Polichno, Piotrków, Trybunalski Wschód jest całkowicie zablokowana. Na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych. Na ten moment również utrudnienie ma potrwać 2,5 godziny. Sytuację oczywiście będziemy na bieżąco monitorować. Proszę zatem pamiętać, trasa S8 w kierunku Wrocławia między węzłami Polichno, Piotrków, Trybunalski Wschód jest aktualnie całkowicie zablokowana.

0: Pocket i Rag and Bone Man to przed momentem w Radiu Łódź, a już za chwilę przekonamy się, do kogo powędruje kolejna nagroda.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I już na początku zdradzę, że ta nagroda powędruje do pana Roberta. Przypomnę, jakie było pytanie, za co są państwo najbardziej wdzięczni swoim ojcom. Można było podzielić się także historią. I w mailu od pana Roberta czytam, że kiedy miał 12 lat, strasznie zepsuł swój rower. I to w dodatku z jego pełnej winy, bo chciał zaimponować kolegom i skakał z wysokiego krawężnika. W konsekwencji niestety koło zostało totalnie wygięte, jak pisze pan Robert. Był przerażony, bo wiedział, że nie mieli wtedy zbyt dużo pieniędzy, a sam rower był dla naszego słuchacza całym światem. Kiedy jego ojciec wrócił z pracy, zmęczony po kilkunastu godzinach, pan Robert usiadł przed nim ze łzami w oczach i się przyznał, spodziewał się krzyku. Natomiast jego ojciec spojrzał najpierw na koło, potem na niego i westchnął ciężko, nie wściekł się, powiedział tylko: chodź, naprawimy to razem. Spędzili w piwnicy północy i pan Robert nauczył się, jak później swoim dzieciom przekazywać, jak naprawiać różne rzeczy, czy to rower, czy to coś innego. Panie Robercie, gratuluję bardzo serdecznie zdobycia tej nagrody.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy LSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
11: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
12: No to w czym problem?
11: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
12: No i?
11: No i obawiam się, że nie zdąży.
12: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
13: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Za minutę 16 w Radiu Łódź ponownie raport drogowy i Adam Łużyński.
2: W Łodzi korki słabną, między innymi na trasie WZ, no ale wciąż utrzymują się między innymi na Rondzie Solidarności i na Alejach Włókniarzy. W obu tych miejscach stracimy od kilku do kilkunastu minut. W Zgierzu korkuje się wylot w stronę Strykowa. W Tomaszowie Mazowieckim poczekamy do kilkunastu minut na drodze wojewódzkiej w kierunku Łodzi. Cały czas utrzymują się utrudnienia na S8 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Więcej o tym za chwilę w głównych wiadomościach. A na drogi raz jeszcze zajrzymy za pół godziny.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Tu Radio Łódź, jest 16. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
18: Pali się samochód na S8 w kierunku Katowic. Za chwilę szczegóły. Jest wyrok w sprawie śmiertelnego ciosu w szyję przy ulicy Retkińskiej. Oskarżony twierdzi, że zamiast kolegi zobaczył dzika. Kolejna fala upałów zbliża się do Polski. W Łódzkiem będzie ponad 30 stopni. Podpowiemy, jak się przygotować. W dzień zachmurzenie mało i umiarkowane, na termometrach do 26 stopni. Uwaga kierowcy, droga S8 w Piotrkowie Trybunalskim zablokowana w kierunku Katowic. Na tej ważnej trasie w Łódzkiem zapłonął samochód. Na miejscu trwa akcja strażacka, a o zdarzeniu poinformował nas słuchacz pan Wojciech.
19: Jak podjechaliśmy bliżej, to zauważyliśmy palący się samochód plus palące się obok pole, które zajęło się z powodu palącego się samochodu.
18: Utrudnienia na S8 w Piotrkowie Trybunalskim w kierunku Katowic mogą potrwać kilka godzin.
20: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
18: 12,5 roku więzienia za zabójstwo kolegi. Twierdził, że zobaczył dzika. 52-letni Krzysztof M. został skazany za zabójstwo swojego kolegi Tomasza B. Przypomnijmy, do ataku doszło podczas zakrapianej alkoholem awantury w mieszkaniu przy ulicy Rytkińskiej w Łodzi w 2023 roku. Sąd okręgowy w Łodzi ustalił, że oskarżony ugodził kolegę nożem grillowym w szyję. Krzysztof M. twierdził później, że był tak pijany, że zamiast człowieka zobaczył przed sobą dzika. Następnie odwołał te wyjaśnienia. Sąd wziął jednak pod uwagę jego zeznania złożone podczas procesu, w których przyznał się do winy, mówi sędzia Adam Karowicz.
3: Oskarżony podał, że przebywał sam z panem pokrzywdzonym, że spożywali alkohol, że on nie wie, jak do tego doszło, ale ponieważ nikogo w domu nie było, to musiał to zrobić sam. Dodał jeszcze jakieś wizje, które miał, że wydawało mu się, że walczy z dzikiem.
21: Oskarżony wskazywał, że zbrodni dokonała inna osoba, którą on zastał na miejscu.
18: Dodaje obrończyni oskarżonego adwokat Wiktoria Bojarska, która wnioskowała o uniewinnienie swojego klienta. Twierdzi, że przyznał się do winy, ponieważ zarówno on, jak i jego rodzina byli zastraszani. Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza, że zarówno prokuratura, jak i obrona mogą złożyć apelację. W Polsce znów upały, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Rząd przygotowuje się na rosnące zagrożenie upałami w Polsce. W weekend temperatura ma sięgnąć nawet 40 stopni. Po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że szefowie poszczególnych resortów przedstawili stan przygotowań do tej sytuacji.
22: Ministrowie zdali relację panu premierowi na posiedzeniu rządu z tego, jak się przygotowują. Tutaj przede wszystkim mowa oczywiście o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ale też Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Pracy. Dziś też odbędzie się taka specjalna międzyresortowa narada, tak żeby przed weekendem, kiedy przewidywana jest kulminacja tych upałów, być na wszystko gotowym.
18: Obecnie ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałami obowiązują na zachodzie kraju, na obszarze od Legnicy i Bolesławca do Kostrzyna, nad Odrą, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry i Leszna. W kolejnych dniach temperatura i obszar objęty upałami ma rosnąć, a więcej o pogodzie po wiadomościach. Jego rola w życiu dziecka jest nie do przecenienia. Tata jest przyjacielem, nauczycielem i przewodnikiem po życiu. Dziś to właśnie ojcowie obchodzą swoje święto, a jaki jest wymarzony prezent dla taty, to najlepiej wiedzą oczywiście dzieci.
23: Najnowsza wiertarka. Narzędzia dla taty.
24: Patelnia 3000. Nowa patelnia taka.
25: A co gotuje najlepiej?
24: Naleśniki lubi.
26: Ja bym dał puzzle, bo tata lubi dosyć składać.
27: Lubi naprawiać ciągniki i różne maszyny. I kombajny.
25: To co byś tacie kupiła, jaką lubi naprawiać?
27: Narzędzia.
28: Najlepszy prezent to był przytulas i życzenia.
29: Laurka.
30: Wędka.
31: Książka. Jakaś przygodowa.
32: Nowy pies.
33: Nowe auto.
34: Nowy komputer, telefon, skuter.
25: Oby się spełniły te wszystkie wasze życzenia.
18: Radio Łódź składa tatom najlepsze życzenia właśnie i wszystkiego dobrego. Członek zarządu powiatu radomszczańskiego stanął dziś przed sądem. Sprawa trafiła jednak do mediacji. Waldemarowi Zasadzie zarzuca się m.in. przekroczenie uprawnień i nielegalne przetwarzanie odpadów, gdy kierował zakładem gospodarki komunalnej w Kodrębie. A do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę. Zapraszam.
17: Termometry w Łodzi i regionie pokazują aktualnie 25 stopni, dziś jeszcze maksymalnie do 26. Po południu i wieczorem prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Wiatr słaby, północno-zachodni. Na barometrach 1022 hektopaskale. Ciśnienie wysokie, to oznacza, że możemy czuć się nieco bardziej senni i mniej skoncentrowani. Jutro podobnie jak dzisiaj, jednak będzie więcej słońca, a temperatura maksymalna do 25 stopni. Czwartek i piątek zapowiadają się upalnie, odpowiednio 28 i 31 stopni, a w weekend bardzo, bardzo gorąco, nawet do 35. I tym sposobem kończymy program w środku dnia, 5 minut po godzinie 16 na zegarze.
35: Czego pan redaktor taki zestresowany?
17: Ja nie jestem zestresowany, ja po prostu wiem, że zawsze, gdy oddaję tobie naszą antenę, to nie wiem, czego się spodziewać.
35: Czyli bardzo dobrze.
17: A zatem Marcin Mendelbaum.
35: Co tam masz w tej torebusi, chłopczyku?
17: W torebusi, w tych torebusiach ja specjalnie je tutaj położyłem, bo wiedziałem, że o to zapytasz. Są tutaj
35: one
17: nagrody.
35: Są postawione, nie leżą.
17: Postawione, tak. Mhm. Nagrody dla naszych słuchaczy, ale ja już je rozdałem, więc za chwilę je zostawię, żeby nasi słuchacze mogli je odebrać.
35: No dobrze.
17: Patryk Lewy, dziękuję za wspólne popołudnie, a już teraz program Słuchasz i Wiesz, Marcin Mendelbaum.
35: Zapraszam.
20: Słuchasz i Wiesz.
35: To jeszcze Agata Zielińska, wydawczyni programu, Adam Miksa, który tam tymi hebelkami wszystko pięknie nam steruje, no i reporterki i reporterzy Radia Łódź. Mogło być 40 tysięcy nowych miejsc pracy w Łodzi, ale nie będzie. Bo Łódź i region przegrały w rywalizacji o budowę fabryki z Wrocławiem.
33: Uważam, że zbyt mało aktywnie w tym celu angażowały się władze samorządowe miasta Łodzi z prezydentem miasta na czele.
34: Co mam powiedzieć? Miasto zainicjowało współpracę z Tajwanem, bo to my byliśmy odpowiedzialni. My przekonywaliśmy ministerstwo do tego, żeby zawiązać współpracę z Tajwanem.
35: co poszło nie tak, że 40 tysięcy nowych miejsc pracy będzie w okolicach Wrocławia? Sprawdzimy. A w czerwcu w Zgierzu zaczęła funkcjonować komunikacja miejska na życzenie. Jest to uzupełnienie dla już funkcjonujących autobusów, bo busy docierają tam, gdzie nie opłaca się jechać autobusem, takie mniej uczęszczane miejsca. No i są pierwsze oceny.
1: Ten system zaczyna powoli się regulować.
4: Super się jedzie.
5: Jest tam klimatyzacja, możemy sobie nawet ustawić jak w samolocie.
6: Aplikacja już sama przelicza najoptymalniejszą trasę.
35: No to proszę bardzo, takie busy na życzenie tylko w Zgierzu. A czy w Konstantynowie Łódzkim jest bezpiecznie? Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że nie, bo ostatnio doszło w centrum miasta późnym wieczorem do zdarzenia, gdzie grupa około 15 mężczyzn zaatakowała jedną osobę.
7: Nie wiem, co się wydarzyło, tylko coś wiem, że coś się wydarzyło, ale nic więcej. Natomiast ja się czuję bezpiecznie.
8: Mężczyzna odmówił jednak udziału w czynnościach procesowych, oświadczając jednocześnie, że nie czuje się osobą pokrzywdzoną oraz nie zamierza dochodzić żadnych roszczeń w związku z tym wydarzeniem.
35: No to sprawdzimy, co działo się w Konstantynowie. Sprawdzimy też, co działo się na pierwszym treningu piłkarzy Łódzkiego Klubu Sportowego. Ale zanim relacje reporterów Radia Łódź, to jeszcze zagramy.

0: Zawsze podchodzę z rezerwą do prognoz pogody, ale to, co zobaczyłem, no, można powiedzieć, postawiło wszystkie włosy na głowie dęba, bo jeśli Patryk tutaj mówił o 30 paru stopniach w weekend, to po weekendzie synoptycy tak wstępnie prognozują, że na termometrach w Łodzi będzie temperatura z czwórką z przodu. Tak, tak, dwucyfrowa. 40 stopni ma być podobno w poniedziałek w Łodzi. Oby ta prognoza się nie sprawdziła, że miejmy nadzieję, że ta temperatura nie będzie aż tak wysoka, bo uwaga, w nocy ma być 29. Tak, tak? 29. No chyba, że coś się pomyliło, że coś się zacięło w komputerze. Oby tak rzeczywiście było. Zobaczymy. Będziemy oczywiście śledzić prognozę pogody, będziemy śledzić to, co się dzieje z temperaturą, a na razie zajmiemy się fabryką, której nie będzie.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Miało być nawet 40 tysięcy miejsc pracy, a ostatecznie Łódź zostaje z niczym. Łódź i Katowice i wrocławska Miękinia były brane pod uwagę jako lokalizacja parku technologicznego planowanego przez tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Ostatecznie wybrano Miękinię. W parku mają powstawać serwery dla sztucznej inteligencji, komponenty do samochodów elektrycznych oraz fabryka półprzewodników, będące podstawą współczesnej elektroniki. Jak mówi radny łódzki z Prawa i Sprawiedliwości Piotr Cieplucha, to ogromna porażka władz miasta.
2: Wydawało się, że dogodna lokalizacja w centrum Polski, dobre zaplecze logistyczne to są atuty, które powinny zapewnić nam pozycję lidera. Tymczasem jednak okazało się, że to Wrocław będzie mógł zapewnić chociażby dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Dlaczego ta fabryka półprzewodników jest tak istotna? No dzisiaj jest to kluczowy komponent, składnik systemów tworzących sztuczną inteligencję i różnego rodzaju aplikacje, modele, algorytmy, które na tym właśnie bazują. Stąd te półprzewodniki dzisiaj są towarem bardzo pożądanym.
3: Jacek Tokarczyk, rzecznik Urzędu Miasta Łodzi. Łódź we współpracy z partnerami regionalnymi, w tym ze specjalną strefą ekonomiczną, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim oraz Politechniką, przedstawiła stronie tajwańskiej kompleksową ofertę inwestycyjną. Odbył się szereg spotkań z przedstawicielami tej firmy, obejmujących również wizyty i oględziny potencjalnych lokalizacji, m.in. w rejonie Strykowa. Prezentowana koncepcja opierała się na rosnącym potencjale Łodzi i całej centralnej Polski jako ważnego centrum biznesowego kraju, szczególnie w kontekście dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak Centralny Port Komunikacyjny oraz planowana kolej dużych prędkości. Odbyły się również spotkania z ambasadorem Tajwanu w Polsce oraz przedstawicielami strony rządowej Tajwanu, a ostateczny wybór lokalizacji przez inwestora wynikał z jego własnych kryteriów operacyjnych i strategicznych, w tym dostępności odpowiednich terenów inwestycyjnych.
4: O wyborze Miękini mogła zadecydować przede wszystkim dostępność około 400 hektarów terenów inwestycyjnych z przygotowaną już infrastrukturą. To właśnie tam miała wcześniej powstać fabryka Intela. Choć amerykański producent mikroprocesorów ostatecznie wycofał się z inwestycji, pozostały gotowe tereny, które możliwe, że okazały się dużym atutem w rozmowach z tajwańskimi inwestorami.
2: Uważam, że zbyt mało aktywnie w tym celu angażowały się władze samorządowe miasta Łodzi z prezydentem miasta na czele. Jak widać tutaj samorządy wokół Wrocławia i sam Wrocław, no bo ja wiem, że to będzie w gminie Miękinia, no ale to jest tak, że taka inwestycja oddziałuje przecież nie tylko na jedną gminę, ale również na szereg samorządów wokół były w stanie przebić tą ofertę.
5: Co mam powiedzieć? Miasto zainicjowało współpracę z Tajwanem, bo to my byliśmy odpowiedzialni. My przekonywaliśmy ministerstwo do tego, żeby zawiązać współpracę z Tajwanem.
4: Mówi w rozmowie z Radiem Łódź prezydent miasta Hanna Zdanowska.
5: My też co prawda mieliśmy nie w Łodzi, bo w Strykowie działka, ale ona jeszcze nie do końca była przygotowana, no to trzeba po prostu szukać następnych. Przyciągnęliśmy już dwie inwestycje tajwańskie, ta by była trzecia. Skala firm jest porównywalna, bo firmy, które u nas już zainwestowały, są potentatami na miarę światową, podobnie jak te, które zajmują się bezpośrednio półprzewodnikami, o których też nam bardzo zależało. Działamy dalej.
6: Dr. Radosław Piwowarski, Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Przede wszystkim należy być zadowolonym, że lokalizacja fabryki została wybrana w Polsce. Oczywiście najlepiej, gdyby to było w województwie łódzkim, czy w samej Łodzi. Natomiast Dolnośląskie jest województwem sąsiadującym, więc w przypadku przemysłu biznesów w przyszłości. Bardzo duże znaczenie ma przede wszystkim tak zwany human capital, czyli to, jakiej jakości mamy siłę roboczą. Jeżeli jest możliwe korzystanie z wysokiej, wykwalifikowanej siły roboczej nawet w obrębie innego województwa, z pewnością będzie to możliwe do uczynienia. Dlatego my powinniśmy się skupiać na tworzeniu wysoko wykwalifikowanych kadr, rozwijać Łódź akademicką, jakie synergie mogą powstać pomiędzy województwami.
0: No, tajwańską inwestycję starały się również inne państwa europejskie, takie jak Czechy, Francja czy Niemcy. Ostatecznie wybór padł na Miękinie koło Wrocławia. Łódź w tej rywalizacji przegrała. A relację przygotował Kacper Józefowicz. Tylko tak się zastanawiam, no bo skoro tutaj jest mowa o tym, że tereny pod Wrocławiem było przygotowane, o czym zresztą pisze pan Maciej, o wybraniu Wrocławia zdecydowało to, że tam już był teren przygotowany pod poprzednią inwestycję, która nie doszła do skutku. Rząd zainwestował w to miejsce sporo pieniędzy i teraz dobrze, że ktoś tam w ogóle poszedł i to miejsce ponownie zagospodarował. To jest główna przyczyna. Rząd martwił się, żeby te pieniądze były dobrze wykorzystane. No to pytanie, czy teraz politycy strony przeciwnej do władz miasta nie będą sobie, że tak powiem, pozwalać i, że tak powiem, korzystać z tego, że coś się nie udało, no to można uderzać we władze miasta. 606 78 78 78 studio@radiowodz.pl albo można nagrywać głosówki, a głosówki najlepiej nagrywać poprzez naszą aplikację albo stronę radiowodz.pl.

0: Już wcześniej słuchacz, pan Maciek, mówił, że po prostu pod Wrocławiem był gotowy teren, na który fabryka mogła po prostu wejść. O tym też mówiła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, że teren był tam przygotowany, bo wcześniej miał być tam ktoś inny i dlatego wybrano Wrocław. No i właśnie, a przeciwnicy polityczni pewnie będą to wykorzystywać, że władze miasta są nieudolne. Czy tak rzeczywiście jest? 606-78-78-78. Można też nagrać głosówkę.
1: Panie redaktorze, pozostaje nam się cieszyć, że mimo wszystko ta firma tajwańska zostaje w Polsce, że nie wyjechała gdzieś na Litwę, Estonię bądź Ukrainę. No cóż, nie udało się. Przy następnych wyborach może uda się wybrać nowe władze i będzie po prostu nowa jakość wszystkiego. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo. No to teraz zmieniamy temat. Biegniemy do Zgierza.
2: Słuchasz i wiesz.
0: A nawet tuptamy. Zgierzanie coraz chętniej korzystają z nowej formy komunikacji miejskiej. Busy na żądanie Tup Tup and Go, które od tygodnia działają w ramach pilotażu, każdego dnia realizują coraz więcej przejazdów. Rozwiązanie ma uzupełniać komunikację autobusową, szczególnie tam, gdzie kursy są rzadko albo nie docierają w ogóle. Kierownik miejskich usług komunikacyjnych w Zgierzu, Radosław Podogrodzki, mówi Radiu Łódź, że założono już blisko 1500 kont.
3: Idzie nadspodziewanie dobrze. Mamy 1470 kont już założonych. Wyszukiwań było 2275, czyli wyszukiwanie, czyli takie zapytanie, skąd chcemy dojechać, dokąd chcemy dojechać, to dla nas bardzo ważne. To spowodowało, że było 243 przejazdy dla 302 pasażerów, czyli też udaje się połączyć, że nie jest to tylko jedna osoba, ale już dodatkowe osoby się dołączają, czyli ten system zaczyna powoli się regulować i zaczyna dawać nam informację zwrotną, skąd i dokąd zgierzanie chcą jeździć.
4: Przejazd busem kosztuje 4 zł. System działa w oparciu o aplikację, w której pasażer wybiera adres docelowy, a następnie otrzymuje informację, gdzie ma dojść do najbliższego wirtualnego przystanku.
5: Po wybraniu tego adresu aplikacja już sama przelicza najoptymalniejszą trasę, wybiera i wskazuje bus, który przyjedzie po danego pasażera, ponieważ busy mają swoje unikalne numery.
4: Mówi Marian Juszkiewicz, prezes firmy Voxnet odpowiedzialnej za aplikację, i dodaje, że średni czas oczekiwania na busa ma wynosić około 10 minut. No to sprawdźmy. Zapraszam Państwa w podróż Tup Tup and Go razem z Anną Wardą-Walczyk z Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.
6: Wchodzimy w aplikację i w tym momencie aplikacja wyszukuje nasze położenie. I teraz wyszukuje sobie miejsce docelowe. Pokazuje mi chorągiewką miejsce, do którego chcę dotrzeć. Wyszukaj przejazd. W tym momencie mam do przejścia 60 metrów. Zamawiam. W tym momencie idziemy na przystanek, mam podświetlenie, czyli mam zdjęcie, na który przystanek mam pójść, tam podjedzie bus, więc udajemy się.
7: Czyli co, podjeżdża nam teraz bus, wsiadamy. Dzień dobry. Dobra, i mamy przejazd.
8: Na Plac Kilińskiego jedziemy.
6: Prosimy.
7: Dokładnie, jedziemy na Plac Kilińskiego. Czyli mamy tak, mamy numerek pojazdu, w tym przypadku jedziemy teraz pojazdem numer 8 i rzeczywiście na przedniej szybie jest numerek 8. Mamy też godzinę dojazdu, no i u kierowcy też się tak pokazuje.
9: Jeździ nam się bardzo dobrze, Bartosz Rutkowski, bus numer 8. Pasażerowie, którzy zamawiają przejazdy, są dla nas bardzo uprzejmi i mili, nawet jeżeli jakieś niedociągnięcia są, to wszystko jest na razie w fazie właśnie testowej, dopracowujemy wszystko, więc myślę, że ostateczna wersja aplikacji tych wszystkich przejazdów będzie jak najbardziej dostosowana do oczekiwań klientów.
3: Przez cały ubiegły tydzień dodawaliśmy kolejne wirtualne przystanki. My widzimy, że te zapytania są ileś metrów od wirtualnego przystanku. Jeżeli to jest więcej niż 300, to tam staramy się znaleźć wirtualny przystanek. Codziennie dopisujemy kilka wirtualnych przystanków. Mamy nadzieję, że do końca pilotażu będziemy mieli już jasną mapę tych wirtualnych przystanków.
10: Super, bardzo szybko Tup Tup przyjechał do nas, zabrał nas z miejsca, z którego ruszaliśmy, do miejsca docelowego, bo jazda była bardzo komfortowa. Autko jest czyste, naprawdę super, jest tam klimatyzacja, możemy sobie nawet ustawić jak w samolocie po prostu, więc ekstra, bo nawiewy są na nas skierowane i no super, po prostu wow.
11: Korzystałem już z tego transportu wczoraj, bardzo wygodne siedzenia. W Tup Tupie jest również fotelik dla dziecka, super się jedzie, jak się jedzie autobusem, to są te przystanki, jest zaplanowana trasa. A w Tup Tupie jest coś takiego, że jedzie po mnie, potem jedzie po następną osobę i rozwozi po Zgierzu.
0: No, proszę bardzo, takie rozwiązanie, a mówił Ksawery Nowicki, zwycięzca konkursu plastycznego Moja podróż na żądanie z TubTub & Go, mówiła też jego mama, Anna Sosińska. Na razie po Zgierzu kursuje 6 busów, a docelowa flota ma zostać powiększona do 10 pojazdów. Pilotaż transportu na żądanie potrwa do września, po tym czasie miasto sprawdzi zainteresowanie mieszkańców i zdecyduje o dalszym rozwoju tego rozwiązania. A do Zgierza potuptał dzisiaj Kuba Jędrzejewski. studio@radiowicz.pl głosówki. Ktoś korzystał już z takiego typu komunikacji miejskiej? Może w Zgierzu? Może gdzie indziej?

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: No to sprawdzamy, co na drogach, a sprawdza Adam Łużyński.
2: Utrudnienia w samej Łodzi delikatnie słabną. Miejscami trochę szybciej przejedziemy przez centrum, ale wciąż sporo aut zalega na tych najważniejszych skrzyżowaniach, między innymi na alejach Włókniarzy, na Limanowskiego, na Kopcińskiego i na Pojezierskiej. Część z tych utrudnień nie przeniosła się też na drogi wylotowe z miasta i dlatego kilkanaście minut na pewno poczekamy na trasie w kierunku Pabianic, w kierunku Konstantynowa i Rawy Mazowieckiej. W samych Pabianicach korkuje się ulica Lutomierska na przejeździe kolejowym, no i centrum, a jadący w okolicach Strykowa poczekamy na łączniku z autostradą.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Drodzy kierowcy, proszę nie zalegać na skrzyżowaniach. 16:30. W Radiu Łódź wiadomości Wiktoria Makowska.
3: Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Ukraińską delegację będzie reprezentować premier Ukrainy. W ten sposób potwierdzają się nieoficjalne informacje Polskiego Radia. Między Kijowem i Warszawą są napięte stosunki po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał imieniem bohaterów UPA jednostkę specjalną ukraińskiej armii. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, co w Kijowie uznano za afront wobec ukraińskiego prezydenta. Premier Donald Tusk powiedział też mediom, że konferencja w Gdańsku odbędzie się niezależnie od składu ukraińskiej delegacji. Łódzcy policjanci zatrzymali 5 kolejnych osób podejrzanych o udział w oszustwach metodą na policjanta. Śledztwo dotyczy działalności grupy przestępczej, której członkowie mieli wyłudzać pieniądze od seniorów, podając się przez telefon za policjantów. Wśród zatrzymanych jest 27-letnia kobieta i 4 mężczyzn w wieku od 24 do 48 lat. Grozi im do 8 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
4: Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w miejscach zamieszkania, ujawnili liczne telefony komórkowe. Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do prokuratury, gdzie usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw.
3: Według policji sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Zgierzanie coraz chętniej korzystają z nowej formy komunikacji miejskiej. Busy na żądanie, które od połowy czerwca działają w ramach pilotażu, realizują coraz więcej przejazdów. Mieszkańcy zamawiają przejazdy przez aplikację, wskazując punkt startowy i miejsce docelowe, a program dobiera pojazd i trasę. Ma to uzupełnić komunikację tam, gdzie trudno zapewnić regularne kursy albo liczba pasażerów jest niewielka. Na razie po Zgierzu kursuje 6 busów, a docelowo flota ma zostać zwiększona do 10 pojazdów. Większość Polaków wyjedzie co najmniej raz w czasie wakacji. Tak wynika z danych zebranych przez Polską Organizację Turystyczną. Wyjazd na wakacje w Polsce deklaruje prawie 60% Polaków, którzy planują letni wypoczynek. Wśród rezerwacji królują nadbałtyckie kurorty. 80% ankietowanych wyjedzie z rodziną. Większość spędzi nad morzem lub w górach od 4 do 6 dni, wydając na to do 2000 zł. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
1: To o pogodzie teraz troszeczkę parę słów. Spoglądam, ile w tej chwili? No 24-25 stopni w regionie łódzkim. Najcieplej aktualnie w Kozienicach i Przemyślu prawie 28. Najchłodniej w Ustce stopni 18. Cieszmy się niskimi temperaturami, bo ma być coraz cieplej. W nocy mało chmur, jutro też mało chmur. W nocy na termometrach od 11 do 13 stopni. Jutro od 25 do 27, czyli znacznie.

0: Słuchasz i wiesz.
1: Powiem szczerze, że zacząłem trochę analizować prognozy pogody, które się pojawiły. Mówiłem mniej więcej pół godziny temu, że jedna z prognoz na poniedziałek w Łodzi przewiduje 40 stopni, a w nocy z poniedziałku na wtorek 29. No i tak sobie rzuciłem na drugą prognozę i tam na szczęście w poniedziałek już tylko 33. Tylko. Albo aż. A tutaj grają i to w piłkę grają.

0: Mundialowa piosenka Mi Mexico Lindo, Alejandro Fernandez. Tak ładnie się tutaj nam zrobiło. Mundialowo, wczoraj szalał Messi na mundialu, to dzisiaj poszaleje Ronaldo, czy nie poszaleje, bo dzisiaj mecz Portugalia-Uzbekistan. No i zobaczymy, czy pan Ronaldo pójdzie w ślady pana Messiego. A na razie to my byliśmy w Meksyku, coś mówiliśmy o mundialu, to teraz pojedziemy do Kansas.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Ale tego naszego łódzkiego, lokalnego, Kansas, czyli Konstantynowa Łódzkiego. Brutalne pobicie w Konstantynowie i to w samym centrum. Najprawdopodobniej chodzi o porachunki kibicowskie. Około 10 osób zaatakowało i jedną. Trwają ustalenia danych agresorów, choć sam zaatakowany nie chce współpracować z policją. Sprawa najprawdopodobniej zostanie umorzona, ale to też dobra okazja, by zapytać mieszkańców Konstantynowo o bezpieczeństwo. A pytał Damian Grosicki.
2: Czy czuje się pan bezpiecznie w Konstantynowie Łódzkim?
3: Czuję się.
4: Tak, bardzo.
5: Chodzę wieczorami, jeszcze nic do tej pory nie stało, także...
6: No dlaczego nie? Ja nie wychodzę wieczorami.
7: W miarę. No bo to jest specyficzne miejsce.
2: Dlaczego?
7: Trzeba przyjść wieczorem, zobaczyć.
8: Podkomisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Powiatowej Policji w Pawianicach. Do zdarzenia doszło 18 czerwca o godzinie 23.12. Dyżurny Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na ulicy Zgierskiej ma leżeć mężczyzna pobity przez grupę około 10 osób. Według zgłaszającego sprawcy oddalili się w kierunku osiedla przy ulicy Kopernika.
7: Takie sytuacje typu widać potwierdzają to wszystko, tak?
2: Wieczorami pan wychodzi na ulicę?
7: No, raczej unikam właśnie przez takie sytuacje.
9: Nie wiem, co się wydarzyło, tylko coś wiem, że coś się wydarzyło, ale nic więcej. Natomiast ja się czuję bezpiecznie.
3: Nie słyszałem, kiedy to była ta akcja?
2: Czwartek po 23.
3: Jednego
2: chłopaka
3: słyszałem.
2: Pobili. No.
8: Policjanci z Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim na miejscu zastali osoby zgłaszające, będące świadkami zdarzenia. Świadkowie nie byli jednak w stanie wskazać ani rozpoznać osób uczestniczących w zajściu. W miejscu interwencji nie zastano również żadnych uczestników zdarzenia ani osoby, która miała zostać pokrzywdzona. Funkcjonariusze niezwłocznie sprawdzili okoliczne ulice, parkingi oraz tereny przyległe, jednak nie ujawnili osób mogących mieć związek ze zgłoszeniem.
3: No wiadomo, widzę w LKS i tego.
2: A jest to problem w mieście też?
3: Jest, widzę, że napisy są wszędzie.
2: Ile kamer pilnuje porządku w Konstantynowie?
10: Komendant Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Waldemar Stegliński. W systemie monitoringu miejskiego funkcjonuje w chwili obecnej 78 kamer.
2: Czy w tym miejscu pobicia kamery sięgały, nie sięgały?
10: Akurat w tym miejscu kamery monitoringu nie obejmowały miejsca zdarzenia.
5: No zdarza się, no czasem tak bywa, tak? Chodzę wieczorami, jeszcze nic do tej pory nie stało.
8: W toku prowadzonych czynności zabezpieczono nagrania z monitoringów, na których zarejestrowano moment zdarzenia. Policjanci podjęli dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności sprawy i ustalenia uczestników zajścia. W ich trakcie dotarli do jednego z mężczyzn biorących udział w zdarzeniu.
2: Pan myśli, co to było? Porachunki?
6: Trudno powiedzieć. Ale to wszędzie się dzieje.
8: Mężczyzna odmówił jednak udziału w czynnościach procesowych, oświadczając jednocześnie, że nie czuje się osobą pokrzywdzoną oraz nie zamierza dochodzić żadnych roszczeń w związku z tym wydarzeniem.
2: Czy będzie zwiększona liczba kamer?
10: Na

No to już wszystko wiadomo, co się działo w Konstantynowie. Gdyby ktoś chciał jeszcze jakiś komentarz w tej sprawie, to zapraszam 606-78-78-78 studiomałparadiołódź.pl albo głosówkę. Można nagrać przez stronę radiołódź.pl albo poprzez aplikację naszą radiową, którą można pobrać. To jeszcze pan Maciek, który doczytał w sprawie tej fabryki, która będzie pod Wrocławiem, a nie w Łodzi, bo ta fabryka ma w Czechach jeszcze dwie inne fabryki i łączność między fabrykami a nową fabryką we Wrocławiu jest po prostu najlepsza i najtańsza. To też zdecydowało o wyborze Wrocławia. Nie zwalajmy wszystkiego na naszą panią prezydent. Nic nie mogła tu zrobić. To jest głos pana Macieja. Studio Małpa Radio Łódź. A za chwilę to będzie o wielkiej piłce.

0: Tu Radio Łódź i popołudniowy program Słuchasz i Wiesz. Za 15 minut będzie godzina 17.
1: Słuchasz i Wiesz.
0: Mówiłem, że będzie o wielkiej piłce, bo jak wiadomo, najlepsza liga świata, czyli Ekstraklasa i trochę lepsza jeszcze pierwsza liga, niedługo rozpocznie się w Polsce i to są najlepsze ligi, nie ma żadnych wątpliwości. Piłkarze ŁKS-u

0: rozpoczęli przygotowania do sezonu 2026-27. Wczoraj zawodnicy wzięli udział w testach, a dzisiaj odbyły się pierwsze zajęcia na boisku przy Alei Unii. A pierwszemu treningowi przyglądał się reporter Radia Łódź Piotr Andrzejczak.
1: Piłkarze łódzkiego klubu sportowego po przerwie urlopowej rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu w pierwszej lidze. Po nieudanych poprzednich rozgrywkach w drużynie doszło do sporych zmian kadrowych, bez zmian jednak na stanowisku trenera. Grzegorz Szoka nadal będzie trenować łódzki klub sportowy i ma nadzieję, że zespół w tym nowym sezonie będzie się rozwijał.
2: Cały czas jako trener chcę się rozwijać i tak jak zaczynałem tutaj i mówiłem, że potrzebujemy czasu i pewne rzeczy na początku upraszczaliśmy, żeby je rozwijać. Tak samo wierzę w to, że zachowując jakiś kręgosłup tego zespołu, jesteśmy w stanie część rzeczy ustabilizować, a część rzeczy jeszcze rozwinąć. Na pewno będą ważni ludzie, z którymi będziemy współpracować i też zawodnicy, którzy przyjdą, bo też każdy zawodnik ma jakąś swoją indywidualną charakterystykę i jakieś mocne strony, które będziemy chcieli też eksponować.
1: Szkoleniowiec ŁKS-u na razie nie chce mówić o celach, jakie zostaną postawione przed drużyną.
2: Dzisiaj nie będę się określał. Na pewno chcemy dobrze funkcjonować i w każdym meczu grać o zwycięstwo. Koniec końców, jeżeli uda nam się łapać te pozytywne serie zwycięstw i nie wpadać w jakieś dołki, no to jesteśmy w stanie iść w górę tabeli czy utrzymywać się w górnej połówce tabeli. Ale dzisiaj, jeżeli ta kadra nie jest zamknięta, ja jeszcze dokładnie nie wiem, jaki będziemy mieli zespół, jak to będzie wyglądało. Trudno mi określać i rzucać jakieś obietnice, bo po prostu no, mamy cały okres przygotowawczy przed sobą i tu dużo będzie zależało od tego zgrania, od zamknięcia kadry, tego, czy uda się zbudować zespół.
1: W zespole z Alei Unii, jak wspominałem, spore zmiany, ale szkoleniowiec ma nadzieję, że to będą udane posunięcia kadrowe.
2: Stawiamy na zawodników, którzy znają ligę, których my znamy i którzy też moim zdaniem raczej chcą jeszcze iść w górę i mają motywację, żeby tutaj po prostu walczyć i zabijać się za ŁKS. Mamy zawodników w kadrze, którzy mogą występować na wszystkich pozycjach na ten moment. Na pewno nie będziemy robić transferów, do których nie jesteśmy przekonani, czy uda nam się sprowadzić kogoś, kto wejdzie i jeszcze podniesie poziom. To zobaczymy, bo funkcjonujemy w jakichś określonych warunkach. No będziemy robić wszystko, żeby sprowadzić zawodników, którzy pasują do naszej koncepcji i którzy dają sygnały, czy w naszej ocenie będą w stanie podnieść poziom, czy podnieść rywalizację w zespole.
1: W zajęciach uczestniczyło 7 nowych piłkarzy, wśród nich także nowy bramkarz, Damian Węglarz.
3: Nauczyłem się już podczas tego grania, że chcę mieć czystą głowę, chcę zacząć okres przygotowawczy od razu z drużyną, a tak naprawdę już pierwszy sygnał był pod koniec sezonu. Szybko wszystko zwięźle i na temat dogadaliśmy, testy medyczne, także wiedziałem dosyć szybko, gdzie pójdę. Ja przychodzę tutaj z jednym celem, żeby się rozwijać, żeby też pomóc klubowi i wiemy, jakie są wymagania, jaki jest cel, o którym nie chcemy pewnie niektórzy głośno mówić, ale wiadomo, ja przychodzę tutaj z jednym celem tak naprawdę, żebyśmy za rok grali wyżej.
1: Nie mogło też zabraknąć pytania, gdzie zespół ŁKS-u będzie trenować podczas odbywających się na obiekcie przy Alei Unii Mistrzostw Świata Piłkarek do lat 20.
2: Jeszcze trwają rozmowy. Na pewno pierwszą część po obozie jeszcze będziemy trenować tu na boisku. Prowadzimy jeszcze rozmowy pomiędzy miastem, akademią, żeby jednak mieć możliwość trenowania tutaj. No na razie ten temat nie jest zamknięty. Rozmawiamy o obiektach zastępczych, jeżeli chodzi o taką bazę, szatnie, też zaplecze, odnowy biologicznej, pomieszczenia dla fizjoterapeutów, żeby mogli wykonywać swoją pracę i no cały czas gdzieś tam dawać serwis naszym zawodnikom. No będziemy chcieli wybrać najlepsze rozwiązanie dla drużyny.
1: A rozgrywki pierwszej ligi w nowym sezonie rozpoczynają się w ostatni weekend lipca.
0: No jeszcze troszeczkę, czyli za miesiąc już te najlepsze ligi rozpoczną, czyli Polska Ekstraklasa, Polska Pierwsza Liga, w ogóle Polskie Ligi rozpoczną, to już będzie dla kibiców pełna satysfakcja. Co tam Mundial? A w pierwszej kolejce piłkarze łódzkiego klubu sportowego zagrają w Siedlcach z tamtejszą Pogonią. Za 11 minut 17.

Za 7.17 to jeszcze w sprawie ŁKS-u i treningu. Każdy klub, który wymienia po skończeniu sezonu większość zawodników i przyjmuje nowych, to czy można powiedzieć, że to nadal jest klub ŁKS-u, czy jakiś inny? Po prostu gwardia ludzi, którzy przyjechali gdzieś z Polski, kopią w piłkę. Szkoda gadać, nie ma wychowanków, tak jak to było w latach 80. To nie jest piłka, to jest komercja.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy?
5: W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
6: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
7: To jest teatr komedii i improw Łodzi. Z trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi.
8: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na Twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Pędzikiem sprawdzamy, co się dzieje na drogach w regionie. Adam Łużyński.
11: Wygląda na to, że sytuacja drogowa w samej Łodzi stopniowo się poprawia i rzeczywiście troszeczkę szybciej przebijemy się przez centrum, gdzie niegdzie trzeba jeszcze poczekać na tych głównych trasach. Między innymi około 10 minut postoimy na Rondzie Solidarności i na Alei Włókniarzy przed krzyżówką z Limanowskiego. Cały czas z Łodzi ciężko wyjechać. Najdłużej będziemy jechali w kierunku Brzezin i Konstantynowa. No i też myślę, że trzeba pamiętać o tym, że gdyż dotrzemy na przykład właśnie do Brzezin czy do Konstantynowa, czy do Aleksandrowa Łódzkiego, to tam też w centrach tych miast będziemy mieli mniejsze, lokalne korki. O sytuacji na drogach cały czas informujemy na naszej antenie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: To Radio Łódź, jest 17. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
12: Łódź przegrała walkę o wielką inwestycję z Tajwanu. Park technologiczny nie powstanie w Łódzkiem. Powiemy też o zarzutach przekroczenia uprawnień i nielegalnego przetwarzania odpadów dla samorządowca z Radomska i awansie Politechniki Łódzkiej w rankingu uczelni wyższych. Zajęła 8 miejsce. W dzień zachmurzenie mało i umiarkowane, na termometrach do 26 stopni. Łódź przegrała rywalizację o fabrykę półprzewodników. Łódź, Katowice oraz podwrocławska Miękinia były brane pod uwagę jako lokalizacja parku technologicznego planowanego przez tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Fabryka półprzewodników, która mogłaby powstać w ciągu 10 lat, wygenerowałaby nawet 40 tysięcy nowych miejsc pracy. Ostatecznie Tajwańczycy zdecydowali się na Miękinie. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź prezydent miasta Hanna Zdanowska, miasto zainicjowało współpracę z Tajwanem, ale wychodzi na to, że była lepsza propozycja lokalizacji.
13: Przyciągnęliśmy już dwie inwestycje tajwańskie, ta by była trzecia. Firmy, które u nas już zainwestowały, są potentatami na miarę światową, podobnie jak te, które zajmują się bezpośrednio półprzewodnikami, o których też nam bardzo zależało, ale działamy dalej.
12: Miękinia mogła wygrać dzięki 400 hektarom terenów z gotową infrastrukturą, przygotowaną wcześniej pod niezrealizowaną inwestycję Intela. Łódź zaoferowała działkę w Strykowie, która nie była tak dobrze przygotowana.
14: Więcej na radiołódź.pl.
12: Waldemar Zasada, członek zarządu powiatu radomszczańskiego, stanął dziś przed sądem. Na razie procesu jednak nie będzie, bo sprawa trafiła do mediacji. Prokuratura zarzuca Zasadzie m.in. przekroczenie uprawnień i nielegalne przetwarzanie odpadów. Chodzi o czas, gdy kierował zakładem gospodarki komunalnej w Kodrębie. O szczegółach sprawy reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
15: Według pełnomocnika oskarżonego sprawa dotyczy przewiezienia ziemi z jednej działki na drugą. W ziemi miał znajdować się gruz, który potraktowano jako odpad. Kolejne zarzuty dotyczą niedopilnowania terminów przeglądów technicznych pojazdów i urządzeń używanych przez pracowników zakładu. Mówi pełnomocnik oskarżonego Michał Spólnicki.
16: Po to, aby wyjaśnić te wszystkie wątpliwości, które są między uczestnikami postępowania, sąd dał stronom szansę, skierował sprawę do mediacji.
15: Waldemar Zasada nie przyznaje się do winy, a do dzisiejszego posiedzenia sądu odniósł się krótko.
17: Ja się nie czuję winnym, absolutnie. Sąd jest od tego, żeby ocenić, wydać wyrok.
15: Obie strony zgodziły się na mediację. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
12: Z 6 pokrzywdzonych 5 oświadczyło, że nie ma wobec oskarżonego roszczeń. Senator Krzysztof Kwiatkowski skrytykował prezydentów Polski i Ukrainy. Chodzi o decyzję o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów imienia żołnierzy UPA i odebranie orderu Orła Białego przywódcy Ukrainy. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że prezydent Karol Nawrocki wybrał zły moment na odebranie orderu. Stało się to bowiem na kilka dni przed konferencją poświęconą odbudowie Ukrainy.
18: Prezydent Zełenski podjął złą decyzję, której nigdy nie powinien podjąć. Żołnierze UPA dla Polski to żołnierze, którzy przeprowadzili jedną z największych tragedii w polskiej historii, czyli rzeź wołyńską.
12: W czwartek w Gdańsku rozpocznie się międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Z informacji wynika, że prezydent Wołodymyr Zełenski nie weźmie w niej udziału. Ukraińską delegację będzie reprezentować szefowa rządu. Politechnika Łódzka awansuje w rankingu uczelni wyższych. Uczelnia z Łodzi zajęła 8 miejsce pośród wszystkich szkół wyższych w Polsce. To awans o 1 miejsce w porównaniu do poprzedniego rankingu Perspektywy. Politechnika w Łodzi w tegorocznym rankingu uczelni wyższych Perspektywy 2026 wyprzedziła m.in. Politechniki z Poznania, Śląska czy Krakowa, mówi rektor uczelni profesor Krzysztof Jóźwik.
19: Ja jestem dumny z pracowników, studentów, doktorantów Politechniki Łódzkiej, bo ich ciężka praca przynosi właśnie takie efekty. 8 ugruntowana pozycja, lekki awans, ale w tym momencie jesteśmy na 5 miejscu wśród uczelni technicznych. Dalszy taki impuls i motywator do tego, żeby jeszcze lepiej pracować, bo są efekty.
12: W zestawieniu wszystkich polskich uczelni wyższych Uniwersytet Medyczny w Łodzi spadł z 12 na 15 miejsce, a Uniwersytet Łódzki awansował z 23 na 20. Jak poradziły sobie inne uczelnie w regionie, to można sprawdzić na naszej stronie radiołódz.pl. A o 17.30 skrót wiadomości w Radiu Łódź.
10: –24–25 stopni w tej chwili w regionie łódzkim. Mało chmur w nocy, mało chmur jutro, czyli będzie pogodnie. W nocy od 11 do 13 stopni, jutro od 25 do 27, a później z każdym dniem coraz cieplej.

0: popołudnie bez pośpiechu.
1: 5 minut po godzinie 17 na zegarze. Bartosz Florczak, Adam Miksa, witamy serdecznie do godziny 19. Popołudniowe muzyczne spotkanie. Upalne lekko, ale patrzę na to, co będzie się działo w najbliższych dniach, to na razie jest niezwykle przyjemnie. Jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć. Zaczniemy od dawno niesłyszanego zespołu The Think Things.

Jeszcze tak poskrzypiało na sam koniec. To nie jest państwa samochód. Wszystko jest ok. The Think Things, a więc brytyjski duet, który zaczynał mniej więcej około 2003-2004 roku i wtedy był bardzo popularny. Ostatnia płyta ukazała się w 2018 i od tego czasu The Think Things zamieszkiwali na Ibizie i tam sobie spokojnie żyli w cudownych warunkach pogodowych i nie tylko. No ale teraz okazuje się, że lada moment ukaże się nowa płyta pod tytułem Home. Pewnie za jakiś czas posłuchamy tych utworów. Póki co nawiążemy do tej pogody, która przed nami przede wszystkim, bo weekend szykuje się nam no, nie tyle upalny, co już po prostu piekielnie upalny. 35 stopni w sobotę, 38 w niedzielę, a jak trzeba będzie iść w poniedziałek do pracy, to już nie wiem, jak to się uda zrobić, bo będzie 40. Także miejmy to na uwadze. Kazik skomentuje całą tę sytuację.

Kazik i upał, 1993 rok, pionierskie czasy polskiego hip-hopu, początki rapu, te pierwsze płyty Kazika solo, Spalam się zwłaszcza i później Spala się należą do no, tych najlepszych wciąż, wydaje mi się, w tym gatunku. Upał, to przed chwilą, upał czeka nas w weekend, proszę uważać, na pewno jeszcze wielokrotnie będziemy o tym mówili, no i kto nie musi wychodzić z domu w weekend, to lepiej niech sobie daruje może rzeczywiście i spędzi w chłodnych wnętrzach domu te weekendowe dni. Dzisiaj Dzień Taty. Każdy tata chciałby od swojej córki usłyszeć takie słowa.

No i taka to bardzo ładna piosenka od córek dla taty, czy też od córki dla taty. Erta Kidd zaśpiewała, ta sama, która śpiewa słynne Ceci Bon. My heart belongs to daddy, moje serce należy do tatusia. Jeszcze jedna piosenka z okazji Dnia Ojca przed nami. Artysta nazywa się Eric Clapton. Akurat on miał bardzo skomplikowaną sytuację rodzinną. I jeżeli chodzi o biologicznych rodziców, wychowywali go dziadkowie. Ale piosenka jest niezwykle wzruszająca, piękna i powraca zawsze właśnie w tym dniu. My Father's Eyes.

0: historia pewnej piosenki.
1: W drugiej połowie lat 70. pojawiła się punkowa muzyczna rewolucja, która miała pokazać, że nie trzeba być wirtuozem, aby tworzyć muzykę i ją wykonywać. Chodziło o przekaz i nastawienie, a nie umiejętności. Punkowcy szydzili z zespołów w rodzaju Pink Floyd czy Genesis, ale także z rockowych weteranów, jakimi byli już dla nich Beatlesi i Stonesi. Ale każdy kij ma dwa końce. Po chwili punkowej euforii okazało się, że muzycznie cały gatunek nie ma zbyt wiele do zaproponowania. Muzycy, którzy byli wyśmiewani, sami zaczęli kpić z punkowców, których stać było na granie tylko kilku akordów. Frank Zappa potrafił robić to w inteligentny sposób. Młody muzyk Eddie Van Halen napisał w swojej sypialni utwór oparty na kilku akordach jako parodię stylu punk rocka. Dla Eddiego wówczas już wirtuoza gitary był to żart, który niemal został wyrzucony do kosza. Eddie uważał stworzony przez siebie motyw za prymitywny. Czuł się tak zażenowany prostotą tej kompozycji, że przez pół roku nie miał odwagi pokazać jej reszcie zespołu. Koledzy z Van Halen uznali jednak, że to świetny riff i dokończyli piosenkę. Wokalista Dave Lee Roth napisał tekst o swojej wizji bycia gwiazdą rocka i o tym, że nie ma zamiaru wdawać się w miłość, a jedynie przylotne romanse. Van Halen grali ten utwór na wielu swoich pierwszych koncertach, zanim podpisali kontrakt płytowy. Umieścili go na demo, które Gene Simmons z zespołu Kiss wyprodukował dla nich w 1977 roku. Piosenka pod tytułem Ain't Talking About Love zawierała też dodatkową ścieżkę graną w czasie solo przez Eddiego na elektrycznym sitarze, co było dość niespotykane u młodych hardrockowych wykonawców. Piosenka stała się szlagierem, ale dopiero po latach. Główny riff był wielokrotnie samplowany i wykorzystywany przez różnych twórców, zapewniając tym samym kompozycji ikoniczny status. Posłuchajmy odrobiny gitarowego wymiatania, oto Van Halen.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
3: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
2: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
3: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
4: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
5: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Łódź, jest 17:30. A u nas czas na skrót wiadomości. Przed mikrofonem witamy Beatę Janowską.
7: Dzień dobry. Przed nami fala upałów. Na rosnące zagrożenie przygotowuje się rząd. W weekend temperatura w całej Polsce może sięgnąć 35 stopni, a na zachodzie kraju nawet 40. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewniło dziś, że służby będą uczulone na zdrowotne skutki gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów, oraz na potencjalne pożary. Straż pożarna apeluje, aby nie wjeżdżać samochodami do lasów i nie używać otwartego ognia na terenach zalesionych lub trawiastych. A Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o nawadnianiu organizmu, stosowaniu kremów z filtrem, noszeniu lekkiej odzieży, ale też nakrycia głowy. Łódź przegrała rywalizację o fabrykę półprzewodników, a tym samym straciła szansę na potencjalne 40 tysięcy miejsc pracy. Tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego rozważało lokalizację firmy w Łodzi, Katowicach i podwrocławskiej Miękini i na tę dolnośląską miejscowość się zdecydowało. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska mówi, że miasto zainicjowało współpracę z Tajwanem, jednak widocznie lokalizacja w Miękini okazała się dla inwestorów lepsza. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Ukraińskiej delegacji ma przewodniczyć premier Julia Sferydenko. Między Kijowem a Warszawą utrzymują się napięcia po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednej z wojskowych jednostek specjalnych imię bohaterów WUPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Konferencja odbudowy Ukrainy rozpocznie się pojutrze. Wezmą w niej udział przywódcy państw europejskich i przedstawiciele instytucji międzynarodowych. Coraz więcej Zgierzan korzysta z nowej formy komunikacji miejskiej, busów na żądanie. Przejazdy można zamawiać przez aplikację, a trasa jest ustalana na bieżąco. Nowy system działa od tygodnia, uzupełnia tradycyjną ofertę, zwłaszcza w tych miejscach, w których regularne przewozy nie do końca zaspokajają potrzeby mieszkańców. Po Zgierzu kursuje na razie 6 busów, a zarejestrowanych użytkowników jest prawie 1500. Kolejne wiadomości o 18:00.
6: Cały czas ciepło w Łodzi regionie, 25 stopni na termometrach, ciśnienie 999 hektopaskali. W nocy zachmurzenie będzie niewielkie, temperatura od 11 do 13 stopni przy słabym wietrze. Z kolei jutro zachmurzenie małe, okresami umiarkowane i temperatura taka jak dzisiaj od 25 do 27 stopni bez opadów.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
6: Na naszym zegarze 30, prawie 3 minuty po godzinie 17. Eddie Vedder w rolach głównych.

Oto kilka zdań na temat tej piosenki, całego muzycznego wydarzenia, jakie towarzyszyło jej premierze. Better Believe to jest tytuł tego nagrania. Eddie Vedder, myślę, że tutaj ten głos jest rozpoznawalny na co dzień, oczywiście lider zespołu Pearl Jam, ale obok niego młodzi artyści, młodzi muzycy, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę, którzy też pojawili się na różnego rodzaju spotkaniach takich mentorskich, muzycznych organizacji Guitars Over Guns. Eddie Vedder z nimi zarejestrował tę piosenkę. No właśnie, jako ktoś w rodzaju mentora, człowieka, który pokazuje artystyczną drogę. Przewinął się tam też Andrew Watt, producent, który ostatnio wszystkich największych w Stanach Zjednoczonych muzyków właśnie produkuje i on też ten utwór wyprodukował. A całość miała premierę podczas otwarcia Obama Presidential Center. To jest taki ogromny budynek, monument w Chicago, zbudowany za ogromną kwotę, 850 milionów dolarów, co wzbudziło ogromne też kontrowersje i podziały w Stanach Zjednoczonych. No ale wszystko, co jest polityczne, wzbudza już dzisiaj podziały. Nie ma już niczego, co po prostu można by było zaakceptować bez jakiejś krytyki, jeżeli nie jest się po tej stronie politycznego sporu. Tak czy inaczej, Eddie Vedder właśnie z tymi młodymi ludźmi z Guitars Over Guns zagrał ten utwór i to była światowa premiera. No, my otrzymujemy oczywiście wersję studyjną. No to jeżeli chodzi o ciekawostki muzyczne, to myślę, że będzie spore zaskoczenie.

No dobrze, o co tu chodzi, bo utwór jakby dobrze znany, ale nie w tej wersji, bo to jest piosenka zespołu Kontrola W, czyli słynnego, no, takiego nowofalowego składu pochodzącego ze Zduńskiej Woli, który powstał na początku lat 80. występował w Jarocinie, także przecież na łódzkim rokowisku, rejestrował utwory także tutaj w studiu Radia Łódź. Potem ten zespół zmienił nazwę na Kosmetyki Mrs. Pinky, tam oczywiście tymi centralnymi postaciami byli Dariusz Kulda i Wojciech Jagielski, później przecież znany wampir, czyli dziennikarz, bo to właśnie ten Wojciech Jagielski. Tak czy inaczej, Mary z Polski wzięła na warsztat piosenki Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky i niebawem ukaże się płyta. Mary z Polski gra Kontrolę W i Kosmetyki Mrs. Pinky. To jest pierwszy zwiastun tego wydawnictwa. Mają być też koncerty. Utwór Manekiny. Myślę, że brzmi bardzo, bardzo dobrze. Na zegarze 40, prawie już 4 minuty po 17:00.

Nie muszę mieć nic i to jest kolejna świetna piosenka zespołu Mlecze, który szykuje nowy album. Ten album już niebawem. No a wcześniej Johnny Marr, legendarny gitarzysta m.in. zespołu The Smiths, ale z wieloma artystami współpracował, postanowił teraz sprzedać kolekcję swoich gitar. Około 100 instrumentów zostanie wystawionych na aukcji. Częściowo ten dochód zostanie przeznaczony też na cele charytatywne. No, Johnny Marr powiedział, że nie chce mieć muzeum w swoim studiu nagraniowym. No i między innymi te słynne gitary z czasów The Smiths, czy gitara, na której grał w piosence No Time to Die do filmu o Jamesie Bondzie z Billie Eilish. To wszystko zostanie wystawione na aukcję i sprzedane. Wzorem zresztą wielu ostatnio muzyków, którzy w ten sposób traktują swoje instrumenty. Zrobił to chociażby David Gilmour, czy też Jerry Garcia, no pośmiertnie co prawda, ale ten instrument jego słynny też został sprzedany. Night Moves teraz, a za chwilkę w Radiu Łódź wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
8: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
9: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie.
10: Jest 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Jest wtorek, 23 dzień czerwca. W studiu jest Beata Janowska.
11: 10 na 1 do brutalnego pobicia doszło w Konstantynowie. Łódzkim sprawców nie ustalono. Busy na żądanie. Taką ofertę w Zgierzu wprowadzono tydzień temu i po tym czasie wydaje się być atrakcyjna dla mieszkańców. Służby sanitarne w Łódzkiem przed wakacjami kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Wieczorem i nocą będzie pogodnie. Po zachodzie słońca temperatura spadnie poniżej 20 stopni, a nad ranem do 11. Brutalne pobicie w centrum Konstantynowa Łódzkiego. Do zdarzenia doszło w miniony czwartek po godzinie 23. Sprawców nie ustalono. Świadkowie wezwali policję do leżącego na ulicy mężczyzny, mówi podkomisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.
12: Dyżurny Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na ulicy Zgierskiej ma leżeć mężczyzna pobity przez grupę około 10 osób. Według zgłaszającego sprawcy oddalili się w kierunku osiedla przy ulicy Kopernika.
11: Przybyli na miejsce policjanci, zastali tylko świadków, którzy nie byli w stanie wskazać osób biorących udział w bójce. Dzięki monitoringowi miejskiemu ustalono pokrzywdzonego, który jednak odmówił udziału w czynnościach procesowych. W Konstantynowie w systemie monitoringu miejskiego jest 78 kamer, nie sięgały jednak miejsca zdarzenia. Najwyższa Izba Kontroli od lipca rozpocznie kontrolę zatrudniania i wynagradzania personelu medycznego w szpitalach. To skutek afery związanej z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie w trakcie specjalizacji miał w ciągu roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Premier Donald Tusk poinformował natomiast o wstępnych wynikach już przeprowadzonych przez NIK kontroli. O szczegółach Sylwia Białek.
13: Wstępne wyniki kontroli, jak mówił premier Donald Tusk, potwierdzają nieprawidłowości w szpitalach, między innymi jeśli chodzi o czas pracy lekarzy.
14: Te rekordy, jeśli chodzi na przykład o długość dyżurów, są rzeczywiście imponujące w cudzysłowie. Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin. W ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby.
13: Szef rządu zwrócił się do ministrów sprawiedliwości i zdrowia, by wspólnie przygotowali swoje rekomendacje niezależnie od kontroli NIK-u. Chodzi o to, jak mówił premier, by uniknąć sytuacji, w której ktoś może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia. Sylwia Białek, Polskie Radio.
11: Premier dodał, że w sprawie kontroli i rozliczania czasu pracy liczy na bardzo szybkie działanie i odważniejsze rozwiązania systemowe. Coraz więcej mieszkańców Zgierza korzysta z nowej formy komunikacji miejskiej. Busy na żądanie Tuptup & Go działają od tygodnia w ramach pilotażu. Uzupełniają tradycyjną ofertę, zwłaszcza w miejscach, w których regularne przewozy nie do końca zaspokajają potrzeby mieszkańców. Przejazdy można zamawiać przez aplikację, a trasa jest ustalana na bieżąco. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
15: Żeby skorzystać z przejazdu, wystarczy aplikacja i 4 zł. Po pierwszym tygodniu działania systemu liczba zarejestrowanych użytkowników to 1474.
16: Wchodzimy w aplikację i w tym momencie aplikacja wyszukuje nasze położenie. I teraz wyszukuje sobie miejsce docelowe. Pokazuje mi chorągiewką miejsce, do którego chcę dotrzeć. Wyszukaj przejazd. W tym momencie mam do przejścia 60 metrów, zamawiam.
15: Mówi Anna Wardawalczyk z Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu. Oczekiwanie na pojazd powinno wynosić maksymalnie około 10 minut. System analizuje też inne zamówienia i może połączyć kilka osób jadących w podobnym kierunku. Obecnie po Zgierzu kursuje 6 busów, a docelowo flota ma zostać zwiększona do 10. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
11: Miejski Zakład Komunikacji w Zgierzu sukcesywnie dodaje kolejne wirtualne przystanki, aby mieszkańcy nie musieli pokonywać więcej niż około 300 metrów. Pilotaż transportu na żądanie potrwa 3 miesiące, a potem miasto zdecyduje, czy oferta pozostanie na dłużej.
17: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Łódzkie służby zadbają o bezpieczny wypoczynek dzieci w trakcie wakacji. Za kilka dni kończy się rok szkolny, zaczną się wyjazdy, także na zorganizowany wypoczynek, obozy czy kolonie. Czy pobyt będzie bezpieczny, to sprawdza m.in. sanepid, mówi dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi Urszula Jędrzejczyk.
18: Sprawdzamy przede wszystkim warunki pobytu, jak wygląda pokój, jak wygląda łóżko, pościel, czy jest czysta, jak wygląda zaplecze sanitarne, czy dzieci mają natryski, czy nie brakuje papieru toaletowego, mydła.
11: Według sanepidu w ostatnich latach jest coraz mniej zaniedbań ze strony właścicieli domów wypoczynkowych i pensjonatów, ale to nie znaczy, że mniej będzie w tym roku kontroli. Kolejne wiadomości o 19.
10: A w województwie łódzkim bez zmian na termometrach i barometrach 35 stopni 999 hektopaskali. Jeżeli chodzi o pogodę w nocy, to temperatura 11 do 13 stopni, zachmurzenie niewielkie, wiatr słaby. Jutro także zachmurzenie małe, temperatura od 25 do 27 stopni, ale te największe upały, proszę Państwa, dopiero przed nami. W piątek to mają być 32 stopnie, w sobotę 35, niedziela 38, a w poniedziałek nawet 40 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Bartosz Floczak, do godziny 19 zapraszam Państwa na nasze popołudniowe muzyczne spotkanie. No to teraz coś łagodnego z ładną melodią, ale jak trzeba będzie, to będzie też odrobinę mocniej.

Zespół Porcupine Tree, Steven Wilson oczywiście, The Sound of Muzak. To zespół, który na początku XXI wieku dosyć często zaglądał do Łodzi, kiedy jeszcze istniał pod tą nazwą, potem jak wiemy była dłuższa przerwa. W każdym razie odbyło się takie spotkanie w nieistniejącym już sklepie muzycznym Lady Peron przy ulicy Nowomiejskiej w Łodzi, tutaj koło Placu Wolności. Tam zespół podpisywał płyty, także takie czarno-białe plakaty z pomarańczowymi wstawkami. Gdzieś mam te plakaty schowane. Jeden ostatnio komuś podarowałem, nie pamiętam, ale jeszcze mi pewno jeden albo dwa zostały. No i podpisane płyty przez Stevena Wilsona, no a później była okazja z nim spotkać się w cztery oczy w klubie Wytwórnia i opowiadał Państwu o wtedy nowej płycie Hand Cannot Erase. Piękne wspomnienia związane z Porcupine Tree. Aha, jeszcze był taki koncert w sali, która w ogóle nie jest koncertowa, no ale widocznie była dostępna w sali Anilany w Łodzi i tam też zespół Porcupine Tree swego czasu zagrał. Patrzę sobie na ten termometr, na te prognozy pogody i myślę, że dobrze, że ten bieg 5 do setki odbył się w ten weekend, który za nami, niż w ten przyszły, bo mogłoby być naprawdę bardzo, bardzo trudno. Koleżanki, koledzy spisali się znakomicie. Oczywiście relacje z tego biegu na naszych mediach społecznościowych, na stronie radioloc.pl. Ja nie mogłem być, bo byłem na koncercie tego pana.

To Dawid Podsiadło w nagraniu Sezon. Trwa taka mini trasa koncertowa Dawida pod tytułem Obrotowy, bo ta scena ustawiona jest na środku stadionu i artysta biegał wokół. Publiczność także zgromadzona jest właśnie wokół dosyć naprawdę dużej konstrukcji, co jest z punktu widzenia odbiorcy, myślę, że świetnym pomysłem, bo gdziekolwiek nie stanie się na płycie stadionu, to jest blisko do tej sceny i wszystko widać znakomicie, oczywiście duże ekrany. No, troszkę można się czepiać tych wizualizacji, mogłyby być troszkę ciekawsze, no ale jest to naprawdę gigantyczna produkcja, kilkanaście wielkich przebojów artysty, który w właściwie niewiele ponad dekadę dorobił się takiego katalogu. Dwa jeszcze koncerty na Stadionie Narodowym przed fanami artysty. No a co będzie dalej? Wygląda na to i słychać tak, że to chyba będzie dłuższa przerwa, chociaż ma być jakaś płyta jeszcze jesienią, bo przecież to są nowe piosenki, między innymi Sezon, ale czy koncertowo coś się wydarzy w najbliższym czasie? Zobaczymy. Patrzymy w niebieskie niebo, słuchamy Marka Forda, za chwilkę płyta tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: A w tym tygodniu słuchamy płyty zespołu Johnny Blue Skies and the Dark Clouds pod tytułem Mutiny After Midnight. Johnny Blue Skies, czyli Stargirl Simpson, dotrzymał obietnicy artysta, mówiąc, że wyda tylko 5 albumów pod własnym nazwiskiem, a od 2024 roku występuje właśnie pod szyldem Johnny Blue Skies i nadal trzyma się gdzieś muzyki, nazwijmy to, country-rockowej, chociaż w przypadku tej płyty te brzmienia są już znacznie bardziej odważne, są mieszanką funk, rocka, a nawet powiedziałbym disco, czy też boogie. Sporo też tutaj alternatywnego rocka z elementami bluesa. To wszystko jest mieszanka, można powiedzieć, wybuchowa, natomiast fantastycznie broniąca się i brzmiąca jako całość tej płyty. Po prostu genialnie słucha się jeden utwór po drugim. Teksty łączą takie bezkompromisowe komentarze społeczne, ale są też poważne tematy dotyczące walki z depresją, czy nawet tematyka erotyczna. Posłuchajmy w takim razie kolejnego nagrania, oto Stay on That.

0: Autopromocja.
1: Sroczka na płocie, aha. Aha. Wyjrzyj, żenociec, aha. Aha.
2: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie?
3: Witajta, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem?
2: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w Łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.

0: Radio Nocą.
1: Gościem najbliższego Radia Nocą będzie Mirosław Kuliś, wieloletni dziennikarz, założyciel i wydawca największego polskiego tygodnika Angora. Człowiek, który stworzył wioskę artystyczną w Janowie, teatr komedii Impro w Łodzi i sprowadził do Polski najsłynniejszego telewizyjnego uzdrowiciela lat 90. Anatolija Kaszpirowskiego. Zapraszam Państwa do Radia Nocą z Mirosławem Kulisiem w najbliższy czwartek 25 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radiolot.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama. Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
3: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
2: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
3: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
6: Let's do it!
5: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
6: Oh yeah!
5: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
6: Let's do it!
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
0: Popołudnie bez pośpiechu.
8: Na naszym zegarze 28 minut po godzinie 18. Państwo pewnie też śledzą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No, mnóstwo naprawdę świetnych meczów można zobaczyć. No i te gwiazdy główne, wielkie, nie zawodzą. Oczywiście Messi jest poza zasięgiem i poza konkurencją, mimo tego, że będzie miał 39 lat za chwilkę. Ale także pozostali wielcy napastnicy, chociażby Erling Haaland, znakomity Norwek, czy też Kylian Mbappé. Oni wszyscy strzelają bramki. No tylko jeden pan na razie zawodzi, ale dzisiaj będzie okazja, aby coś w tym temacie zmienić. CR7 i jego Portugalia zagrają z Uzbekistanem o godzinie 19. Później jeszcze mecz Anglia-Ghana. Nawiasem mówiąc, Harry Kane też świetny turniej póki co. A więc to wszystko chyba trochę przychodzi, nawet nasze oczekiwania sportowe, przynajmniej moje, to już Państwu wielokrotnie mówiłem, że nie miałem jakiegoś specjalnie pozytywnego nastawienia do tych mistrzostw ze względu na liczbę drużyn, na to, że te mecze nie będą na wysokim poziomie. Okazuje się, że te zespoły, które teoretycznie są dużo słabsze, nawet jeżeli piłkarsko odstają, no to tam zaangażowanie jest nieprawdopodobne. Oby tak do samego końca. Zespół Saint-Étienne.

Zespół Saint-Étienne, jak sama nazwa wskazuje, wcale nie są z Paryża. Są z Wielkiej Brytanii, no ale to oczywiście jest nazwa dzielnicy Paryża. Zainspirowani nią właśnie tak nazwali swoją grupę brytyjscy muzycy Fate z ich ostatniej znakomitej zresztą płyty. Teraz to już może nie będzie eksperyment, bo to jest fakt dobrze znany. Katie Lang pojawi się w swoim przebojowym nagraniu Constant Craving, no a potem zespół The Rolling Stones, który nagrał piosenkę z bardzo podobnym refrenem do Constant Craving, tyle że nikt nie powiedział Mickowi Jaggerowi, Keithowi Richardsowi w porę, kiedy pisali tę piosenkę, więc kiedy już całość była skończona i nagrana i przygotowana do tłoczenia, to ktoś powiedział, że to brzmi trochę jak Constant Craving, a panowie Jagger Richards od razu dopisali Katie Lang jako współautorkę piosenki, co pewnie Katie i jej bankierów bardzo ucieszyło. Więc dwa te nagrania obok siebie, Katie Lang, a potem The Rolling Stones.

Anybody Seen My Baby zespół The Rolling Stones z czasy płyty Bridges to Babylon. No i wtedy ten koncert w Chorzowie 14 sierpnia 1998 roku z tą płytą wtedy do nas przyjechali. No i nareszcie tysiące, dziesiątki tysięcy fanów mogło zobaczyć koncert Stonesów, a nie tylko ta no niewielka grupka, która w 1967 roku była na dwóch koncertach w sali kongresowej. Chociaż do tego, że tam się było, to przyznaje się kilkadziesiąt też tysięcy osób, tak nawiasem mówiąc, ale potem Stonesi się jeszcze nas kilkukrotnie odwiedzali. Czekamy na nową płytę, ta będzie miała swoją premierę 10 lipca. No a teraz zespół, który myślę, że bardzo zaskoczył swoim powrotem, bo kilka dni temu pojawiła się nowa piosenka Yellow.

Ostatnią płytę wydali w 2020 roku, no ale teraz wygląda na to, że to jeszcze nie jest koniec historii zespołu Yellow, niezwykłego szwajcarskiego duetu Dieter Meier, Boris Blank oczywiście w nagraniu Around the Sun. Dzień ojca, chociaż zawsze wolałem mówić dzień taty.

pały. Zabierałeś mnie na sanki, teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: to drugiemu facetowi, teraz mówię, że cię.
1: Bracia Kasperczyk w nagraniu Syn Okiennika, obok Artur Rojek. No, świecisz mnie czy sobie, to chyba każdy z nas kiedyś przerabiał albo jako ojciec, albo jako syn na przykład. To prawie wszystko w dzisiejszym programie. Ja zapraszam Państwa jeszcze po godzinie 19, aby oczywiście pozostać z nami. O 19 jak zwykle serwis informacyjny. Później w studiu pojawi się Paweł Kwiatkowski. Wieczór samorządowy. Po godzinie 20 Marcin Pośpiech, a więc wojna. Po godzinie 21 tutaj zasiądzie Adam Kołaciński, a więc kolejne kołatanie przedsionków. No a po godzinie 23 mocne nocne rozmowy Izabeli Berkowskiej, dzisiaj dotyczące Nocy Świętojańskiej. Tyle ode mnie. Usłyszymy się jutro po godzinie 21 w audycji Muzyka jest najlepsza. Na sam koniec zostawiłem długie nagranie, to w wersji koncertowej, ale raz na jakiś czas możemy sobie pozwolić, aby udać się do włoskiej restauracji z Billy Joelem.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy?
2: W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
4: I dokąd wtedy jedziemy?
3: No nie wiem.
4: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
3: A, dobry komana.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich wyrok w sprawie zabójstwa. Śmiertelny cios zadano widelcem do grilla. Kolejny duży remont w Łodzi w okolicach dworca Łódź-Żabieniec i konsultacje społeczne w sprawie zmian zasad łódzkiego budżetu obywatelskiego. Noc będzie pogodna, temperatura nad ranem spadnie do 12 stopni. Na 12,5 roku więzienia skazał sąd mężczyznę oskarżonego o zabójstwo swojego przyjaciela. 52-latek śmiertelnie ranił swoją ofiarę widelcem do grilla. Przed sądem okręgowym w Łodzi początkowo tłumaczył, że był tak pijany, że wydawało mu się, że walczy z dzikiem. O szczegółach nasza reporterka Joanna Karp.
7: Wersja śledczych jest taka, że 3 lata temu we wrześniu w mieszkaniu przy ulicy Redkińskiej w Łodzi mężczyźni wspólnie pili alkohol. Doszło do awantury i wtedy Krzysztof M. ugodził swojego przyjaciela w szyję, a ten cios zadał widelcem do grilla. W śledztwie oskarżony twierdził, że był tak pijany, że zamiast kolegi zobaczył dzika i zaatakował zwierzę. Później kilkakrotnie zmieniał swoją wersję wydarzeń, a przed sądem utrzymywał nawet, że po powrocie do mieszkania zastał przyjaciela już martwego. Sąd za najbardziej wiarygodne uznał jego pierwsze wyjaśnienia, w których przyznał się do winy. Z wyrokiem nie zgadza się obrończyni oskarżonego, adwokat Wiktoria Bojarska. Obrona zapowiedziała apelację. Joanna Karp, Radio Łódź.
6: Wyrok nie jest prawomocny, to oznacza, że zarówno obrona, jak i prokuratura mogą się od niego odwołać.
8: Więcej na radiołódź.pl.
6: Będzie kolejny remont ważnej ulicy w pobliżu dworca Łódź-Żabieniec. Prace mogą ruszyć jeszcze w tym roku. Miasto szuka wykonawcy przebudowy kolejnego odcinka ulicy Wielkopolskiej w pobliżu stacji kolejowej. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
9: Ulica Wielkopolska w Łodzi łączy jedną z głównych tras w mieście, czyli Aleję Włókniarzy ze stacją kolejową Łódź-Żabieniec, z której dziennie korzysta około 3000 pasażerów. Trwa przebudowa tej trasy od Włókniarzy do Turoszowskiej, a do końca roku mogą ruszyć prace na dalszym odcinku, czyli od Turoszowskiej do Brukowej. Mieszkańcy mówią, że remont jest potrzebny.
10: Ileś razy to byłam opluta przez samochód, bo były kałuże.
11: Dziury w drodze, studzienki, ja mam nadzieję, że przeczyszczą i nie będzie zalewane całe osiedle.
9: Remont kolejnego odcinka Wielkopolskiej obejmie wymianę jezdni, wodociągów, chodników i przystanków. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
6: A koniec wszystkich prac na Wielkopolskiej zaplanowano na drugą połowę przyszłego roku. Przed nami fala upałów. Na rosnące zagrożenie przygotowuje się rząd. W weekend temperatura w całej Polsce może sięgnąć 35 stopni, a na zachodzie kraju nawet 40. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewnia, że służby będą uczulone na zdrowotne skutki gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów, i na potencjalne pożary. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej mówi, że w związku z upałami można spodziewać się wzrostu liczby pożarów. Wszyscy powinniśmy szczególnie uważać, między innymi nie można wjeżdżać pojazdami silnikowymi do lasu.
12: Nie korzystamy z otwartego ognia na terenach leśnych, łąkach, torfowiskach, trzcinowiskach. Kontrolujmy sami siebie i nie róbmy rzeczy takich, które w jakiś sposób przyczyniłyby się do powstania pożaru. Mówię tu już przede wszystkim o tym przysłowiowym niedopałku papierosa.
6: O przygotowanie na upały apeluje też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Przypomina o nawadnianiu organizmu, noszeniu lekkiej odzieży i ograniczeniu wychodzenia na zewnątrz. Jeśli już wychodzimy, warto nakryć głowę i używać kremów z filtrem. Łódzki budżet obywatelski czekają zmiany. Łodzianie mogą powiedzieć, co sądzą o tych planach. Rozpoczęły się konsultacje społeczne. Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części miejskich pieniędzy, a teraz mają okazję wypowiedzieć się także na temat zasad programu. Miasto czeka na uwagi i propozycje, mówi Agata Burlińska z Biura Aktywności Miejskiej w Łodzi.
0: Jak jesteśmy w tym momencie totalnie otwarci na wszystkie propozycje i zmiany. Do 17 lipca można brać udział w tych konsultacjach. Między innymi można wypełniać formularz, można przyjść na dyżury konsultacyjne.
6: Formularz jest dostępny na stronie konsultacje.uml.łódź.pl i w Biurze Aktywności Miejskiej przy ulicy Tuwima 10. Wszystkie zaakceptowane zmiany będą obowiązywać od kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Tymczasem do 30 czerwca mieszkańcy mogą jeszcze głosować na projekty zgłoszone w tym roku. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20. Wieczorem i nocą będzie pogodnie, temperatura spadnie w nocy do 12 stopni, jutro słonecznie i bardzo ciepło, termometry pokażą do 27 stopni, wiatr będzie słaby, przeważnie północno-zachodni.
13: Na zegarach już prawie 5 minut po godzinie 19, przed mikrofonem Paweł Kwiatkowski. Dzień dobry, kłaniam się nisko i zapraszam na wieczór samorządowy w Radiu Łódź. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat samorządów z terenu powiatu tomaszowskiego, mianowicie chodzi o gminę Inowłódz oraz gminę Ujazd. Zaczynamy już za kilka minut.

0: Wieczór samorządowy.
1: Paweł Kwiatkowski, kłaniam się nisko raz jeszcze i zapraszam na Wieczór Samorządowy w Radiu Łódź, na który dziś zaproszenie przyjęli burmistrz Ujazdu Artur Pawlak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Oraz burmistrz Inowłodza Bogdan Kąski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Trzeba przyznać, że pogoda nas rozpieszcza, jeśli chodzi o temperaturę. Wakacje już za chwilę, ale w samorządzie trudno mówić o wakacjach. Tutaj cały czas praca wre, nieprawdaż, panie Bogdanie?
3: No zdecydowanie tak. Do tego dochodzi koniec roku szkolnego, czyli dodatkowe obowiązki związane z tym wszystkim, co się dzieje w naszych placówkach oświatowych, ale przede wszystkim inwestycje, które pełną parą są realizowane i to wszystko, co chcemy robić, o co zabiegamy, czyli przede wszystkim pozyskanie środków finansowych na realizację tych inwestycji, no a potem problemy, bo przecież ich nie brakuje. Każda praca, każde przedsięwzięcie, które podejmujemy, niesie za sobą mnóstwo różnych trudnych sytuacji, które nie mogły być przewidziane na jakimś tam początkowym etapie i z tym się właśnie mierzymy bez względu na pogodę.
1: No właśnie, zawsze czerwiec, lipiec to ten czas, kiedy my staramy się nieco zwalniać, tak, odpoczywać, a tutaj w samorządzie no raczej ciężko to. I podobnie podejrzewam jest, jeśli chodzi o gminę Ujazd.
2: Dokładnie tak, ja tu zgadzam się z kolegą burmistrzem. Dokładnie taka sama sytuacja jest na terenie gminy i miasta Ujazd. Wiele projektów realizowanych równocześnie, ten intensywny czas również związany z reprezentacją, czyli uczestnictwo w uroczystościach związanych z zakończeniem roku szkolnego. Ale żeby nie było tak, panie redaktorze, szanowni państwo, że my narzekamy, wręcz przeciwnie, nawet z Bogdanem rozmawialiśmy przed audycją, że my lubimy swoją pracę i sprawia nam ona przyjemność.
1: Przejdziemy do tego, co się dzieje na terenie poszczególnych samorządów. Pozostanę przy gminie Ujazd. Tutaj, jeśli chodzi o koncepcję inteligentnej wsi, tutaj przejdziemy w ogóle, cóż to oznacza. Były konsultacje społeczne, mieszkańcy mogli wyrazić swoje opinie na ten temat. Jeśli chodzi o samą koncepcję inteligentnej wsi, co to jest, co to oznacza dla mieszkańców?
2: Otóż, szanowny panie redaktorze, jest to kolejny program, który umożliwia mieszkańcom, tudzież gminom, pozyskiwanie środków zewnętrznych z Unii Europejskiej. Mówiąc tutaj o gminie Ujazd, w celu zwiększenia właśnie potencjału gminy do pozyskiwania środków zewnętrznych i to, co powiedziałem, w szczególności funduszy Unii Europejskiej, opracowaliśmy dokumenty strategiczne dokładnie pod tą nazwą, czyli koncepcja inteligentnej wsi dla dwóch miejscowości. Dla miejscowości Sangroc oraz dla miejscowości Osiedle Niewiadów.
1: Tak jak mówiłem, były prowadzone konsultacje społeczne. Jakie zdanie mieszkańców tutaj wpływały, zdania mieszkańców wpływały na temat tego przedsięwzięcia?
2: I to jest właśnie ten przykład takiej postawy obywatelskiej i programów obywatelskich, czy też budżetów obywatelskich, ponieważ rzeczywiście ten projekt, ten program, ta koncepcja były szeroko konsultowane w przypadku gminy Ujazd właśnie w miejscowości Sangroc oraz w miejscowości Osiedle Niewiadów. I teraz tak. Jeżeli chodzi o Sangroc, szanowni państwo, ta koncepcja, która została wypracowana przez mieszkańców, ona określa kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego tejże miejscowości poprzez realizację szeregu działań o charakterze inwestycyjnym, społecznym i edukacyjnym. A kluczowym przedsięwzięciem inwestycyjnym wskazanym właśnie przez mieszkańców w tejże koncepcji jest w przypadku Sangrodza budowa nowej świetlicy wiejskiej, która będzie pełnić funkcję ogólnodostępnego miejsca integracji, aktywizacji i realizacji inicjatyw lokalnych.
1: Jeżeli chodzi o konsultacje społeczne, także tutaj w gminie Inowłódz, mówimy o bardzo dużym przedsięwzięciu, jaką jest rewitalizacja centrum samego Inowłodza. To, że konsultacje społeczne to jedno, ale chciałbym pana burmistrza dopytać, jakie są główne założenia i pomysły zmian związanych właśnie z rewitalizacją centrum miasta, miejscowości Inowłódz.
3: Bardzo chętnie opowiem o tym, jak istotną z punktu widzenia uwarunkowań historycznych miejscowością jest Inowłódz. Myślę, że mieszkańcy Łodzi wiedzą o tym, bo bardzo często się spotykam z wieloma z nich i słyszę, że 30-40 lat temu jeździli na kolonie do Inowłodza. To jest miejscowość, która w ostatnich dziesięcioleciach rozsławiona była głównie z powodu istniejących tam ośrodków wczasowych, tak zwanych zakładowych. I wiele zakładów łódzkich miało tam swoje bazy letnie, wypoczynkowe. Ale chciałbym nieco głębiej sięgnąć do historii Inowłodza. To jest miasto, które ma historię 960-letnią co najmniej. W tym roku przypada tak naprawdę 960. rocznica powstania Inowłodza. Datuje się to od powstania najbardziej rozpoznawalnej budowli, jaką jest Kościół Świętego Idziego, i datę jego powstania historycy określili na 1086 rok. Także łatwo udowodnić, że Inowłódz jest jedną z najstarszych miejscowości w regionie, również i w Polsce. Jest również najmniejszym miastem w tej chwili w województwie łódzkim. Ale to taki sympatyczny wyróżnik, mam nadzieję. Natomiast ostatnie lata to taki troszkę zastój rozwojowy tej miejscowości. Jeżeli chodzi o turystykę, ona nieco zmieniła swój target, bo chętnie wyjeżdżaliśmy do nadmorskich miejscowości, w góry, zachłysnęliśmy się za granicą. No ale z kolei już takie zupełnie ostatnie lata wskazują na to, że coraz częściej wybieramy ciekawe, oryginalne miejsca i chcemy takim miejscem być. Po to wymyśliliśmy, albo tak naprawdę skorzystaliśmy z programu rewitalizacji, który został skonsultowany, który został opracowany i który wyznaczył takie obszary, które wymagają naprawy. Inowłódz moim zdaniem się świetnie wpisuje w założenia tego programu. Chcemy przede wszystkim na nowo pokazać rynek miejski. Jest to jeden z najlepiej zachowanych rynków, jeżeli chodzi o miasta tutaj w naszej okolicy. Natomiast dziś tak naprawdę tego rynku nie przypomina. Tam jest coś takiego, można powiedzieć, że świerkowy las. Są tacy, którzy twierdzą, że to miejsce jest ładne. To jest taki skwerek zielony. Ale chcemy właśnie dzięki uczestnictwie w programie rewitalizacji pokazać, przypomnieć, uświadomić, czym to miejsce było, czym był rynek, jakim prężnym ośrodkiem miejskim był Inowłódz, no bo przecież nie wszędzie król Kazimierz Wielki postanowił zbudować zamek, a taki powstał za czasów wspomnianego króla w Inowłodzu. I rynek dziś stracił swoje funkcje. Chcemy, żeby był takim miejscem centrotwórczym, które będzie przypominać o tych tradycjach miejskich Inowłodza i które ożywi też ruch turystyczny, które ożywi, mam nadzieję, również taką aktywność gospodarczą, bo wokół tego miejsca może się dziać dużo, dużo więcej. Dzisiaj próbujemy budować na terenie gminy Inowłódz przemysł turystyczny, ja to tak nazywam.
1: Ale jeśli chodzi o tę turystykę, tutaj gmina Inowłódz ma mocne asy w rękawie. Jak nie dość, że sam Inowłódz, to jeszcze pobliska Spała tutaj jest.
3: No właśnie, zacząłem od Inowłodza i chcę podkreślać rolę Inowłodza, natomiast my też korzystamy z tego, że Spała jest bardzo popularna z różnych powodów, najbardziej chyba z racji funkcjonującego tam Centralnego Ośrodka Sportu, Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, ale również rozpoznawalnych na całą Polskę imprez typu Dożynki Centralne, czy Hubertusy, czy Jarmarki Spalskie, które są bardzo w ostatnich latach popularne i w pewnym sensie obok spały, ja tutaj pewnie się narażam mieszkańcom Inowłodza, ale łatwiej jest budować popularność Inowłodza. On jest ważniejszy historycznie, on jest stolicą gminy i trzeba mu przywrócić to należne miejsce w tej hierarchii. Ale wielkim sukcesem jest to, i chcę to podkreślić, że w ostatnim czasie udało nam się taki pakt zawrzeć, że współpracujemy, bo była taka trochę mała wojna między SPA-ą a Inowłodzem, kto jest ważniejszy. Dzisiaj gramy do jednej bramki ewidentnie i tutaj potencjał SPA-y próbujemy przenosić w pewnym sensie na możliwości i na atuty Inowłodza i cały ten program rewitalizacji, który głównie skupia się na obszarach Inowłodza. W pewnym zakresie też będzie dotyczył SPA-y. Została nam część Parku Prezydentów II Rzeczypospolitej do zrewitalizowania i to będzie chyba taki ostatni duży akcent inwestycyjny w SPA-ie, bo w ostatnich latach udało nam się tam bardzo dużo zrobić i chcemy na bazie tych dwóch ośrodków SPA-y i Inowłodza, połączonego najładniejszym odcinkiem Pilicy, jeżeli chodzi o spływy kajakowe, połączonego ścieżką rowerową, właśnie rozwijać ten przemysł turystyczny.
1: Tak jeszcze na szybko dopytam, jeśli chodzi o rewitalizację centrum Inowłodza, jakie sugestie mieszkańcy mieli w tej sprawie?
3: No więc jestem dumny z tego, że udało nam się zorganizować prawdziwe konsultacje. Wiemy, jak te konsultacje są traktowane. Wmawia się nam, samorządowcom, że robimy je, bo musimy, że mieszkańcy nie wierzą, że to, co oni tam powiedzą, będzie miało jakiekolwiek znaczenie. U nas odbyły się 3 spotkania konsultacyjne, na które przychodziło po kilkadziesiąt osób i dyskusja jest naprawdę bardzo mocno ożywiona. W pewnym sensie zacząłem współczuć firmie, która opracowuje nam projekt zagospodarowania centrum, ponieważ tych pomysłów i tych sugestii jest tyle, że zrobiło się spore zamieszanie. Ale mam nadzieję, że to wszystko spowoduje, że powstanie bardzo fajny projekt, a przede wszystkim mam nadzieję, że mieszkańcy będą wiedzieli, że to jest ich albo nasze wspólne dzieło. I takie było tu od samego początku założenie. Prawdopodobnie będzie jeszcze jedno spotkanie, będą jeszcze jedne konsultacje, tak żebyśmy już dali wyraz naszej tutaj woli uczestnictwa mieszkańców do samego końca.
1: Teraz wrócę do burmistrza Ujazdu, Artura Pawlaka. Panie burmistrzu, czy również w przypadku koncepcji inteligentnej wsi, o której na samym początku rozmawialiśmy, bo też były konsultacje społeczne, one też były tak ożywione tutaj właśnie ze strony mieszkańców uczestniczących w tych konsultacjach?
2: Jeżeli chodzi, szanowny panie redaktorze, o projekt inteligentnej wsi, on również zakładał konsultacje z mieszkańcami i podobnie jak u kolegi burmistrza w Inowłodzu również uczestniczyli w tychże konsultacjach mieszkańcy. I chcę powiedzieć tak, że to jest naprawdę dobra forma pozyskiwania wiedzy, czego mieszkańcy potrzebują na terenie danego samorządu, danej gminy. Oczywiście ja mogę sobie uzurpować prawo, że ja wiem, czego potrzebują mieszkańcy Sangrodza, ale to mieszkańcy Sangrodza powiedzieli, my potrzebujemy, panie burmistrzu, świetlicę. W związku z czym to jest najlepsza forma zabrania właśnie głosu i pokazania władzom samorządowym, jakie powinny być właśnie kierunki, cele i czego oczekują mieszkańcy.
1: A tak z pana obserwacji mieszkańcy coraz chętniej wyrażają swój głos, swoją opinię, biorą udział właśnie w takich konsultacjach dotyczących rozmaitych spraw, no na ogół najczęściej właśnie inwestycyjnych.
2: To zależy, panie redaktorze, to zależy od tego właśnie, czego dotyczą konsultacje. Jeżeli temat jest nośny rzeczywiście, to tutaj mieszkańcy biorą bardzo czynny udział w takich wydarzeniach. Natomiast te tematy podlegające konsultacjom są najróżniejsze. No i czym taki temat ma mniejsze zainteresowanie, to tym te konsultacje słabiej wypadają.
1: Teraz pozostaniemy jeszcze przy gminie Ujazd, ale zmienimy temat, bo trwa nabór na wymianę starych źródeł ciepła, dotacje dla mieszkańców na wymianę tak zwanych kopciuchów. Tak można je zastąpić nowoczesnymi źródłami, na przykład pompę ciepła, kocioł na pelet. Jakim zainteresowaniem w ogóle cieszy się ten nabór tutaj? na terenie gminy Ujazd?
2: Dokładnie, panie redaktorze. Otóż kilka lat temu wspólnie z Radą Miejską w Ujeździe podjęliśmy decyzję, że spróbujemy stworzyć na terenie naszej gminy i miasta taki własny program, funkcjonujący równolegle do tego, co oferuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tylko żeby miał mniej najróżniejszych, że tak powiem, regulacji. I tak naprawdę Rada Miejska podjęła taką uchwałę, przeznaczyła środki z budżetu gminy i miasta Ujazd i w tej chwili mieszkańcy, którzy posiadają, no tak jak pan to ujął, kopciuchy albo inne nieekologiczne źródła ciepła, mogą skorzystać z dofinansowania. Tutaj procedura jest bardzo prosta. W związku z czym przykładowo, jeżeli chodzi o pompę ciepła, to dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 8 tysięcy złotych. Jeżeli mówimy o kotłach na pelet czy zgazowujące drewno, to jest dotacja z budżetu gminy rzędu 5 tysięcy złotych. Myślę, że to jest całkiem spore wsparcie przy tego typu wydatkach dla naszych mieszkańców. I oczywiście działanie proekologiczne.
1: Do końca września lub do wyczerpania środków, ale tak dopytam, rzeczywiście jest zainteresowanie ze strony mieszkańców?
2: Zazwyczaj jest tak, że te środki zostają w pełni wykorzystane w danym roku. Natomiast znając tutaj moje koleżanki i kolegów radnych działających w Radzie Miejskiej, wiem, że jeżeli środki przeznaczone z budżetu byłyby za małe, podjęta byłaby dodatkowa uchwała mająca na celu zwiększenie tejże kwoty.
1: A jeśli chodzi o gminę Inowłódz, jakie działania proekologiczne, czy podobnie jest na przykład nabór na wymianę starych źródeł ciepła, jakie działania tutaj są prowadzone?
3: Udało nam się przeprowadzić 3 edycje działań OZE, tak powszechnie nazywanych, ale głównie jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiczne. Ten program cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Udało nam się jeszcze w starych realiach, kiedy korzystne były warunki podpisywania umów, duży stopień zwrotu, jeżeli chodzi o rozliczenie wyprodukowanej energii. I pamiętam pierwszy program gdzieś 7-8 lat temu, z pewnym powątpiewaniem mieszkańcy do tego podchodzili. Odważniejsi, a było ich tam około 30 osób, zgłosili się. Były tam również pompy ciepła i kotły ekologiczne, takie jakby 3 komponenty, ale z taką dużą nieśmiałością musieliśmy namawiać. Mało tego, złożyliśmy wniosek, został pozytywnie rozpatrzony. Potem niektórzy się wycofywali, musieliśmy szukać chętnych, żeby w miejsce tych pierwotnie zapisanych mogli wypełnić warunki projektu. W momencie, kiedy to zafunkcjonowało, kiedy taką pocztą pantoflową rozeszła się wieść, że to jest świetny program, w następnej edycji już mieliśmy 120, jak dobrze pamiętam. Duże szczęście, że trafiliśmy na fajnego wykonawcę. Ta inwestycja została przeprowadzona w sposób modelowy i dzisiaj czekamy na kolejną, trzecią, bo tak jak powiedziałem, 3 edycje, ale ta trzecia jest na etapie oceny wniosków w Urzędzie Marszałkowskim. Mam nadzieję, że dostaniemy te środki finansowe i to będzie naprawdę duży wkład gminy w tą ekologię, tak szczególnie istotną w takiej gminie jak nasza, gdzie ta ochrona środowiska jest no, niezwykle istotna. Ale my bardzo dobrze, bardzo tak szukam słowa, aktywnie współpracujemy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie wdrażania programu Czyste Powietrze. Od lat dostajemy wyróżnienia za współpracę samorządu. Pamiętam, że ten program rozpoczynał się w ten sposób, że beneficjent bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska składał wniosek, tam rozliczał, dostarczał potrzebne dokumenty. Procedura jest dość skomplikowana. Bardzo szybko władze funduszu doszły do wniosku, że jednak gmina będzie tym pośrednikiem dobrym i my od samego początku bardzo mocno weszliśmy w tą współpracę i dzisiaj mamy naprawdę świetne wyniki, jeżeli chodzi o pomoc mieszkańcom w składaniu tych wniosków, w rozliczaniu, a tym samym w wymianę źródeł ciepła, w termomodernizację budynków. Tego jest naprawdę już można liczyć w setkach.
1: Tak, dopytam jeszcze obu panów. Czy zauważalne jest to, że wzrasta świadomość wśród mieszkańców, jak istotną rolę właśnie spełniają takie działania proekologiczne?
3: W ramach programu Czyste Powietrze postawiliśmy dwie takie lampy sygnalizujące jakość powietrza. Jedna jest w Spale, jedna jest w Inowłodzu. Wydawało mi się takim gadżetem, który będzie miał jakieś takie marginalne znaczenie. Proszę mi wierzyć, że obserwatorów zdjęć, że lekko pomarańczowieje nasza lampa jest coraz więcej i wydaje mi się, że to świetnie oddziaływuje na świadomość mieszkańców. My mieliśmy pewien kłopot jeszcze kilka lat temu, ponieważ nasze szkoły, ośrodek zdrowia, w sensie obiektów gminnych, były niestety opalane takimi tradycyjnymi źródłami, popularnymi kopciuchami. I trudno mi było przekonywać mieszkańców, że oto nagle trzeba tutaj zmieniać źródła ciepła, jak wjeżdżali do Inowłodza, a z komina ośrodka zdrowia czy szkoły dymiło na całą okolicę. Dzisiaj to się zmieniło i naprawdę Inowłódz jest tak specyficznie położoną miejscowością nad rzeką w dolinie, jak się zjeżdża, to co było 7-8 lat temu, ilość dymiących kominów, a co jest w tej chwili, to jest diametralna różnica. Także myślę, że ta świadomość jest duża i ciągle ci, którzy jeszcze zostali, bo pewnie takich osób jeszcze jest sporo, na pewno będą dążyć do tego, żeby zmieniać swoje źródła ogrzewania na ekologiczne.
1: I jeszcze tutaj pytanie do burmistrza Ujazdu. Czy rzeczywiście ta świadomość mieszkańców, jeśli chodzi o istotę działań proekologicznych, ona wzrasta? Mieszkańcy dbają o tą ekologię, jeśli chodzi o teren gminy Ujazd?
2: Ta świadomość jest i ona rzeczywiście rośnie i wzrasta. I tutaj potwierdzam to, co mówił kolega. A w gminie Ujazd ja dla przykładu zauważam to w kontekście wbrew pozorom jeszcze większego zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi. I oceniam to w ten sposób, że jest to związane między innymi z tym, że ta technologia w dalszym ciągu się rozwija i oferuje nowe możliwości. My jako gmina Ujazd jesteśmy członkiem takiego tworu Miejski Obszar Funkcjonalny wspólnie z Tomaszowem, z Opocznem i ty, Bogdanie, też chyba i tak, Inowłódz też jest. I z tego programu, z tego projektu pozyskaliśmy 4 miliony złotych na budowę blisko 100 instalacji fotowoltaicznych, ale prawdziwym takim magnesem dla mieszkańców ku temu, aby takie instalacje u siebie na domach projektować i instalować, jest fakt, że przy tych instalacjach będą magazyny energii. I to jest w mojej ocenie fantastyczna naprawdę rzecz, że wraz z instalacją fotowoltaiczną mieszkańcy mogą instalować i montować magazyny energii.
1: Przypomnę, że dzisiaj moimi państwa gośćmi w wieczorze samorządowym są Artur Pawlak, burmistrz Ujazdu i Bogdan Kącki, burmistrz Inowłodza. My do naszej rozmowy wrócimy za kilka minut.

0: Wieczór samorządowy.
1: 23 minut brakuje do godziny 20. To jest wieczór samorządowy w Radiu Łódź. Dzisiaj przypomnę, że rozmawiamy z Bogdanem Kąckim, burmistrzem Inowłodza. Jeszcze raz dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I burmistrzem Ujazdu Arturem Pawlakiem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: W obu gminach realizowany jest projekt społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Jeśli chodzi o szczegóły i to, co obecnie dzieje się w ramach SIM-u łódzkie na terenie gminy Ujazd, panie burmistrzu, poproszę o szczegóły.
3: Bardzo proszę, panie redaktorze, szanowni państwo. Otóż w samym centrum Ujazdu znajduje się niesamowity park, zespół pałacowo-parkowy i właśnie w otulinie tegoż zespołu pałacowo-parkowego przy ulicy Parkowej powstanie nowy mieszkalny budynek wielolokalowy. Gmina Ujazd jest wspólnikiem spółki SIM KZN Łódzkie Centrum, dzięki czemu właśnie w Ujeździe spółka wybuduje 24 mieszkania na wynajem z możliwością dojścia do własności. Nabór wniosków na 24 mieszkania został przeprowadzony w ubiegłym roku, to był listopad i grudzień. Tak jak powiedziałem wcześniej, realizatorem inwestycji jest spółka SIM KZN Łódzkie Centrum. Przetarg jest już ogłoszony. Otwarcie ofert planowane jest na początek lipca.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o gminę Inowłódz, jak tutaj się sprawy mają, jeśli chodzi o społeczne inicjatywy mieszkaniowe?
2: Jesteśmy w tej samej spółce z kolegą burmistrzem Ujazdu, natomiast na etapie nieco innym. My jesteśmy już po przetargu i lada dzień dosłownie ekipy budowlane mają się pojawić na placu. W nieco innej formie myśmy wymyślili sobie budowę tych mieszkań. Będzie ich 20, natomiast nie w zabudowie takiej tradycyjnej blokowej, tylko w 5 segmentach po 4 mieszkania. Bardzo ładna architektura. Projektant się popisał i już sam kształt, wygląd tych budynków bardzo mocno zachęca. Dodatkowym argumentem jest miejsce, gdzie te budynki i w konsekwencji mieszkania mają powstać. To jest takie bardzo urokliwe osiedle, zamoście w otulinie zieleni, a jednocześnie, no tutaj podobnie jak w przypadku gminy Ujazd, w centrum Inowłodza tak naprawdę. Celem naszym, mówię o przystąpieniu do tej inicjatywy, było danie argumentów, żeby młodzi ludzie zechcieli zostać w gminie. Wszystkie samorządy borykają się z problemem wyludniania, szczególnie te małe. Mieszkanie nadal jest taką istotną kwestią w planowaniu swojego życia, szczególnie młodych ludzi. Dlatego określając kryteria przydziału tych mieszkań w pierwszej kolejności punktujemy fakt, że będą je mogły nabywać pary najlepiej z dziećmi. Jakiś taki pierwszy parametr. Chodzi nam o to, żeby to byli przede wszystkim ludzie w wieku produkcyjnym, których dzieci będą chodziły do miejscowych szkół. Mam nadzieję, że takich chętnych będzie dla wszystkich tych mieszkań. W tej chwili trwa nabór. Oczywiście, jeżeli takie osoby się nie znajdą, to potem schodzimy z wymogami, jeżeli chodzi o kryteria. Na pewno będziemy dążyć do tego, żeby od samego początku, kiedy te mieszkania zostaną wybudowane i oddane, a to ma nastąpić w przyszłym roku, one żeby były zasiedlone i wykorzystywane. Jestem przekonany, że tak będzie, ponieważ ta oferta jest naprawdę bardzo, bardzo korzystna.

0: jest jednym z czynników, o którym mówił tutaj kolega burmistrz, który może spowodować, że głównie ci młodzi ludzie pozostaną w naszych małych, średniej wielkości gminach. Tak jak powiedziałem, jest to jeden z czynników, ponieważ kolejnym takim argumentem, który może decydować o tym, czy zostać, czy nie, jest możliwość znalezienia pracy. I gmina Ujazd jako taki prężnie działający ośrodek gospodarczy z wieloma przedsiębiorcami, przedsiębiorstwami produkcyjnymi, handlowymi. Na terenie naszej gminy działa blisko 500 podmiotów gospodarczych. Silnie w ostatnim czasie rozwija się przemysł zbrojeniowy. My jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że ta praca na terenie gminy i miasta Ujazd jest, a posiadanie mieszkania będzie dodatkowym argumentem ku temu, żeby właśnie pozostać, osiedlić się na terenie gminy i miasta Ujazd. Dodatkowe argumenty to są kwestie związane z edukacją, czyli jakość szkół, jakość przedszkoli, infrastruktura kulturalna, sportowa. To wszystko na terenie gminy Ujazd jest, więc ja jestem przekonany, że Ujazd jest naprawdę bardzo dobrym miejscem ku temu, żeby prowadzić tutaj życie i osiąść na stałe.
1: Tak jak mówiłem na początku naszego spotkania, mimo tych nadchodzących wakacji w samorządach tempo nie zwalnia. Jeśli chodzi o takie najważniejsze sprawy związane z inwestycjami, które teraz dzieją się lub są już niebawem, jeśli chodzi o gminę Ujazd, co tutaj moglibyśmy wyróżnić?
0: Rzeczywiście, panie redaktorze, szanowni państwo, teraz jest rzeczywiście bardzo intensywny czas, jeżeli chodzi o inwestycje. Powiem tak, że to są inwestycje infrastrukturalne bardzo duże, oczywiście bardzo potrzebne naszej społeczności. I jedną z takich inwestycji jest budowa strażnicy dla OSP Ujazd. W tym budynku będzie mieściła się również siedziba służb ratownictwa medycznego. Więc to jest naprawdę potężna inwestycja i jesteśmy w przededniu, jesteśmy już po przetargu, jesteśmy w przededniu podpisania umowy. Lada chwila wykonawca wejdzie na plac budowy i rozpocznie realizację tego przedsięwzięcia. Kolejnym tematem, który jest realizowany na terenie naszej gminy, jest budowa świetlicy w miejscowości Buków. Projekt obejmuje budowę nowoczesnego budynku użyteczności publicznej, dedykowanego właśnie działalności wszelkiej kulturalnej dla mieszkańców Bukowa i nie tylko. Dalej, kilka dni temu, szanowni państwo, ogłosiliśmy przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj na budowę stadionu, na przebudowę stadionu w osiedlu Niewiadów. I tutaj projekt zakłada kompleksową rewitalizację infrastruktury sportowej. Ta inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku oraz trybun. Dalej to jest ta inwestycja, szanowni państwo, o której dzisiaj już rozmawialiśmy, czyli budowa bloku mieszkalnego w ramach SIM-ka ZN Łódzkie Centrum. Tutaj powstaną 24 mieszkania. W fantastycznym miejscu, w otulinie właśnie zespołu pałacowo-parkowego w Ujeździe. I tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj otwarcie ofert jest przewidziane na początek lipca. Powiem jeszcze jedną taką bardzo ważną rzecz. Jakkolwiek gmina Ujazd, tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy takim samorządem, przyjaznym biznesowi, przedsiębiorcom i tutaj trzeba powiedzieć, że z tego tytułu te wpływy do budżetu, one są relatywnie wysokie w porównaniu z innymi samorządami. To oczywiście w porozumieniu z Radą Miejską w Ujeździe my podjęliśmy taką decyzję, że większość inwestycji, które będziemy realizować na terenie naszej gminy, będziemy starali się realizować z dofinansowaniami najróżniejszymi.

0: mniejszymi. I tylko, żeby Państwu dać przykład tej skuteczności w pozyskaniu, w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, ja powiem o tych kilku inwestycjach, które realizujemy w kontekście poziomu uzyskanego dofinansowania. Zacznę od właśnie strażnicy w Ujeździe. Wartość tego budynku po przetargu to kwota rzędu 9 300 000 zł. Dofinansowanie pozyskane przez nasz samorząd rzędu 90%. Świetlica w Bukowie, wartość ogółem 9 milionów złotych, dofinansowanie 85%. Stadion w osiedlu Niewiadów, wartość ogółem 12 milionów złotych. Dofinansowanie rzędu 90%. To, szanowni państwo, pokazuje, jak ważne jest skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, można dzięki funduszom zewnętrznym zrealizować dużo więcej inwestycji niż w przypadku, gdyby te inwestycje były realizowane tylko ze środków własnych. I dlatego tak w mojej ocenie ważny jest taki konsensus pomiędzy wójtem, burmistrzem a radą miejską i ta dobra współpraca i określenie sobie wzajemnych celów, tak jak ma to miejsce właśnie w gminie Ujazd.
1: Ja teraz głos przekażę panu burmistrzowi Inowłodza. Jeśli chodzi o te najważniejsze inwestycje obecnie prowadzone albo które już lada moment się rozpoczną, co tutaj na terenie gminy Inowłódz moglibyśmy wyróżnić?
2: We wszystkich w zasadzie zadaniach, które są z mocy ustawy przypisane samorządowi gminnemu, realizujemy bardzo dużą inwestycję kanalizacyjną za 8 milionów w miejscowości Królowa Wola. Gmina Inowłódz jest niestety nieco opóźniona, jeżeli chodzi o proces skanalizowania. Nadrabiamy pewne zaległości, ale w ostatnich latach w takim dobrym tempie. I bardzo się cieszę, że kolejna inwestycja jest realizowana i wniosek, mam nadzieję, w najbliższych dniach na kolejny zakres, mniej więcej opiewający na podobną kwotę i dalszy proces kanalizacji. Ale mówiliśmy o chyba takim największym w tej chwili zadaniu związanym z rewitalizacją. To jest kwota ponad 12 milionów złotych i to jest to zagospodarowanie Placu Kazimierza Wielkiego, czyli rynku inowłódzkiego, ale obok tego jeszcze jest zagospodarowanie ośrodka zdrowia, taki fajny, proekologiczny też projekt przy okazji tam chcemy zrealizować. Bardzo istotna inwestycja, jaką jest rewaloryzacja zbiornika wodnego w centrum Inowłodza. Ma to zarówno funkcje retencyjne, jak i takie walory właśnie atrakcji turystycznej. Udało nam się ten projekt tak opisać i on będzie jeszcze w tym roku realizowany. Tak jak powiedziałem i tutaj się nieco różnimy od samorządu Ujazdu, my nie mamy przemysłu, ciężkiego przemysłu, ale z pełną świadomością to robimy. My chcemy, żeby nasza gmina miała taką charakterystykę, jaką tak naprawdę ma. Jesteśmy chyba po gminie Bolimów samorządem, który ma największy procent, jeżeli chodzi o powierzchnię gminy, zalesioną, bo około 60% powierzchni gminy stanowią lasy. Płynie Pilica, najładniejszy jej odcinek, o czym już wspominałem. To wszystko zobowiązuje nas, żebyśmy obok tego, czego się nie kupi, czego się nie stworzy przy pomocy inwestycji, co mamy i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi, sensownie, racjonalnie inwestowali. I taki bardzo wdzięczny projekt, jaki będziemy w najbliższym czasie realizować właśnie w kierunku rozwoju tego przemysłu turystycznego, to jest kontynuacja budowy ścieżki rowerowej, bo mamy w tej chwili taką sytuację, że od Tomaszowa do Inowłodza możemy przejechać rowerem, ścieżką, która prowadzi przez las, przez łąki, bardzo malowniczo położoną i będziemy kontynuować tą ścieżkę w kierunku powiatu opoczyńskiego, w kierunku gminy Poświętne. W ramach Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego myśmy zgłosili projekt taki budowy ścieżki, ale połączony z budową kładki widokowej, takiej pieszo-rowerowej nad Pilicą, w starej historycznej przeprawie mostowej. Mamy założenia projektowe bardzo, moim zdaniem, ciekawego produktu, który też już w najbliższym czasie będzie realizowany. Najistotniejsze czynniki, które pozwolą na realizację tych inwestycji, mianowicie pozyskanie środków finansowych, mamy już za sobą. W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowania bądź rozstrzygania przetargów. Do tego dochodzą zadania drogowe, które się chyba nigdy w samorządzie gminnym nie skończą i tutaj Fundusz Dróg Samorządowych jest źródłem pozyskiwania środków, jak również drogi dojazdowe do gruntów rolnych, ale też świetlice. Wydawać by się mogło, że to już jest temat przebrzmiały, że świetlice to były atrakcyjne dla mieszkańców w latach 70. Ciągle mamy zgłoszenia, ciągle mamy wnioski, prośby od mieszkańców, żeby w kolejnych miejscowościach te świetlice powstawały i też dostaliśmy dla dwóch takich inwestycji, a w zasadzie dla trzech, bo w jednym przypadku jest remont, a w dwóch budowa, w takich dużych miejscowościach, gdzie rzeczywiście te obiekty są potrzebne i będą powstawać takie nowoczesne centra. Dostaliśmy dofinansowanie. My robiliśmy kilkanaście dni temu podsumowanie z racji sesji absolutoryjnej i przedkładania raportu o stanie gminy i tamte wszystkie wyliczenia dotyczące między innymi realizowanych inwestycji bardzo precyzyjnie były przedstawiane i globalnie inwestycje, które zrealizowaliśmy w ubiegłym roku i to już są fakty, to nie plany, bo z ich realizacją, jak wiemy, ich realizacja jest zawsze obarczona pewnym ryzykiem, ale to już są twarde cyfry, gdzie te inwestycje udało się zrealizować. Prawie 90% pieniędzy wydanych na inwestycje zostało pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Tak dziś samorządy muszą działać, że żeby skutecznie inwestować, to trzeba sięgać po te środki zewnętrzne. Ja się cieszę, że w ostatnim czasie znów jest to możliwe i my pojutrze dosłownie jesteśmy organizatorem takiego regionalnego spotkania dla powiatu tomaszowskiego, gdzie w Inowłodzu będą podpisane kolejne umowy dla samego Inowłodza 5 na dofinansowanie różnego rodzaju inwestycji. I tutaj zmieniając nieco punkt widzenia, bo my jesteśmy nastawieni jako samorządowcy, czyli wójtowie, burmistrzowie na te duże kwoty, na duże inwestycje, bo one dają wyniki i dużą satysfakcję, ale proszę mi wierzyć, że granty sołeckie po 15-12 tysięcy też budzą niesamowite emocje i bardzo integrują mieszkańców, dlatego my też zabiegamy o takie małe dofinansowania, jakiś tam mural na ścianie, jakieś naprawdę takie oryginalne, ciekawe pomysły, ale podkreślę jeszcze raz, one wychodzą od naszych mieszkańców i to jest właśnie chyba taka esencja samorządu, że żeby umieć włączyć ludzi do tego, żeby uczestniczyli w tym procesie przygotowania, realizowanie potem korzystania.
1: Jeśli
2: z
1: chodzi
2: tych
1: też o głosy mieszkańców, tutaj przejdę do pana burmistrza Ujazdu. Ruszył kolejny sezon kąpielowy, sezon basenowy na popularnym kompleksie w Ujeździe na osiedlu Niewiadów. Jeżeli chodzi o te głosy dotyczące temperatury wody, mieszkańcy, znaczy internauci w zasadzie, sugerują, że jest ona zbyt zimna, może nawet zimniejsza niż w Bałtyku. Takie głosy też padały. A jak rzeczywiście jest tutaj, jeśli bym pana prosić o komentarz?
0: Dziękuję panie redaktorze za to pytanie. Rzeczywiście wystartował już piąty sezon Akademii Sportu w osiedlu Niewiadów i to jest taki cały kompleks, który zawiera między innymi rzeczywiście basen zewnętrzny, ale tam znajduje się również szereg innych atrakcji, takich jak wodny plac zabaw, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnie, plaże piaszczyste, trawiaste, boiska do siatkówki plażowej, tężnie solankowe, siłownie, sauna, squash, figlora i restauracja. Także tych atrakcji jest całkiem sporo. Wracając do pana pytania, powiem tak. Temperatura w głównej niecce basenu jest w granicach 24 stopni. Ze względu na technologię oczyszczania ona nie może być wyższa. Więc szczerze mówiąc, temperatura wody odpowiada temperaturze wody w Adriatyku podczas wakacji, więc myślę, że w mojej ocenie jest jak najbardziej optymalna. Oczywiście w Brodziku i w Wodnym Placu Zabaw ta temperatura jest znacząco wyższa ze względu, że jest inny system, że tak powiem, oczyszczania i ogrzewania. Dlatego zapraszamy wszystkich Państwa do Akademii Sportu w Niewiadowie, ale szczególnie zapraszamy rodziny z dziećmi.
1: Czyli podkreślając, skracając, nie wynika to z oszczędności, a po prostu z procesu technologicznego.
0: Wynika to z procesu technologicznego. Ja zapraszam Państwa do tego, abyście Państwo osobiście przekonali się, jak wygląda ten obiekt w osiedlu Niewiadów. A chcę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Wszyscy ci, którzy odwiedzają ten obiekt, są pod wrażeniem krystalicznie czystej wody.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za spotkanie. Tak naprawdę tych tematów, o których moglibyśmy dzisiaj rozmawiać, jest jeszcze naprawdę sporo i nie wszystkie wyczerpałem, ale niestety czas antenowy jest nieubłagany. Myślę, że jeszcze w 10-20 sekund do pana burmistrza pytanie, bo duża inwestycja w Spale kolejowa. Wiem, że stawia teraz gmina Inowłódz na tą kolej, by trochę odciążyć parkingowo-samochodowo tą Spałę, bo podobno zatrzęsienie tych samochodów na parkingów niemałe.
2: Tak, w dni jarmarkowe, ale myślę, że w letnie weekendy Spała jest po prostu oblegana. Udało nam się przeorganizować ruch o tyle, że mamy sygnalizację świetlną, która świetnie się spisuje, natomiast miejsc parkingowych mamy ponad 1000 i to jest ciągle mało. Dlatego kolej. Kolej jest tu świetnym rozwiązaniem. W ostatnim czasie bardzo dobrze się sprawdza jako alternatywa komunikacyjna i doskonała informacja.
1: Kropkę. Burmistrz Inowłodza Bogdan Kącki moim gościem i Artur Pawlak, burmistrz Ujazdu. Dziękuję panom. Paweł Kwiatkowski również.
0: Dziękuję się bardzo.
2: Ja również bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
5: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
4: Tak wcześnie?
5: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
4: I co powiedzieli?
5: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
4: Bezcenne.
5: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
6: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich nielegalne nocne wyścigi na ulicach Sieradza, awans Politechniki Łódzkiej w dorocznym rankingu uczelni wyższych w Polsce i sprawa członka zarządu powiatu radomszczańskiego, który stanął przed sądem. Noc będzie pogodna, jutro słonecznie i ciepło, do 27 stopni. Nielegalne nocne wyścigi w Sieradzu. Mieszkańcy narzekają na hałasy. Kierowcy ścigają się m.in. na ulicy Jana Pawła II. Więcej w relacji naszego reportera Kacpra Rafalskiego.
8: W ostatnich dniach, w godzinach nocnych, niektóre osoby robią sobie z ulicy Jana Pawła II tor wyścigowy. Stwarza to zagrożenie na drodze, a dodatkowo powoduje hałas. Jak mówi aspirant sztabowa Agnieszka Kulawiecka ze sieradzkiej policji, mieszkańcy mogą reagować.
9: Każdy, kto zauważy tego rodzaju zdarzenie, może zgłosić je za pośrednictwem krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, wskazując miejsce, w którym dochodzi do niebezpiecznych zachowań kierowców.
8: Jak dodaje, zebrane zgłoszenia są przez policję analizowane, a to wpływa później na planowanie służb i działania kontrolne policjantów. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
7: A jeżeli jesteśmy świadkami łamania przepisów, należy powiadomić służby, na przykład dzwoniąc na numer 112.
10: Więcej na radiołódź.pl.
7: Politechnika Łódzka awansuje w rankingu uczelni wyższych. Uczelnia zajęła 8 miejsce wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce. To awans o 1 miejsce w porównaniu do poprzedniego rankingu Perspektywy, mówi rektor Politechniki profesor Krzysztof Jóźwik.
11: 8 ugruntowana pozycja, lekki awans, ale w tym momencie jesteśmy na 5 miejscu wśród uczelni technicznych. Dalszy taki impuls i motywator do tego, żeby jeszcze lepiej pracować, bo są efekty.
7: W zestawieniu wszystkich polskich uczelni wyższych Uniwersytet Medyczny w Łodzi spadł z 12 na 15 miejsce, a łódzki awansował z 23 na 20. Niespodzianki nie ma Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. To najlepsze uczelnie publiczne w kraju. Przed sądem w Radomsku stanął członek zarządu powiatu radomszczańskiego. Jest oskarżony m.in. o przekroczenie uprawnień. Sprawa trafiła jednak do mediacji. Waldemarowi Zasadzie, który zgodził się na podawanie nazwiska, zarzuca się m.in. nielegalne przetwarzanie odpadów w czasie, gdy kierował zakładem gospodarki komunalnej w Kodrębie, mówi pełnomocnik oskarżonego Michał Spólnicki.
12: Pracownicy podlegli oskarżonemu, wykonując polecenie, przewieźli ziemię, która znajdowała się na jednej działce będącej własnością gminy, na inną działkę będącą własnością gminy, a w tej ziemi znajdował się gruz, który został potraktowany jako odpad.
7: Kolejne zarzuty dotyczą niedopilnowania terminów przeglądów technicznych pojazdów oraz urządzeń, z których korzystali pracownicy ZGK w Kodrębie. Z 6 wezwanych przez sąd pokrzywdzonych, 5 nie wnosi roszczeń wobec oskarżonego. Obie strony zgodziły się na mediację. W aplikacji mObywatel będzie więcej dostępnych usług. Znajdzie się w niej dostęp do ksiąg wieczystych, dyplomów wyższych uczelni oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe przez telefon. Rząd przyjął rozporządzenie, które przyzna aplikacji dostęp m.in. do systemu informacji o szkolnictwie wyższym i nauce oraz do centralnej bazy ksiąg wieczystych. Kolejne zmiany będą dotyczyć wyborów parlamentarnych i samorządowych, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
13: Ponadto w mObywatelu uruchomiony zostanie portal poparcia, dzięki któremu będziemy mogli składać podpisy pod naszymi kandydatami, m.in. do Sejmu, Senatu, a później także do samorządu terytorialnego.
7: Do rządowej aplikacji na telefon będzie można dodać również legitymację ratownika medycznego i uprawnienia geodety kartografa. Zagadkowe konstrukcje przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Stalowe platformy ze schodami ustawiono m.in. przy trasie S8 w powiecie wieruszowskim. Nie wszyscy kierowcy wiedzą, do czego służą, a są to platformy do odśnieżania tirów. Za kilka miesięcy nowa infrastruktura ułatwi zimowe obowiązki kierowców ciężarówek. Platformy staną także przy autostradzie A2 przy granicy z województwem mazowieckim, a w planach są następne m.in. za węzłem Emilia, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
14: Kolejną, jaka pojawi się przy tej trasie, będzie rampa na MOP-ie Ciosny Południe. W tym przypadku jesteśmy dopiero jednak na etapie projektowania. Projektowane są także rampy, które staną na MOP-ach Skoszewy Wschód i Skoszewy Zachód przy autostradzie A1.
7: Będzie też następna platforma na trasie S8 w okolicach Zduńskiej Woli. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
15: Piłkarze UKS-u rozpoczęli przygotowania do sezonu 2026-27. W poniedziałek zawodnicy wzięli udział w testach. Dzisiaj odbyły się pierwsze zajęcia na boisku. W kadrze na pierwszym treningu znalazło się 28 piłkarzy, w tym 5 bramkarzy. Do najbliższej soboty UKS-iacy będą trenować w Łodzi. Dzień później rozpocznie się zgrupowanie w Busku Zdroju, gdzie UKS rozegra pierwszy sparing. Rywalem będzie rumuńskie Dinamo Bukareszt. Przed startem rozgrywek w pierwszej lidze formę UKS-iaków sprawdzą jeszcze Radomiak, Unia Skierniewicz i Wisła Płock. Trener Grzegorz Szoka na razie nie chce określać celu dla zespołu, natomiast podkreśla, że jego piłkarze mają konsekwentnie walczyć o punkty w każdym spotkaniu.
16: Na pewno chcemy dobrze funkcjonować i w każdym meczu grać o zwycięstwo. Koniec końców, jeżeli uda nam się łapać te pozytywne serie zwycięstw i nie wpadać w jakieś dołki, no to jesteśmy w stanie iść w górę tabeli czy utrzymywać się w górnej połówce tabeli.
15: A początek rozgrywek w pierwszej lidze zaplanowano na ostatni weekend lipca. W pierwszej kolejce UKS zagra na wyjeździe z Pogonią Siedlce. UKS Komerskon Łódź powinien mieć w nadchodzącym sezonie bardzo mocne zawodniczki na środku siatki. W zespole zostaje Sonia Stefanik, obecna reprezentantka Polski. Zostaje także Anna Obiała, która od 2 lat pełni rolę kapitana drużyny i będzie drugą kadrowiczką na tej pozycji w drużynie z Łodzi. Jej dobre występy zaowocowały bowiem uznaniem przez selekcjonera reprezentacji Polski Stefano Lavariniego. W obecnych rozgrywkach Ligi Narodów Anna Obiała brała udział w pierwszym turnieju w Chinach, a w drugim zastąpiła ją koleżanka z klubu, czyli Sonia Stefanik. Reprezentantka Polski Katarzyna Kawa awansowała do drugiej rundy kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polka w pierwszym meczu trzystopniowych kwalifikacji pokonała Szwajcarkę Susan Bandecki. W pierwszej rundzie kwalifikacji odpadła niestety Linda Klimowiczowa po porażce z Nowozelandką Lulu Sun. W turnieju głównym, przypomnę, wystąpią broniąca tytułu Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linet, Maja Chwalińska. Ta ostatnia, finalistka tegorocznego French Open, otrzymała dziką kartę, a w turnieju tenisistów zagrają Kamil Majszak i Hubert Hurkacz. Gwiazdą piłkarskiej reprezentacji Portugalii Cristiano Ronaldo został pierwszym piłkarzem, który strzelał gole podczas 6 finałowych turniejów Mistrzostw Świata. Stało się to już w 6 minucie spotkania grupy K amerykańskich mistrzostw, w którym Portugalia gra w Houston z Uzbekistanem. Ronaldo dał swojej drużynie prowadzenie mocnym strzałem z pola karnego. Potem trafił jeszcze raz w 39 minucie, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie 3-0. I były to gole numer 144 i 145 portugalskiego napastnika w portugalskiej kadrze. A mecz Portugalia-Uzbekistan wciąż trwa. A kolejne wiadomości sportowe po 22.
7: Noc będzie pogodna, temperatura teraz 23 stopnie, spadnie do 12, jutro słonecznie i bardzo ciepło, już w południe 25 stopni, później jeszcze trochę cieplej, maksymalnie 27. Wiatr ma być słaby, północno-zachodni.

0: Konflikty, które wstrząsnęły światem.
1: A więc wojna.
0: Co zdecydowało o ich wybuchu?
2: Enemies of freedom committed an act of war against our country.
0: Starcie geopolitycznych interesów?
3: Prowadzenie specjalnej wojennej operacji.
0: Walka o pieniądze i ziemię?
4: We shall never surrender.
0: A może ambicje jednostek?
5: Deutschland! Sieg Heil!
1: Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
0: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha.
6: A dziś w programie pytania o bliskowschodnią układankę i pokój, który wisi na włosku. Z nami specjalistka do spraw Bliskiego Wschodu, dr Magdalena Pogońska-Pol z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry. Witam panią bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry państwu.
6: Stany Zjednoczone i Iran, jak wiemy, podpisały porozumienie w sprawie zakończenia działań wojennych na wszystkich frontach, w tym także w Libanie. Memorandum, o którym mowa, ma 14 punktów. Wiele z nich jest spornych, wiele jest kontrowersyjnych, jest sporo znaków zapytania. Pani doktor, jak pani patrzy na warunki tego porozumienia? Kto wychodzi z tej wojny, która zaczęła się 28 lutego, wzmocniony? Kto osiągnął swoje cele, a kto stracił?
7: Bardzo dobre pytanie. Kto wychodzi z tej wojny wzmocniony, a kto na niej stracił? Zacznijmy może od Stanów Zjednoczonych, bo to największy gracz, jeśli idzie o w ogóle globalną politykę i najwięcej miał tutaj do zyskania, podejmując działania przeciwko Iranowi. Wydaje mi się, że Stany Zjednoczone nie zrealizowały żadnego z tych celów, które sobie założyły, jeśli idzie o konfrontację z Iranem, przynajmniej tych, które prezydent Trump i jego administracja wyartykułowały. Zadaniem było pierwszym to, aby obalić reżim w Teheranie. I to się zdecydowanie nie udało. Wydaje się, że samo obalenie Chameneiego nie osłabiło na tyle reżimu. Na pewno nie osłabiło, bo on dalej funkcjonuje. A być może nawet poniekąd wzmocniło, ponieważ władzę przejęła młodsza generacja polityków irańskich.
6: Czy oni są radykalniejsi?
7: Być może szukają innych rozwiązań. Nie wiem, czy są radykalniejsi. Natomiast wydaje mi się, że szukają innych rozwiązań niż te, które były podejmowane przez Alego Chameneiego. Przede wszystkim proszę zobaczyć, że te relacje, te negocjacje dotyczące potencjału atomowego Iranu, to nie jest rzecz nowa. My cały czas do nich wracamy i teraz w tym memorandum one też stanowią główny punkt, tak? Czyli niedopuszczenie do tego, żeby Iran znalazł się w tym klubie atomowym, do którego dąży, to by zachwiało pewną równowagę, która jest mimo wszystko na świecie, jeśli idzie o te państwa, które posiadają taki arsenał.
6: Chociaż to jest ciekawe, przepraszam, że wchodzę w zdanie, bo w tym memorandum 14-punktowym Iran faktycznie zobowiązał się do tego, że nie będzie dążył do stworzenia zbudowania broni jądrowej, broni nuklearnej, ale to przecież było wiadomo już wcześniej. To znaczy Iran takie deklaracje składał.
7: To nie pierwszy raz.
6: I tak? To są tylko słowa, tak?
7: Ale to też nie jakby te negocjacje nie są niczym nowym. One się toczą od pewnie 20 lat. Już od lat 90. pierwsze rozmowy. Szereg porozumień zostało też zawartych. Ostatnie chyba takie duże to w 2015 roku. Zresztą wypowiedziane przez obecnego prezydenta Donalda Trumpa w 2018 roku, które ograniczało możliwości, jeśli idzie o ten program atomowy Iranu.
6: To było porozumienie wynegocjowane przez administrację Baracka Obamy.
7: Tak, dokładnie tak. My mówimy projekt atomowej i zawsze myślimy kategoriami broni, tak? Nuklearnej, ale no przecież chociażby energia atomowa, to też jest, to też mieści się w ramach tych projektów, więc tam oczywiście chodzi o te szczegóły, a dla Stanów Zjednoczonych istotne jest to, żeby w ogóle Iran nie miał takiego dostępu. Ale wracając do poprzedniego wątku, bo zaczęliśmy od tego, co Stanom Zjednoczonym udało się osiągnąć. Tak powiedziałam, że wzmocnili być może, tak? Ta nowa generacja polityków, która teraz przejęła władzę, sięgnęła pod takie instrumenty, po które wcześniej nie sięgano, czyli po broń naftową. Mhm. I to też nie pierwszy raz na Bliskim Wschodzie, ale pierwszy raz w wydaniu Iranu, czyli blokada cieśniny Ormuz. Do tej pory, pomimo tego, tak jak przed chwilą wspominaliśmy, że ten rozmowy z Iranem, trudna sytuacja, trwają od kilkudziesięciu lat, to nigdy Iran nie zdecydował się na użycie właśnie cieśniny Ormus jako tej karty przetargowej. Teraz ci ludzie, którzy przejęli władzę, uznali, że to jest jak najbardziej rzecz potrzebna. I wydaje się, że tym właśnie udało im się doprowadzić do tego, że reżim nie upadł.
6: Nawet można chyba zaryzykować taką tezę, że teraz reżim ajatollahów, irański reżim, do końca nie potrzebuje broni nuklearnej, bo ma inną, równie potężną broń, czyli właśnie blokady cieśniny Ormus.
7: 20%, tak? 1/5
6: tak.
7: Światowych...
6: Eksportu ropy z Zatoki.
7: No właśnie, pochodzi z Zatoki. A póki co nie wymyśliliśmy żadnej alternatywy równoważnej, tak? Bo mamy oczywiście alternatywne źródła energii, ale one nie zaspokajają naszych potrzeb globalnych w takim stopniu, jak ropa naftowa, no to wydaje się, że to jest potężny klucz, albo powiedziałabym argument, którego Iran może w relacjach międzynarodowych używać. Nie, to po to naprawdę to jest taka odważna decyzja, bo wiele rzeczy mogło się zdarzyć. No to pytanie do Stanów Zjednoczonych, czy byłyby w stanie rzeczywiście zaangażować swoje siły lądowe, tak, i przejąć kontrolę, bo to by oznaczało taką pełnoskalową wojnę, nie tylko te operacje właściwie powietrzne, z którymi mieliśmy
6: do czynienia.
7: I tutaj myślę, że to była bardzo trudna decyzja do podjęcia, jeśli idzie o administrację amerykańską, bo to by oznaczało tak naprawdę zaangażowanie ogromnych sił i ogromnych środków, na które chyba Stany Zjednoczone teraz sobie na taką wojnę nie mogą pozwolić.
6: I to już raczej byłaby murowana porażka w tych jesiennych, listopadowych wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych, no bo operacja lądowa, no to oznaczałaby, że
7: duże
6: amerykańscy żołnierze ginęliby po prostu tam na miejscu.
7: Jasne, to by oznaczało duże straty ludzkie, a prezydent... jego popularność taka jest wahająca się, tak? Rośnie, słabnie. Zresztą, no, jak samo jego działania, one są takie mocno nieprzewidywalne, tak? My właśnie nie wiemy, co zrobi, co powie i za każdym razem czekamy na jego wypowiedź, opinię i zastanawiamy się, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało. Tak samo było z samym tym memorandum, prawda? Ono było zapowiedziane i myśmy czekali na piątek,
6: tak,
7: gdzie na oficjalne jego podpisanie w Szwajcarii miało się ono dokonać, a tu
6: w środę,
7: tak
6: w
7: powiem,
6: Wersalu.
7: W środę w Wersalu. Jako Wersal bardzo dobre miejsce do podpisania porozumień, bo wiadomo, głównie główne porozumienie po I wojnie światowej wypracowano właśnie w Wersalu, więc myślę, że akurat Wersal jest bardzo dobrym miejscem, a symbolicznym pod wieloma względami, jeśli idzie o osiąganie, tak, porozumień pokojowych.
6: No tak,
7: ale
6: tylko,
7: my tu
6: porozumienie...
7: mamy zaledwie do czynienia ze wstępem do porozumienia, a droga do niego, myślę, że długa.
6: Trzymając się tej wersalskiej analogii, no to porozumienie z Wersalu także zawierało sobie ten zalążek kolejnej katastrofy Europy, czyli II wojny światowej. Pytanie, jak będzie teraz, jak będzie tutaj? No nie znam odpowiedzi na to pytanie, więc może akurat aż tak daleko nie wybiegajmy w przyszłość. Powiedziała pani doktor o tych zwrotach akcji, no to o nich też powiemy, bo mamy taki mocny zwrot w relacjach amerykańsko-izraelskich, znaczący, bardzo ważny, jak się zdaje, ale wróćmy jeszcze do tego 14-punktowego memorandum, które także teraz będzie negocjowane przez te 60 dni, no bo takie jest ustalenie. Tam jest między innymi punkt taki, że Stany Zjednoczone znoszą wszystkie, to chyba należy podkreślić to słowo, wszystkie sankcje nałożone na Iran. To od lat 80. XX wieku te sankcje były sukcesywnie nakładane. No i to też jest taka rzecz, która, mówiąc kolokwialnie, rzuca się w oczy, bo nawet kiedy mieliśmy to porozumienie z 2015 roku negocjowane przez administrację Baracka Obamy, które Donald Trump uznał za fatalne porozumienie, za tragiczną umowę i po prostu je odrzucił, no to tam Stany Zjednoczone w tym porozumieniu, o którym mówię, Baracka Obamy, tak to na skróty nazwijmy, nie zdejmowały sankcji z Iranu. Te sankcje zdejmowały w kraje takie jak, nie wiem, Francja, Wielka Brytania, Niemcy. Tutaj mamy przynajmniej taką deklarację, zobaczymy, co z tego zostanie, że Stany Zjednoczone znoszą te sankcje. No więc to jest przełom.
7: No tak, to pod takim względem można powiedzieć,
6: kolejny,
7: że
6: kolejny sukces
7: przełom,
6: negocjacyjny Donalda Trumpa.
7: Że to zostało zapisane w taki sposób w tym memorandum, ale pamiętajmy, że memorandum jest zaledwie wstępem. Tak jak pan redaktor przed chwilą wspomniał, to jest pewien punkt wyjścia, nad którym będą toczyły się dyskusje. I te dyskusje teraz właśnie się toczą albo mają przerwę, tak? Nie wiem, jak tam obrady przebiegały do późnych godzin nocnych, więc być może...
6: No, ale raczej były krótkie i to ustalenie z wczoraj, czyli z niedzieli, bo nasza audycja będzie emitowana we wtorek, kiedy będą państwo tego słuchali, ale w niedzielę mieliśmy to spotkanie w Szwajcarii irańsko-amerykańskie. Tam był J.D. Vance, tam był Steve Witkoff, Jared Kushner. No i wiemy, że została ustalona jakaś linia komunikacji między Teheranem a Waszyngtonem. Dzięki tej linii komunikacji ma być koordynowane otwarcie cieśniny Ormus i te wszystkie problemy związane z transferem przez cieśninę Ormus mają być wyjaśniane w ten sposób, aby tam nie dochodziło do jakichś incydentów. Żeby już przynajmniej ten jeden zapalny punkt wygasić i mieć nad tym kontrolę, nad tą eskalacją tam.
7: Linia komunikacji jest bardzo ważna, bo do tej pory obie strony posługują się pośrednikami, tak? Czyli przez negocjatorów katarskich, przez pośredników z Pakistanu. A samo porozumienie podpisane zostało zdalnie. Mówiliśmy o Wersalu, ale w tym samym czasie podałem też media, że cyfrowo prezydent Iranu je podpisał, czyli nie ma bezpośredniego kontaktu, nie ma uściśnięcia dłoni, czyli jesteśmy jeszcze bardzo daleko. A do tego, żeby podpisać coś, co byśmy nazwali porozumieniem pokojowym, tak? Bo do tego dążymy i tego byśmy oczekiwali. Proszę zobaczyć, my mówimy zaledwie o memorandum, czyli o wstępie do, o życzeniach pewnych obu stron, o ich oczekiwaniach. Natomiast jak to zostanie ostatecznie zakończone? No właśnie w tym procesie 60-dniowych negocjacji. Zobaczymy, co po 60 dniach, jaki kształt przybierze to ostateczne porozumienie. Na razie to my wiemy na pewno jedną rzecz, że obie strony przerywają działania zbrojne i tyle, zawieszają, tak? Wiemy na pewno tyle, że będą dążyć do tego, aby przepływ statków tankowców przez cieśninę Ormus stał się faktem. I to są dwie najważniejsze rzeczy. Natomiast co do sankcji, tak, przełomowe, bo o nich zaczęliśmy mówić. Jeśli tak by zakończyło się w porozumieniu ostatecznym, tym, że Stany Zjednoczone będą wykonywać gesty, bo to są pewne gesty w stronę Iranu, to mielibyśmy do czynienia rzeczywiście z zmianą sytuacji na Bliskim Wschodzie i to potężną zmianą. Tam są zapowiedziane jeszcze inwestycje amerykańskie, prawda, i odbudowa Iranu.
6: To są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest odmrożenie aktywów irańskich, to jest 25 miliardów dolarów i druga rzecz to jest fundusz na odbudowę Iranu.
7: Tak, dokładnie.
6: 300 miliardów dolarów. No i tutaj znowu jest znak zapytania, bo Donald Trump powiedział, że na ten cel nie przekaże ani centa. I też pojawiają się głosy, że być może w tych kwotach, w tych 300 miliardów dolarów miałyby partycypować państwa Zatoki. No ale pytanie, czy one będą chciały inwestować w Iranie, w którym zaraz znów może być wojna i znów mogą tam lecieć izraelskie i amerykańskie bomby.
7: Stąd mówię o tym, że
6: chyba, że ktoś ma bardzo dużo pieniędzy, no to wtedy tak.
7: Stąd mówię, że to jest punkt wyjścia,
6: tak.
7: Prawda? Że to są pewne oczekiwania, ale gdyby one się spełniły, rzeczywiście zmieniłyby sytuację na Bliskim Wschodzie, a zmieniłyby architekturę bezpieczeństwa, no bo trzeba byłoby, skoro się inwestuje, temu Iranowi jednak zaufać, na pewno zmieniłoby to układ sił, nie tylko w Zatoce, ale w ogóle.
6: Ale jak moglibyśmy tą zmianę opisać? Czy to by było tak, że Iran przynajmniej przez jakiś czas pozostawałby państwem, które jest upadłe pod względem gospodarki, ale z drugiej strony rośnie jego znaczenie w regionie jako państwa, które po pierwsze postawiło się Stanom Zjednoczonym i tę wojnę de facto wygrało. Jego pozycja jest mocniejsza po tym konflikcie. No i to jest ta zmiana?
7: Czy jego pozycja jest mocniejsza, to ja bym nie powiedziała, że jest aż jakoś zasadniczo mocniejsza z racji na to, że wewnętrzne kłopoty w Iranie są naprawdę ogromne i gospodarcze i społeczne i one wymagają rozwiązania. A raczej Iran wrócił do sytuacji sprzed wojny, tak? Czyli do takiego stanu, w którym negocjuje ze Stanami Zjednoczonymi i nie ponosi większych konsekwencji tych operacji przeprowadzanych przez Stany Zjednoczone i Izrael na długą meta chyba też nie byłoby korzystne dla Iranu utrzymywanie blokady cieśniny Ormus, bo ile kraj może wytrzymać bez tak zasobów finansowych, no, które ma z tego głównego źródła, jakim jest właśnie Europa. No, to wszystko są działania na krótką metę, ale one odniosły tutaj swój cel, tak? No, bo gospodarka światowa jest jednak ważniejsza się okazała i sytuacja w Stanach Zjednoczonych okazała się ważniejsza dla prezydenta Trumpa niż podjęcie takich zobowiązań, o których mówimy, ale cały czas podkreślam, to jest tylko memorandum. To jest pozycja wyjściowa. Naprawdę wszystko się może w tych negocjacjach zdarzyć. Również może zdarzyć się to, że strony za chwilę wznowią walki. To nie jest wykluczone, choć wydaje się, szczególnie po tym weekendzie ostatnim, z którym mieliśmy do czynienia sprzecznych informacji, prawda? A kiedy Iran mówił o tym, że Izrael atakuje Liban, w związku z tym nie ma możliwości do tego, żeby odblokować cieśninę Ormuz.
6: I zagroził zerwaniem tych rozmów, czy też?
7: Zagroził zerwaniem rozmów, mówił, że negocjatorzy się nie pojawią. Stany Zjednoczone
6: gorączkowo próbowały tą sytuację załagodzić.
7: Sytuację z jednej strony załagodzić, ale z drugiej strony też wysuwały pewne groźby w stronę Iranu. Też przekazywały informacje, że ta cieśnina jednak nie została zablokowana, ale też opóźniły przelot swoich przedstawicieli do Szwajcarii, więc widzimy, że to jest sytuacja napięta. Pomimo tego, że obie strony, tak jak pan wspomniał, ustaliły komunikację, te kanały komunikacyjne, ta sytuacja między tymi obiema stronami jest bardzo napięta. Oni, zdaje się, nie negocjują twarzą w twarz, to znaczy cały czas pośredniczą nawet teraz, pomimo że kanały komunikacyjne zostały ustalone, cały czas pośredniczą przedstawiciele Kataru i Pakistanu. A inaczej się negocjuje, będąc w tym samym pomieszczeniu, ale agencja i media nie przekazały żadnego zdjęcia, takiego obrazu, który by potwierdzał, że oni negocjują w tym samym pokoju, w tym samym miejscu, wymieniają się poglądami. A sądzę, że tak nie jest. No i będziemy czekać, aż ta sytuacja się na tyle unormuje i te kanały rzeczywiście okrzepną, że negocjatorzy będą mogli zająć się pracą nad tymi 14 punktami. No i przedstawić coś bardziej konkretnego, a nie życzeniowego, bo myślę, że w dużej mierze, tak jak powiedziałam wcześniej, mamy do czynienia z taką ofertą wyjściową. To się udało wypracować, a obie strony mają różne podejścia do tego, co się udało wypracować. W Iranie traktowane to jest rzeczywiście jako sukces, ale też różnie pewne punkty interpretowane. Chociażby ta sytuacja z sytuacją w Libanie, prawda? Ona inaczej była widziana w Iranie. To był jakiś warunek wstępny do tego, żeby w ogóle negocjować ze Stanami Zjednoczonymi dalej w Szwajcarii, bo nie w Genewie. A natomiast dla Stanów Zjednoczonych to był jakiś punkt dalszy. Inne rzeczy są na pierwszym miejscu, ale wydaje się, że Iran osiągnął tutaj cel, ponieważ nacisk zapewne na Izrael przez Stany Zjednoczone został wywarty po to, żeby Izrael przestał prowadzić operacje w Libanie.
6: To chyba też jest taki ciekawy moment, w którym możemy obserwować to, jak dalece Stany Zjednoczone mogą wywierać wpływ na Izrael. No to jest też kluczowa rzecz. Iran mówi wprost, że z Hezbollahu, już tak mówiąc też na skróty, i z Libanu nie zrezygnuje, że to jest część tego porozumienia, w tym sensie, że wojna w Libanie, na południu Libanu, no ale także przecież Bejrut jest bombardowany. Zdaje się, że od początku tej izraelskiej interwencji około 4000 osób już tam zginęło, więc te straty są przepotężne, że, mówiąc krótko, Iran Hezbollahu i Libanu nie odpuści i dokładnie to samo mówi Izrael. To znaczy Izrael zapowiada, że nie opuści południowego okupowania, południowego Libanu, dopóki Hezbollah atakuje Izrael, a Hezbollah z kolei twierdzi, że oni nie atakują Izrael, tylko bronią się przed okupacją na południu Libanu. Więc mamy taką kwadraturę koła.
7: Jeśli idzie o izraelskie oczekiwania, to na pewno przed tą wojną one były takie, żeby rzeczywiście osłabić Iran na tyle mocno, na ile się da, łącznie z upadkiem reżimu. To podobne oczekiwania jak Stany Zjednoczone, ale jakby z innego powodu. A Izrael w zakresie bezpieczeństwa cały czas się mierzy z Hamasem i Hezbollahem, czyli dwiema organizacjami, które uznaje za organizacje terrorystyczne, a wspierane właściwie od początku funkcjonowania właśnie przez Iran, szczególnie Hezbollah. Tak? I teraz jeśli osłabi się kraj, który wspiera te dwie organizacje, to wiadomo jest, że no one sobie na dłuższą metę nie poradzą, tak? W związku z tym, no może Benjamin Netanyahu mówić o tym, że osiągnął bezpieczeństwo dla Izraela, dla swoich obywateli. Mamy rok wyborczy w Izraelu, myślę, że to też jest ważne. To nie jest tylko, nie są tylko wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Mamy też rok wyborczy w Izraelu. Benjamin Netanyahu sprawuje dość długo już funkcję premiera, kilka kadencji, nieprzerwanie. I wydaje się, że to bezpieczeństwo stało się po ataku Hamasu z października 2023 roku takim głównym hasłem tego polityka i jego gabinetu, czyli zapewnienie bezpieczeństwa. Nie udało się tego zrobić w 2023 roku z jakichś powodów, ani żelazna kopuła, ani służby nie zadziałały odpowiednio. Teraz od tego momentu właściwie cały czas Izrael jest na wojnie. Nieprzerwanie jest na wojnie. Nie w sensie takim sensu stricte, że codziennie prowadzi operacje pełnoskalowe, wielkie, tak, ale cały czas jest na wojnie, cały czas. A najpierw Gaza, a potem Liban, teraz nadal Liban.
6: A po drodze jeszcze Iran.
7: Po drodze Iran dwa razy, tak? Były operacje przeciwko Jemenowi, więc cały czas mniejsze, większe operacje, działania izraelskie trwają. I to też przykuwa uwagę opinii publicznej. Teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że wojna się kończy, mamy kampanię wyborczą i na pewno Benjamin Netanyahu będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, co nie zadziałało w 2023 roku.
6: 7 października.
7: Tak jest. Mhm. Co nie zadziałało? On na to pytanie odwleka odpowiedź na to pytanie, ponieważ cały czas jest zagrożenie, tak, dla Izraela. W związku z tym ani on, ani rząd nie zostali rozliczeni. Rozliczeni przez społeczeństwo, bo zapewne wewnątrz rządu i armii takie rozliczenia albo się odbywały, albo się odbywają. Natomiast nie zostali.
6: Ale do końca nie wiemy o efektach jakichkolwiek.
7: Jasne. I nie zostali rozliczeni przez społeczeństwo. I to społeczeństwo to pytanie zada. W związku z tym łatwiej jest pokazywać, że cały czas jest zagrożenie, niż rozliczać się. Myślę, że to jest taki powód, gdzie on chce osiągnąć sukces i pokazać, że Izrael jest po prostu
6: dobrze, ale
7: bezpieczny.
6: Ale to by oznaczało, że tak naprawdę, jeżeli Iran nie ustąpi ze swojego stanowiska i Izrael nie cofnie się, no to to porozumienie, o którym mówimy, to memorandum, tak naprawdę nie ma szans powodzenia. Bo ten też bardzo ważny punkt, poza oczywiście tą bronią nuklearną, poza sankcjami, poza ciśniną Ormus, to jest właśnie to, o czym mówi Teheran, czyli zakończenie wojny w Libanie. Izrael mówi, że tej wojny zakończyć nie może. Donald Trump, który przecież był przez tą izraelską prawicę wynoszony pod niebiosa jako zbawca narodu, teraz jest określany mianem zdrajcy.
7: A wczoraj Donald Trump powiedział, że ma bardzo dobry kontakt z premierem Izraela i premier Izraela rozumie stanowisko.
6: No na pewno on rozumie, tylko że on go nie podziela.
7: Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że odbyła się rozmowa, pewnie nie jedna. I skutkiem tej rozmowy jest gest ze strony Izraela, bo on został wykonany w stosunku do Hezbollahu i no, póki co obowiązuje jakieś zawieszenie. Obie strony oskarżają się. To są takie te momenty, które się powtarzają w konfliktach na Bliskim Wschodzie, wszelakich, które się toczyły. Obie strony oskarżają się o to, że no, ktoś tam zainicjował te walki, to nie jesteśmy my, to jest przeciwnik, żeby jakby zdjąć z siebie odpowiedzialność za ewentualne zerwanie zakończenie tego rozejmu, ale no, on obowiązuje, więc sprawczość tutaj administracji amerykańskiej możemy zobaczyć. To jest pytanie, na jak długo, prawda? I jak będą, myślę, że tutaj stanowisko Izraela będzie się kształtowało w zależności od tego, jak będą przebiegały te rozmowy amerykańsko-irańskie i na czym one będą jakby się skupiały. Czy to będzie właśnie ta kwestia nuklearna, tak ją nazwijmy w skrócie, czy to będzie kwestia właśnie odbudowy Iranu i inwestowania jakichś środków finansowych, czy to będzie ta kwestia deeskalacji, bo to zostały powołane grupy robocze, z tego co zrozumiałam, w ramach tego krótkiego spotkania, o którym przed chwilą wspominaliśmy, w ramach tej pierwszego spotkania negocjatorów, które wyodrębniły kilka głównych kwestii w ramach komisji mniejszych grup roboczych. Będą te sprawy omawiane. No i jedną z tych spraw jest właśnie kwestia rozwiązania konfliktu, czyli no, zakończenia wojny. Może się okazać, że się uda wynegocjować coś konstruktywnego, osiągnąć w pozostałych kwestiach w sprawie wojny. Nie, i będziemy mieli taką sytuację, która jest częsta na Bliskim Wschodzie. To jest taka sytuacja ni wojny, ni pokoju. Ani wojna, ani pokój. Obowiązuje rozejm, ale no,
6: no pewnie tak to będzie wyglądało, bo takie ostateczne zakończenie wojny byłoby dla Netanyahu dramatem.
7: Może dla Netanyahu byłoby dramatem, ale myślę, że dla regionu, dla społeczeństwa Izraela, gdyby się udało osiągnąć na porozumienie akceptowane przez wszystkie strony, to to byłby sukces, którego nie da się osiągnąć od ponad 100 lat, od momentu, kiedy tak...
6: No to byłoby piękne, tylko właśnie pytanie jest o to izraelskie społeczeństwo, o to, w jakim stopniu ono jest zradykalizowane, o to, jak wygląda izraelska scena polityczna, bo też ostatnio miałem okazję rozmawiać z Markiem Matusiakiem, ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich na temat izraelskiej polityki i on użył takiego sformułowania, że obecnie po pierwsze mamy licytację na radykalizmy, tak po stronie rządzącej, jak i opozycji, a do tego 50 odcieni radykalizmów.
7: Tak, to prawda. A zgadzam się zupełnie, że mamy do czynienia z dużym rozbiciem, jeśli idzie o oczekiwania, dużym rozbiciem sceny politycznej w Izraelu. No to jak trudno się buduje koalicja chociażby, świadczy o tym, tam nie mamy progu wyborczego, w związku z tym no, mnóstwo tych partii do parlamentu swoich przedstawicieli tak deleguje, ma w wyniku wyborów, przysługują im mandaty, co też utrudnia budowanie koalicji jakiejś, tak, i sprawne rządzenie. No Netanyahu przyciągał do tej pory radykałów z racji na to, że był w stanie z nimi tworzyć gabinet, no i utrzymywał się tym sposobem na stanowisku premiera. Zawsze tak jest, że partie polityczne, szczególnie w roku wyborczym, starają się obiecać coś społeczeństwu i no, jeśli odbieramy to jako radykalizację,
6: no takie oczekiwanie społeczne chyba jest.
7: To być może tak jest. Nie wiem, czy tak jest oczekiwanie społeczne. Myślę, że społeczeństwo jest bardzo podzielone w Izraelu. Tak? To właśnie to jest cecha chyba, która się ostatnio ujawniła bardziej niż przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Mamy takie dwie główne grupy. Jedna, która zdecydowanie opiera się za, czy opowiada się za wojną, za rozstrzygnięciami takimi militarystycznymi, siłowymi. I druga grupa, która jest nastawiona na to, żeby osiągać to drogą negocjacji, tak? Bo argumentacja jest taka tej drugiej grupy, że no właśnie skoro wojna nic nie przynosi, to może spróbujmy właśnie negocjacji, może one zapewnią nam spokój. No, Myślę, że zachwiane te nastroje, oczekiwania raczej przed 7 października 2023 roku w społeczeństwie były takie, żeby rozstrzygać to jednak na drodze pokojowej, nie kolejnych militarnych działań podejmowanych przez Izrael. To się na pewno zmieniło. Mamy ofiary, mieliśmy zakładników, tak, więc te nastroje społeczne na pewno się zmieniły, ale też się pojawiły oczekiwania wśród tej grupy nastawionej na drogę pokojową do tego, żeby rząd Netanyahu za te ofiary z 7 października się rozliczył. Tak? To stąd może możemy mówić o pewnej radykalizacji nawet wśród tych, którzy chcą, chcieli do tej pory takiego rozstrzygnięcia na drodze kompromisu czy negocjacji, bo no, trudno się dziwić, że oczekują rozliczenia od premiera Netanyahu i są uparci w dążeniu do tego, żeby on przedstawił właśnie stanowisko.
6: No tym bardziej, że tych znaków zapytania jest naprawdę bardzo dużo.
7: Znaków zapytania jest bardzo dużo, bo nie wiemy tak naprawdę, dlaczego ta żelazna kopuła nie zadziałała, skoro wcześniej zadziałała. Dlaczego wywiad nie zadziałał tak, jak działał ileś razy wcześniej, bo przecież w 2021 ledwie operację przeprowadzał i to dość dużą Izrael w Strefie Gazy. Co w tym momencie zawiodło, tak? To jest też taki problem, że armia izraelska no, uznawana jest za najlepszą armię w regionie, tak? Najlepszą, używam takiego zwrotu, ale pod każdym względem, tak? Wydolną, nowoczesną technologicznie, ze sprawnym wywiadem. No i teraz,
6: nie wahającą się.
7: Tak. I teraz no właśnie ten Hamas tutaj pokazał, że jakby to wszystko, to wyobrażenie, które mamy o armii izraelskie jakoś runęło, szczególnie o wywiadzie, który no, uznawany jest za jeden z najlepszych na świecie i który był w stanie przeprowadzać, mówię o armii, która była w stanie przeprowadzać bardzo precyzyjne przecież operacje eliminowania, że tak to ujmę.
6: No był i jest, bo to widzieliśmy chociażby po tej ostatniej wojnie w Iranie. Tak? No, tam pierwszego czy drugiego dnia Ali Khamenei, najwyższy przywódca Iranu, nie żyje wraz z rodziną, z całą swoją świtą.
7: Bardzo precyzyjnie, prawda? Przeprowadzona operacja. Tu coś nie zadziałało, więc myślę, że społeczeństwo ma prawo oczekiwać odpowiedzi na te pytania i wątpliwości, które się rodzą, czy w ogóle ten rząd jest w stanie im zapewnić bezpieczeństwo, bo to było to podstawowe pytanie i Netanyahu stara się odpowiedzieć na to pytanie teraz tymi operacjami, że jest w stanie zapewnić społeczeństwu bezpieczeństwo. A jeśli idzie o Liban, sytuacja bardzo trudna, bo armia zajęła południe Libanu. To nie pierwszy raz armia izraelska jest na południu Libanu. Natomiast to jest też obszar operowania Hezbollahu. W naturalny sposób to się dzieje, po prostu no, nadgraniczny obszar, najłatwiej atakować przeciwnika. Ale Hezbollah też jest, oprócz tego, że jest organizacją, że jest uznawany za organizację terrorystyczną, to jest też ugrupowaniem politycznym.
6: Parapaństwem takim trochę.
7: Które ma swoich przedstawicieli w parlamencie. Z racji na to, że w pewnym stopniu ogranicza się tam dostęp szyitom do sprawowania władzy, to buduje koalicję, tak, żeby móc odgrywać jakąś istotniejszą rolę w parlamencie, ale rzeczywiście możemy mówić o takim państwie w państwie, które stworzył Hezbollah w Libanie. Liban jest jest niestabilne, tak? I to jest ta trudność, która stoi przed Izraelem. Jeśli się wycofa, no to

0: negocjowanego przez Trumpa dotyczącego Strefy Gazy, więc jakby no, ten precedens się pojawił.
1: Precedens się pojawił, tak. Właśnie, ale teraz pytanie jest, czy chcemy go powtórzyć, jeśli idzie o Hezbollah. Teraz, jeśli negocjujemy jak z równorzędnym partnerem, musimy go jakoś spozycjonować, tak? Bo my mówimy o wojnie w Libanie, ale właściwie ona jest wojną z Hezbollahem, nie z Libanem jako takim, więc w strukturze samego państwa, czyli Libanu, ten Hezbollah nabierze jakby innego znaczenia, osiągnie inną pozycję.
0: Zostanie dowartościowany w tym
1: Oczywiście.
0: Sensie.
1: Oczywiście, więc no, tutaj jest wiele tych niewiadomych, ale też wiele ustępstw, które by Izrael musiał poczynić, żeby udało się tą sytuację doprowadzić do pokoju, to myślę, że będzie to bardzo trudne.
0: A jak pani, jak pani doktor patrzy na tą zmianę retoryki, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o J.D. Vance'a w stosunku do Izraela, bo tutaj widzimy no, pęknięcie i być może też można uznać to za sukces Iranu, że taki klin został wbity. No pytanie, na ile to jest PR i kłótnia w, w rodzinie, a na ile te interesy faktycznie się rozjechały i mówiąc kolokwialnie, Stany Zjednoczone mają dość, bo no, ostrych sformułowań używał Donald Trump, mówiąc chociażby o Izraelu, że wszyscy was nienawidzą, więc nie obrażajcie się na najpotężniejsze państwo, które was wspiera. J.D. Vance mówił, że nie da się wszystkich spraw i wszystkich problemów rozwiązać po prostu mordując ludzi. No, takiej retoryki nie słyszeliśmy na linii Stany Zjednoczone-Izrael.
1: Ta retoryka jest, myślę, taka i zwrócił pan na nią uwagę ze względu na to, że w ogóle ta administracja używa innych słów, innych argumentów. To jest dalekie od tego, do czego myśmy się przyzwyczaili, jeśli idzie w ogóle o poziom dyplomacji, języka, komunikacji administracji Stanów Zjednoczonych ze światem. Proszę zauważyć, że Donald Trump wiele informacji przekazuje sam na swoich mediach społecznościowych. Zminimalizowana została rola rzecznika Białego Domu, prawda?
0: Innymi słowy, nie jest to wykładane przez dyplomację.
1: Tak.
0: Nikt trzy razy się nad tym nie zastanawia, czy to publikować, czy nie.
1: Tak, nie ma filtra tutaj takiego, który i kanonu, który przekazywania, czy komunikacji, informacji, który jest charakterystyczny dla po prostu języka dyplomacji. Stąd być może słyszymy ten ostrzejszy ton, jeśli idzie o prezydenta Trumpa, ale te słowa też były w ten sposób sformułowane, czy skierowane moim zdaniem, żeby osiągnąć efekt w Izraelu, tak? Ta groźba, bo pewna groźba tutaj w tych słowach jest, tak? Nie możecie się obrażać, bo Stany Zjednoczone są naszym największym, są waszym największym.
0: Jesteście sami, tylko my jesteśmy z wami. Bo to jest powiedzenie tego.
1: To jest taki głos, który ma być usłyszany, tak? To nie jest głos tylko do ucha premiera Netanyahu. To ma być usłyszane też przez społeczeństwo, ale też przez odbiorców w Iranie, tak, że Stany Zjednoczone...
0: No i też Stanach Zjednoczonych, bo wśród republikanów rośnie grupa właśnie republikanów, osób popierających te partie, które uważają, że ta wojna była potężnym błędem i nawet pojawiają się takie oskarżenia wobec, tak jak mówiliśmy o tym, że Donald Trump z punktu widzenia Izraelczyków zdradził Izrael, no to tak samo takie głosy słychać z kolei w Stanach Zjednoczonych, że Trump zdradził interesy Stanów Zjednoczonych, no i ogon macha psem, to znaczy Izrael macha polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych i realizuje cele polityczne Izraela, a nie Stanów Zjednoczonych.
1: Jeśli weźmiemy pod uwagę koszty tego zaangażowania amerykańskiego na Bliskim Wschodzie i porównamy to z kondycją Stanów Zjednoczonych i hasłami prezydenta Trumpa, gdzie Ameryka ma być na pierwszym miejscu.
0: To się to nie składa jakoś.
1: To rzeczywiście te obawy republikanów, jeśli idzie o przekaz, tak, do społeczeństwa i oczekiwania społeczeństwa amerykańskiego, które nie chce chodzić na wojnę. Przecież pamiętajmy, że Trump wygrał właśnie tymi hasłami.
0: Żadnych głupich wojen.
1: No właśnie, żadnych głupich wojen. Doprowadzimy do tego, że wszędzie będą zawierane tak, porozumienia pokojowe. Kończymy wojnę, bo to jakby jest takie główne przesłanie, jeśli idzie o politykę zagraniczną.

0: administracja będzie działać na rzecz zakończenia. Tu się okazało, że wybrano się na tą wojnę, czyli Amerykanie zaangażowali się w wojnę. Wojnę, której większość obywateli pewnie nie rozumie. Przekaz jest niespójny też. I memorandum zostało odebrane źle w Stanach Zjednoczonych, również w ramach partii republikańskiej. Z racji na to, że uważa się, że odmrożenie aktywów irańskich, no właśnie to, o czym
1: 25 miliardów dolarów.
0: To jest błąd, to jest porażka Stanów Zjednoczonych, ale być może administracja i prezydent Trump widzą to inaczej. Być może taką cenę mogą Stany Zjednoczone ponieść, żeby ustabilizować sytuację
1: którą
0: w regionie
1: i wycofać się
0: w miarę elegancko z tej wojny. Bo wcale prosto z wojny wycofać się nie jest, żeby nie zostało to odebrane jako właśnie taka totalna.
1: Tym bardziej, że to była wojna z wyboru Stanów Zjednoczonych. Nikt Stanów Zjednoczonych nie atakował. To znaczy, bo możemy 28 lutego wybuchła ta wojna, tak? Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran. 27 były negocjacje irańsko-amerykańskie w Szwajcarii. Rozmawiano o programie nuklearnym. Minęły ponad 3 miesiące. Wracamy do Szwajcarii. Wracamy do rozmów o programie nuklearnym Iranu. Tylko różnica jest taka, po tych ponad 3 miesiącach, że tego 27 lutego cieśnina Ormuz była odblokowana i toczyły się negocjacje. A teraz Amerykanie desperacko próbują ją odblokować, oferując Iranowi naprawdę bardzo korzystne warunki.
0: No właśnie, to chciałoby się powiedzieć, że wróciliśmy do punktu wyjścia, ale takie nie jest.
1: Nie, bo to jest gorszy punkt wyjścia dla Stanów Zjednoczonych.
0: Pozornie wróciliśmy do punktu wyjścia.
1: Już nie wspominając o tych kilku tysiącach zabitych osób.
0: Jasne. Tylko brnięcie dalej w tą sytuację nic by nie dawało Stanom Zjednoczonym. No bo przeciągające się kryzys i blokada cieśniny, co, jakie zyski przynosiłoby to Stanom Zjednoczonym? Myślę, że żadnych.
1: Znaczy chyba po prostu zrozumieli już, że nie są w stanie złamać reżimu Ajatollahów i on nie upadnie.
0: Nie powiedziałabym, że nie są w stanie Stany Zjednoczone. Pewnie byłyby w stanie, ale koszty byłyby ogromne. To znaczy musiała to być naprawdę pełnoskalowa operacja lądowa, ale trzeba mieć też pomysł na to, co po tym ewentualnie.
1: Ale Amerykanie pamiętają już...
0: Amerykanie byli w Wietnamie.
1: No właśnie, to chciałem powiedzieć.
0: Amerykanie byli
1: w
0: Afganistanie. Ja myślę, że Irak to jest jeszcze mniejszy problem niż Afganistan, z którego musieli się wycofać i wiemy, jak to wycofanie z Afganistanu przebiegło.
1: W nie najlepszym stylu.
0: W nie najlepszym stylu i kto przejął kontrolę nad tym krajem, czyli talibowie, tak?
1: Czyli znów wracamy do punktu wyjścia.
0: Ogromnych stratach, tak. Zaangażowaniu, operacji, wojnie, ofiarach i miliardach dolarów zainwestowanych. Mamy sytuację lepszą moim zdaniem niż w Afganistanie, w Iraku, choć trudno mówić o Iraku, że Stany Zjednoczone osiągnęły tutaj sukces, oprócz tego, że obaliły Saddama Husajna, co bez wątpienia nastąpiło, natomiast nie udało się zbudować państwa o ustroju demokratycznym, a to było to dążenie i przynajmniej o tym się mówiło w 2003-2004 roku, tak? Kiedy te działania Stanów Zjednoczonych w Iraku trwały. Przypomnę, że skutek był taki, że pojawiła się organizacja tak zwane Państwo Islamskie, która pokazała, że te cele całkowicie nie zostały osiągnięte, bo ona miała siłę rekrutacyjną właśnie w tych, którzy czuli się rozczarowani po obaleniu Saddama Husajna, tym, że nic im nie zaoferowano tak naprawdę. A w związku z tym wywołujemy wojnę, a potem trzeba z tych wojen wyjść w taki sposób.
1: I to czasami trwa dekady.
0: Myślę, że to się chyba nie kończy, jeśli idzie o Bliski Wschód, to amerykańskie zaangażowanie. Ono miało inny charakter zapewne w czasie zimnej wojny, bo Bliski Wschód ze względów strategicznych był dla Stanów Zjednoczonych niezmiernie ważny. A on inaczej wygląda teraz, natomiast jest faktem to, że z jednej strony Stany Zjednoczone nie są w stanie wypracować takiego rozwiązania, które miałoby charakter trwały, to jest prawda, ale z drugiej strony zobaczmy, że nie ma żadnej innej siły, która byłaby w stanie, czy innego państwa, które byłoby w stanie skutecznie w ogóle podejmować tego typu działania. Bo to, że Stany Zjednoczone negocjują i są w stanie wywierać presję na Izrael, to jest chyba jedyne państwo, które jest w stanie na Izrael wywierać presję. Jeśli one tego nie będą robić, no to sytuacja w regionie ulegnie głębokiemu przeobrażeniu. W którą stronę to pójdzie? Trudno przewidzieć, bo z jednej strony oczywiście Stany Zjednoczone mają wpływ na Izrael, ale mają też dobre relacje z większością państw regionu i pewną równowagę jakąś udaje im się mimo wszystko, pomimo tego, że są konflikty, zachować i jednak negocjować, wypracowywać jakieś porozumienia, najczęściej nietrwałe, ze szkodą. I dla tego, co nazywamy bliskowschodnim procesem pokojowym, czyli Izrael i państwa arabskie, jak teraz pomiędzy Iranem i Izraelem, no, nie da się osiągnąć bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, pokoju na Bliskim Wschodzie, moim zdaniem, jeśli no, te relacje pomiędzy Izraelem i resztą nie zostaną w sposób trwały rozwiązane. No ale, jak to się ładnie mówi, do tego, żeby osiągnąć sukces, potrzebne są dwie strony. Do tego trzeba dwojga, tak? Obie strony muszą być tym zainteresowane. Teraz wydaje się, że w dobie rywalizacji o to, kto ma przewodzić w tym XXI wieku, w drugiej, trzeciej i kolejnych dekadach temu regionowi, no toczy się potężna rywalizacja i tu chyba nie ma póki co takiej płaszczyzny do tego, żeby te konflikty zamykać w sposób trwały. Wydawało się przed operacją podjętą przez Hamas, że no, sytuacja się stabilizuje, bo zmierzaliśmy do porozumień abrahamowych i kolejnych regulacji. Były oczekiwania, że nastąpi jakiś krok w stronę porozumienia pomiędzy Izraelem i Arabią Saudyjską. I to wszystko runęło. To, ten kruchy taki, tak, ten konstrukt, który powstał też przecież przy zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych, tak. No po prostu runął. Być może zmiana generacji polityków na Bliskim Wschodzie przyczyni się do tego, że sprawy pójdą do przodu i ta chęć uregulowania tych spornych kwestii nastąpi. Natomiast cały czas mówimy o tym, że to jest droga do pokoju, droga do porozumienia pokojowego. No i jesteśmy ciągle na tej drodze na Bliskim Wschodzie. Tak? Proszę zobaczyć, że mamy też zawieszenie działań Izrael-Hamas i my za specjalnie nie wiemy, co tam się dzieje. To znaczy media nas nie informują o tej sytuacji, ona nie jest...
1: No w Strefie Gazy co kilka dni ginie po 10, po 15 osób.
0: Oczywiście, czyli cały czas ta sytuacja trwa, ale to się nie przebija na pierwsze strony, no bo jesteśmy skupieni na tym, co w Iranie. Czyli mamy zawieszenie, no i nie wiadomo, co tam dalej się zadzieje. Myślę, że w przypadku Iranu w kwestii regulacji tych relacji odnośnie Libanu, Izraela, to też będzie taka historia, która będzie się toczyć od rozejmu do rozejmu, od zawieszenia działań do zawieszenia działań. Większe nadzieje bym pokładała w tym, a że uda się uregulować tę sprawę broni, tak, czy atomowego, jakiegoś tam nuklearnego porozumienia. Bo tutaj jakby sukcesy już były wcześniej, więc negocjatorzy też mają do czego się odnosić. Być może to jest łatwiejsze niż takie całościowe, no bo właściwie uregulowanie sytuacji pomiędzy Izraelem i Libanem oznacza, czy Hezbollahem, tak, oznacza zmianę w ogóle układu, więc trzeba byłoby wypracować z Hamasem i tak dalej, i tak dalej.
1: Będziemy
0: tak
1: bacznie się temu wszystkiemu przyglądali, także tym jesiennym wyborom w Izraelu, chociaż też patrząc na wypowiedzi takich przedstawicieli izraelskich władz, jak chociażby Itamar Ben-Gwir, czyli minister bezpieczeństwa Izraela, który ostatnio stwierdził, komentując też to porozumienie amerykańsko-irańskie, które miałoby zakończyć wojnę w Libanie, że jego życzeniem jest to, aby Liban spłonął. Także bardzo przepraszam za taką smutną puentę naszej rozmowy. Będziemy wracali do tych tematów. Specjalistka do spraw Bliskiego Wschodu, dr Magdalena Pogońska-Pol z Uniwersytetu Łódzkiego. Oczywiście była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
1: To była nasza ostatnia audycja przed wakacjami. Bardzo dziękuję za wszystkie spotkania we wtorki po godzinie 20. No i mam nadzieję, że usłyszymy się już we wrześniu w naszym podcaście. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Marcina Pośpiecha, a więc Wojna. Nasze rozmowy do odsłuchania na radioloc.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie.
3: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
5: Let's do it!
4: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
5: Oh yeah!
4: Zamów 512 50 40 30.
6: Dobra cena gwarantowana.
5: Let's do it!
7: To jest teatr komedii i impro w Łodzi. Z trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi.
8: Mm-hmm. Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
9: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 21. Przed mikrofonem Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich zatrzymani oszuści posługujący się metodą na policjanta, pierwszy tydzień kursowania w Zgierzu busów na żądanie i afera o omijanie kolejek do szpitalnych badań na południu Polski. Jutro w regionie kolejny pogodny i bardzo ciepły dzień. Pięć osób zatrzymanych za oszustwa metodą na policjanta. Jest wśród nich 27-letnia kobieta i czterech mężczyzn we wieku od 24 do 48 lat. Śledztwo dotyczy działalności grupy przestępczej, której członkowie mieli wyłudzać pieniądze od seniorów. Dzwonili do nich i podawali się za policjantów, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
12: Jej członkowie podszywali się pod funkcjonariuszy policji, CBŚP oraz pracowników prokuratury, przekonując pokrzywdzonych, że ich oszczędności są zagrożone lub że biorą udział w tajnej akcji służb.
11: Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Według policji sprawa ma charakter rozwojowy. Możliwe są kolejne zatrzymania. Zgierzanie chętnie korzystają z nowej formy komunikacji miejskiej. Busy na żądanie TubTub and Go, które od połowy czerwca działają w ramach pilotażu, realizują coraz więcej przejazdów. Mieszkańcy zamawiają przejazdy przez aplikację, wskazując punkt startowy i miejsce docelowe, a program dobiera pojazd i trasę. Kierownik Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu Radosław Podogrodzki przekazał Radiu Łódź, że założono już prawie 1500 kont.
13: Idzie nadspodziewanie dobrze. Wyszukiwań było 2275, czyli wyszukiwanie, czyli takie zapytanie, skąd chcemy dojechać, dokąd chcemy dojechać.
14: Korzystałem już z tego transportu wczoraj. Super się jedzie. Jak się jedzie autobusem, to są te przystanki, jest zaplanowana trasa. A w TupTupie jest coś takiego, że jedzie po mnie, potem jedzie po następną osobę i rozwozi po Zgierzu.
11: System wyjaśnia Ksawery Nowicki, zwycięzca konkursu plastycznego Moja Podróż na Żądanie Stop Tup and Go. System ma uzupełniać tradycyjne autobusy, szczególnie w tych miejscach, gdzie trudno zapewnić regularne kursy albo liczba pasażerów jest niewielka. Na razie po Zgierzu kursuje 6 busów, docelowo ma ich być 10.
5: Więcej na radiołódź.pl.
11: Posłanka Koalicji Obywatelskiej odpiera zarzuty, jakoby miała wykonać szpitalne badania, omijając kolejkę. Według jednego z portali internetowych Małgorzata Pępek została przyjęta na badanie po 3 tygodniach, a zwykle na tę procedurę czeka się prawie 2 lata. Posłanka w rozmowie z Radiem Katowice odpiera te zarzuty.
15: Po prostu zadzwoniłam do koleżanki i poprosiłam, zapisz mnie w kolejkę na gastroskopię. I to była jej rola, że tylko mnie zarejestrowała. A po 3 albo po 4 tygodniach dostałam telefon, że mogę przyjść na gastroskopię, ponieważ zwolniło się miejsce.
11: Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej wezwał posłankę Pępek na zaplanowane na przyszły tydzień posiedzenie, aby złożyła wyjaśnienia. A premier Donald Tusk, nie odnosząc się do konkretnej sytuacji, zwrócił dzisiaj uwagę na potrzebę kontrolowania i egzekwowania przepisów prawa. Poprosił, aby minister sprawiedliwości i minister zdrowia wspólnie przygotowali swoje rekomendacje, aby uniknąć sytuacji, w której ktoś może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia. Na lotnisku w Modlinie będzie bardziej komfortowo. Pasażerowie korzystający z tamtejszego terminala często zwracają uwagę na niewysokie standardy, a Mazowiecki Port Lotniczy ocenia, że terminal jest przepełniony. Dlatego powstał nowy, mówi marszałek Mazowsza Adam Struzik.
16: To znakomicie poprawi warunki dla pasażerów. Ilość pasażerów tutaj stale rośnie, ilość operacji, ilość przewoźników. No w związku z tym to była niezbędna inwestycja.
11: Do dyspozycji pasażerów w nowym terminalu będzie hala o powierzchni 1700 m2, ponad 300 miejsc siedzących, 4 nowe gejty i strefa gastronomiczna. A pierwszy samolot z pasażerami obsłużonymi w nowym terminalu ma odlecieć z Modlina we wtorek 30 czerwca. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22. Noc będzie pogodna i dość ciepła. Temperatura dopiero nad ranem spadnie do 12 stopni. Jutro słonecznie i bardzo ciepło. Maksymalnie 27 stopni na termometrach, a wiatr będzie słaby, północno-zachodni.

0: kołatanie przedsionków.
1: Obiecuję, że dziś wieczorem dla naszych słuchaczy powietrze będzie pachnieć rzeką, zatoką i niespokojnym morzem. Chwyćcie mocno ster, wypływamy.

Zaczynamy od brzegu. Tam stoimy, woda delikatnie obmywa nam stopy, a w głowie tli się jeszcze uparte miejskie myślenie. Tilt, mówię ci, że utwór Buntu, lata 80. To dawno. Dzisiaj niech wybrzmi, mówię ci, że jedyne wyjście to obudzić się i czujnie nadstawiać uszu przez te 2 godziny. Adam Miksa, Adam Kołaciński, dobry wieczór. Woda towarzyszy nam od pierwszego uderzenia serca. To życie, ochłoda, letnia rekreacja, prysznic, ale też żywioł, mrok i głębia, która potrafi pochłonąć. Dzisiaj zabieram was w dwuczęściowy radiowy rejs po stanach skupienia wody i ludzkich emocji. No to ruszamy na południe, gdzie woda paruje w gęstym, tropikalnym powietrzu.

strach pomyśleć, ale próbuję policzyć. To tyle lat upłynęło od chwili, kiedy ta płyta ujrzała światło dzienne. 87 rok, a to brzmi jakby wyprodukowana wczoraj. Szwajcarscy czarodzieje elektroniki Dieter Meier i Boris Blank, Yellow, słyną z tego, że tworzą muzykę jak filmowe kadry. I słychać ten rytm. To zapowiedź wielkiej przygody rejsu jachtem w nieznane, gdzie fale uderzają o burtę w rytm kubańskiego tańca. A za sterami na przykład świder, kapitan, który dzisiaj obchodził urodziny najlepszego, albo gruby, albo moro. Zanim jednak wsiądziemy na jacht, musimy jakoś dojechać nad te wielkie jeziora albo nad Bałtyk. Skaczemy więc w pociąg, i to w pociąg elektryczny, z piosenką z kącika tadzika. Miała być tydzień temu, ale kupiłem dzisiaj, jest dzisiaj i pasuje jak ulał.

0: czas w koło i...
1: Oj, tak właśnie, z kącika piosenek Tadzika. Pociągiem elektrycznym dojechaliśmy do miasteczka Cezik dzieciom. Cezik, mistrz internetowych harmonii i edukacji przez zabawę, przypomina nam, że podróż na urlop, czy to z dziećmi, czy bez, ma w sobie tę czystą, pierwotną radość. Stukot kół idealnie nam współgra z myślą o zimnym prysznicu, który czeka na końcu trasy. No to docieramy nad wodę. A potem okazuje się, że czasem jednak poza radością pojawia się tęsknota i wspomnienia, na przykład z Brooklynu.

0: Koniec odcinka pierwszego.
1: Tak, kiedy Gruby puści Natalię na full, na mały głośniczek pośrodku zatoki, to nie ma bata we wsi. Dostałem info, nie wiem czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale co wtorek moje dzieci tańczą podczas prysznica przy twoich audycjach. I lepiej bawią się teraz przy Kaziku niż Ceziku. Kazik Staszewski i doktor Iry w prześmiewczym alternatywnym projekcie El Dojpa. Można też przeczytać nie w SPAK. Przypominają nam o tym, że nawet za oceanem człowiek może zatęsknić za polskim zraszaczem ogrodowym i swojskimi klimatami. Robimy skok do głębokich, emocjonalnych wód. Oto nowość. Całkowita lider Pearl Jam, Eddie Vedder, połączył siły z organizacją Guitar Over Guns, wspierającą młodzież poprzez sztukę. I nagrali Better Believe.

Better Believe, utwór niosący potężną nadzieję. Piękna sprawa. Projekt zrealizowany przez współdziałanie artystów, studentów, autorów piosenek, producentów, realizatorów dźwięku i muzyków. Eddie Vedder i masa dzieciaków. Całość dochodów z tej piosenki przekazana będzie właśnie na rzecz Guitars Over Guns, organizacji wspierającej rozwój młodzieży poprzez muzykę, sztukę i programy mentoringowe, które mają pomagać młodym rozwijać talent i budować lepszą przyszłość. Woda to też oczyszczenie, jak i muzyka i nowy początek. Wierzysz w to? No musisz. Patrząc w horyzont, gdzie linia morza łączy się z niebem, nie można inaczej. W towarzystwie nowych pieśni pozostajemy. Kocham tego gościa, więc tym bardziej cieszy mnie jego nowa kompozycja. Cap in Hand, Eels.

Illes, formacja dowodzona przez Marka Olivera Everetta, zwanego I, człowieka, którego życie nie oszczędzało, ale wciąż potrafi wykrzesać z siebie magię. Jeszcze raz przed nami stary, ale wciąż poruszający Your Lucky Day in Hell.

Może być tak, że to twój szczęśliwy dzień na Helu, ale kiedy brak miejsca w porcie, to gorzej. Co prawda było tak w Jastarni, ale Hel pasuje do piosenki. Może być też tak, że czujemy się jak na desce surfingowej, kiedy po godzinach walki z wiatrem wreszcie łapiemy idealny szkwał. Twój szczęśliwy dzień, woda niesie cię sama. Chociaż taki szkwał to już czasem Hel. Wracamy zatem na rodzime, głębokie wody, do rycerzy, do szlachty, do twardzieli.

sorbetowy i zjawiskowa Isolda Sorenson i jej projekt Kosowel. Chłód, orzeźwienie, lodowaty deser w upalny dzień nad rzeką. I to zarazem jest płyta, którą obdaruje laureatkę ubiegłotygodniowego konkursu, Ewelinę. Gratuluję. Płyta Kosowel do odebrania w radiu od jutra właściwie. A nowiutki konkurs ogłaszam w tym momencie na profilu Kołatanie Przedsionków na fejsie i na TikToku. Tam zadanie i tam proszę wpisywać szybkie odpowiedzi. Z tej samej płyty. Soulless Object.

0: No, trochę jak Bjerk, trochę jak nasza Brzotka. Szkoda, że Izolda od lat milczy, bo to płyta z 2015 roku. Mroczniejsza elektronika w tej piosence, przypominająca, że woda to też tajemnica, głębia, w której kryją się bezduszne, zatopione obiekty.
1: Kołatanie przedsionków.
0: A w kubowej siłce bardzo lekko, mocno lżej niż ostatnio, co więcej dwustopniowo. Najpierw totalny light i nowość. Idealna na nasze słoneczko, którego mamy w nadmiarze. Było yellow, przed nami nowe yellow.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
2: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
1: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Łódź przegrała walkę o wielką inwestycję z Tajwanu i potencjalne tysiące miejsc pracy. Za kilka dni wakacje, jak co roku, służby będą sprawdzać stan autokarów. Szykują się zmiany zasad łódzkiego budżetu obywatelskiego, rozpoczęły się konsultacje społeczne. Nocą jutro będzie pogodnie, termometry pokażą w środę do 27 stopni. Łódź przegrała rywalizację o fabrykę półprzewodników. Łódź, Katowice i podwrocławska Miękinia były brane pod uwagę jako lokalizacja parku technologicznego planowanego przez tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Fabryka półprzewodników mogłaby powstać w ciągu 10 lat i wygenerowałaby nawet 40 tysięcy nowych miejsc pracy. Ostatecznie Tajwańczycy zdecydowali się na Miękinie. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź prezydent miasta Hanna Zdanowska, miasto zainicjowało współpracę z Tajwanem, ale tym razem nie udało się zdobyć inwestora.
11: Przyciągnęliśmy już dwie inwestycje tajwańskie, ta by była trzecia. Firmy, które u nas już zainwestowały, są potentatami na miarę światową, podobnie jak te, które zajmują się bezpośrednio półprzewodnikami, o których też nam bardzo zależało, ale działamy dalej.
2: Miękinia mogła wygrać dzięki 400 hektarom terenów z gotową infrastrukturą, przygotowaną wcześniej pod inną, niezrealizowaną ostatecznie inwestycję. Łódź oferowała działkę w Strykowie.
12: Więcej na radiołódź.pl.
2: Służby zadbają o bezpieczne wyjazdy dzieci na wakacje. Koniec roku szkolnego już za 3 dni. Rodzice przygotowują dzieci na wakacyjne wyjazdy. Jeśli ta podróż zorganizowana, można poprosić o sprawdzenie autokaru i kierowcy. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
13: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego przypomina, że taką prośbę o kontrolę można zgłosić do jednostki. Jakie potrafią być efekty tych działań, mówi Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Hubert Jóźwik.
14: Nawet mieliśmy taką sytuację w zeszłym roku. W trakcie pakowania dzieci do autobusu zostaliśmy poinformowani o tym, że prawdopodobnie kierowca autobusu jest nietrzeźwy. W tym momencie wysłaliśmy radiowóz, została przeprowadzona kontrola, co potwierdziło stan nietrzeźwości kierowcy.
13: Podkreśla jednak, że tego typu sytuacje nie są nagminne. Niemniej jednak warto być czujnym i stawiać bezpieczeństwo swojego dziecka na pierwszym miejscu. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
2: Numer telefonu do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi można znaleźć na jego stronie internetowej, a na stronach łódzkiej policji już zamieszczono wykaz punktów kontroli autobusów. Łodzianie chcą zmian w budżecie obywatelskim. Rozpoczęły się konsultacje społeczne, podczas których każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące zasad programu i sposobu wydawania części miejskich pieniędzy. Dzisiaj na pierwszym spotkaniu mieszkańcy zwracali uwagę przede wszystkim na zasady podziału środków między osiedla. Jak mówili, obecny system nie zawsze uwzględnia rzeczywiste potrzeby poszczególnych części miasta. Pojawił się także temat utrzymania inwestycji realizowanych z budżetu obywatelskiego. Chodzi m.in. o uschnięte drzewa i krzewy.
9: Powinna być weryfikacja i sprawdzanie, czy doszło do skutku i czy te zobowiązania, które były zgłoszone w projekcie, są realizowane i powinny być sankcje za niezrealizowanie.
15: Nam by zależało, też rozmawiam oczywiście z mieszkańcami, żeby to, co robimy, to na co głosujemy, żeby potem pilnować tego, żeby to nie zostawało tak samopas i żeby o to zadbać, żebyśmy mogli się tym cieszyć. Tak.
2: Uwagi do proponowanych zmian można zgłaszać do 17 lipca online albo w Biurze Aktywności Miejskiej przy ulicy Tuwima 10. Zaplanowano także dyżury konsultacyjne 30 czerwca i 14 lipca. Jeżeli zmiany zostaną przyjęte, będą obowiązywać od kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Tymczasem do 30 czerwca trwa głosowanie na projekty zgłoszone w tegorocznej edycji. Brak znajomości języka niemieckiego utrudnia wejście na basen w mieście Halle. Nowy wpis do regulaminu kąpieliska wzbudził w Niemczech duże kontrowersje i podejrzenie dyskryminacji. Chociaż zarządcy obiektu mówią o bezpieczeństwie. Jak tłumaczą, nakaz znajomości niemieckiego wynika z niedawnej sytuacji, kiedy ratownik musiał wyciągać dziecko z głębokiej wody, a kontakt z dzieckiem był utrudniony, bo nie znało niemieckiego. Zgodnie z nowym przepisem, przy wejściu na basen opiekunowie dzieci są pytani o ich wiek i umiejętności pływackie. Jeśli odpowiedź na te pytania jest problemem, to wejście na basen jest niemożliwe. W niemieckich mediach wybuchła debata. Zarządcy basenów mogą tworzyć wewnętrzne regulaminy, ale obowiązuje ich ustawa zasadnicza, która zabrania dyskryminacji ze względu na pochodzenie. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
16: Piłkarze UKS-u rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu w pierwszej lidze. W poniedziałek wzięli udział w testach. Dziś po raz pierwszy mieli zajęcia na boisku. W kadrze na pierwszym treningu znalazło się 28 piłkarzy, w tym 5 bramkarzy. Do najbliższej soboty będą trenować w Łodzi. Dzień później rozpocznie się zgrupowanie w Busku Zdroju, gdzie UKS rozegra pierwszy sparring, a rywalem będzie rumuńskie Dinamo Bukareszt. Przed startem rozgrywek formę UKS-iaków sprawdzą jeszcze Radomiak, Unia Skierniewice i Wisła Płock. Początek rozgrywek w pierwszej lidze zaplanowano na ostatni weekend lipca. W pierwszej kolejce UKS zagra na wyjeździe z Pogonią Siedlce. A piłkarze Portugalii pewnie pokonali w Houston Uzbekistan 5-0 w meczu grupy K Mistrzostw Świata. Gwiazdor portugalskiej kadry Cristiano Ronaldo zdobył 2 gole i tym samym został pierwszym zawodnikiem, który strzelał bramki w 6 finałowych turniejach Mistrzostw Świata. Od 22 trwa mecz grupy L. Anglia-Gana w Bostonie. O 1 na murawę stadionu w Toronto wyjdą Panama i Chorwacja, a o 4 w Guadalajarze Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Szymon Marcinak został wyznaczony do prowadzenia meczu Egiptu z Iranem w grupie G piłkarskich Mistrzostw Świata, poinformowała Światowa Federacja. Będzie to drugi występ polskiego arbitra w tegorocznym turnieju. Polski Związek Piłki Nożnej potwierdził informację, którą dzień wcześniej na antenie Polskiego Radia podał sekretarz generalny Federacji Łukasz Wachowski, że jesienne domowe mecze piłkarskie reprezentacji Polski w Lidze Narodów odbędą się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będą to spotkania 25 września z Bośnią i Hercegowiną, a 2 października Polacy zagrają z Rumunią. Reprezentantka Polski Katarzyna Kawa awansowała do drugiej rundy kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polka w pierwszym meczu trzystopniowych kwalifikacji pokonała Szwajcarkę Susan Bandecki. W pierwszej rundzie kwalifikacji odpadła Linda Klimowiczowa, która przegrała z Nowozelandką Lulu San. W turnieju głównym wystąpią broniąca tytułu Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalena Edi, Maja Chwalińska, która otrzymała jako finalistka tegorocznego French Open dziką kartę, a w turnieju mężczyzn zagrają Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
2: Przez całą noc będzie pogodnie, temperatura teraz 20 stopni, spadnie do 12 nad ranem, jutro sporo słońca, zapowiadane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, termometry pokażą maksymalnie 27 stopni.

A i najlepiej buja na falach. JP Śliwa. Zaczęliśmy intymnie zamknięci w czterech ścianach, albo nie zamknięci na wielkiej zatoce, ze specjalną dedykacją dla twardzieli oczywiście. Rogucki ze swoim teatralnym zacięciem z konceptualnego albumu JP Śliwa wprowadził nas w twardzielski stan, bo z wanny wpadamy prosto w ryczący, brudny wodospad.

Grał nam już w Kołataniu, wtedy z Davidem Bowie, Maynard James Keenan, tym razem Tool. Jeden z najbardziej ikonicznych utworów lat 90. idealny dla twardzieli i twardzielek. Paradoks wody potrafi oczyścić, ale pragnienie tu czegoś mocniejszego potrafi zabić. Ciężkie, błotniste riffy ciągną nas w dół, bo świat ma swojego Toola. My mamy swoje żurawie.

się. Za chwilę przyjdzie jakiś nowy pajac. Zakaże kochać, oddychać, myśleć. Czyja to wina, gdzie to koło się zaczyna. Sadzić na łódkę, na wyspę.

Brudny alternatywny klimat i trójmiejska formacja Żurawie, która uderza bezkompromisowo. Ścieki, taki tytuł nosił ten utwór, mroczna strona ludzkiej cywilizacji. Muzycznie potężny postpunkowy nurt, który porywa i nie pyta o pozwolenie, ale wypływamy na powierzchnię, choć niebo nad nami ołowiane.

Itild ponownie. Tym razem w Szarych Koszmarach. Ta sama płyta. Czy te koszmary nie przypominają zimnego, deszczowego wieczoru nad polskim morzem? Ale powiedzmy w listopadzie, kiedy woda nie daje radości, a jedynie potęguje nostalgię. Wracamy do nowości. Wyjątkowy tryptyk od zespołu, który nazywa się Tuleje.

Trio Tool leje folkowa, transowa podróż blisko ziemi i natury. Trzecia to już ich płyta, Nagłe przejaśnienia. Premiera u nas i zwrot ku miejskiej surowości i nowej brzmieniowej tożsamości. Grzbiet jak fala, na której się unosisz, a noc jak czarna woda.

Noc, czarna woda, w której odbijają się gwiazdy, chwila absolutnego bezruchu na środku jeziora. I wreszcie lot, moment, w którym na przykład kajciarz zrywa się z fali i na ułamek sekundy albo dłużej unosi w powietrzu, pokonując grawitację. Magia, magia muzyki tria tuleje.

Tuleje Gosia Zagajewska, Ksawery Wójciński, Wojtek Kurek. Panowie mają 20 i 30 albumów nagranych z wieloma niezwykłymi muzykami. Trio Tuleje. Tydzień temu słuchaliśmy tych panów w nowej interpretacji znakomitej piosenki Bonnie Prince'a Billego I See Darkness, Alexis Taylor i Mike Simonetti. Nie mogę się uwolnić od innej ich, ale też całkiem nowej pieśni. Perfect Kiss.

Perfect Kiss, Alexis Taylor, wokalista Hot Chip i Mike Simonetti. Wyobraźmy sobie ten letni ciepły deszcz, kiedy zaczyna padać na rozgrzany asfalt, na przykład podczas wieczornej imprezy na plaży. To ten moment, kiedy łapiesz krople deszczu ustami. Idealny pocałunek natury. To ten utwór. I ta piosenka moim zdaniem jest drugą stroną innej, klasycznej, najmocniejszej opowieści muzycznej pana Lou Reeda.

Nie zliczę, ile razy słuchałem tej pieśni. Za każdym razem mam ciary i za każdym razem słyszę coś innego. Niezwykłe oko The Wild Side. Lou Reed zabrał nas na spacer po dzikiej stronie miasta, gdzieś nad rzekę Hudson, gdzie spotykają się barwne, nocne ptaki. A potem lądujemy z nim na wodzie pod żaglami. Oto Perfect Day.

Dwa muzyczne pomniki od ikony z Nowego Jorku. Choć brzmi ten utwór jak sielanka o piciu sangri w parku, ma w sobie potężne drugie dno, ale dziś dla nas to hymn o tym, że nawet najzwyklejszy dzień nad wodą z bliską osobą pozwala nam zapomnieć o całym świecie. Kończymy tę podróż tym samym panem z tej samej płyty, którą zaczęliśmy. Odkopując, mówię ci, że odkopałem stare emocje, które towarzyszyły mi wiele lat temu przy słuchaniu tej pieśni.

0: Tak jak ja kocham cię, słowa, które niosą się nad wodą jak echo, kiedy słońce chowa się całkowicie za horyzont.
1: Kołatanie przedsionków.
0: A na finał pieśń jak powrót jachtu do portu po całodniowym rejsie, kiedy cumujemy, a w głowie wciąż pulsuje rytm fal. Adam Miksa, Adam Kołaciński. Dziękuję wam za ten wspólny rejs.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich wyrok w sprawie zabójstwa. Śmiertelny cios zadano widelcem do grilla. Plany remontu kolejnego fragmentu ulicy Wielkopolskiej prowadzącej do dworca Łódź-Żabieniec i fala upałów w Europie. Czeka na nią także Polska. Jutro w regionie będzie słonecznie. Termometry pokażą do 27 stopni. Na 12,5 roku więzienia skazał sąd w Łodzi mężczyznę oskarżonego o zabójstwo swojego przyjaciela. 52-latek śmiertelnie ranił swoją ofiarę widelcem do grilla. Przed sądem początkowo tłumaczył, że był tak pijany, iż wydawało mu się, że walczy z dzikiem. Następnie odwołał te wyjaśnienia. Sąd jednak wziął pod uwagę jego zeznania złożone podczas procesu, w których przyznał się do winy, mówi sędzia Adam Karowicz.
1: Oskarżony podał, że przebywał sam z panem pokrzywdzonym, że spożywali alkohol, że on nie wie, jak do tego doszło, ale ponieważ nikogo w domu nie było, to musiał to zrobić sam. Dodał jeszcze jakieś wizje, które miał, że wydawało mu się, że walczy z dzikiem.
2: Oskarżony wskazywał, że zbrodni dokonała inna osoba, którą on zastał na miejscu.
0: Dodaje obrończyni oskarżonego Wiktoria Bojarska, która wnioskowała o uniewinnienie. Adwokatka twierdzi, że jej klient przyznał się do winy, ponieważ zarówno on, jak i jego rodzina byli zastraszani. Obrończyni zapowiada apelację. Kolejny odcinek ulicy Wielkopolskiej w Łodzi zostanie wyremontowany. Prace mogą ruszyć jeszcze w tym roku. Miasto szuka wykonawcy prac na fragmencie w pobliżu dworca Łódź-Żabieniec. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
3: Ulica Wielkopolska w Łodzi łączy jedną z głównych tras w mieście, czyli Aleję Włókniarzy ze stacją kolejową Łódź-Żabieniec, z której dziennie korzysta około 3000 pasażerów. Trwa przebudowa tej trasy od Włókniarzy do Turoszowskiej, a do końca roku mogą ruszyć prace na dalszym odcinku, czyli od Turoszowskiej do Brukowej. Mieszkańcy mówią, że remont jest potrzebny.
4: Ileś razy to byłam opluta przez samochód, bo były kałuże.
5: Dziury w drodze, studzienki, ja mam nadzieję, że przeczyszczą i nie będzie zalewane całe osiedle.
3: Remont kolejnego odcinka Wielkopolskiej obejmie wymianę jezdni, wodociągów, chodników i przystanków. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
0: Koniec prac na Wielkopolskiej zaplanowano na drugą połowę przyszłego roku.
6: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Ukraińskiej delegacji ma przewodniczyć premier Julia Sfyrydenko. Oczekiwano, że na czele delegacji stanie prezydent Ukrainy, ale relacje między Kijowem a Warszawą skomplikowały się. Po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. W Kijowie odebrano to jako afront wobec ukraińskiego prezydenta. Zełenski jednak podkreśla znaczenie konstruktywnych relacji z Polską. Mówił o tym dzisiaj w cowieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych. Ważne jest, aby być konstruktywnym w relacjach z Polską. Jestem wdzięczny wszystkim partnerom, każdemu, kto jest z nami, kto jest z Ukrainą, każdemu, kto przygotował wartościowe materiały na spotkanie w Gdańsku. Konferencja na temat odbudowy Ukrainy rozpocznie się w czwartek i potrwa dwa dni. Ma dotyczyć inwestycji w odbudowę Ukrainy. To duży międzynarodowy szczyt, na którym spodziewani są przywódcy krajów europejskich. Do Polski nadciągają upały. W ten weekend temperatura w całym kraju może sięgnąć 35 stopni, a na zachodzie nawet 40. Tymczasem Francja dzisiaj przeżyła najcieplejszy dzień w historii pomiarów. W wielu miastach, zwłaszcza na zachodzie kraju, temperatury przekroczyły 40 stopni Celsjusza. O szczegółach Stefan Folcer.
7: Według danych francuskiego Instytutu Meteorologii Météo France od północy do godziny 17 średnia temperatura w kraju wyniosła 29,8 stopnia Celsjusza. Najwięcej od początku pomiarów prowadzonych od 1947 roku. Najtrudniejsza sytuacja panuje na zachodzie kraju. W Bordeaux, La Rochelle, Nantes i Rennes termometry pokazały od 42 do nawet 44 stopni. Zamknięto około 1800 szkół, a tysiące kolejnych zmieniły godziny funkcjonowania. Skutki upałów odczuwa także turystyka. Dziś wcześniej niż zwykle, już o godzinie 16, zamknięto m.in. wieże Eiffla i Louvre. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Z falą upałów zmaga się też Wielka Brytania, gdzie upał sparaliżował kolej, odwołano wiele połączeń. Na ekstremalne temperatury szykują się Niemcy i Szwecja. Informacje z naszego regionu można stale znaleźć na radiołódź.pl. Do rana będzie pogodnie, temperatura teraz 16 stopni, spadnie do 12. Jutro słonecznie, zapowiadane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, termometry pokażą do 27 stopni. Nie możemy liczyć na chłodzący efekt wiatru, bo będzie słaby, północno-zachodni.
6: Minęła 23. Czas na mocne nocne rozmowy w Radiu Łódź, a dziś przed nami.
8: Słowiańska duchowość i mitologia wciąż są obecne w naszej religijności, właściwie przeplatają się poniekąd z religią katolicką. Wiele symboli i wiele obrzędów niemal w ogóle się nie zmieniło, ale nadano im nowe znaczenie i włączono do kalendarza liturgicznego. Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę o synkretyzmie chrześcijańsko-pogańskim.
6: Mocne nocne, woda nie tylko święcona.
8: Program nazywa się Woda nie tylko święcona i od wody zaczniemy w rozmowie z Julianną Pączkę z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Teoretycznie dopiero od jutra, skoro o wodzie miałyśmy wspomnieć, od jutra, czyli od 24 czerwca, możemy korzystać z tych różnych wód płynących.
9: Zgadza się, w tych wodach przed przesileniem letnim, przed tym oczyszczeniem, były topielce, duchy, rusałki i inne nieczyste moce, które
8: błędniki różne i tak dalej.
9: Zgadza się. Wodniki. Tak naprawdę ciężko było wejść do wody. Były zagrożeniem, bo to groziło utonięciem, porwaniem.
8: Aha.
9: Trzeba było poczekać, aż ta woda będzie czysta.
8: No i teraz, kiedy pojawiło nam się chrześcijaństwo, no to sprawa zrobiła się prosta, bo przychodził Jan Chrzciciel, chrzcił i oczywiście było wiadomo, że woda jest już czysta. No ale wcześniej to musieliśmy się o to sami postarać, co nieco.
9: Faktycznie ta woda teraz jest ochrzczona przez świętego Jana. Natomiast wcześniej czekało się na te pierwsze burze letnie, na pierwsze deszcze, które oczyszczały. Woda musiała być ogrzmiana, albo też musiała zakwitnąć. I to właśnie tej nocy, nocy świętojańskiej lub nocy kupały, bo
8: chodzi o tą najkrótszą noc w roku, albo gdzieś w okolicach tej nocy.
9: Tak, chodzi o te pierwsze letnie noce, w których woda nabiera po pierwsze magicznej mocy, tej, która oczyszcza, chroni przed tym wszystkim, co złe.
8: No właśnie, a zło czaiło się, jak pani wspomniała, wszędzie i pełno było nam tutaj w tych wodach, tych wszystkich utopców, dziwożon, błędników. Zresztą sami trochę też dorzucaliśmy, że tak powiem, do tej wody, bo przecież chwilę wcześniej najpierw paliliśmy, a potem topiliśmy marzannę, także woda była nieczysta, bo również sami tam zamieszczaliśmy jakieś postacie takie nie z tego świata, których chcieliśmy się pozbyć.
9: Faktycznie ta marzanna była uosobieniem zimy, śmierci, więc trzeba było ją utopić, by przeniosła się w tym czasie między zimą a wiosną, przeniosła się w tej wodzie na drugą stronę, bo to są takie daty graniczne, zarówno to przejście między zimą a wiosną, jak i z wiosny na lato. Są to takie czasy, kiedy ta granica między światem naszym, ludzi, jest, a światem duchów jest bardzo cienka. I właśnie to jest takie święto liminalne, gdzie właśnie jest cienka granica między światłem a ciemnością, światem ludzi i duchów.
8: Ta światłość wygrywa nawet, bo tej światłości mamy znacznie więcej.
9: Tak.
8: Bo to jest ten moment.
9: Tak, to jest ten moment, ta krótka noc. No ale właśnie, wracając do tej marzanny, bo od tego wyszłam, no ona przenosi się do tego świata duchów. Aczkolwiek można się doczytać również tego, że przy tym święcie letnim również w pewnych regionach topiono takie kukły. Takie przypominające nam właśnie ową marzannę.
8: Czyli jednak kogoś trzeba było dobić albo coś. A tutaj mamy boginkę właściwie, bo rozumiem, że marzanna to była boginka słowiańska.
9: Było to takie uosobienie tego, co złe, tego, czego nie chcemy już na tym świecie.
8: Czyli taki demon trochę.
9: Trochę można tak to potraktować. No i tak tutaj te kukłę nazywają marą, zmorą. No więc...
8: No tak.
9: Więc jest
8: no to tak. To ten świat jednak demoniczny, który się domaga tego, żeby z niego pewne postacie zniknęły. Oczywiście, tak jak wspomniałyśmy zresztą, ten Jan Chrzciciel bez naszego wsparcia jakoś tutaj nam nie wystarczy. Dlatego my do tej wody, żeby ją oczyścić oczywiście, dlatego my do tej wody też sami z siebie coś wrzucamy. Na przykład wianki.
9: Tak, wrzucanie wianków to wróżba tak naprawdę. Można sobie wywróżyć jakąś pomyślność. No i przede wszystkim są to wróżby miłosne. Tak, bo też na tym wokół lata, początku lata się skupiano. Trzeba było znaleźć tę drugą połówkę. No i ku temu był bardzo dobry czas. Czas na wróżby. Zresztą Noc Świętojańska, czy też Noc Kupały.
8: To jest w ogóle taka Noc Wróżb.
9: Tak, jest to Noc Wróżb, święto ognia, wody i miłości.
8: No właśnie, bo jeżeli już powiedziałyśmy o wodzie, słów kilka, no to nie sposób nie wspomnieć o ogniu. No i on będzie miał chyba takie dosyć podobne właściwości, jak i woda.
9: Zdecydowanie tej nocy chodziło przede wszystkim o oczyszczenie, o zabezpieczenie przed tym, co złe. Do ognia, tak jak do wody wrzucano wianki, tak również można było spalać zioła. Chodziło
8: o to... wianki też z ziół praktycznie, także
9: oczywiście,
8: wszystko
9: że
8: tutaj
9: tak.
8: było takie ziołowe. Zresztą to też chyba nie były przypadkowe zioła, bo to, co się wrzuciło do ognia, też miało znaczenie, bo każde zioło miało znaczenie.
9: Tak, tutaj symbolika w kulturze ludowej zdecydowanie była bardzo ważna. To, żeby tam była bylica. Zresztą bylicą również panny przeplatały się. W białych sukniach tańczyły przy ognisku. Zresztą też starsze kobiety nosiły bylice. One też wrzucały to ziele do ognia. To też miało pomagać na ból pleców.
8: O!
9: Po to, żeby w trakcie tych ciężkich prac,
8: ja myślę,
9: które...
8: że poskakać to zawsze dobrze. No.
9: Tak, ale w trakcie ogniska. Tych ciężkich robót, które nadchodziły, żeby plecy nie bolały. No i też miało to im zapewnić łatwe porody.
8: Aha.
9: Więc wszystko było i dla tych starszych kobiet, i dla tych panien, które dopiero czekały na męża. No to wszystko było bardzo ważne. No i była to noc, podczas której nikt tam nie spał.
8: No nie, nawet się mówiło o tym, że ta średnia demograficzna po tej nocy gwałtownie rosła. Bo też i tak jakoś to wszystko było troszeczkę inaczej postrzegane. Taka szczególna noc, tu jakieś poszukiwanie tego kwiatu paproci na przykład, prawda?
9: No
8: gdzieś
9: tak.
8: Tu sobie skaczemy, tu jakieś wianki, tu gdzieś wchodzimy do wody, możemy się wykąpać. To wszystko się dzieje w jakimś jednym momencie, no i tak się dzieje później, jak się dzieje. No.
9: Była to noc swobody, pewnej swawoli, na którą też starszyzna pozwalała tej jednej nocy. Zresztą, to legendarne poszukiwanie kwiatu paproci jest takim określeniem, za którym po prostu stoi to, że młodzi ludzie udawali się do lasów, można ich tam było spotkać nago. No i gdy kogoś zapytano, szukał kwiatu paproci, jednak gdzieś można zobaczyć go ze swoją wybranką.
8: Noce gorące, tropikalne, więc człowiek
9: tak
8: szukał
9: jest.
8: Tego kwiatu paproci w dogodnym stroju.
9: Tak, na szczęście myślę, że tam nie jeden znalazł coś lepszego niż kwiat paproci. Była w tym jakaś pomyślność.
8: No tak, tak. I jakaś szansa rzeczywiście na połączenie się w pary. No i zarówno ta woda miała taką moc oczyszczającą, jak i ten ogień. On też właściwie miał nas oczyszczać. Bo tutaj mówimy o tym, że to się łączy. Ogień i woda. I to działanie ognia i wody jest na swój sposób podobne, bo dzięki tym żywiołom my jesteśmy i najedzeni, i bezpieczni, i połączeni w pary, czyli wszystko jest jak należy. Ta sama nazwa, Noc Kupały, może być interesująca, bo jest kilka właściwie pomysłów na to, skąd to się wzięło.
9: Tak, jest kilka pomysłów. Przede wszystkim wydawać nam się może, że jest to od jakiegoś bóstwa, które zwało się kupałą, czy też kupało. Różnie do tego można podejść.
8: Z rusycyzmu to z kolei będziemy w tą kąpiel pewnie szli.
9: Tak, zdecydowanie nocne kąpiele. Myślę, że jesteśmy tutaj bliżej prawdy, jeśli można tak stwierdzić, że jednak to nocne kąpanie się, no, które jest najważniejsze tej nocy. Te pierwsze kąpiele to mają wpływ na nazwę. Natomiast nazw jest wiele na to jedno święto, bo również można usłyszeć gdzieś po prostu sobótka czy też palinocka, a to z kolei nazwy od ognisk, które rozpalano.
8: A no właśnie, ale odnośnie tej kupały to jest taka koncepcja, pewnie pani też natrafiła, poszukiwania takiego źródło słowu w języku praindoeuropejskim i tam się pojawia znaczenie związane ze słowem opisującym pożądanie i namiętność. No i zdaniem części naukowców to by właściwie się mogło potwierdzać.
9: No zdecydowanie jest to święto wody, ognia i miłości, więc miłość, płodność, to wszystko się łączy. Wiem, że też ta cząstka kup od skupisk, od tego, że ludzie byli razem,
8: wspólnota.
9: Więc myślę, że we wszystkich tych nazwach jest ziarno prawdy.
8: No tak, i jak to wszystko połączymy, to nam właśnie ta noc kupały wyjdzie. Powiedziała pani też sobótki na przykład, a noc świętojańska to nam się już pojawia trochę później i to już będzie to powiązanie z chrześcijaństwem.
9: Tak, to jest powiązanie z Janem Chrzcicielem, którego wspomnienie mamy 24 czerwca. Natomiast świętujemy nie tylko dzień jego wspomnienia, ale również Wigilię tego wspomnienia, czyli 23 czerwca. No i właśnie to jest ta noc.
8: Czyli dzieje się.
9: Dzieje się.
8: No tak, ale wiele osób myli te dwa święta, bo to gdzieś tam się zlewa mniej więcej w ten sam czas też. I te obrzędy są bardzo podobne.
9: Tak, obrzędy są podobne, ponieważ są troszeczkę pożyczone przez chrześcijaństwo. Trzeba było przekonać ludzi, żeby nie świętowali tego w sposób taki, w jaki to pamiętali. Nie wokół roślin, a wokół Boga. Nie wokół przyrody, a wokół tego, co może powiedzieć Kościół tutaj. A więc tutaj, skoro woda, no to Jan Chrzciciel, bo kojarzy się to z tym wejściem do wody, do chrztu.
8: Z chrztem w Jordanie, tak.
9: Zresztą też Jan był nazywany lampą, co płonie i świeci. Jest taki cytat w Ewangelii, więc wszystko się zgadza. Więc jest ten element ognia.
8: Tak.
9: Rośliny również są w jakiś sposób w różnych regionach święcone właśnie przy okazji tego świętego Jana. Także jest ten element rozpalania ognisk. Jest ta woda, są i rośliny.
8: No można by pomyśleć noc kupały, a jednak noc świętojańska. Do tych tradycji, właściwie nocy kupały oczywiście, wrócili rodzimowiercy. I ja też miałam okazję tutaj rozmawiać kiedyś o tym nowym kościele, którego członkowie oddają cześć bogom słowiańskim z czasów przedchrześcijańskich. I dla nich ta noc kupały to jest chyba takie najbardziej spektakularne święto, najbardziej taki zjawiskowy moment, punkt kalendarza obrzędowego. I tutaj jest mowa o triumfie dać Boga, Boga Słońca nad ciemnością i pożegnaniem Jaryły, czyli Boga wiosennej płodności. I tutaj święty ogień pełni funkcję ołtarza i do tego ognia składa się ofiary. No tu w tym przypadku to oni składają tam różne takie miody i tak dalej, żeby nie było, że tam jakieś palenie zwierząt, bo to tego nie ma. Natomiast no, w tych ogniskach świętojańskich dzisiaj no, też te palone zioła też są jakąś formą pewnie ofiary tego, co znajdujemy gdzieś na polach na przykład.
9: Zdecydowanie jest to ta ofiara, przez którą zbiory mają być obfite, ma być urodzaj, pomyślność, nie tylko właśnie w życiu, ale i właśnie na polu,
8: Mm-hmm. I tak chyba trudno się nie zgodzić z tym, że my wszyscy bardzo lubimy taki czas. Jak jest ogień, jak jest woda, jak są jakieś wróżby jeszcze do tego, taki folklor. Z tym, że jeśli byśmy już tutaj jeszcze chcieli wspomnieć o tych rodzimowiercach, to oni odrzucają wszystkie chrześcijańskie zmiany i modyfikacje. I tych świąt takich przedchrześcijańskich to mieliśmy sporo i kalendarzowo pokrywają się właściwie ze świętami katolickimi.
9: No tak, Kościół musiał troszkę dopasować się do tego, jak ludzie funkcjonowali w tym swoim kalendarzu dorocznym.
8: Tam jakieś chyba początkowo próby były, żeby z czymś walczyć, na przykład z Marzanną, ale to trochę nie wychodziło.
9: Tak,
8: bo przecież mieliśmy zrzucać Judasza, zdaje się, ale ten Judasz się nie przyjął.
9: Judasz jest mniej popularny i tutaj też to pozbywanie się go jest zdecydowanie echem.
8: Mhm. Pozbywanie się Marzanny, tak, tak.
9: Zresztą nawet jeśli chodzi o te daty, no to wspomnienie świętego Jana jest pół roku przed Bożym Narodzeniem. I też w Ewangelii jest taki cytat: on musi wzrastać, ale ja muszę się umniejszać, czy też muszę stać się mniejszym. I tutaj wpasowuje się to w to, że dni po świętym Janie są coraz krótsze, a więc on się umniejsza. A tak jak powiedział o Jezusie, on musi wzrastać po Bożym Narodzeniu, ten dzień się wydłuża. Także widać, że też Kościół dopasowuje się do tego rytmu przyrody.
8: Jeśli chodzi o te obrzędy takie przedchrześcijańskie, to na pewno pani zauważyła, że sporo jest takich symboli, sporo być może nawet jakichś działań takich rytualnych, których wytłumaczyć inaczej niż zatrzymaniem dawnych wierzeń po prostu się nie da. Bo tutaj pojawiają się, na przykład pojawia się śmigus dyngus, czy pojawiają się malowane jajka. I teraz my sobie oczywiście możemy tutaj mówić, że tutaj malujemy te jajka na znak tego odradzającego się życia.
9: Tak, no, jajko owszem, jako Chrystus, tak, zdecydowanie.
8: Ale skąd się wzięło malowanie, prawda? No bo tutaj dobrze, jajko jako życie, tak, natomiast malowanie ma dużo wcześniejszy rodowód.
9: Tak jest, jest to jedno z tych przedchrześcijańskich zapożyczeń.
8: Zresztą powiązane dosyć mocno ze świętem zmarłych wówczas, bo te jajka też były składane jako ofiara.
9: Tak jest i tak jak przed chrześcijaństwem było to związane ze zmarłymi, tak później też można było dopatrzyć się tego, że w tradycji zanoszono te jajka nie tylko najbliższym w ramach zalotów znowu. Również zostawiano pisanki na grobach. Często te tradycje, które są zapożyczane, są utrwalane właśnie tak bez zastanowienia się dlaczego.
8: No to jeśli chodzi o pisanki, to jeszcze możemy to jakoś próbować zrozumieć, trochę wpleść może w interpretację. Natomiast ze śmigusem dyngusem to jest znacznie gorzej, bo to nam nijak z niczego nie wynika. To oblewanie się wodą.
9: Znowu jest tu woda jako oczyszczenie, ale faktycznie jest to takie zapożyczenie znowu.
8: Woda, wróżby śmigus, miłosne.
9: Tak, śmigus jako właśnie oblewanie, jako smaganie tymi gałązkami, które ma zapewnić nam zdrowie, ochronę, oczyszczenie.
8: No to znowu jest magia.
9: Znowu jest to magia. No i dyngus, czyli ten element właśnie wykupienia się, czy to właśnie tym jajkiem, czy to w inny sposób. Wykupienie się od tych psot. Zresztą właśnie te psoty, które towarzyszą, czy w karnawale, są czymś, na co Kościół nie do końca przyzwalał, na co w pewnym momencie chyba już zaczął przymykać oko, gdyż po prostu...
8: Nie dało się z tym walczyć.
9: Tak, nie dało się z tym walczyć.
8: Ale gdzieś te emocje musiały wyjść, takie nagromadzone.
9: Tak, i chodziło o to, żeby jak najwięcej z tych dawnych zwyczajów jakoś przenieść na to, co Kościół może usprawiedliwić. że tak powiem.
8: No i niektóre obrzędy, święta, symbole tak zaadaptowano bardzo skutecznie. Takie jare święto stało się Wielkanocą. To kiedyś było takie święto odradzania się życia. Tak. Teraz to życie odradza się za sprawą zmartwychwstałego Chrystusa.
9: No tak, zresztą dawniej wszystko było związane z przyrodą, więc po zimie przychodziła wiosna, wszystko się rodziło do życia. Było pożegnanie właśnie tej śmiercichy zimy, która kojarzyła się po prostu ze śmiercią. No i nadchodziło życie. Znowu drzewa zakwitały, kwiaty zakwitały. Przyroda odżywała i był to taki ważny dla ludzi czas, tak jak był
8: oparty
9: ten czas
8: na obserwacji przyrody po prostu, tego, co się nam się zmienia.
9: Tak, przejście od chaosu znowu do pewnego ładu.
8: Tak. No a potem oczywiście szczodre gody, skoro o tych godach wspomniałyśmy, bo to były jare gody, a szczodre gody to z kolei ten moment, kiedy ta noc jest najdłuższa w roku, czyli znowu obserwujemy te zjawiska takie związane z cyklem rocznym, trochę tego, w jaki sposób dociera do nas słońce. No i tutaj z kolei wychodzimy z jakąś gościnnością, wychodzimy z takim spotkaniem, wspólnotą, biesiadą. Tu też jest czas na wróżby, na niezwykłości.
9: Tak, przesilenie zimowe znowu zaadaptowane w jakiś sposób. Czas faktycznie takiej radości, trochę psot, kolędowanie, które no też ma na celu z jednej strony, tak jak Kościół powiedziałby i usprawiedliwiłby to, głosić dobrą nowinę o narodzinach Jezusa. Tak tutaj można by powiedzieć, że jest po prostu przede wszystkim ten hałas różnych kolędników, który miał odstraszać zło, odstraszać złe moce, no bo przecież noce długie, a więc trzeba było sobie jakoś z tym radzić. Trzeba było też przygotować się na nadejście nowego roku. A więc znowu hałasować, żeby odstraszać to, co złe. Niech to zostanie w starym roku i niech przyjdzie już ten nowy, który przyniesie to wszystko, co najlepsze.
8: I tu znowu pojawiają się te jajka na przykład, prawda? Bo my też znowu wymieniamy się jajkami. Przynosimy je w darze.
9: Tak jest.
8: I sami też dostajemy.
9: Są te wymiany, tak samo właśnie wymiany kolędników. Zresztą kolędnicy, właśnie tak jak mówię przy szczodrych godach, ale ci kolędnicy są też przy świętach wielkanocnych. Tylko, że mało kto w tej chwili pamięta o tych kolędnikach wiosennych, wielkanocnych.
8: Jasne. Tych świąt jest oczywiście więcej. No może jeszcze warto wspomnieć o kilku. Święto Stado, w którym świętowano taką wiosenną odnowę życia, płodność ziemi. No to w kalendarzu chrześcijańskim to stało się zielonymi świątkami.
9: Tak, zielone świątki, gdzie my znowu umajamy domy, obejścia, aby zapewnić płodność. Tutaj ludzie mają czerpać właśnie z tych pierwszych zielonych gałązek. One mają przekazywać to wszystko, co dobre. Młodość, żywotność. No i faktycznie jesteśmy bardzo związani z przyrodą. Zresztą Boże Ciało, które w Kościele katolickim też jest bardzo ważnym świętem, też jest wokół roślin troszeczkę. Pojawiają się wianki, pojawiają się kwietne dywany, pojawiają się także zielone ołtarze, z których trzeba zabrać gałązkę brzuski po to, by zatknąć ją gdzieś w domu, by
8: żeby znowu było szczęście.
9: Szczęście, ale też ochrona, bo jest to jednak to, co ma nas ochronić przed burzami, które nadejdą. A więc wszystko kręci się wokół tego człowieka, który jest jednak bardzo silnie związany z przyrodą.
8: Tak. Skoro tutaj pojawiła się ta ochrona przed burzami, no to może warto jeszcze wspomnieć o gromnicy, albo, no jak dzisiaj powiedzieliby pewnie rodzimowiercy, święto Peruna, które też gdzieś nam zostało zastąpione Matką Boską Gromniczną, bo tu też pojawia się ta gromnica, która jest ważna, żeby się strzec właśnie dla swojego bezpieczeństwa.
9: Tak, no gdy zbliża się burza, odpalamy świece. Ten ogień ma być tym dobrym, żywym ogniem, który nas ochroni. Tak samo te ognie na Noc Świętojańską też mają odpędzać to, co złe. Zresztą znowu tutaj trochę wracam do tej Nocy Świętojańskiej. Z jednej strony to była ta noc swobody, ale z drugiej strony przez tę krótką noc podobno bardzo aktywizowały się wszelkie widma, wszelkie rusałki, ale również czarownice. I tutaj też było trochę takich zabiegów, chociażby rozsypywanie ostrych przedmiotów na progach domów, albo też...
8: To sami mogliśmy wpaść na tę pułapkę.
9: Tak. Albo też można było oznaczyć kredą drzwi, zrobić znak krzyża na, i miało to chronić przed czarownicą. Ale to znowu jest tak bardzo podobne do tego, co robimy na święto Trzech Króli, gdy też...
8: Piszemy K plus M plus B.
9: Tak. I faktycznie pojawiają się te znaki krzyża, które niektórzy odczytują jako, jako plusy. To dla niektórych są to znaki krzyża, które pojawiają się między tymi literami. Więc oznaczanie drzwi zresztą jest dużo bardziej głębokie.
8: Ono w wielu kulturach się pojawia. W wielu też... Także historycznych sytuacjach. No dobrze, ale wróćmy do tych Słowian. Właściwie to już będziemy powoli zmierzać do końca. Może jeszcze warto wspomnieć o takich wydarzeniach też szczególnych, no bo czasem witamy na tym świecie nowe osoby, czasem żegnamy. Jeśli chodzi o powitanie, to warto wspomnieć, że tu znowu pojawiają się jajka na przykład, bo przecież te niemowlaki, zdaje się, w skorupkach od tych pisanek się kąpało, żeby one miały zdrowe i szczęśliwe życie.
9: Zgadza się, można było wykąpać. Pierwsza kąpiel właśnie powinna być przy tej skorupce. Natomiast też można było obtoczyć, czy takie nowonarodzone dziecko, czy też chorobę wyciągać obtoczeniem właśnie jajka po ciele. I zarówno działało to na ludzi, jak i w okresie wielkanocnym szczególnie popularne było obtaczanie zwierząt, bydła. By to bydło, tak jak to jajko, było okrągłe, zdrowe.
8: Ponadto
9: jajka wyciągały właśnie te choroby, ale wtedy trzeba było pamiętać, żeby gdzieś zanieść to jajko potem daleko, najlepiej na rozdroże, tam zakopać, bo wtedy ta choroba nie znajdzie drogi powrotnej, no bo będzie na rozdrożu.
8: No tak, rzeczywiście. I z jajek robiono pożytek, i ze skorupek też, i te skorupki, jak już były zużyte na różne sposoby, to trzeba się było pozbyć. Jeśli chodzi o te dzieciaczki małe, to jeszcze zdaje się była opcja też, żeby położyć je chociaż na chwilę na ziemi, prawda? Żeby one się też zjednoczyły z tą matką ziemią.
9: Tak, trzeba było je położyć, bo tak jak my wszyscy pochodzimy z ziemi, to jest dla nas ważny żywioł. Miało być tu i teraz na tej ziemi.
8: No tak, ta ziemia była ważna, bo przecież tą grudkę ziemi też w ostatnią podróż z kolei dawano ludziom.
9: Tak, wszystko się toczy wokół właśnie tych żywiołów. Pojawia się ciągle woda, ogień, ziemia, która jest od narodzin aż do śmierci, gdy trafiamy tak naprawdę pod ziemię, wracamy i z tą grudką właśnie, którą też należy wsypać. To wszystko jest wokół żywiołów. Więc no tutaj nieważne, tak, w jakim tak naprawdę miejscu na ziemi jesteśmy, to te żywioły nam towarzyszą.
8: No właśnie. I to wszystko w takim cyklu życia, cyklu roku. No i trudno nie zauważyć, że teraz ten rok liturgiczny właściwie też celebrujemy wokół takiego cyklu życia rocznego, roku przyrody. Że on nam się wpisuje. Może przypadkiem, może nie, może trochę zaadaptowany, no ale ładnie to wszystko nam się zgrywa i opisuje.
9: Zdecydowanie jest to po prostu jakiś czas, według którego Wiemy, jak się zachowywać, jak postępować. Jest czas pracy, jest czas świętowania.
8: Czas wylewania łez i czas zabawy. Tak zakończymy biblijnie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Julianna Pączkę z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
9: Dziękuję.
8: I Iza Berkowska. Do usłyszenia.

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

I've seen the devil down sunset in every place.

0: Radio Łódź. To jest powtórka programu.
1: Konflikty, które wstrząsnęły światem.
2: A więc wojna.
1: Co zdecydowało o ich wybuchu?
3: Enemies of freedom committed an act of war against our country.
1: Starcie geopolitycznych interesów.
4: Prowadzenie specjalnej wojennej operacji.
1: Walka o pieniądze i ziemię.
5: We shall never surrender.
1: A może ambicje jednostek.
6: Deutschland! Sieg Heil!
2: Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
1: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha.
7: A dziś w programie pytanie o bliskowschodnią układankę i pokój, który wisi na włosku. Z nami specjalistka do spraw Bliskiego Wschodu, dr Magdalena Pogońska-Pol z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry. Witam panią bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry państwu.
7: Stany Zjednoczone i Iran, jak wiemy, podpisały porozumienie w sprawie zakończenia działań wojennych na wszystkich frontach, w tym także w Libanie. Memorandum, o którym mowa, ma 14 punktów. Wiele z nich jest spornych, wiele jest kontrowersyjnych, jest sporo znaków zapytania. Pani doktor, jak pani patrzy na warunki tego porozumienia? Kto wychodzi z tej wojny, która zaczęła się 28 lutego wzmocniony? Kto osiągnął swoje cele, a kto stracił?
8: Bardzo dobre pytanie. Kto wychodzi z tej wojny wzmocniony, a kto na niej stracił? Zacznijmy może od Stanów Zjednoczonych, bo to największy gracz, jeśli idzie o w ogóle globalną politykę i najwięcej miał tutaj do zyskania, podejmując działania przeciwko Iranowi. Wydaje mi się, że Stany Zjednoczone